0: 24-letni sprawca usłyszał zarzuty. Grozi mu teraz kara więzienia od 2 do 12 lat. Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin. Wyniki najnowszego badania pokazują, że łysina u mężczyzn jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech według kobiet. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 uczestniczek łysi mężczyźni zajęli drugie miejsce, tuż za umięśnioną sylwetką. Badacze wskazują, że taki wygląd kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie i inteligencją. To dowód na to, że kanony męskiej atrakcyjności wciąż się zmieniają.
1: W polskich lasach można znaleźć lejkowca trąbkowego, grzyb ceniony w Finlandii za intensywny aromat. Choć w Polsce bywa pomijany, jego suszona forma dodaje potrawom głęboki, leśny smak. Grzyb ten rzadko bywa robaczywy i jest doskonałym dodatkiem do sosów i zup. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te grzyby, które potrafimy rozpoznać.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Latem ogórki są szczególnie narażone na choroby, takie jak mączniak, który może osłabić rośliny i zmniejszyć plony. Zamiast sięgać po drogie preparaty chemiczne, warto wypróbować domowy oprysk na bazie mleka, który można łatwo przygotować w domu. Taki naturalny sposób może skutecznie zapobiec rozwojowi grzybów, jeśli stosowany jest regularnie. Pamiętajmy, by oprysk wykonywać rano lub wieczorem, w bezdeszczowy dzień. Na warszawskim Ursynowie doszło do zatrzymania pary, która okradła nieprzytomnego 55-latka leżącego na chodniku. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a policja postawiła podejrzanym zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej oraz nieudzielenia pomocy. Zatrzymani przyznali się do winy, a prokuratura objęła ich dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: W świecie, gdzie internetowe wyzwania często kończą się na śmiesznych filmikach, akcja Łatwoganga i BDOESA 2115 pokazała, że można inaczej. Zebrali prawie 293 miliony złotych na pomoc dzieciom z nowotworami. A liczba ta jest tak ogromna, że nawet dzieci z Fundacji Cancer Fighters miały problem z jej odczytaniem. To nie tylko rekord, ale prawdziwy dowód na to, że internet potrafi jednoczyć w ważnych sprawach. Teraz pozostaje pytanie, co jeszcze można osiągnąć, gdy ludzie połączą siły w słusznej sprawie? Maciej Zakościelny, znany aktor, po długim milczeniu w końcu opowiedział o swoim rozstaniu z matką swoich synów. Cisza w domu była dla niego przerażająca, ale teatr okazał się zbawieniem. Zakościelny, mimo życiowych zawirowań, twierdzi, że jest szczęśliwym człowiekiem, choć czasem o tym zapomina. Priorytetem dla niego pozostają synowie, którym chce przekazać wartości takie jak szacunek, uczciwość i pasja. Bo przecież człowiek bez pasji usycha jak kwiat bez wody.
2: Wielkie emocje w Tańcu z Gwiazdami. Dawid Swakowski, znany jako żurnalista, miał zatańczyć w 19. edycji programu, ale jego udział stoi pod znakiem zapytania z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Podcaster, który zasłynął z kontrowersyjnych wywiadów i burzliwej przeszłości, zmaga się z komplikacjami po anginie, które mogą uniemożliwić mu występ. Tymczasem produkcja już szuka zastępstwa, a na parkiecie może pojawić się aktor Dominik Smaruj. Cóż, życie w showbiznesie bywa nieprzewidywalne.
1: Na parkiecie Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. Tej jesieni zagości Monika Bożym, znana wokalistka jazzowa, która swoje umiejętności szlifowała w Stanach Zjednoczonych. Czy jej taneczne kroki będą równie porywające jak jej muzyka? Do grona uczestników dołączyli także m.in. Helena Englert, Mandaryna i Piotr Guma Gumulec. Ciekawe, czy te gwiazdy zatańczą nam na nosie, czy może na parkiecie pokażą coś, co zapamiętamy na długo.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: W 1989 roku na planie teledysku Guns N' Roses doszło do starcia, które przeszło do historii. Axl Rose w przypływie zazdrości rzucił się na Davida Bowiego, który zbyt natarczywie interesował się jego dziewczyną. Wściekłość lidera Gunsów była tak wielka, że Bowie musiał uciekać przed tłumem i ochroniarzami. Choć początkowo wyglądało to na początek muzycznej wojny, panowie szybko się pogodzili, a ich nocne rozmowy w China Club stały się legendą.
2: Warszawa zamieniła się w metalowy raj, a wszystko za sprawą System of a Down, którzy zagrali dwa koncerty na PGE Narodowym. Nie dość, że fani mogli posłuchać kultowych riffów, to jeszcze mieli szansę na zdobycie unikatowych kostek do gitary z wizerunkiem Lolka. Szawo Odadian, basista zespołu, ukrył je w różnych zakątkach stolicy, a wskazówki do ich znalezienia można było śledzić w mediach społecznościowych. Metalowe szaleństwo w pełni. Eddie Vedder, głos pokolenia, który wolałby być gdziekolwiek indziej niż na piedestale rockowej sławy. Gdy Pearl Jam zdobywał szczyty, on walczył z własną legendą, unikając blichtru jak ognia. Zamiast cieszyć się tytułem gwiazdy rocka, Vedder widział w nim pułapkę, która pochłaniała jego duszę. Po tragedii na festiwalu Roskilde, gdzie zginęło 9 osób, Vedder zrozumiał, że iluzja kontroli na scenie jest niebezpieczna. Dziś, zamiast stadionowego hałasu, wybiera ukulele i autentyczność, pokazując, że prawdziwa siła tkwi w prostocie.
1: Kto by pomyślał, że największy hit Queen w Stanach Zjednoczonych, Another One Bites the Dust, miał być tylko albumowym zapychaczem? Dzięki Michaelowi Jacksonowi, który po koncercie w Los Angeles przekonał zespół do wydania utworu na singlu, piosenka stała się numerem jeden na liście Billboard. Co ciekawe, wielu amerykańskich słuchaczy było przekonanych, że Queen to czarnoskóry zespół grający funky. A to wszystko przy akompaniamencie teorii spiskowych o ukrytych wiadomościach w refrenie. Cóż, czasem wystarczy trochę zamieszania, by sprzedaż poszybowała w górę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że stara kanapa i przypadek mogą stworzyć muzyczne arcydzieło? Podczas nagrywania Something in the Way Nirwany Kurt Cobain zrezygnował z tradycyjnych metod i zaszył się w reżyserce, by w ciszy i spokoju zagrać swoją wizję. Dave Grohl musiał grać najciszej w swoim życiu, a producent Butch Vig wyłączył wszystko, co mogło zakłócić nagranie. Efekt? Utwór, który po latach znów podbił listy przebojów dzięki filmowi The Batman. Czasem wystarczy odrobina chaosu, by stworzyć coś niezapomnianego.
1: System of a Down w końcu zawitał do Polski po niemal dekadzie, a Stadion Narodowy w Warszawie pękał w szwach. Pierwszy z dwóch koncertów zespołu już za nami, a fani nie tylko usłyszeli swoje ulubione kawałki, ale również zaśpiewali Happy Birthday dla gitarzysty Darona Malakiana, który świętował swoje 51. urodziny. Chociaż w sieci dominują pozytywne opinie o formie zespołu, nie obyło się bez narzekań na jakość dźwięku. Cóż, nie można mieć wszystkiego, prawda?
2: Kto by pomyślał, że piosenka o depresji i uzależnieniu stanie się hymnem odkupienia? Johnny Cash, legenda country, wziął na warsztat utwór Hurt, Nine Inch Nails, zmieniając go w poruszającą refleksję nad przemijaniem. Początkowo Trent Reznor, autor oryginału, czuł się, jakby ktoś grzebał w jego intymnym pamiętniku, ale przejmujący teledysk zmienił wszystko. Dziś Hurt to nie tylko piosenka, to emocjonalny pomnik, który wielu uważa za dzieło Casha, a nie Reznora.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś rano użytkownicy Facebooka na całym świecie napotkali problemy z dostępem do serwisu. Zarówno aplikacja mobilna, jak i strona internetowa przestały działać, a liczba zgłoszeń o awarii gwałtownie wzrosła. Problem dotyczy wyłącznie Facebooka, podczas gdy Instagram i inne platformy Mety działają bez zakłóceń. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa awaria. Dom Mostowiaków z serialu M jak Miłość nie znajduje się w fikcyjnej Grabinie, lecz we wsi Piaski w powiecie piaseczyńskim. To tam kręcono zewnętrzne ujęcia, które widowie znają z ekranu. Wnętrza domu zostały odtworzone w halach zdjęciowych w okolicach Piaseczna. Serial, emitowany od 2000 roku, zdobył ogromną popularność wśród Polaków.
2: Tragiczny wypadek w powiecie sokołowskim. Pan Grzegorz K., młody rencista, zginął w wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty inwalidzkiej. 2 lata wcześniej stracił dłoń w wypadku motocyklowym w Warszawie. Mimo trudności życiowych, jego radość z przyznanej renty nie trwała długo. 25 czerwca na placu manewrowym Automobil Klubu Polskiego w Warszawie doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Samolot Cirrus SR-22 rozbił się podczas podejścia do lądowania, zabijając pilota oraz 27-letniego żołnierza Łukasza P. z 10 Pułku Samochodowego. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Pogrzeb Łukasza odbył się 13 lipca w Nisku, a wojsko zapewniło wsparcie jego rodzinie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Ostrowi Mazowieckiej doszło do aktów wandalizmu, których sprawcą był 21-letni mężczyzna. Najpierw zniszczył myjnię samochodową, a następnie uszkodził toaletę na stacji benzynowej. Zatrzymany przez policję miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Usłyszał zarzuty dewastacji mienia i jazdy pod wpływem alkoholu, co może skutkować karą do 5 lat więzienia. Policja w Ostrołęce poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego. Ostatni raz widziano go w okolicach ulicy Prądzyńskiego. Chłopiec ma ciemnoblond włosy z bordową grzywką i nosił ciemne szorty oraz czarną koszulkę. Funkcjonariusze proszą o pilne zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w jego odnalezieniu.
1: Ceny podstawowych produktów w Polsce w czerwcu nieco spadły, ale nadal są wyższe niż rok temu. Najnowszy raport ASM SFA pokazuje, że średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła niecałe 326 zł, co oznacza spadek o niecałe 2% w porównaniu z majem. Najdroższą siecią okazał się Aldi, gdzie koszyk kosztował niecałe 351 zł, podczas gdy najtaniej było w Auchan z ceną niecałe 281 zł. Mimo miesięcznych spadków, w ujęciu rocznym ceny wciąż rosną, a największy wzrost odnotowano w Biedronce. W Szczecinie odbył się 8 Marsz Równości, będący finałem Festiwalu Dumy. Uczestnicy wyruszyli z Placu Lotników, niosąc tęczowe flagi i transparenty. Wydarzenie przebiegło bez incydentów, a jego głównym przesłaniem było hasło „Płyniemy po swoje”. Marsz stał się również okazją do wyrażenia sprzeciwu wobec weta prezydenta dotyczącego ustaw o statusie osoby najbliższej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Chłopach nad Bałtykiem wszystkie kąpieliska są dziś zamknięte z powodu nagłego załamania pogody. Silne fale i wzburzone morze zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag, co oznacza całkowity zakaz kąpieli. Choć temperatura powietrza wynosi 21 stopni, a wody 17, wejście do morza jest obecnie niebezpieczne. Na szczęście nie odnotowano obecności sinic, a jakość wody pozostaje dobra. W Bydgoszczy ruszył nowy sezon roweru aglomeracyjnego. Mieszkańcy mają do dyspozycji 750 nowych rowerów, w tym 140 elektrycznych. System został zmodernizowany, co ułatwia wypożyczanie i zwracanie pojazdów. Dostępnych jest teraz 70 stacji rowerowych, w tym 11 nowych lokalizacji. Bydgoszcz zmaga się z poważnymi skutkami porannej nawałnicy. Intensywne opady deszczu zalały ulice, ronda i centrum handlowe, a strażacy mają pełne ręce roboty. Wiele ulic jest nieprzejezdnych, a czas oczekiwania na pomoc może się wydłużyć. Synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec burzowej pogody w regionie.
1: Psychologia stała się najpopularniejszym kierunkiem na Uniwersytecie Wrocławskim w tegorocznej rekrutacji. O jedno miejsce rywalizuje aż 24 kandydatów, co czyni ten kierunek najbardziej obleganym. Na 130 dostępnych miejsc aplikowało aż 3240 osób. Rosnące zainteresowanie psychologią wynika z szerokich możliwości zawodowych, jakie oferuje ten kierunek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na Zalewie Mietkowskim, niedaleko Wrocławia, doszło do groźnego incydentu. Silny wiatr przewrócił żaglówkę, a 2 młodych żeglarzy znalazło się w wodzie bez kamizelek ratunkowych. Ratownicy WOPR szybko zareagowali i bezpiecznie wydobyli mężczyzn na brzeg. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a łódź została przetransportowana do portu.
1: W Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wojska Polskiego. Ogień wybuchł późnym wieczorem, a strażacy znaleźli ciało jednej osoby na poddaszu. W akcji ratunkowej uczestniczyło 12 zastępów straży pożarnej, a 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Przyczyny pożaru są obecnie badane pod nadzorem prokuratora.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni we Wrocławiu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako dobre, a w Białymstoku jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Anita Włodarczyk znowu w formie. Podczas meetingu w Madrycie uzyskała wynik 75,01 metra, co jest jej najlepszym rezultatem od 2022 roku. To także nowy rekord świata w kategorii zawodniczek powyżej 40 roku życia. Polka zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie Włoszce Sarze Fantini. Na Mundialu 2026 w Miami trwa mecz o trzecie miejsce między Francją a Anglią. Aktualnie Anglia prowadzi 1-0 po golu Declana Rice'a. Spotkanie jest wyrównane, a obie drużyny oddały po jednym celnym strzale. Posiadanie piłki jest nieznacznie po stronie Francji, która kontroluje 53% czasu gry. Wielki finał Mistrzostw Świata już w niedzielę. Zmierzą się w nim Hiszpania i Argentyna. Jan Tomaszewski ostro skomentował półfinały, krytykując Francuzów i Anglików. Legendarny bramkarz nie wskazał faworyta finału, przewidując dogrywkę i rzuty karne. Kylian Mbappé i Esther Exposito, choć nie potwierdzili swojego związku, wzbudzają wiele emocji w mediach. Para spędziła romantyczny weekend w Paryżu, a także była widziana na jachcie u wybrzeży Sardynii. Esther, mimo że nie interesuje się piłką nożną, kibicowała Mbappé podczas meczu we Francji. Ich relacja przyciąga uwagę zarówno francuskiej, jak i hiszpańskiej prasy.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Przed nami finał Mistrzostw Świata 2026, w którym zmierzą się Hiszpania i Argentyna. Stawką są nie tylko tytuł mistrza, ale i ogromne pieniądze. Zwycięzca zgarnie aż 50 milionów dolarów, a wicemistrz 33 miliony. Całkowita pula nagród wynosi rekordowe 655 milionów dolarów, co czyni ten turniej najbardziej dochodowym w historii. Dziś mija 20 lat od pamiętnego finału Mistrzostw Świata 2006, kiedy Zinedine Zidane uderzył głową Marco Materazziego, co zakończyło się czerwoną kartką i przegraną Francji. Powodem tej gwałtownej reakcji była osobista obelga ze strony Włocha. Materazzi miał powiedzieć coś obraźliwego o siostrze Zidana, co sprowokowało legendę futbolu do tego dramatycznego czynu. Ten incydent na zawsze zapisał się w historii piłki nożnej. Tour de France trwa w pełni, mimo ekstremalnych upałów sięgających 42 stopni Celsjusza. Organizatorzy skrócili niektóre etapy, by ulżyć kolarzom, ale wyścig toczy się dalej. Dla kibiców to nie tylko sportowe emocje, ale też festiwal smaków i gadżetów, gdzie sponsorzy prześcigają się w przyciąganiu uwagi. Wśród największych gwiazd peletonu jest Tadej Pogacar, nazywany Messim kolarstwa. Polscy siatkarze zapewnili sobie awans do finałów Ligi Narodów po zwycięstwach nad Bułgarią, Brazylią i Francją. W ostatnim meczu fazy zasadniczej zmierzą się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek w Chicago. Biało-czerwoni mają na koncie 9 wygranych w 11 meczach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kacper Tomasiak, multimedalista olimpijski z Mediolan Cortina 2026, podzielił się swoimi wrażeniami z pracy z nowym trenerem, Stefanem Horngacherem, który wrócił do polskiej kadry po opuszczeniu reprezentacji Niemiec. Tomasiak, który był najjaśniejszym punktem polskiej kadry skoczków minionej zimy, przyznał, że współpraca z Horngacherem różni się od dotychczasowej, głównie ze względu na kwestie językowe. Skoczek wspomniał również zmarłego Grzegorza Miętusa, który przez lata trenował go w kadrze juniorów. Aryna Sabalenka zakończyła wakacje na greckiej wyspie Mykonos po niespodziewanym odpadnięciu z Wimbledonu. Białoruska tenisistka dzieliła się z fanami zdjęciami z urlopu, na których pozowała w strojach kąpielowych. W czasie wypoczynku towarzyszył jej narzeczony, a sama Sabalenka przyznała, że potrzebowała odpoczynku od sportowych zmagań. Teraz planuje powrót do formy przed kolejnymi wyzwaniami.
2: Erling Haaland po zakończeniu Mistrzostw Świata udał się z partnerką na wakacje do Włoch. Para wzięła udział w pokazach mody Dolce & Gabbana na Sycylii, gdzie Haaland przyciągnął uwagę nietypową, kosztowną piżamą. Norwegia z Haalandem w składzie była sensacją mundialu, eliminując Brazylię, ale odpadła w ćwierćfinale po meczu z Anglią. Po powrocie do Oslo drużyna została entuzjastycznie przyjęta przez kibiców. Iga Świątek wróciła do treningów po krótkim urlopie, przygotowując się do turniejów w Ameryce Północnej. W planach ma start w Toronto i obronę tytułu w Cincinnati, a także występ w US Open. Podczas treningu doszło do humorystycznej wymiany zdań z trenerem Francisco Roigiem na temat finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Świątek kibicuje Messiemu, podczas gdy Roig wspiera Hiszpanię.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na warszawskich Powązkach odbyło się ostatnie pożegnanie Karola Stopy, znanego komentatora sportowego. W ceremonii uczestniczyli bliscy, znajomi oraz fani sportu, w tym tenisa. Uwagę zebranych przyciągnęła oryginalna urna z prochami oraz tabliczka z imieniem zmarłego. Karol Stopa zmarł 9 lipca, a jego pogrzeb odbył się tydzień później. Szymon Marciniak nie poprowadzi kluczowych spotkań Mundialu 2026. Polski sędzia zakończył swój udział po dwóch meczach fazy grupowej. Decyzję FIFA skomentował w specjalnym nagraniu, podkreślając, że choć czuje niedosyt, wraca z podniesioną głową. Finał poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak znajdzie się w centrum miłosnego trójkąta z Majką i Bogną. Majka, po narodzinach syna Tomka, zacznie kwestionować sens swojego związku, co zbliży ją do Mateusza. Tymczasem Bogna nie zamierza się poddać i będzie walczyć o serce Mostowiaka. Na ślubie Natalki i Adama, który odbędzie się w nowym sezonie, Mateusz pojawi się z Majką, co może sugerować, że to ona zdobędzie jego serce. W tle nie zabraknie również przyjaciela Mostowiaka, Janka, który coraz bardziej wchodzi w krąg rodziny. Czy Mateusz i Majka w końcu będą razem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacjach. M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Rodzina Rogowskich może się powiększyć, co zasugerował Artur na Instagramie. Pod zdjęciem ze swoimi córkami, Basią i Agnes, aktor zadał pytanie, czy czas na nowego członka rodziny. Fani natychmiast zaczęli spekulować o ślubie Artura z Joanną lub o nowym dziecku. Artur, choć po zdradzie, może mieć dziecko z kochanką, co dodałoby pikanterii nowemu sezonowi. Nie można też wykluczyć pogodzenia się z Marysią i wspólnego potomka. Jak potoczą się losy Rogowskich, dowiemy się już wkrótce. W 4256 odcinku Na Wspólnej Wojtek ponownie wplątuje się w intrygi, podszywając się pod Juliusza na forum jazzowym. Spotkanie z Krystyną w barze u Ziębów przynosi niespodziewany zwrot akcji, gdy zamiast niej pojawia się Ula. Wojtek i Ula są zszokowani swoim widokiem, a sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Krystyna każe Uli usunąć konto po odkryciu oszustwa. Juliusz dowiaduje się o podstępie syna i nie kryje złości. Jednak wkrótce sytuacja się łagodzi, gdy Juliusz spotyka prawdziwą Krystynę i ich relacje zaczynają się ocieplać. Czy to początek nowego rozdziału dla tej pary? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 3 sierpnia o 20.15 na TVN. W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Moisesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrahigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leono sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
1: Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Poznaniu za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ujawnił, że Jeffrey Epstein miał powiązania z najwyższymi szczeblami amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Podczas rozmowy z Joe Roganem Vance podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia, a dowody mogły zostać zniszczone po pierwszym aresztowaniu Epsteina. Wiceprezydent zgodził się również, że Epstein mógł zbierać kompromitujące materiały na wpływowe osoby. Siły zbrojne Ukrainy intensyfikują wykorzystanie bezzałogowych pojazdów naziemnych, które przejmują niebezpieczne misje logistyczne i ewakuacyjne w strefach walki. W czerwcu przeprowadzono ponad 16 600 takich operacji, co pokazuje dynamiczny rozwój tej technologii. Ukraina planuje dalsze zwiększenie produkcji i zamówień, dążąc do pełnej robotyzacji logistyki na froncie. System Brave 1 wspiera te działania, łącząc potrzeby wojska z potencjałem firm technologicznych. 16 lipca odbyło się ważne spotkanie między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Sekretarz stanu Paweł Zalewski i zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephanie Holmes omówili dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej pogłębianie, szczególnie w zakresie współdziałania przemysłów obronnych. To ma zwiększyć efektywność systemów obronnych w regionie.
2: Ojciec Michał Czyżewski, Paulin z Manhattanu, wydał książkę Zakonnik w Nowym Jorku, która ukazuje duchowe oblicze tego miasta. Publikacja skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, pokazując, że życie zakonne to fascynująca przygoda z Bogiem. Książka ma na celu przybliżenie codziennego życia zakonnika oraz ukazanie, że Boga można spotkać nie tylko w kościele, ale także w codziennych sytuacjach. Ojciec Michał podkreśla, że wiara to piękna przygoda, która trwa każdego dnia.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie od lipca 2022 do lutego 2024 roku. Śledztwo prowadzone przez Policję Antykorupcyjną ujawniło, że asystent, mimo braku uprawnień, przyjmował pacjentów i wystawiał zwolnienia za zgodą lekarza. Proces w tej sprawie rozpocznie się wkrótce. W miejscowości Łaszka doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem nietrzeźwego kierowcy. 24-letni obywatel Niemiec, prowadząc Audi, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Policja musiała siłowo wydostać go z pojazdu, gdyż miał blisko 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził się na karę, w tym zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat oraz wysokie grzywny.
2: Wielu mieszkańców bloków zmaga się z problemem gołębi na balkonach. Okazuje się, że skutecznym sposobem na odstraszenie tych ptaków jest użycie nasączonych wacików z olejkiem cytrusowym. Zapach cytrusów działa na gołębie odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy.
0: Przesolona zupa nie musi oznaczać kulinarnej katastrofy. Wystarczy dodać do niej surowego ziemniaka, który wchłonie nadmiar soli. Po kilkunastu minutach gotowania ziemniaka można wyjąć, a zupa odzyska swój smak. Jeśli nadal jest zbyt słona, można powtórzyć ten prosty trik.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Psychotesty mogą pomóc odkryć nasze mocne strony i cechy charakteru. Wybór zwierzęcia, z którym się utożsamiamy, często odzwierciedla nasze wartości i preferencje. Słoń symbolizuje siłę i lojalność, orzeł niezależność i ambicje, lew pewność siebie i przywództwo, a panda spokój i harmonię. Choć nie są to naukowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji i spojrzenia na siebie z innej perspektywy. W największych polskich miastach kończą się numery rejestracyjne, co zmusza do wprowadzania nowych oznaczeń. Posłanka Dorota Marek proponuje ponowne wykorzystanie starych numerów, by zachować przejrzystość systemu. Obecne rozwiązania, jak nowe litery dla województw, obniżają intuicyjność tablic. Ministerstwo Infrastruktury musi teraz odpowiedzieć na pytania dotyczące możliwości recyklingu numerów. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, jako zodiakalna ryba, znana jest ze swojej intuicji i empatii. W jej domu najważniejsze są wyobraźnia i rozwój artystyczny, a dzieci mogą liczyć na pełne zrozumienie i wsparcie. Nawrocka, mimo że bywa roztrzepana, stawia na głęboką komunikację emocjonalną, co czyni ją autentyczną i bliską swoim dzieciom. W obliczu hejtu, który dotknął jej córkę, założyła fundację walczącą z tym zjawiskiem.
2: Telewizja Polsat kończy emisję programu Interwencja po prawie 23 latach. Ostatni odcinek zobaczymy 31 lipca. Decyzja o zakończeniu wynika z wyczerpania formuły programu. Joanna Kurska, współtwórczyni Interwencji, podkreśliła jego misyjny charakter i wysoką oglądalność.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dziś przypada pierwsza rocznica śmierci generała Waldemara Skrzypczaka, znanego komentatora spraw politycznych i bezpieczeństwa. Generał, mimo surowego wizerunku, był człowiekiem o bogatym życiu osobistym, pełnym pasji i rodzinnego ciepła. Oaza spokoju, którą znalazł w Legionowie, była miejscem, gdzie mógł odpocząć od zgiełku wojskowego życia. W jego domu uwagę przyciągały liczne pamiątki, w tym figurki czołgów i odznaczenia, które odzwierciedlały jego pasje i dokonania.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie. Na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. W nocy dzisiaj w Szczecinie jakość powietrza będzie dobra, a dla Krakowa umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
4: Radio Super.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Agnieszka Chyży, znana prezenterka, postanowiła odpocząć od świata online i zniknąć z mediów społecznościowych na wakacje. Niestety, zamiast błogiego relaksu, skończyło się na złamanym palcu u stopy. Patrząc w niebo, potknęła się i teraz wraca do pracy na jednej nodze. Cóż, czasem nawet gwiazdy muszą stawić czoła grawitacji.
3: Bart Kniewski, znany influencer i miłośnik luksusu, nie kryje zazdrości wobec swojej córki Nicole, która wzięła udział w programie Królowa Przetrwania. Choć Nicole musiała zmierzyć się z trudnymi warunkami, Bart uważa, że to doświadczenie było dla niej bezcenne. Sam chętnie spakowałby walizki i ruszył na plan, gdyby tylko telewizja TVN zaproponowała mu udział w podobnym show. Na razie jednak pozostaje mu tylko kibicować córce, ponieważ propozycje współpracy trafiają głównie do niej. Doda znowu w centrum uwagi. Tym razem nie tylko za sprawą białej bielizny, która podkreśla jej wysportowaną sylwetkę, ale także motywacyjnego wpisu o sile i dyscyplinie. Artystka przypomina, że mięśnie to nie tylko kwestia wyglądu, ale symbol charakteru i codziennych wyborów. W świecie, gdzie wszyscy szukają dróg na skróty, Doda pokazuje, że prawdziwa siła to efekt ciężkiej pracy i konsekwencji. Marcin Hakiel znowu zaskakuje. Tancerz, znany z ciemnych włosów, teraz błyszczy w jasnym blondzie, co wywołało niemałe poruszenie wśród fanów. Czyżby to nowy rozdział w jego życiu, czy może po prostu letnia fanaberia? Partnerka Dominika Serowska z humorem nazwała go mój blondas, co tylko podsyciło spekulacje, kto stoi za tą metamorfozą. Ciekawe, jak długo tym razem Marcin pozostanie w tej wersji.
1: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
3: Chełm wczoraj wieczorem zamienił się w muzyczną stolicę Polski, a wszystko za sprawą wakacyjnych trasy Lata z radiem i telewizją polską. Michał Szpak dosłownie powalił publiczność na kolana swoim występem, a jego wykonanie Knocking on Heaven's Door ponoć przebiło nawet Axla Rosa. Wśród tłumów zachwytów nie zabrakło też dla Małgorzaty Ostrowskiej i zespołu Demono, którzy wspólnie z publicznością stworzyli niezapomniane chwile. A to wszystko przy akompaniamencie słońca i pirotechnicznych fajerwerków. Za tydzień grudziąc szykujcie się na kolejną dawkę muzycznych emocji. W polskim showbiznesie znowu gorąco. Mandaryna i Michał Wiśniewski jakby nigdy nic wrócili do siebie, a fani nie mogą się nadziwić. Tymczasem Marta Wiśniewska zamiast luksusowej willi wybrała dom z morskiego kontenera. To właśnie tam, w tym nietypowym azylu pod Warszawą, odnajduje spokój i nazywa to miejsce swoim rajem. Ciekawe, czy Michał też doceni urok kontenerowego życia.
2: Patrycja Sokół, znana niegdyś jako gwiazda polskiej sceny muzycznej, teraz działa jako mentorka duchowości pod pseudonimem Ria Sokół. Jej kursy, które kosztują już nie 65, a 77 tysięcy złotych, obiecują nic. Tak, dobrze słyszeliście, nic. Ria twierdzi, że jej klienci wiedzą, czego się spodziewać, choć sama nie oferuje żadnych konkretnych rezultatów. Cóż, może to nowa definicja luksusu, płacić fortunę za duchowe nic.
3: Justyna Steczkowska, znana z promowania zdrowego stylu życia, zaskoczyła wszystkich, zostając twarzą popularnego napoju gazowanego. Katarzyna Bosacka nie szczędziła jej złośliwości, pytając, jak 21 łyżeczek cukru płynie na jej boskie biodra. Pani są podzieleni, a sama Steczkowska przyznaje, że to jej guilty pleasure. Cóż, nawet najzdrowsi czasem ulegają pokusom.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Wielkie emocje na stadionie Meadowlands w East Rutherford, gdzie za chwilę rozpocznie się finał mundialu między Argentyną a Hiszpanią. Polacy, jak zwykle, oglądają z kanapy, ale przynajmniej mamy co wspominać. Pamiętne wykonanie hymnu przez Edytę Górniak w 2002 roku, które przeszło do historii jako muzyczna katastrofa, nadal budzi emocje. Tymczasem dzisiejszy finał z pierwszym w historii halftime show z udziałem Madonny, Shakiry, BTS i Justina Biebera obiecuje być bardziej spektakularny niż nasze piłkarskie sukcesy.
2: Chełm na chwilę stał się centrum wszechświata, przynajmniej tego muzycznego. Podczas koncertu Lato z radiem i telewizją polską Agnieszka Woźniak-Starak błyszczała jak księżniczka, a Lambery przyciągała wzrok gotyckim stylem. Krzysztof Skiba zaskoczył wszystkich, prezentując swój umięśniony brzuch, plastikowy, ale zawsze coś. Tłumy fanów śpiewały największe hity, a miasto zamieniło się w prawdziwą muzyczną stolicę. Jarocin znów na ustach wszystkich. Właśnie trwa pierwsza edycja konferencji Rytmy Młodych, a już 19 lipca w kinie Echo odbędzie się spotkanie autorskie Moja krew, twoja krew, 40 lat później. To tam legendarna Republika otrzyma złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. W 1985 roku zespół zmienił gwizdy i pomidory w owacje na stojąco, a teraz wraca, by odebrać najwyższe odznaczenie. Cóż za ironia losu, że miejsce, które kiedyś było areną ich triumfu, teraz staje się sceną ich uhonorowania.
3: The Allman Brothers Band, zespół, który nie tylko tworzył muzyczne arcydzieła, ale także zapisał się w historii rocka jako ofiara mrocznej serii zdarzeń. W ciągu zaledwie 13 miesięcy stracili dwóch kluczowych członków w niemal identycznych wypadkach motocyklowych. Dwayne Allman i Barry Oakley. Obaj zginęli w wieku 24 lat. W tym samym mieście, zaledwie kilka ulic od siebie. Czy to fatum, czy po prostu pech, że ich największy sukces komercyjny przypadł na czas największej żałoby?
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 15 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 17 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrowi Mazowieckiej 21-letni mężczyzna zdemolował myjnię samoobsługową, a następnie stację paliw. Policja zatrzymała go w toalecie, gdzie zniszczył podwieszany sufit i lustro. Badanie wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty, w tym za uszkodzenie mienia i prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 5 lat więzienia. Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku samolotu Cirrus SR-22, w którym zginął 27-letni Sher Łukasz P., żołnierz 10. Pułku Samochodowego. Katastrofa miała miejsce 25 czerwca podczas podejścia do lądowania, a jej przyczyny badają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Łukasz P. był w trakcie szkolenia wojskowego i marzył o zawodowej służbie. Jego śmierć to ogromna strata dla rodziny i całej jednostki wojskowej. W Płocku doszło do ataku na 15-letniego chłopca z Ukrainy i jego koleżankę w autobusie miejskim. Powodem agresji było posługiwanie się językiem ukraińskim. Prokuratura rejonowa w Płocku prowadzi śledztwo w tej sprawie, a sprawca jest poszukiwany. Podobne incydenty miały miejsce w innych miastach Polski, co budzi niepokój wśród społeczności ukraińskiej.
0: Grzegorz K. zginął w tragicznym wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty za utraconą dłoń. Mężczyzna stracił rękę 2 lata temu w zderzeniu z tramwajem w Warszawie. Po długiej walce z systemem udało mu się wywalczyć świadczenie rentowe. Niestety, jego życie zakończyło się nagle na trasie pod Międzyrzecem.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ponad rok po pożarze w Ząbkach mieszkańcy zniszczonego bloku wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Pożar zniszczył dach i ponad 200 lokali, a lokatorzy nadal zmagają się z problemami ubezpieczeniowymi i kosztami wynajmu zastępczych mieszkań. Mimo tymczasowego zadaszenia budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość pozostaje niepewna. Lokatorzy czekają na zezwolenia, które pozwolą rozpocząć prace naprawcze. We wtorek, 21 lipca, na Mazowszu odbędą się ćwiczenia obrony cywilnej pod kryptonimem Alarm 26. W godzinach od 7 do 19 mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe, które będą uruchamiane wielokrotnie. Syreny mają charakter wyłącznie szkoleniowy, więc nie ma powodów do niepokoju. Wojewoda apeluje do samorządów o aktywne włączenie się w akcję. W miejscowości Mietniów w powiecie wielickim doszło do tragicznego wypadku z udziałem motocyklisty. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, w tym lotniczego pogotowia ratunkowego, kierowcy nie udało się uratować. Policja prowadzi śledztwo, aby ustalić przyczyny zdarzenia. Wstępne ustalenia wskazują, że motocyklista stracił kontrolę nad pojazdem i uderzył w betonowy przepust. Małopolska zmaga się z poważnymi problemami demograficznymi. Na koniec 2025 roku region liczył 3 miliony 430 tysięcy mieszkańców, ale odnotowano ujemny przyrost naturalny. Kraków i okolice przyciągają nowych mieszkańców, podczas gdy Tarnów i Nowy Sącz tracą ludność. Eksperci ostrzegają, że mniejsza liczba młodych może w przyszłości wpłynąć na rynek pracy.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Grupa turystów z Holandii wzbudziła kontrowersje, kąpiąc się w tatrzańskim stawie, mimo obowiązującego zakazu. Nagranie z tego incydentu obiegło internet, wywołując falę oburzenia. Internauci domagają się surowszych kar dla osób łamiących przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przypominamy, że zakaz kąpieli ma na celu ochronę unikalnego ekosystemu górskiego.
1: W okolicach Rypina odkryto ludzkie szczątki, które mogą należeć do zaginionej Jowity Zielińskiej. Kości oraz fragmenty odzieży znaleziono w lesie przez 2 spacerowiczów. Policja potwierdziła obecność szczątków kobiety, a dalsze badania genetyczne mają potwierdzić jej tożsamość. Obszar został zabezpieczony, a śledztwo trwa.
0: Milejczyce na Podlasiu stały się miejscem pielgrzymek z całej Polski. Wierni przybywają, by modlić się przed obrazem Najświętszego Serca Jezusa, dobrego pasterza, który według tradycji ma szczególną moc. Po renowacji obrazu w 2019 roku liczba świadectw o niezwykłych łaskach znacząco wzrosła. Proboszcz parafii, ksiądz Jarosław Rosłon, przyznaje, że przez lata zebrał setki takich historii. W nocy w Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru budynku wielorodzinnego przy ulicy Wojska Polskiego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba, której ciało znaleziono na poddaszu. W akcji gaśniczej uczestniczyło 11 zastępów straży pożarnej, a na miejscu pracował również prokurator. 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na autostradzie A1 doszło do brawurowego pościgu za 24-letnim kierowcą ciężarówki. Mężczyzna usłyszał 4 zarzuty, w tym niezatrzymanie się do kontroli i napaść na funkcjonariuszy. Policja wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. W ciężarówce znaleziono niebezpieczne substancje chemiczne, które są obecnie badane.
0: Mieszkańcy okolic Głogowa mogą odetchnąć z ulgą. Po analizie nagrań okazało się, że zwierzę, które wzbudziło niepokój, to nie puma, lecz mniejszy przedstawiciel rodziny kotowatych. Mimo to władze apelują o ostrożność i kontynuują monitoring terenu. Służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Polsce trwa gorąca debata na temat propozycji zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, uzależniając go od liczby urodzonych dzieci. Prezes ZUS, Liwiusz Laska, wyraził poważne wątpliwości co do zgodności tego pomysłu z konstytucją. Podkreślił, że uzależnianie wieku emerytalnego od macierzyństwa może być dyskryminujące. Zamiast tego sugeruje inne formy wsparcia dla rodziców, jak dodatkowe składki emerytalne za każde dziecko. Laska zwrócił też uwagę na problem niższych emerytur kobiet, wynikający z krótszego okresu składkowego. Tymczasem ZUS we współpracy z innymi instytucjami wprowadza nowe narzędzia do walki z nieuczciwymi pracodawcami. Amsterdam został liderem dostępności kawy w Europie w 2026 roku. Mimo, że ceny espresso są tam wysokie, dzięki wysokim zarobkom mieszkańcy mogą pozwolić sobie na zakup aż 1467 filiżanek miesięcznie. Warszawa, choć plasuje się na 14. miejscu pod względem ceny, zajmuje dopiero 17. miejsce w dostępności, z możliwością zakupu 791 filiżanki. Wschodnie i południowe stolice Europy, mimo niskich cen kawy, mają najniższą dostępność ze względu na niskie zarobki. Kiszyniów z najtańszą kawą oferuje jedynie 523 filiżanki miesięcznie na przeciętną pensję. Ranking pokazuje, że cena nie zawsze odzwierciedla realną dostępność. Egipt wprowadza nowe przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego, które mogą wpłynąć na turystów. Wszystkie apartamenty wakacyjne muszą teraz posiadać oficjalną licencję. Brak rejestracji może skutkować zamknięciem obiektu i eksmisją gości. Turyści powinni upewnić się, że wynajmowany lokal działa legalnie, aby uniknąć utraty pieniędzy i nagłego zakończenia urlopu. Mimo zmian, wynajem apartamentów w Egipcie pozostaje tańszą opcją niż pobyt w hotelu. Jednak teraz ważne jest, by sprawdzić, czy wybrany apartament posiada wymaganą licencję. Dziś przypominamy jedną z największych afer III Rzeczypospolitej Polskiej – aferę Rywina. W 2002 roku Lew Rywin złożył korupcyjną propozycję, oferując zmianę ustawy medialnej w zamian za przychylność Gazety Wyborczej wobec SLD. Rywin został skazany na 2,5 roku więzienia, ale sąd nie potwierdził istnienia tzw. grupy trzymającej władzę. Afera ta przyczyniła się do upadku SLD. W tle pojawiają się także inne skandale, jak afera Orlenu czy oskarżenia wobec Józefa Oleksego o współpracę z rosyjskim wywiadem. Wszystkie te wydarzenia miały znaczący wpływ na polską scenę polityczną.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Coraz więcej Polaków wybiera mniej oczywiste kierunki na wakacje, unikając zatłoczonych kurortów. Zainteresowanie miejscami takimi jak uzdrowiska, zamki czy termy wzrosło o 35% w ciągu 2 lat. Nałęczów, Busko-Zdrój i Białowieża to tylko niektóre z miejsc, które przyciągają turystów szukających spokoju i kontaktu z naturą. W dolnośląskim Kliczkowie można spędzić wakacje w zamku, a Jura Krakowsko-Częstochowska staje się alternatywą dla górskich kurortów. Trend ten pokazuje, że Polacy coraz częściej wybierają wypoczynek z dala od tłumów.
1: Kapitał początkowy może znacząco wpłynąć na wysokość emerytury, ale wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. To wartość składek za pracę przed 1999 rokiem, przeliczona przez ZUS. Jeśli dokumentacja jest niekompletna, ZUS przyjmuje minimalne wynagrodzenie, co może zaniżyć świadczenie. Dokumenty można odtworzyć, korzystając z archiwów państwowych lub baz danych ZUS. Wniosek o przeliczenie kapitału można złożyć nawet po przejściu na emeryturę. To może zwiększyć wysokość świadczenia.
2: Wysokie temperatury to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale i dla naszych trawników. Eksperci radzą, by podlewać trawę rano lub wieczorem, unikając pełnego słońca. Ważne jest także, by nie kosić trawy zbyt krótko. Najlepiej zostawić ją na wysokości od 5 do 7 cm. Dłuższe źdźbła chronią glebę przed nagrzewaniem i utratą wilgoci. Warto również stosować nawozy z potasem, które pomagają roślinom lepiej gospodarować wodą. Dzięki tym prostym zasadom nasz trawnik może pozostać zielony przez całe lato.
1: W Polsce coraz więcej prawników i ekspertów od compliance może liczyć na wynagrodzenia sięgające nawet 50 tysięcy złotych miesięcznie. Firmy intensywnie poszukują specjalistów z doświadczeniem, szczególnie w obszarach nowych technologii i cyberbezpieczeństwa. Legal directorzy i head of legal zarabiają od 30 do 50 tysięcy złotych, a średnia pensja na tych stanowiskach wynosi około 35 tysięcy złotych. Początkujący specjaliści do spraw prawnych mogą liczyć na wynagrodzenie od 7 do 10 tysięcy złotych miesięcznie. Wraz z doświadczeniem zarobki szybko rosną, a zapotrzebowanie na prawników wciąż się zwiększa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Amerykańska armia nie osiągnęła planowanej produkcji 100 tysięcy kompletów amunicji 155-milimetrowej miesięcznie do października zeszłego roku. W marcu produkowano jedynie 36 tysięcy sztuk miesięcznie. Fabryka w Teksasie, na którą wydano 469 milionów dolarów, nie dostarczyła ani jednego korpusu spełniającego wymagania. Problemy technologiczne i niesprawdzone urządzenia opóźniły produkcję. To ważna lekcja również dla Polski, która rozwija własny przemysł amunicyjny. Kluczowe jest, by nie powtórzyć błędów związanych z nadmiernym optymizmem i niesprawdzonymi technologiami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak znajdzie się w centrum miłosnego trójkąta z Majką i Bogną. Majka, po narodzinach syna Tomka, zacznie kwestionować sens swojego związku, co zbliży ją do Mateusza. Tymczasem Bogna nie zamierza się poddać i będzie walczyć o serce Mostowiaka. Na ślubie Natalki i Adama, który odbędzie się w nowym sezonie, Mateusz pojawi się z Majką, co może sugerować, że to ona zdobędzie jego serce. W tle nie zabraknie również przyjaciela Mostowiaka, Janka, który coraz bardziej wchodzi w krąg rodziny. Czy Mateusz i Majka w końcu będą razem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon Po wakacjach. M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Rodzina Rogowskich może się powiększyć, co zasugerował Artur na Instagramie. Pod zdjęciem ze swoimi córkami, Basią i Agnes, aktor zadał pytanie, czy czas na nowego członka rodziny. Fani natychmiast zaczęli spekulować o ślubie Artura z Joanną lub o nowym dziecku. Artur, choć po zdradzie, może mieć dziecko z kochanką, co dodałoby pikanterii nowemu sezonowi. Nie można też wykluczyć pogodzenia się z Marysią i wspólnego potomka. Jak potoczą się losy Rogowskich, dowiemy się już wkrótce. W 4256 odcinku Na Wspólnej Wojtek ponownie wplątuje się w intrygi, podszywając się pod Juliusza na forum jazzowym. Spotkanie z Krystyną w barze u Ziębów przynosi niespodziewany zwrot akcji, gdy zamiast niej pojawia się Ula. Wojtek i Ula są zszokowani swoim widokiem, a sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Krystyna każe Uli usunąć konto po odkryciu oszustwa. Juliusz dowiaduje się o podstępie syna i nie kryje złości. Jednak wkrótce sytuacja się łagodzi, gdy Juliusz spotyka prawdziwą Krystynę i ich relacje zaczynają się ocieplać. Czy to początek nowego rozdziału dla tej pary? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 3 sierpnia o 20.15 na TVN. W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Moisesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrahigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leono sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
1: Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Poznaniu za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Stan powietrza w Poznaniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Gdańsku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie. Amerykańska dziennikarka Rachel Menitoff zyskała uznanie za opanowanie podczas programu Na żywo. W trakcie relacji o fali upałów w Kalifornii na jej szyi wylądował duży karalu. Mimo to Menitoff nie przerwała transmisji, a nagranie szybko obiegło internet. Widzowie chwalą jej profesjonalizm, podkreślając, że sami zareagowaliby zupełnie inaczej.
3: Tragedia w Dolnej Saksonii. Na wieży widokowej w Torfhaus w górach Harz zginęła 3-osobowa rodzina. Mężczyzna, kobieta i dziecko spadli z wysokości kilkudziesięciu metrów. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na możliwość rozszerzonego samobójstwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe i policja.
2: Na lotnisku we Frankfurcie nad Menem 4 pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od 1 lipca w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej działa nowy komponent obrony pogranicza, który ma wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski. 4 nowo utworzone brygady, w tym Podlaska i Warmińsko-Mazurska, będą odpowiadać za zarządzanie infrastrukturą obronną oraz współpracę ze Strażą Graniczną. Nowa struktura zwiększy udział zawodowych żołnierzy i wprowadzi nowoczesne systemy bezzałogowe. To odpowiedź na współczesne zagrożenia i nawiązanie do tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza z II Rzeczypospolitej. Pierwszy polski satelita z konstelacji Mikroglob, wyniesiony na orbitę 7 lipca, przechodzi intensywne testy. Uruchomiono kluczowe funkcjonalności, w tym optyczny ładunek i napęd jonowy. To ważny krok dla polskiej obronności, zwiększający zdolności do pozyskiwania danych satelitarnych. Cały system Mikroglob ma być gotowy do końca pierwszego kwartału 2027 roku. Suszarka do włosów to nieodłączny element codziennej pielęgnacji, ale niewłaściwe jej użycie może pogorszyć kondycję włosów. Eksperci zalecają suszenie z odległości od 20 do 30 cm i unikanie zbyt wysokiej temperatury. Warto również stosować kosmetyki termoochronne i kończyć suszenie chłodnym nawiewem. Takie proste zmiany mogą znacząco poprawić wygląd i wytrzymałość włosów. W Rzeszowie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na wnuczka, tracąc ponad 15 tysięcy złotych. Dzięki współpracy policji z Rzeszowa i Dębicy zatrzymano 20-letniego mężczyznę, który odebrał od seniorki gotówkę i biżuterię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja w Krakowie zatrzymała mężczyznę podejrzanego o rozbój na 12-letnim chłopcu w Skawinie. Do zdarzenia doszło 13 lipca, kiedy napastnik zepchnął chłopca z roweru i odjechał skradzionym jednośladem. Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy rower o wartości 1700 zł został odzyskany, a 24-letni sprawca usłyszał zarzuty. Grozi mu teraz kara więzienia od 2 do 12 lat. Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin. Wyniki najnowszego badania pokazują, że łysina u mężczyzn jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech według kobiet. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 uczestniczek łysi mężczyźni zajęli 2. miejsce, tuż za umięśnioną sylwetką. Badacze wskazują, że taki wygląd kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie i inteligencją. To dowód na to, że kanony męskiej atrakcyjności wciąż się zmieniają.
3: W polskich lasach można znaleźć lejkowca trąbkowego, grzyb ceniony w Finlandii za intensywny aromat. Choć w Polsce bywa pomijany, jego suszona forma dodaje potrawom głęboki, leśny smak. Grzyb ten rzadko bywa robaczywy i jest doskonałym dodatkiem do sosów i zup. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te grzyby, które potrafimy rozpoznać.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Latem ogórki są szczególnie narażone na choroby, takie jak mączniak, który może osłabić rośliny i zmniejszyć plony. Zamiast sięgać po drogie preparaty chemiczne, Warto wypróbować domowy oprysk na bazie mleka, który można łatwo przygotować w domu. Taki naturalny sposób może skutecznie zapobiec rozwojowi grzybów, jeśli stosowany jest regularnie. Pamiętajmy, by oprysk wykonywać rano lub wieczorem, w bezdeszczowy dzień. Na warszawskim Ursynowie doszło do zatrzymania pary, która okradła nieprzytomnego 55-latka leżącego na chodniku. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a policja postawiła podejrzanym zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej oraz nieudzielenia pomocy. Zatrzymani przyznali się do winy, a prokuratura objęła ich dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bułgaria szykuje się na wielkie muzyczne show, bo to właśnie tam odbędzie się 71. konkurs piosenki Eurowizji w maju przyszłego roku. Sofia, stolica kraju, jest na czołowej pozycji w wyścigu o miano miasta gospodarza, ale decyzja jeszcze nie zapadła. Tymczasem Kanada zaskoczyła wszystkich, debiutując w konkursie, a Macedonia Północna wraca po dłuższej przerwie. Polska wciąż trzyma wszystkich w niepewności, bo Telewizja Polska milczy na temat swojego reprezentanta. Wiecie, gdzie internetowe wyzwania często kończą się na śmiesznych filmikach, akcja Łatwoganga i Bedoysa 2115 pokazała, że można inaczej. Zebrali prawie 293 miliony złotych na pomoc dzieciom z nowotworami. A liczba ta jest tak ogromna, że nawet dzieci z fundacji Cancer Fighters miały problem z jej odczytaniem. To nie tylko rekord, ale prawdziwy dowód na to, że internet potrafi jednoczyć w ważnych sprawach. Teraz pozostaje pytanie, co jeszcze można osiągnąć, gdy ludzie połączą siły w słusznej sprawie. Wielki finał Mistrzostw Świata FIFA 2026 rozgrzewa nie tylko boiska, ale i domy celebrytów. Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan, niczym bohaterowie telenoweli, postanowili kibicować przeciwnym drużynom. Ona w koszulce Hiszpanii, on w barwach Argentyny. Czyżby szykowała się małżeńska awantura? Na szczęście wszystko wskazuje na to, że emocje pozostaną na poziomie przyjacielskiej rywalizacji, a najważniejsza będzie dobra zabawa. Olga Kalicka, znana aktorka i mama, postanowiła podzielić się swoim wakacyjnym talentem do rezerwacji leżaków na Majorce. Na filmiku pokazała, jak sprytnie zostawia ręcznik, by zająć miejsce, co wywołało burzę wśród internautów. Część z nich doceniła humor, inni uznali to za żenujące. Cóż, kto by pomyślał, że leżaki mogą być tak emocjonującym tematem?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Wielkie emocje w Tańcu z Gwiazdami. Dawid Swakowski, znany jako żurnalista, miał zatańczyć w 19. edycji programu, ale jego udział stoi pod znakiem zapytania z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Podcaster, który zasłynął z kontrowersyjnych wywiadów i burzliwej przeszłości, zmaga się z komplikacjami po anginie, które mogą uniemożliwić mu występ. Tymczasem produkcja już szuka zastępstwa, a na parkiecie może pojawić się aktor Dominik Smaruj. Cóż, życie w showbiznesie bywa nieprzewidywalne.
1: Na parkiecie Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami. Tej jesieni zagości Monika Bożym, znana wokalistka jazzowa, która swoje umiejętności szlifowała w Stanach Zjednoczonych. Czy jej taneczne kroki będą równie porywające jak jej muzyka? Do grona uczestników dołączyli także m.in. Helena Englert, Mandaryna i Piotr Guma Gumulec. Ciekawe, czy te gwiazdy zatańczą nam na nosie, czy może na parkiecie pokażą coś, co zapamiętamy na długo.
2: Warszawa zamieniła się w metalowy raj, a wszystko za sprawą System of a Down, którzy zagrali dwa koncerty na PGE Narodowym. Nie dość, że fani mogli posłuchać kultowych riffów, to jeszcze mieli szansę na zdobycie unikatowych kostek do gitary z wizerunkiem Lolka. Szawo Odadian, basista zespołu, ukrył je w różnych zakątkach stolicy, a wskazówki do ich znalezienia można było śledzić w mediach społecznościowych. Metalowe szaleństwo w pełni. Eddie Vedder, głos pokolenia, który wolałby być gdziekolwiek indziej niż na piedestale rockowej sławy. Gdy Pearl Jam zdobywał szczyty, on walczył z własną legendą, unikając blichtru jak ognia. Zamiast cieszyć się tytułem gwiazdy rocka, Vedder widział w nim pułapkę, która pochłaniała jego duszę. Po tragedii na festiwalu Roskilde, gdzie zginęło 9 osób, Vedder zrozumiał, że iluzja kontroli na scenie jest niebezpieczna. Dziś, zamiast stadionowego hałasu, wybiera ukulele i autentyczność, pokazując, że prawdziwa siła tkwi w prostocie.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W 1967 roku doszło do jednego z najbardziej absurdalnych połączeń w historii muzyki. Jimi Hendrix, mistrz gitary i psychodelicznych brzmień, został supportem dla popowej grupy The Monkees, idoli nastolatek. Jak można się domyślić, młode fanki nie były gotowe na jego muzyczne ekscesy, a sam Hendrix szybko zrezygnował z tej trasy, pokazując publiczności środkowy palec. Na koniec menedżerowie wymyślili bajkę o protestach konserwatywnej organizacji, by ratować wizerunek artysty. Cóż, czasem nawet rockowy buntownik musi uciekać przed popcornem. Kto by pomyślał, że największy hit Queen w Stanach Zjednoczonych, Another One Bites the Dust, miał być tylko albumowym zapychaczem? Dzięki Michaelowi Jacksonowi, który po koncercie w Los Angeles przekonał zespół do wydania utworu na singlu, piosenka stała się numerem jeden na liście Billboard. Co ciekawe, wielu amerykańskich słuchaczy było przekonanych, że Queen to czarnoskóry zespół grający funky. A to wszystko przy akompaniamencie teorii spiskowych o ukrytych wiadomościach w refrenie. Cóż, czasem wystarczy trochę zamieszania, by sprzedaż poszybowała w górę.
2: Kto by pomyślał, że stara kanapa i przypadek mogą stworzyć muzyczne arcydzieło? Podczas nagrywania Something in the Way Nirwany Kurt Cobain zrezygnował z tradycyjnych metod i zaszył się w reżyserce, by w ciszy i spokoju zagrać swoją wizję. Dave Grohl musiał grać najciszej w swoim życiu, a producent Butch Vig wyłączył wszystko, co mogło zakłócić nagranie. Efekt? Utwór, który po latach znów podbił listy przebojów dzięki filmowi The Batman. Czasem wystarczy odrobina chaosu, by stworzyć coś niezapomnianego.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczne wydarzenie na dzikim kąpielisku w Karczewie zakończyło się śmiercią 6-letniej Renatki. Dziewczynka zniknęła pod wodą 26 czerwca i mimo szybkiej reanimacji oraz hospitalizacji zmarła 5 lipca. Pogrzeb odbył się w miniony czwartek, a duchowny podzielił się bolesnymi słowami matki zmarłej. Policja nadal bada okoliczności tego tragicznego wypadku. Dziś rano użytkownicy Facebooka na całym świecie napotkali problemy z dostępem do serwisu. Zarówno aplikacja mobilna, jak i wersja przeglądarkowa są niedostępne. Awaria ma charakter międzynarodowy, a liczba zgłoszeń rośnie. Przedstawiciele Meta nie podali jeszcze przyczyny ani czasu naprawy usterki.
2: Dom Mostowiaków z serialu M jak Miłość nie znajduje się w fikcyjnej Grabinie, lecz we wsi Piaski w powiecie piaseczyńskim. To tam kręcono zewnętrzne ujęcia, które widzowie znają z ekranu. Wnętrza domu zostały odtworzone w halach zdjęciowych w okolicach Piaseczna. Serial, emitowany od 2000 roku, zdobył ogromną popularność wśród Polaków.
1: Tragiczny wypadek w powiecie sokołowskim. Pan Grzegorz K., młody rencista, zginął w wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty inwalidzkiej. 2 lata wcześniej stracił dłoń w wypadku motocyklowym w Warszawie. Mimo trudności życiowych, jego radość z przyznanej renty nie trwała długo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 25 czerwca na placu manewrowym Automobil Klubu Polskiego w Warszawie doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Samolot Cirrus SR-22 rozbił się podczas podejścia do lądowania, zabijając pilota oraz 27-letniego żołnierza Łukasza P. z 10 Pułku Samochodowego. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Pogrzeb Łukasza odbył się 13 lipca w Nisku, a wojsko zapewniło wsparcie jego rodzinie. W Ostrowi Mazowieckiej doszło do aktów wandalizmu, których sprawcą był 21-letni mężczyzna. Najpierw zniszczył myjnię samochodową, a następnie uszkodził toaletę na stacji benzynowej. Zatrzymany przez policję miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Usłyszał zarzuty dewastacji mienia i jazdy pod wpływem alkoholu, co może skutkować karą do 5 lat więzienia. Policja w Ostrołęce poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego. Ostatni raz widziano go w okolicach ulicy Prądzyńskiego. Chłopiec ma ciemnoblond włosy z bordową grzywką i nosił ciemne szorty oraz czarną koszulkę. Funkcjonariusze proszą o pilne zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w jego odnalezieniu. Od jutra, 20 lipca, ulica Klaudyny na Żoliborzu zostanie zamknięta z powodu wymiany nawierzchni. Prace potrwają do czwartku, 23 lipca, a kierowcy muszą liczyć się z objazdami. Zmiany dotyczą także 5 linii autobusowych, które pojadą innymi trasami. Szczegóły dostępne są na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Szczecinie odbył się 8 Marsz Równości, będący finałem Festiwalu Dumy. Uczestnicy wyruszyli z Placu Lotników, niosąc tęczowe flagi i transparenty. Wydarzenie przebiegło bez incydentów, a jego głównym przesłaniem było hasło „Płyniemy po swoje”. Marsz stał się również okazją do wyrażenia sprzeciwu wobec weta prezydenta dotyczącego ustaw o statusie osoby najbliższej.
1: W Bydgoszczy ruszył nowy sezon roweru aglomeracyjnego. Mieszkańcy mają do dyspozycji 750 nowych rowerów, w tym 140 elektrycznych. System został zmodernizowany, co ułatwia wypożyczanie i zwracanie pojazdów. Dostępnych jest teraz 70 stacji rowerowych, w tym 11 nowych lokalizacji. Bydgoszcz zmaga się z poważnymi skutkami porannej nawałnicy. Intensywne opady deszczu zalały ulice, ronda i centrum handlowe, a strażacy mają pełne ręce roboty. Wiele ulic jest nieprzejezdnych, a czas oczekiwania na pomoc może się wydłużyć. Synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec burzowej pogody w regionie.
2: Na drodze wojewódzkiej numer 693 między Siemiatyczami a Milejczycami doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się tam 2 samochody, a 4 osoby, w tym 2 dzieci, zostały ranne. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. Droga była zablokowana przez prawie 3 godziny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Psychologia stała się najpopularniejszym kierunkiem na Uniwersytecie Wrocławskim w tegorocznej rekrutacji. O jedno miejsce rywalizuje aż 24 kandydatów, co czyni ten kierunek najbardziej obleganym. Na 130 dostępnych miejsc aplikowało aż 3240 osób. Rosnące zainteresowanie psychologią wynika z szerokich możliwości zawodowych, jakie oferuje ten kierunek.
1: Na Zalewie Mietkowskim, niedaleko Wrocławia, doszło do groźnego incydentu. Silny wiatr przewrócił żaglówkę, a 2 młodych żeglarzy znalazło się w wodzie bez kamizelek ratunkowych. Ratownicy WOPR szybko zareagowali i bezpiecznie wydobyli mężczyzn na brzeg. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a łódź została przetransportowana do portu.
2: W Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wojska Polskiego. Ogień wybuchł późnym wieczorem, a strażacy znaleźli ciało jednej osoby na poddaszu. W akcji ratunkowej uczestniczyło 12 zastępów straży pożarnej, a 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Przyczyny pożaru są obecnie badane pod nadzorem prokuratora.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy wrócę.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Anita Włodarczyk znowu w formie. Podczas mityngu w Madrycie uzyskała wynik 75,01 metra, co jest jej najlepszym rezultatem od 2022 roku. To także nowy rekord świata w kategorii zawodniczek powyżej 40 roku życia. Polka zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie Włoszce Sarze Fantini. Na Mundialu 2026 w Miami trwa mecz o trzecie miejsce między Francją a Anglią. Aktualnie Anglia prowadzi 1-0 po golu Declana Rice'a. Spotkanie jest wyrównane, a obie drużyny oddały po jednym celnym strzale. Posiadanie piłki jest nieznacznie po stronie Francji, która kontroluje 53% czasu gry. Kylian Mbappé i Esther Exposito, choć nie potwierdzili swojego związku, wzbudzają wiele emocji w mediach. Para spędziła romantyczny weekend w Paryżu, a także była widziana na jachcie u wybrzeży Sardynii. Esther, mimo że nie interesuje się piłką nożną, kibicowała Mbappé podczas meczu we Francji. Ich relacja przyciąga uwagę zarówno francuskiej, jak i hiszpańskiej prasy.
2: Przed nami finał Mistrzostw Świata 2026, w którym zmierzą się Hiszpania i Argentyna. Stawką są nie tylko tytuł mistrza, ale i ogromne pieniądze. Zwycięzca zgarnie aż 50 milionów dolarów, a wicemistrz 33 miliony. Całkowita pula nagród wynosi rekordowe 655 milionów dolarów, co czyni ten turniej najbardziej dochodowym w historii.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Dziś mija 20 lat od pamiętnego finału Mistrzostw Świata 2006, kiedy Zinedine Zidane uderzył głową Marco Materazziego, co zakończyło się czerwoną kartką i przegraną Francji. Powodem tej gwałtownej reakcji była osobista obelga ze strony Włocha. Materazzi miał powiedzieć coś obraźliwego o siostrze Zidana, co sprowokowało legendę futbolu do tego dramatycznego czynu. Ten incydent na zawsze zapisał się w historii piłki nożnej. Tour de France trwa w pełni, mimo ekstremalnych upałów sięgających 42 stopni Celsjusza. Organizatorzy skrócili niektóre etapy, by ulżyć kolarzom, ale wyścig toczy się dalej. Dla kibiców to nie tylko sportowe emocje, ale też festiwal smaków i gadżetów, gdzie sponsorzy prześcigają się w przyciąganiu uwagi. Wśród największych gwiazd peletonu jest Tadej Pogacar, nazywany Messim kolarstwa. Polscy siatkarze zapewnili sobie awans do finałów Ligi Narodów po zwycięstwach nad Bułgarią, Brazylią i Francją. W ostatnim meczu fazy zasadniczej zmierzą się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek w Chicago. Biało-czerwoni mają na koncie 9 wygranych w 11 meczach.
1: Aryna Sabalenka zakończyła wakacje na greckiej wyspie Mykonos po niespodziewanym odpadnięciu z Wimbledonu. Białoruska tenisistka dzieliła się z fanami zdjęciami z urlopu, na których pozowała w strojach kąpielowych. W czasie wypoczynku towarzyszył jej narzeczony, a sama Sabalenka przyznała, że potrzebowała odpoczynku od sportowych zmagań. Teraz planuje powrót do formy przed kolejnymi wyzwaniami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Lamine Yamal, gwiazda reprezentacji Hiszpanii, cieszy się wsparciem swojej dziewczyny, Ines Garcia, podczas mundialu. Młoda influencerka z Sewilli, znana z mediów społecznościowych, towarzyszy mu na trybunach w koszulce z jego nazwiskiem. Para, która poznała się przez internet, jest razem od kilku miesięcy. Niedawno Ines obchodziła 21 urodziny, a Lamine zadbał o wyjątkowe prezenty, w tym spersonalizowany album zdjęć.
2: Erling Haaland po zakończeniu Mistrzostw Świata udał się z partnerką na wakacje do Włoch. Para wzięła udział w pokazach mody Dolce & Gabbana na Sycylii, gdzie Haaland przyciągnął uwagę nietypową, kosztowną piżamą. Norwegia z Haalandem w składzie była sensacją mundialu, eliminując Brazylię, ale odpadła w ćwierćfinale po meczu z Anglią. Po powrocie do Oslo drużyna została entuzjastycznie przyjęta przez kibiców. Iga Świątek wróciła do treningów po krótkim urlopie, przygotowując się do turniejów w Ameryce Północnej. W planach ma start w Toronto i obronę tytułu w Cincinnati, a także występ w US Open. Podczas treningu doszło do humorystycznej wymiany zdań z trenerem Francisco Roigiem na temat finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Świątek kibicuje Messiemu, podczas gdy Roig wspiera Hiszpanię.
1: Leo Messi, kapitan reprezentacji Argentyny, podzielił się wzruszającym wpisem przed finałem mundialu, który może być jego ostatnim. 39-letni piłkarz opublikował na Instagramie zdjęcie drużyny, dziękując kolegom i kibicom za wspólne lata. Argentyna zmierzy się z Hiszpanią, a Messi ma szansę sięgnąć po kolejne Mistrzostwo Świata. Bez względu na wynik, jak podkreśla, drużyna już napisała niezapomnianą historię.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, wprowadza nową tradycję w piłce nożnej. Triumfatorzy finału Mistrzostw Świata otrzymają specjalne pierścienie mistrzowskie, podobne do tych z NBA. O te wyjątkowe nagrody powalczą reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Finał odbędzie się w niedzielę w East Rutherford pod Nowym Jorkiem.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi kluczowych spotkań Mundialu 2026. Polski sędzia zakończył swój udział po dwóch meczach fazy grupowej. Decyzję FIFA skomentował w specjalnym nagraniu, podkreślając, że choć czuje niedosyt, wraca z podniesioną głową. Finał poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy niewielkie zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak znajdzie się w centrum miłosnego trójkąta z Majką i Bogną. Majka, po narodzinach syna Tomka, zacznie kwestionować sens swojego związku, co zbliży ją do Mateusza. Tymczasem Bogna nie zamierza się poddać i będzie walczyć o serce Mostowiaka. Na ślubie Natalki i Adama, który odbędzie się w nowym sezonie, Mateusz pojawi się z Majką, co może sugerować, że to ona zdobędzie jego serce. W tle nie zabraknie również przyjaciela Mostowiaka, Janka, który coraz bardziej wchodzi w krąg rodziny. Czy Mateusz i Majka w końcu będą razem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacjach. M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Rodzina Rogowskich może się powiększyć, co zasugerował Artur na Instagramie. Pod zdjęciem ze swoimi córkami, Basią i Agnes, aktor zadał pytanie, czy czas na nowego członka rodziny. Fani natychmiast zaczęli spekulować o ślubie Artura z Joanną lub o nowym dziecku. Artur, choć po zdradzie, może mieć dziecko z kochanką, co dodałoby pikanterii nowemu sezonowi. Nie można też wykluczyć pogodzenia się z Marysią i wspólnego potomka. Jak potoczą się losy Rogowskich, dowiemy się już wkrótce. W 4256 odcinku Na Wspólnej Wojtek ponownie wplątuje się w intrygi, podszywając się pod Juliusza na forum jazzowym. Spotkanie z Krystyną w barze u Ziębów przynosi niespodziewany zwrot akcji, gdy zamiast niej pojawia się Ula. Wojtek i Ula są zszokowani swoim widokiem, a sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Krystyna każe Uli usunąć konto po odkryciu oszustwa. Juliusz dowiaduje się o podstępie syna i nie kryje złości. Jednak wkrótce sytuacja się łagodzi, gdy Juliusz spotyka prawdziwą Krystynę i ich relacje zaczynają się ocieplać. Czy to początek nowego rozdziału dla tej pary? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 3 sierpnia o 20.15 na TVN. W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Moisesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrahigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leono sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
1: Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 16 stopni w Poznaniu, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Gdańsku natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Stan powietrza w Poznaniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Gdańsku jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Konta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ujawnił, że Jeffrey Epstein miał powiązania z najwyższymi szczeblami amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Podczas rozmowy z Joe Roganem Vance podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia, a dowody mogły zostać zniszczone po pierwszym aresztowaniu Epsteina. Wiceprezydent zgodził się również, że Epstein mógł zbierać kompromitujące materiały na wpływowe osoby. Siły zbrojne Ukrainy intensyfikują wykorzystanie bezzałogowych pojazdów naziemnych, które przejmują niebezpieczne misje logistyczne i ewakuacyjne w strefach walki. W czerwcu przeprowadzono ponad 16 600 takich operacji, co pokazuje dynamiczny rozwój tej technologii. Ukraina planuje dalsze zwiększenie produkcji i zamówień, dążąc do pełnej robotyzacji logistyki na froncie. System Brave 1 wspiera te działania, łącząc potrzeby wojska z potencjałem firm technologicznych. 16 lipca odbyło się ważne spotkanie między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Sekretarz stanu Paweł Zalewski i zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephanie Holmes omówili dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej pogłębianie, szczególnie w zakresie współdziałania przemysłów obronnych. To ma zwiększyć efektywność systemów obronnych w regionie.
2: Ojciec Michał Czyżewski, Paulin z Manhattanu, wydał książkę Zakonnik w Nowym Jorku, która ukazuje duchowe oblicze tego miasta. Publikacja skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, pokazując, że życie zakonne to fascynująca przygoda z Bogiem. Książka ma na celu przybliżenie codziennego życia zakonnika oraz ukazanie, że Boga można spotkać nie tylko w kościele, ale także w codziennych sytuacjach. Ojciec Michał podkreśla, że wiara to piękna przygoda, która trwa każdego dnia.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie od lipca 2022 do lutego 2024 roku. Śledztwo prowadzone przez Policję Antykorupcyjną ujawniło, że asystent, mimo braku uprawnień, przyjmował pacjentów i wystawiał zwolnienia za zgodą lekarza. Proces w tej sprawie rozpocznie się wkrótce. W miejscowości Łaszka doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem nietrzeźwego kierowcy. 24-letni obywatel Niemiec, prowadząc Audi, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Policja musiała siłowo wydostać go z pojazdu, gdyż miał blisko 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził się na karę, w tym zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat oraz wysokie grzywny.
2: Wielu mieszkańców bloków zmaga się z problemem gołębi na balkonach. Okazuje się, że skutecznym sposobem na odstraszenie tych ptaków jest użycie nasączonych wacików z olejkiem cytrusowym. Zapach cytrusów działa na gołębie odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy.
0: Przesolona zupa nie musi oznaczać kulinarnej katastrofy. Wystarczy dodać do niej surowego ziemniaka, który wchłonie nadmiar soli. Po kilkunastu minutach gotowania ziemniaka można wyjąć, a zupa odzyska swój smak. Jeśli nadal jest zbyt słona, można powtórzyć ten prosty trik.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Psychotesty mogą pomóc odkryć nasze mocne strony i cechy charakteru. Wybór zwierzęcia, z którym się utożsamiamy, często odzwierciedla nasze wartości i preferencje. Słoń symbolizuje siłę i lojalność, orzeł niezależność i ambicje, lew pewność siebie i przywództwo, a panda spokój i harmonię. Choć nie są to naukowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji i spojrzenia na siebie z innej perspektywy. W największych polskich miastach kończą się numery rejestracyjne, co zmusza do wprowadzania nowych oznaczeń. Posłanka Dorota Marek proponuje ponowne wykorzystanie starych numerów, by zachować przejrzystość systemu. Obecne rozwiązania, jak nowe litery dla województw, obniżają intuicyjność tablic. Ministerstwo Infrastruktury musi teraz odpowiedzieć na pytania dotyczące możliwości recyklingu numerów. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, jako zodiakalna ryba, znana jest ze swojej intuicji i empatii. W jej domu najważniejsze są wyobraźnia i rozwój artystyczny, a dzieci mogą liczyć na pełne zrozumienie i wsparcie. Nawrocka, mimo że bywa roztrzepana, stawia na głęboką komunikację emocjonalną, co czyni ją autentyczną i bliską swoim dzieciom. W obliczu hejtu, który dotknął jej córkę, założyła fundację walczącą z tym zjawiskiem.
2: Telewizja Polsat kończy emisję programu Interwencja po prawie 23 latach. Ostatni odcinek zobaczymy 31 lipca. Decyzja o zakończeniu wynika z wyczerpania formuły programu. Joanna Kurska, współtwórczyni Interwencji, podkreśliła jego misyjny charakter i wysoką oglądalność.
3: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Dziś przypada pierwsza rocznica śmierci generała Waldemara Skrzypczaka, znanego komentatora spraw politycznych i bezpieczeństwa. Generał, mimo surowego wizerunku, był człowiekiem o bogatym życiu osobistym, pełnym pasji i rodzinnego ciepła. Oaza spokoju, którą znalazł w Legionowie, była miejscem, gdzie mógł odpocząć od zgiełku wojskowego życia. W jego domu uwagę przyciągały liczne pamiątki, w tym figurki czołgów i odznaczenia, które odzwierciedlały jego pasje i dokonania.
3: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. W Szczecinie jakość powietrza jest dobra, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Chyży, znana prezenterka, postanowiła odpocząć od świata online i zniknąć z mediów społecznościowych na wakacje. Niestety, zamiast błogiego relaksu, skończyło się na złamanym palcu u stopy. Patrząc w niebo, potknęła się i teraz wraca do pracy na jednej nodze. Cóż, czasem nawet gwiazdy muszą stawić czoła grawitacji.
2: Doda znowu w centrum uwagi. Tym razem nie tylko za sprawą białej bielizny, która podkreśla jej wysportowaną sylwetkę, ale także motywacyjnego wpisu o sile i dyscyplinie. Artystka przypomina, że mięśnie to nie tylko kwestia wyglądu, ale symbol charakteru i codziennych wyborów. W świecie, gdzie wszyscy szukają dróg na skróty, Doda pokazuje, że prawdziwa siła to efekt ciężkiej pracy i konsekwencji.
1: Joanna Koroniewska i Maciej Bowbor, ulubieńcy internetu, zaskakują szczerością. Choć ich związek wydaje się być idealny, aktorka przyznaje, że daleko im do perfekcji. To ciężka robota, niemal każdego dnia, mówi Koroniewska, podkreślając, że media społecznościowe pokazują tylko wycinek rzeczywistości. Cóż, nawet w świecie celebrytów nie wszystko jest takie, jak się wydaje.
2: Marcin Hakiel znowu zaskakuje. Tancerz, znany z ciemnych włosów, teraz błyszczy w jasnym blondzie, co wywołało niemałe poruszenie wśród fanów. Czyżby to nowy rozdział w jego życiu? Czy może po prostu letnia fanaberia? Partnerka Dominika Serowska z humorem nazwała go mój blondas, co tylko podsyciło spekulacje, kto stoi za tą metamorfozą. Ciekawe, jak długo tym razem Marcin pozostanie w tej wersji.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Hełm wczoraj wieczorem zamienił się w muzyczną stolicę Polski, a wszystko za sprawą wakacyjnej trasy Lata z radiem i telewizją polską. Michał Szpak dosłownie powalił publiczność na kolana swoim występem, a jego wykonanie Knocking on Heaven's Door ponoć przebiło nawet Axla Rosa. Wśród tłumów zachwytów nie zabrakło też dla Małgorzaty Ostrowskiej i zespołu Demono, którzy wspólnie z publicznością stworzyli niezapomniane chwile. A to wszystko przy akompaniamencie słońca i pirotechnicznych fajerwerków. Za tydzień grudziąc szykujcie się na kolejną dawkę muzycznych emocji. W polskim showbiznesie znowu gorąco. Mandaryna i Michał Wiśniewski, jakby nigdy nic, wrócili do siebie, a fani nie mogą się nadziwić. Tymczasem Marta Wiśniewska zamiast luksusowej willi wybrała dom z morskiego kontenera. To właśnie tam, w tym nietypowym azylu pod Warszawą, odnajduje spokój i nazywa to miejsce swoim rajem. Ciekawe, czy Michał też doceni urok kontenerowego życia.
1: Patrycja Sokół, znana niegdyś jako gwiazda polskiej sceny muzycznej, teraz działa jako mentorka duchowości pod pseudonimem Ria Sokół. Jej kursy, które kosztują już nie 65, a 77 tysięcy złotych, obiecują nic. Tak, dobrze słyszeliście, nic. Ria twierdzi, że jej klienci wiedzą, czego się spodziewać, choć sama nie oferuje żadnych konkretnych rezultatów. Cóż, może to nowa definicja luksusu, płacić fortunę za duchowe nic.
2: Wielkie emocje na stadionie Meadowlands w East Rutherford, gdzie za chwilę rozpocznie się finał mundialu między Argentyną a Hiszpanią. Polacy, jak zwykle, oglądają z kanapy, ale przynajmniej mamy co wspominać. Pamiętne wykonanie hymnu przez Edytę Górniak w 2002 roku, które przeszło do historii jako muzyczna katastrofa, nadal budzi emocje. Tymczasem dzisiejszy finał z pierwszym w historii halftime show z udziałem Madonny,

0: Shakiry, BTS i Justina Biebera. Obiecuję być bardziej spektakularny niż nasze piłkarskie sukcesy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Smutne wieści ze świata muzyki. Jennifer Finch, legendarna basistka zespołu L7, odeszła w wieku 59 lat. Choć fani z całego świata zebrali $300,000 na jej leczenie, agresywny nowotwór okazał się nie do pokonania. Finch była ikoną ruchu Riot Grrrl, a jej wpływ na muzykę rockową pozostanie niezapomniany. Rodzina i przyjaciele podkreślają jej ogromny wkład w historię muzyki i dziękują za wsparcie w trudnych chwilach.
2: Jarocin znów na ustach wszystkich. Właśnie trwa pierwsza edycja konferencji Rytmy Młodych, a już 19 lipca w kinie Echo odbędzie się spotkanie autorskie Moja Krew, Twoja Krew 40 lat później. To tam legendarna Republika otrzyma złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. W 1985 roku zespół zmienił gwizdy i pomidory w owacje na stojąco, a teraz wraca, by odebrać najwyższe odznaczenie. Cóż za ironia losu, że miejsce, które kiedyś było areną ich triumfu, teraz staje się sceną ich uhonorowania.
0: The Allman Brothers Band, zespół, który nie tylko tworzył muzyczne arcydzieła, ale także zapisał się w historii rocka jako ofiara mrocznej serii zdarzeń. W ciągu zaledwie 13 miesięcy stracili dwóch kluczowych członków w niemal identycznych wypadkach motocyklowych. Dwayne Allman i Barry Oakley. Obaj zginęli w wieku 24 lat. W tym samym mieście, zaledwie kilka ulic od siebie. Czy to fatum, czy po prostu pech, że ich największy sukces komercyjny przypadł na czas największej żałoby? Kto by pomyślał, że piosenka o depresji i uzależnieniu stanie się hymnem odkupienia? Johnny Cash, legenda country, wziął na warsztat utwór Hurt, Nine Inch Nails, zmieniając go w poruszającą refleksję nad przemijaniem. Początkowo Trent Reznor, autor oryginału, czuł się, jakby ktoś grzebał w jego intymnym pamiętniku, ale przejmujący teledysk zmienił wszystko. Dziś Hurt to nie tylko piosenka, to emocjonalny pomnik, który wielu uważa za dzieło Casha, a nie Reznora.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrowi Mazowieckiej 21-letni mężczyzna zdemolował myjnię samoobsługową, a następnie stację paliw. Policja zatrzymała go w toalecie, gdzie zniszczył podwieszany sufit i lustro. Badanie wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty, w tym za uszkodzenie mienia i prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 5 lat więzienia. Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku samolotu Cirrus SR-22, w którym zginął 27-letni Sher Łukasz P., żołnierz 10. Pułku Samochodowego. Katastrofa miała miejsce 25 czerwca podczas podejścia do lądowania, a jej przyczyny badają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Łukasz P. był w trakcie szkolenia wojskowego i marzył o zawodowej służbie. Jego śmierć to ogromna strata dla rodziny i całej jednostki wojskowej. W Płocku doszło do ataku na 15-letniego chłopca z Ukrainy i jego koleżankę w autobusie miejskim. Powodem agresji było posługiwanie się językiem ukraińskim. Prokuratura rejonowa w Płocku prowadzi śledztwo w tej sprawie, a sprawca jest poszukiwany. Podobne incydenty miały miejsce w innych miastach Polski, co budzi niepokój wśród społeczności ukraińskiej.
0: Grzegorz K. zginął w tragicznym wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty za utraconą dłoń. Mężczyzna stracił rękę 2 lata temu w zderzeniu z tramwajem w Warszawie. Po długiej walce z systemem udało mu się wywalczyć świadczenie rentowe. Niestety, jego życie zakończyło się nagle na trasie pod Międzyrzecem.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ponad rok po pożarze w Ząbkach mieszkańcy zniszczonego bloku wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Pożar zniszczył dach i ponad 200 lokali, a lokatorzy nadal zmagają się z problemami ubezpieczeniowymi i kosztami wynajmu zastępczych mieszkań. Mimo tymczasowego zadaszenia budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość pozostaje niepewna. Lokatorzy czekają na zezwolenia, które pozwolą rozpocząć prace naprawcze.
0: Tragiczny finał wydarzeń nad jeziorem Moczydło w Karczewie. 6-letnia Renatka, która 26 czerwca zniknęła pod wodą na dzikim kąpielisku, zmarła po ponad tygodniowej walce o życie w szpitalu. Pogrzeb dziewczynki odbył się w miniony czwartek, a podczas ceremonii ksiądz podzielił się poruszającymi słowami jej mamy. Policja nadal bada okoliczności tego dramatycznego zdarzenia. Dziś rano użytkownicy Facebooka na całym świecie napotkali problemy z dostępem do serwisu. Zarówno aplikacja mobilna, jak i strona internetowa przestały działać, a liczba zgłoszeń o awarii gwałtownie wzrosła. Problem dotyczy wyłącznie Facebooka, podczas gdy Instagram i inne platformy Mety działają bez zakłóceń. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa awaria.
1: Małopolska zmaga się z poważnymi problemami demograficznymi. Na koniec 2025 roku region liczył 3 430 000 mieszkańców, ale odnotowano ujemny przyrost naturalny. Kraków i okolice przyciągają nowych mieszkańców, podczas gdy Tarnów i Nowy Sącz tracą ludność. Eksperci ostrzegają, że mniejsza liczba młodych może w przyszłości wpłynąć na rynek pracy.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Grupa turystów z Holandii wzbudziła kontrowersje, kąpiąc się w tatrzańskim stawie, mimo obowiązującego zakazu. Nagranie z tego incydentu obiegło internet, wywołując falę oburzenia. Internauci domagają się surowszych kar dla osób łamiących przepisy w tatrzańskim Parku Narodowym. Przypominamy, że zakaz kąpieli ma na celu ochronę unikalnego ekosystemu górskiego.
1: W okolicach Rypina odkryto ludzkie szczątki, które mogą należeć do zaginionej Jowity Zielińskiej. Kości oraz fragmenty odzieży znaleziono w lesie przez 2 spacerowiczów. Policja potwierdziła obecność szczątków kobiety, a dalsze badania genetyczne mają potwierdzić jej tożsamość. Obszar został zabezpieczony, a śledztwo trwa.
0: Milejczyce na Podlasiu stały się miejscem pielgrzymek z całej Polski. Wierni przybywają, by modlić się przed obrazem Najświętszego Serca Jezusa, dobrego pasterza, który według tradycji ma szczególną moc. Po renowacji obrazu w 2019 roku liczba świadectw o niezwykłych łaskach znacząco wzrosła. Proboszcz parafii, ksiądz Jarosław Rosłon, przyznaje, że przez lata zebrał setki takich historii. W nocy w Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru budynku wielorodzinnego przy ulicy Wojska Polskiego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba, której ciało znaleziono na poddaszu. W akcji gaśniczej uczestniczyło 11 zastępów Straży Pożarnej, a na miejscu pracował również prokurator. 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na autostradzie A1 doszło do brawurowego pościgu za 24-letnim kierowcą ciężarówki. Mężczyzna usłyszał 4 zarzuty, w tym niezatrzymanie się do kontroli i napaść na funkcjonariuszy. Policja wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. W ciężarówce znaleziono niebezpieczne substancje chemiczne, które są obecnie badane.
0: Mieszkańcy okolic Głogowa mogą odetchnąć z ulgą. Po analizie nagrań okazało się, że zwierzę, które wzbudziło niepokój, to nie puma, lecz mniejszy przedstawiciel rodziny kotowatych. Mimo to władze apelują o ostrożność i kontynuują monitoring terenu. Służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Amsterdam został liderem dostępności kawy w Europie w 2026 roku, mimo że ceny espresso są tam wysokie. Dzięki wysokim zarobkom mieszkańcy mogą pozwolić sobie na zakup aż 1467 filiżanek miesięcznie. Warszawa, choć plasuje się na 14 miejscu pod względem ceny, zajmuje dopiero 17 miejsce w dostępności, z możliwością zakupu 791 filiżanki. Wschodnie i południowe stolice Europy, mimo niskich cen kawy, mają najniższą dostępność ze względu na niskie zarobki. Kiszyniów z najtańszą kawą oferuje jedynie 523 filiżanki miesięcznie na przeciętną pensję. Ranking pokazuje, że cena nie zawsze odzwierciedla realną dostępność. Egipt wprowadza nowe przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego, które mogą wpłynąć na turystów. Wszystkie apartamenty wakacyjne muszą teraz posiadać oficjalną licencję. Brak rejestracji może skutkować zamknięciem obiektu i eksmisją gości. Turyści powinni upewnić się, że wynajmowany lokal działa legalnie, aby uniknąć utraty pieniędzy i nagłego zakończenia urlopu. Mimo zmian, wynajem apartamentów w Egipcie pozostaje tańszą opcją niż pobyt w hotelu. Jednak teraz ważne jest, by sprawdzić, czy wybrany apartament posiada wymaganą licencję. Rząd wprowadza podatek cyfrowy, który obejmie największe firmy internetowe działające w Polsce. Konsultacje nad projektem ustawy ruszają jeszcze w lipcu. Nowa danina ma przynieść do budżetu państwa nawet 3 miliardy złotych rocznie. Podatek obejmie firmy z globalnymi przychodami powyżej 1 miliarda euro i ponad 25 milionami złotych przychodów w Polsce. Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że projekt nie jest wymierzony w żaden konkretny kraj, choć zapłacą go także amerykańskie giganty. Dyskusja na temat podatku cyfrowego budzi wiele emocji i może stać się jedną z najważniejszych debat gospodarczych tego roku.
2: Coraz więcej Polaków wybiera mniej oczywiste kierunki na wakacje, unikając zatłoczonych kurortów. Zainteresowanie miejscami takimi jak uzdrowiska, zamki czy termy wzrosło o 35% w ciągu 2 lat. Nałęczów, Busko-Zdrój i Białowieża to tylko niektóre z miejsc, które przyciągają turystów szukających spokoju i kontaktu z naturą. W dolnośląskim Kliczkowie można spędzić wakacje w zamku, a Jura Krakowsko-Częstochowska staje się alternatywą dla górskich kurortów. Trend ten pokazuje, że Polacy coraz częściej wybierają wypoczynek z dala od tłumów.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Seniorzy mogą skorzystać z wielu bezpłatnych usług stomatologicznych w ramach NFZ. Raz na 5 lat przysługuje im darmowa proteza zębowa, a od 2025 roku także nowoczesne protezy typu overdenture. NFZ refunduje również naprawy protez co 2 lata. Białe plomby i leczenie kanałowe są dostępne bezpłatnie tylko dla zębów przednich. Seniorzy mogą także raz w roku wykonać scaling oraz do 3 badań kontrolnych. Od 2025 roku dostępny jest również darmowy pantomogram raz na 5 lat. Wielu seniorów w Polsce szuka dodatkowego wsparcia finansowego z powodu rosnących kosztów życia. Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej oferują różne formy pomocy, w tym zasiłki stałe, okresowe i celowe. Kryterium dochodowe to 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom niesamodzielnym, niezależnie od dochodu. Wnioski można składać w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej, a niezbędny jest wywiad środowiskowy. Seniorzy powinni pamiętać, że przekroczenie progu dochodowego nie zawsze oznacza odmowę pomocy.
2: Podróżni korzystający z polskich lotnisk muszą uważać na kaucję za napoje. Od października zeszłego roku obowiązuje system kaucyjny, który dolicza 50 groszy do ceny butelek i puszek. Problem pojawia się, gdy napój kupujemy na pokładzie samolotu. Tam odzyskanie kaucji jest praktycznie niemożliwe, ponieważ puste opakowania są zbierane przez załogę i nie wracają do Polski. Linie lotnicze, takie jak LOT i Wizz Air, nie oferują zwrotu kaucji. Ryanair znalazł rozwiązanie, sprzedając napoje w opakowaniach nieobjętych polskim systemem kaucyjnym. Aby odzyskać kaucję, najlepiej wypić napój przed wejściem na pokład i oddać opakowanie na lotnisku. Wysokie temperatury to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale i dla naszych trawników. Eksperci radzą, by podlewać trawę rano lub wieczorem, unikając pełnego słońca. Ważne jest także, by nie kosić trawy zbyt krótko. Najlepiej zostawić ją na wysokości od 5 do 7 cm. Dłuższe źdźbła chronią glebę przed nagrzewaniem i utratą wilgoci. Warto również stosować nawozy z potasem, które pomagają roślinom lepiej gospodarować wodą. Dzięki tym prostym zasadom nasz trawnik może pozostać zielony przez całe lato.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: amerykańska armia nie osiągnęła planowanej produkcji 100 tysięcy kompletów amunicji 155-milimetrowej miesięcznie do października zeszłego roku. W marcu produkowano jedynie 36 tysięcy sztuk miesięcznie. Fabryka w Teksasie, na którą wydano 469 milionów dolarów, nie dostarczyła ani jednego korpusu spełniającego wymagania. Problemy technologiczne i niesprawdzone urządzenia opóźniły produkcję. To ważna lekcja również dla Polski, która rozwija własny przemysł amunicyjny. Kluczowe jest, by nie powtórzyć błędów związanych z nadmiernym optymizmem i niesprawdzonymi technologiami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak znajdzie się w centrum miłosnego trójkąta z Majką i Bogną. Majka, po narodzinach syna Tomka, zacznie kwestionować sens swojego związku, co zbliży ją do Mateusza. Tymczasem Bogna nie zamierza się poddać i będzie walczyć o serce Mostowiaka. Na ślubie Natalki i Adama, który odbędzie się w nowym sezonie, Mateusz pojawi się z Majką, co może sugerować, że to ona zdobędzie jego serce. W tle nie zabraknie również przyjaciela Mostowiaka, Janka, który coraz bardziej wchodzi w krąg rodziny. Czy Mateusz i Majka w końcu będą razem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacjach. M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Rodzina Rogowskich może się powiększyć, co zasugerował Artur na Instagramie. Pod zdjęciem ze swoimi córkami, Basią i Agnes, aktor zadał pytanie, czy czas na nowego członka rodziny. Fani natychmiast zaczęli spekulować o ślubie Artura z Joanną lub o nowym dziecku. Artur, choć po zdradzie, może mieć dziecko z kochanką, co dodałoby pikanterii nowemu sezonowi. Nie można też wykluczyć pogodzenia się z Marysią i wspólnego potomka. Jak potoczą się losy Rogowskich, dowiemy się już wkrótce. W 4256 odcinku Na Wspólnej Wojtek ponownie wplątuje się w intrygi, podszywając się pod Juliusza na forum jazzowym. Spotkanie z Krystyną w barze u Ziębów przynosi niespodziewany zwrot akcji, gdy zamiast niej pojawia się Ula. Wojtek i Ula są zszokowani swoim widokiem, a sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Krystyna każe Uli usunąć konto po odkryciu oszustwa. Juliusz dowiaduje się o podstępie syna i nie kryje złości. Jednak wkrótce sytuacja się łagodzi, gdy Juliusz spotyka prawdziwą Krystynę i ich relacje zaczynają się ocieplać. Czy to początek nowego rozdziału dla tej pary? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 3 sierpnia o 20.15 na TVN. W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Moisesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrahigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leono sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
1: Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Poznań za oknem, małe zachmurzenie z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Gdańsku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. W Poznaniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Gdańska sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie. Amerykańska dziennikarka Rachel Menitoff zyskała uznanie za opanowanie podczas programu Na żywo. W trakcie relacji o fali upałów w Kalifornii na jej szyi wylądował duży karaluch. Mimo to Menitoff nie przerwała transmisji, a nagranie szybko obiegło internet. Widzowie chwalą jej profesjonalizm, podkreślając, że sami zareagowaliby zupełnie inaczej.
3: Tragedia w Dolnej Saksonii. Na wieży widokowej w Torfhaus w górach Harz zginęła 3-osobowa rodzina. Mężczyzna, kobieta i dziecko spadli z wysokości kilkudziesięciu metrów. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na możliwość rozszerzonego samobójstwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe i policja.
2: Na lotnisku we Frankfurcie nad Menem 4 pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od 1 lipca w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej działa nowy komponent obrony pogranicza, który ma wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski. 4 nowo utworzone brygady, w tym Podlaska i Warmińsko-Mazurska, będą odpowiadać za zarządzanie infrastrukturą obronną oraz współpracę ze Strażą Graniczną. Nowa struktura zwiększy udział zawodowych żołnierzy i wprowadzi nowoczesne systemy bezzałogowe. To odpowiedź na współczesne zagrożenia i nawiązanie do tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza z II Rzeczypospolitej. Pierwszy polski satelita z konstelacji MikroGlob, wyniesiony na orbitę 7 lipca, przechodzi intensywne testy. Uruchomiono kluczowe funkcjonalności, w tym optyczny ładunek i napęd jonowy. To ważny krok dla polskiej obronności, zwiększający zdolności do pozyskiwania danych satelitarnych. Cały system MikroGlob ma być gotowy do końca pierwszego kwartału 2027 roku. Suszarka do włosów to nieodłączny element codziennej pielęgnacji, ale niewłaściwe jej użycie może pogorszyć kondycję włosów. Eksperci zalecają suszenie z odległości od 20 do 30 cm i unikanie zbyt wysokiej temperatury. Warto również stosować kosmetyki termoochronne i kończyć suszenie chłodnym nawiewem. Takie proste zmiany mogą znacząco poprawić wygląd i wytrzymałość włosów. W Rzeszowie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na wnuczka, tracąc ponad 15 tysięcy złotych. Dzięki współpracy policji z Rzeszowa i Dębicy zatrzymano 20-letniego mężczyznę, który odebrał od seniorki gotówkę i biżuterię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja w Krakowie zatrzymała mężczyznę podejrzanego o rozbój na 12-letnim chłopcu w Skawinie. Do zdarzenia doszło 13 lipca, kiedy napastnik zepchnął chłopca z roweru i odjechał skradzionym jednośladem. Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy rower o wartości 1700 zł został odzyskany, a 24-letni sprawca usłyszał zarzuty. Grozi mu teraz kara więzienia od 2 do 12 lat. Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin. Wyniki najnowszego badania pokazują, że łysina u mężczyzn jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech według kobiet. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 uczestniczek łysi mężczyźni zajęli 2. miejsce, tuż za umięśnioną sylwetką. Badacze wskazują, że taki wygląd kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie i inteligencją. To dowód na to, że kanony męskiej atrakcyjności wciąż się zmieniają.
3: W polskich lasach można znaleźć lejkowca trąbkowego, grzyb ceniony w Finlandii za intensywny aromat. Choć w Polsce bywa pomijany, jego suszona forma dodaje potrawom głęboki, leśny smak. Grzyb ten rzadko bywa robaczywy i jest doskonałym dodatkiem do sosów i zup. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te grzyby, które potrafimy rozpoznać.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Latem ogórki są szczególnie narażone na choroby, takie jak mączniak, który może osłabić rośliny i zmniejszyć plony. Zamiast sięgać po drogie preparaty chemiczne, warto wypróbować domowy oprysk na bazie mleka, który można łatwo przygotować w domu. Taki naturalny sposób może skutecznie zapobiec rozwojowi grzybów, jeśli stosowany jest regularnie. Pamiętajmy, by oprysk wykonywać rano lub wieczorem, w bezdeszczowy dzień. Na warszawskim Ursynowie doszło do zatrzymania pary, która okradła nieprzytomnego 55-latka leżącego na chodniku. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a policja postawiła podejrzanym zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej oraz nieudzielenia pomocy. Zatrzymani przyznali się do winy, a prokuratura objęła ich dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 16 stopni w Szczecinie. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 6 metrów na sekundę. W Krakowie zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 21 stopni, a wiatr zachodni powieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Bart Pniewski, znany influencer i miłośnik luksusu, nie kryje zazdrości wobec swojej córki Nicole, która wzięła udział w programie Królowa Przetrwania. Choć Nicole musiała zmierzyć się z trudnymi warunkami, Bart uważa, że to doświadczenie było dla niej bezcenne. Sam chętnie spakowałby walizki i ruszył na plan, gdyby tylko telewizja TVN zaproponowała mu udział w podobnym show. Na razie jednak pozostaje mu tylko kibicować córce, ponieważ propozycje współpracy trafiają głównie do niej.
2: Bułgaria szykuje się na wielkie muzyczne show, bo to właśnie tam odbędzie się 71. konkurs piosenki Eurowizji w maju przyszłego roku. Sofia, stolica kraju, jest na czołowej pozycji w wyścigu o miano miasta gospodarza, ale decyzja jeszcze nie zapadła. Tymczasem Kanada zaskoczyła wszystkich, debiutując w konkursie, a Macedonia Północna wraca po dłuższej przerwie. Polska wciąż trzyma wszystkich w niepewności, bo Telewizja Polska milczy na temat swojego reprezentanta. W świecie, gdzie internetowe wyzwania często kończą się na śmiesznych filmikach, akcja Łatwoganga i Bedoysa 2115 pokazała, że można inaczej. Zebrali prawie 293 miliony złotych na pomoc dzieciom z nowotworami. A liczba ta jest tak ogromna, że nawet dzieci z fundacji Cancer Fighters miały problem z jej odczytaniem. To nie tylko rekord, ale prawdziwy dowód na to, że internet potrafi jednoczyć w ważnych sprawach. Teraz pozostaje pytanie, co jeszcze można osiągnąć, gdy ludzie połączą siły w słusznej sprawie. Maciej Zakościelny, znany aktor, po długim milczeniu w końcu opowiedział o swoim rozstaniu z matką swoich synów. Cisza w domu była dla niego przerażająca, ale teatr okazał się zbawieniem. Zakościelny, mimo życiowych zawirowań, twierdzi, że jest szczęśliwym człowiekiem, choć czasem o tym zapomina. Priorytetem dla niego pozostają synowie, którym chce przekazać wartości takie jak szacunek, uczciwość i pasja. Bo przecież człowiek bez pasji usycha jak kwiat bez wody.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Wielki finał Mistrzostw Świata. FIFA 2026 rozgrzewa nie tylko boiska, ale i domy celebrytów. Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan, niczym bohaterowie telenoweli, postanowili kibicować przeciwnym drużynom. Ona w koszulce Hiszpanii, on w barwach Argentyny. Czyżby szykowała się małżeńska awantura? Na szczęście wszystko wskazuje na to, że emocje pozostaną na poziomie przyjacielskiej rywalizacji, a najważniejsza będzie dobra zabawa. W 1989 roku na planie teledysku Guns N' Roses doszło do starcia, które przeszło do historii. Axl Rose w przypływie zazdrości rzucił się na Davida Bowiego, który zbyt natarczywie interesował się jego dziewczyną. Wściekłość lidera Gunsów była tak wielka, że Bowie musiał uciekać przed tłumem i ochroniarzami. Choć początkowo wyglądało to na początek muzycznej wojny, panowie szybko się pogodzili, a ich nocne rozmowy w China Club stały się legendą.
1: Warszawa zamieniła się w metalowy raj, a wszystko za sprawą System of a Down, którzy zagrali dwa koncerty na PGE Narodowym. Nie dość, że fani mogli posłuchać kultowych riffów, to jeszcze mieli szansę na zdobycie unikatowych kostek do gitary z wizerunkiem Lolka. Szawo Odadian, basista zespołu, ukrył je w różnych zakątkach stolicy, a wskazówki do ich znalezienia można było śledzić w mediach społecznościowych. Metalowe szaleństwo w pełni.
2: W 1967 roku doszło do jednego z najbardziej absurdalnych połączeń w historii muzyki. Jimi Hendrix, mistrz gitary i psychodelicznych brzmień, został supportem dla popowej grupy The Monkees, idoli nastolatek. Jak można się domyślić, młode fanki nie były gotowe na jego muzyczne ekscesy, a sam Hendrix szybko zrezygnował z tej trasy, pokazując publiczności środkowy palec. Na koniec menedżerowie wymyślili bajkę o protestach konserwatywnej organizacji, by ratować wizerunek artysty. Cóż, czasem nawet rockowy buntownik musi uciekać przed popcornem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że największy hit Queen w Stanach Zjednoczonych, Another One Bites the Dust, miał być tylko albumowym zapychaczem. Dzięki Michaelowi Jacksonowi, który po koncercie w Los Angeles przekonał zespół do wydania utworu na singlu, piosenka stała się numerem jeden na liście Billboard. Co ciekawe, wielu amerykańskich słuchaczy było przekonanych, że Queen to czarnoskóry zespół grający funky. A to wszystko przy akompaniamencie teorii spiskowych o ukrytych wiadomościach w refrenie. Cóż, czasem wystarczy trochę zamieszania, by sprzedaż poszybowała w górę.
1: Kto by pomyślał, że stara kanapa i przypadek mogą stworzyć muzyczne arcydzieło? Podczas nagrywania Something in the Way Nirwany Kurt Cobain zrezygnował z tradycyjnych metod i zaszył się w reżyserce, by w ciszy i spokoju zagrać swoją wizję. Dave Grohl musiał grać najciszej w swoim życiu, a producent Butch Vig wyłączył wszystko, co mogło zakłócić nagranie. Efekt? Utwór, który po latach znów podbił listy przebojów dzięki filmowi The Batman. Czasem wystarczy odrobina chaosu, by stworzyć coś niezapomnianego. Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów Green Day, Wake Me Up When September Ends, to nie tylko antywojenny hymn? W rzeczywistości Billy Joe Armstrong napisał go, by upamiętnić śmierć swojego ojca. Mimo że teledysk wprowadził nas w świat wojny w Iraku, prawdziwe emocje kryją się w osobistej tragedii wokalisty. A memy o budzeniu lidera zespołu? Cóż, dla Armstronga to raczej gorzki żart niż zabawna tradycja.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 19 stopni. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczne wydarzenie na dzikim kąpielisku w Karczewie zakończyło się śmiercią 6-letniej Renatki. Dziewczynka zniknęła pod wodą 26 czerwca i mimo szybkiej reanimacji oraz hospitalizacji zmarła 5 lipca. Pogrzeb odbył się w miniony czwartek, a duchowny podzielił się bolesnymi słowami matki zmarłej. Policja nadal bada okoliczności tego tragicznego wypadku.
2: Dom Mostowiaków z serialu M jak Miłość nie znajduje się w fikcyjnej Grabinie, lecz we wsi Piaski w powiecie piaseczyńskim. To tam kręcono zewnętrzne ujęcia, które widzowie znają z ekranu. Wnętrza domu zostały odtworzone w halach zdjęciowych w okolicach Piaseczna. Serial, emitowany od 2000 roku, zdobył ogromną popularność wśród Polaków.
1: W Ostrowi Mazowieckiej doszło do aktów wandalizmu, których sprawcą był 21-letni mężczyzna. Najpierw zniszczył myjnię samochodową, a następnie uszkodził toaletę na stacji benzynowej. Zatrzymany przez policję miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Usłyszał zarzuty dewastacji mienia i jazdy pod wpływem alkoholu, co może skutkować karą do 5 lat więzienia. Policja w Ostrołęce poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego. Ostatni raz widziano go w okolicach ulicy Prądzyńskiego. Chłopiec ma ciemnoblond włosy z bordową grzywką i nosił ciemne szorty oraz czarną koszulkę. Funkcjonariusze proszą o pilne zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w jego odnalezieniu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miejscowości Mietniów w powiecie wielickim doszło do tragicznego wypadku z udziałem motocyklisty. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, w tym lotniczego pogotowia ratunkowego, kierowcy nie udało się uratować. Policja prowadzi śledztwo, aby ustalić przyczyny zdarzenia. Wstępne ustalenia wskazują, że motocyklista stracił kontrolę nad pojazdem i uderzył w betonowy przepust.
2: W Szczecinie odbył się 8 Marsz Równości, będący finałem Festiwalu Dumy. Uczestnicy wyruszyli z Placu Lotników, niosąc tęczowe flagi i transparenty. Wydarzenie przebiegło bez incydentów, a jego głównym przesłaniem było hasło „Płyniemy po swoje”. Marsz stał się również okazją do wyrażenia sprzeciwu wobec weta prezydenta, dotyczącego ustaw o statusie osoby najbliższej.
1: Bydgoszcz zmaga się z poważnymi skutkami porannej nawałnicy. Intensywne opady deszczu zalały ulice, ronda i centrum handlowe, a strażacy mają pełne ręce roboty. Wiele ulic jest nieprzejezdnych, a czas oczekiwania na pomoc może się wydłużyć. Synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec burzowej pogody w regionie.
2: Na drodze wojewódzkiej nr 693 między Siemiatyczami a Milejczycami doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się tam 2 samochody, a 4 osoby, w tym 2 dzieci, zostały ranne. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. Droga była zablokowana przez prawie 3 godziny.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jarosław Kaczyński ogłosił współpracę z Markiem Wochem przy budowie prawicowego paktu senackiego, co wywołało szyderczą reakcję Sławomira Mentzena. Lider Konfederacji zakpił z nowego sojusznika PiS, nazywając go używaną oponą, co podkreśla napięcia w walce o dominację na prawicy. Mimo kpin, obie strony mogą być zmuszone do współpracy, by nie stracić szansy na zwycięstwo w nadchodzących wyborach do Senatu. Kaczyński podkreśla potrzebę zjednoczenia prawicy, by uniknąć rozproszenia głosów. Karol Nawrocki, obecny prezydent Polski, ustanowił rekord w liczbie zawetowanych ustaw. W ciągu zaledwie 10 miesięcy swojej kadencji zawetował 37 ustaw, co przewyższa dokonania wszystkich poprzednich prezydentów. Nawrocki, wybrany z poparciem PiS, partii obecnie w opozycji, korzysta z prawa weta znacznie częściej niż jego poprzednicy. Warto przypomnieć, że w przeszłości prezydenci najczęściej wetowali ustawy, gdy rządziła koalicja politycznie im obca.
1: Poseł Paweł Ślis miał wypadek na hulajnodze i trafił do szpitala z kontuzją ręki. Z tego powodu nie pojawił się na umówionym wywiadzie w Radiu Z ani na posiedzeniu Sejmu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty poinformował o zmianie kolejności obrad. Na szczęście kontuzja nie jest poważna, a poseł Ślis podziękował za wsparcie na portalu społecznościowym. Donald Tusk wyprzedza Mateusza Morawieckiego w najnowszym sondażu dotyczącym oceny premierów III Rzeczypospolitej. Według badania SW Research dla Rzeczpospolitej ponad 37% respondentów wskazało Tuska jako lepszego szefa rządu, podczas gdy Morawiecki uzyskał około 24,5% głosów. Warto zauważyć, że starsi respondenci oraz osoby z wyższym wykształceniem częściej wybierają Tuska, natomiast młodsi skłaniają się ku Morawieckiemu. Rywalizacja między tymi politykami wciąż budzi duże emocje.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Psychologia stała się najpopularniejszym kierunkiem na Uniwersytecie Wrocławskim w tegorocznej rekrutacji. O jedno miejsce rywalizuje aż 24 kandydatów, co czyni ten kierunek najbardziej obleganym. Na 130 dostępnych miejsc aplikowało aż 3240 osób. Rosnące zainteresowanie psychologią wynika z szerokich możliwości zawodowych, jakie oferuje ten kierunek.
1: Na Zalewie Mietkowskim, niedaleko Wrocławia, doszło do groźnego incydentu. Silny wiatr przewrócił żaglówkę, a dwóch młodych żeglarzy znalazło się w wodzie bez kamizelek ratunkowych. Ratownicy WOPR szybko zareagowali i bezpiecznie wydobyli mężczyzn na brzeg. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a łódź została przetransportowana do portu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Wrocławia przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Białymstoku termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Kariera i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Polsce trwa gorąca debata na temat propozycji zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, uzależniając go od liczby urodzonych dzieci. Prezes ZUS, Liwiusz Laska, wyraził poważne wątpliwości co do zgodności tego pomysłu z konstytucją. Podkreślił, że uzależnianie wieku emerytalnego od macierzyństwa może być dyskryminujące. Zamiast tego sugeruje inne formy wsparcia dla rodziców, jak dodatkowe składki emerytalne za każde dziecko. Laska zwrócił też uwagę na problem niższych emerytur kobiet, wynikający z krótszego okresu składkowego. Tymczasem ZUS we współpracy z innymi instytucjami wprowadza nowe narzędzia do walki z nieuczciwymi pracodawcami. Amsterdam został liderem dostępności kawy w Europie w 2026 roku. Mimo że ceny espresso są tam wysokie, dzięki wysokim zarobkom mieszkańcy mogą pozwolić sobie na zakup aż 1467 filiżanek miesięcznie. Warszawa, choć plasuje się na 14. miejscu pod względem ceny, zajmuje dopiero 17. miejsce w dostępności z możliwością zakupu 791 filiżanki. Wschodnie i południowe stolice Europy, mimo niskich cen kawy, mają najniższą dostępność ze względu na niskie zarobki. Kiszyniów z najtańszą kawą oferuje jedynie 523 filiżanki miesięcznie na przeciętną pensję. Ranking pokazuje, że cena nie zawsze odzwierciedla realną dostępność. Egipt wprowadza nowe przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego, które mogą wpłynąć na turystów. Wszystkie apartamenty wakacyjne muszą teraz posiadać oficjalną licencję. Brak rejestracji może skutkować zamknięciem obiektu i eksmisją gości. Turyści powinni upewnić się, że wynajmowany lokal działa legalnie, aby uniknąć utraty pieniędzy i nagłego zakończenia urlopu. Mimo zmian, wynajem apartamentów w Egipcie pozostaje tańszą opcją niż pobyt w hotelu. Jednak teraz ważne jest, by sprawdzić, czy wybrany apartament posiada wymaganą licencję. Choć polska reprezentacja nie zagrała na Mundialu 2026, Polacy nie odpuścili piłkarskich emocji. Sklepy odnotowały wzrost sprzedaży przekąsek, a lody okazały się hitem z 28% wzrostem. Kibice chętnie sięgali też po mrożone frytki, pizzę i pierogi, co pokazuje, że woleli spędzać czas przed telewizorem niż w kuchni. Słodkie przekąski również cieszyły się popularnością, z czekoladkami na czele. Wieczorem czeka nas finał, w którym zmierzą się Argentyna i Hiszpania.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Coraz więcej Polaków wybiera mniej oczywiste kierunki na wakacje, unikając zatłoczonych kurortów. Zainteresowanie miejscami takimi jak uzdrowiska, zamki czy termy wzrosło o 35% w ciągu 2 lat. Nałęczów, Busko-Zdrój i Białowieża to tylko niektóre z miejsc, które przyciągają turystów szukających spokoju i kontaktu z naturą. W dolnośląskim Kliczkowie można spędzić wakacje w zamku, a Jura Krakowsko-Częstochowska staje się alternatywą dla górskich kurortów. Trend ten pokazuje, że Polacy coraz częściej wybierają wypoczynek z dala od tłumów. Polacy masowo refinansują swoje kredyty hipoteczne, korzystając z niższych stóp procentowych. W pierwszych miesiącach roku banki udzieliły aż 130 tysięcy hipotek, z czego 1/3 służyła spłacie wcześniejszych zobowiązań. Dzięki temu miesięczne raty mogą spaść nawet o 800 zł. Eksperci radzą jednak, by przed zmianą banku najpierw negocjować warunki z obecnym kredytodawcą. Banki coraz bardziej konkurują o klientów, co może przynieść dodatkowe korzyści dla kredytobiorców.
1: W Polsce coraz więcej prawników i ekspertów od compliance może liczyć na wynagrodzenia sięgające nawet 50 tysięcy złotych miesięcznie. Firmy intensywnie poszukują specjalistów z doświadczeniem, szczególnie w obszarach nowych technologii i cyberbezpieczeństwa. Legal directorzy i head of legal zarabiają od 30 do 50 tysięcy złotych, a średnia pensja na tych stanowiskach wynosi około 35 tysięcy złotych. Początkujący specjaliści do spraw prawnych mogą liczyć na wynagrodzenie od 7 do 10 tysięcy złotych miesięcznie. Wraz z doświadczeniem zarobki szybko rosną, a zapotrzebowanie na prawników wciąż się zwiększa.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa ogłosiła rekordowe wyniki zakładów Jelcz, które w 2026 roku znacząco zwiększyły zdolności produkcyjne. Jelcz dostarczył już 300 pojazdów dla Sił Zbrojnych RP, co oznacza wzrost o ponad 50% w porównaniu do ubiegłego roku. Firma inwestuje w nowoczesne technologie, w tym nową lakiernię, co ma zwiększyć produkcję i poprawić jakość pojazdów. Jelcz odgrywa kluczową rolę w programach modernizacyjnych Wojska Polskiego, dostarczając podwozia dla systemu Patriot. Spółka dąży również do pełnej pełnej polonizacji komponentów, co ma zwiększyć niezależność technologiczną kraju.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Amerykańska armia nie osiągnęła planowanej produkcji 100 tysięcy kompletów amunicji 155-milimetrowej miesięcznie do października zeszłego roku. W marcu produkowano jedynie 36 tysięcy sztuk miesięcznie. Fabryka w Teksasie, na którą wydano 469 milionów dolarów, nie dostarczyła ani jednego korpusu spełniającego wymagania. Problemy technologiczne i niesprawdzone urządzenia opóźniły produkcję. To ważna lekcja również dla Polski, która rozwija własny przemysł amunicyjny. Kluczowe jest, by nie powtórzyć błędów związanych z nadmiernym optymizmem i niesprawdzonymi technologiami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak znajdzie się w centrum miłosnego trójkąta z Majką i Bogną. Majka, po narodzinach syna Tomka, zacznie kwestionować sens swojego związku, co zbliży ją do Mateusza. Tymczasem Bogna nie zamierza się poddać i będzie walczyć o serce Mostowiaka. Na ślubie Natalki i Adama, który odbędzie się w nowym sezonie, Mateusz pojawi się z Majką, co może sugerować, że to ona zdobędzie jego serce. W tle nie zabraknie również przyjaciela Mostowiaka, Janka, który coraz bardziej wchodzi w krąg rodziny. Czy Mateusz i Majka w końcu będą razem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacjach. M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Rodzina Rogowskich może się powiększyć, co zasugerował Artur na Instagramie. Pod zdjęciem ze swoimi córkami, Basią i Agnes, aktor zadał pytanie, czy czas na nowego członka rodziny. Fani natychmiast zaczęli spekulować o ślubie Artura z Joanną lub o nowym dziecku. Artur, choć po zdradzie, może mieć dziecko z kochanką, co dodałoby pikanterii nowemu sezonowi. Nie można też wykluczyć pogodzenia się z Marysią i wspólnego potomka. Jak potoczą się losy Rogowskich, dowiemy się już wkrótce. W 4256 odcinku Na Wspólnej Wojtek ponownie wplątuje się w intrygi, podszywając się pod Juliusza na forum jazzowym. Spotkanie z Krystyną w barze u Ziębów przynosi niespodziewany zwrot akcji, gdy zamiast niej pojawia się Ula. Wojtek i Ula są zszokowani swoim widokiem, a sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Krystyna każe Uli usunąć konto po odkryciu oszustwa. Juliusz dowiaduje się o podstępie syna i nie kryje złości. Jednak wkrótce sytuacja się łagodzi, gdy Juliusz spotyka prawdziwą Krystynę i ich relacje zaczynają się ocieplać. Czy to początek nowego rozdziału dla tej pary? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 3 sierpnia o 20.15 na TVN. W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Mojsesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrahigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leono sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
1: Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Poznania przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 9 metrów na sekundę. Dla Gdańska zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ujawnił, że Jeffrey Epstein miał powiązania z najwyższymi szczeblami amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Podczas rozmowy z Joe Roganem Vance podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia, a dowody mogły zostać zniszczone po pierwszym aresztowaniu Epsteina. Wiceprezydent zgodził się również, że Epstein mógł zbierać kompromitujące materiały na wpływowe osoby. Siły zbrojne Ukrainy intensyfikują wykorzystanie bezzałogowych pojazdów naziemnych, które przejmują niebezpieczne misje logistyczne i ewakuacyjne w strefach walki. W czerwcu przeprowadzono ponad 16 600 takich operacji, co pokazuje dynamiczny rozwój tej technologii. Ukraina planuje dalsze zwiększenie produkcji i zamówień, dążąc do pełnej robotyzacji logistyki na froncie. System Brave 1 wspiera te działania, łącząc potrzeby wojska z potencjałem firm technologicznych. 16 lipca odbyło się ważne spotkanie między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Sekretarz stanu Paweł Zalewski i zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephanie Holmes omówili dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej pogłębianie, szczególnie w zakresie współdziałania przemysłów obronnych. To ma zwiększyć efektywność systemów obronnych w regionie.
1: Ojciec Michał Czyżewski, Paulin z Manhattanu, wydał książkę Zakonnik w Nowym Jorku, która ukazuje duchowe oblicze tego miasta. Publikacja skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, pokazując, że życie zakonne to fascynująca przygoda z Bogiem. Książka ma na celu przybliżenie codziennego życia zakonnika oraz ukazanie, że Boga można spotkać nie tylko w kościele, ale także w codziennych sytuacjach. Ojciec Michał podkreśla, że wiara to piękna przygoda, która trwa każdego dnia.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie od lipca 2022 do lutego 2024 roku. Śledztwo prowadzone przez Policję Antykorupcyjną ujawniło, że asystent, mimo braku uprawnień, przyjmował pacjentów i wystawiał zwolnienia za zgodą lekarza. Proces w tej sprawie rozpocznie się wkrótce. W miejscowości Łaszka doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem nietrzeźwego kierowcy. 24-letni obywatel Niemiec, prowadząc Audi, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Policja musiała siłowo wydostać go z pojazdu, gdyż miał blisko 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził się na karę, w tym zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat oraz wysokie grzywny.
1: Wielu mieszkańców bloków zmaga się z problemem gołębi na balkonach. Okazuje się, że skutecznym sposobem na odstraszenie tych ptaków jest użycie nasączonych wacików z olejkiem cytrusowym. Zapach cytrusów działa na gołębie odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy. Posłanka Marta Stożek złożyła interpelację do ministra rolnictwa, podkreślając zaniedbania w hodowlach psów rasowych. W piśmie pyta o skuteczność nadzoru i domaga się wprowadzenia minimalnych standardów dla hodowli. Wskazuje na dramatyczne przypadki, takie jak znalezienie martwych psów w okolicach Bolimowa. Posłanka apeluje o lepszą wymianę informacji między służbami i stworzenie czarnej listy hodowców.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Psychotesty mogą pomóc odkryć nasze mocne strony i cechy charakteru. Wybór zwierzęcia, z którym się utożsamiamy, często odzwierciedla nasze wartości i preferencje. Słoń symbolizuje siłę i lojalność, orzeł niezależność i ambicje, lew pewność siebie i przywództwo, a panda spokój i harmonię. Choć nie są to naukowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji i spojrzenia na siebie z innej perspektywy. W największych polskich miastach kończą się numery rejestracyjne, co zmusza do wprowadzania nowych oznaczeń. Posłanka Dorota Marek proponuje ponowne wykorzystanie starych numerów, by zachować przejrzystość systemu. Obecne rozwiązania, jak nowe litery dla województw, obniżają intuicyjność tablic. Ministerstwo Infrastruktury musi teraz odpowiedzieć na pytania dotyczące możliwości recyklingu numerów.
1: Dywan może wydzielać nieprzyjemny zapach, nawet jeśli regularnie go odkurzamy. Przyczyną są głęboko osadzone zabrudzenia i wilgoć. Zamiast sięgać po drogie detergenty, warto wypróbować domowy sposób z użyciem wody i octu. Po spryskaniu dywanu i jego wyschnięciu, zapach octu szybko się ulatnia, a dywan odzyskuje świeżość.
2: pierwsza dama Marta Nawrocka, jako zodiakalna ryba, znana jest ze swojej intuicji i empatii. W jej domu najważniejsze są wyobraźnia i rozwój artystyczny, a dzieci mogą liczyć na pełne zrozumienie i wsparcie. Nawrocka, mimo że bywa roztrzepana, stawia na głęboką komunikację emocjonalną, co czyni ją autentyczną i bliską swoim dzieciom. W obliczu hejtu, który dotknął jej córkę, założyła fundację walczącą z tym zjawiskiem.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Telewizja Polsat kończy emisję programu Interwencja po prawie 23 latach. Ostatni odcinek zobaczymy 31 lipca. Decyzja o zakończeniu wynika z wyczerpania formuły programu. Joanna Kurska, współtwórczyni Interwencji, podkreśliła jego misyjny charakter i wysoką oglądalność.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Letni deszcz potrafi zmienić rytm dnia. Może to dobry moment na odkładane od dawna hobby.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Chyży, znana prezenterka, postanowiła odpocząć od świata online i zniknąć z mediów społecznościowych na wakacje. Niestety, zamiast błogiego relaksu, skończyło się na złamanym palcu u stopy. Patrząc w niebo, potknęła się i teraz wraca do pracy na jednej nodze. Cóż, czasem nawet gwiazdy muszą stawić czoła grawitacji.
2: Doda znowu w centrum uwagi. Tym razem nie tylko za sprawą białej bielizny, która podkreśla jej wysportowaną sylwetkę, ale także motywacyjnego wpisu o sile i dyscyplinie. Artystka przypomina, że mięśnie to nie tylko kwestia wyglądu, ale symbol charakteru i codziennych wyborów. W świecie, gdzie wszyscy szukają dróg na skróty, Doda pokazuje, że prawdziwa siła to efekt ciężkiej pracy i konsekwencji.
1: Joanna Koroniewska i Maciej Gowbor, ulubieńcy internetu, zaskakują szczerością. Choć ich związek wydaje się być idealny, aktorka przyznaje, że daleko im do perfekcji. To ciężka robota, niemal każdego dnia, mówi Koroniewska, podkreślając, że media społecznościowe pokazują tylko wycinek rzeczywistości. Cóż, nawet w świecie celebrytów nie wszystko jest takie, jak się wydaje. Patrycja Sokół, znana niegdyś jako gwiazda polskiej sceny muzycznej, teraz działa jako mentorka duchowości pod pseudonimem Ria Sokół. Jej kursy, które kosztują już nie 65, a 77 tysięcy złotych, obiecują nic. Tak, dobrze słyszeliście, nic. Ria twierdzi, że jej klienci wiedzą, czego się spodziewać, choć sama nie oferuje żadnych konkretnych rezultatów. Cóż, może to nowa definicja luksusu, płacić fortunę za duchowe nic.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Justyna Steczkowska, znana z promowania zdrowego stylu życia, zaskoczyła wszystkich, zostając twarzą popularnego napoju gazowanego. Katarzyna Bosacka nie szczędziła jej złośliwości, pytając, jak 21 łyżeczek cukru płynie na jej boskie biodra. Pani są podzieleni, a sama Steczkowska przyznaje, że to jej guilty pleasure. Cóż, nawet najzdrowsi czasem ulegają pokusom. Wielkie emocje na stadionie Meadowlands w East Rutherford, gdzie za chwilę rozpocznie się finał mundialu między Argentyną a Hiszpanią. Polacy, jak zwykle, oglądają z kanapy, ale przynajmniej mamy co wspominać. Pamiętne wykonanie hymnu przez Edytę Górniak w 2002 roku, które przeszło do historii jako muzyczna katastrofa, nadal budzi emocje. Tymczasem dzisiejszy finał z pierwszym w historii halftime show z udziałem Madonny, Shakiry, BTS i Justina Biebera obiecuje być bardziej spektakularny niż nasze piłkarskie sukcesy. Wielkie emocje w Tańcu z Gwiazdami. Dawid Swakowski, znany jako żurnalista, miał zatańczyć w 19. edycji programu, ale jego udział stoi pod znakiem zapytania z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Podcaster, który zasłynął z kontrowersyjnych wywiadów i burzliwej przeszłości, zmaga się z komplikacjami po anginie, które mogą uniemożliwić mu występ. Tymczasem produkcja już szuka zastępstwa, a na parkiecie może pojawić się aktor Dominik Zmaruj. Cóż, życie w showbiznesie bywa nieprzewidywalne.
1: Chełm na chwilę stał się centrum wszechświata, przynajmniej tego muzycznego. Podczas koncertu Lato z Radiem i Telewizją Polską Agnieszka Woźniak-Starak błyszczała jak księżniczka, a Lanbery przyciągała wzrok gotyckim stylem. Krzysztof Skiba zaskoczył wszystkich, prezentując swój umięśniony brzuch, plastikowy, ale zawsze coś. Tłumy fanów śpiewały największe hity, a miasto zamieniło się w prawdziwą muzyczną stolicę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Smutne wieści ze świata muzyki. Jennifer Finch, legendarna basistka zespołu L7, odeszła w wieku 59 lat. Choć fani z całego świata zebrali 300 tysięcy dolarów na jej leczenie, agresywny nowotwór okazał się nie do pokonania. Finch była ikoną ruchu Riot Grrrl, a jej wpływ na muzykę rockową pozostanie niezapomniany. Rodzina i przyjaciele podkreślają jej ogromny wkład w historię muzyki i dziękują za wsparcie w trudnych chwilach.
1: W brudnym studiu w Los Angeles stała maszyna, która zdefiniowała brzmienie rocka lat 90. NEV 8028. Analogowa konsoleta, na której powstały takie klasyki jak Nevermind, Nirwany. Teraz znalazła nowy dom u Dave'a Grohla. Ten kawałek historii, który kiedyś kosztował tyle co dom, teraz spoczywa w kalifornijskim garażu. Przypominając, że prawdziwe brzmienie nie potrzebuje cyfrowych sztuczek. Dla wielu muzyków to nie tylko sprzęt, ale prawdziwa dusza rocka, której nie zastąpią żadne komputerowe bajery. Jarocin znów na ustach wszystkich. Właśnie trwa pierwsza edycja konferencji Rytmy Młodych, a już 19 lipca w kinie Echo odbędzie się spotkanie autorskie Moja krew, twoja krew, 40 lat później. To tam legendarna Republika otrzyma złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. W 1985 roku zespół zmienił gwizdy i pomidory w owacje na stojąco, a teraz wraca, by odebrać najwyższe odznaczenie. Cóż za ironia losu, że miejsce, które kiedyś było areną ich triumfu, teraz staje się sceną ich uhonorowania.
2: The Allman Brothers Band, zespół, który nie tylko tworzył muzyczne arcydzieła, ale także zapisał się w historii rocka jako ofiara mrocznej serii zdarzeń. W ciągu zaledwie 13 miesięcy stracili dwóch kluczowych członków w niemal identycznych wypadkach motocyklowych. Dwayne Allman i Barry Oakley obaj zginęli w wieku 24 lat w tym samym mieście, zaledwie kilka ulic od siebie. Czy to fatum, czy po prostu pech, że ich największy sukces komercyjny przypadł na czas największej żałoby?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Dzień z przyjemną temperaturą. Warto go wykorzystać w pełni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrowi Mazowieckiej 21-letni mężczyzna zdemolował myjnię samoobsługową, a następnie stację paliw. Policja zatrzymała go w toalecie, gdzie zniszczył podwieszany sufit i lustro. Badanie wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty, w tym za uszkodzenie mienia i prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 5 lat więzienia. Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku samolotu Cirrus SR-22, w którym zginął 27-letni Sher Łukasz P., żołnierz 10. Pułku Samochodowego. Katastrofa miała miejsce 25 czerwca podczas podejścia do lądowania, a jej przyczyny badają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Łukasz P. był w trakcie szkolenia wojskowego i marzył o zawodowej służbie. Jego śmierć to ogromna strata dla rodziny i całej jednostki wojskowej. W Płocku doszło do ataku na 15-letniego chłopca z Ukrainy i jego koleżankę w autobusie miejskim. Powodem agresji było posługiwanie się językiem ukraińskim. Prokuratura rejonowa w Płocku prowadzi śledztwo w tej sprawie, a sprawca jest poszukiwany. Podobne incydenty miały miejsce w innych miastach Polski, co budzi niepokój wśród społeczności ukraińskiej.
2: Grzegorz K. zginął w tragicznym wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty za utraconą dłoń. Mężczyzna stracił rękę 2 lata temu w zderzeniu z tramwajem w Warszawie. Po długiej walce z systemem udało mu się wywalczyć świadczenie rentowe. Niestety, jego życie zakończyło się nagle na trasie pod Międzyrzecem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policja z Ostrołęki poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego, który zaginął. Ostatni raz widziano go przy ulicy Prądzyńskiego. Jakub ma około 173 cm wzrostu, ciemne blond włosy z bordową grzywką i był ubrany w czarną koszulkę oraz czarne spodenki. Funkcjonariusze proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jego miejscu pobytu. Ponad rok po pożarze w Ząbkach mieszkańcy zniszczonego bloku wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Pożar zniszczył dach i ponad 200 lokali, a lokatorzy nadal zmagają się z problemami ubezpieczeniowymi i kosztami wynajmu zastępczych mieszkań. Mimo tymczasowego zadaszenia budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość pozostaje niepewna. Lokatorzy czekają na zezwolenia, które pozwolą rozpocząć prace naprawcze.
2: Tragiczny finał wydarzeń nad jeziorem Moczydło w Karczewie. 6-letnia Renatka, która 26 czerwca zniknęła pod wodą na dzikim kąpielisku, zmarła po ponad tygodniowej walce o życie w szpitalu. Pogrzeb dziewczynki odbył się w miniony czwartek, a podczas ceremonii ksiądz podzielił się poruszającymi słowami jej mamy. Policja nadal bada okoliczności tego dramatycznego zdarzenia.
1: Małopolska zmaga się z poważnymi problemami demograficznymi. Na koniec 2025 roku region liczył 3 430 000 mieszkańców, ale odnotowano ujemny przyrost naturalny. Kraków i okolice przyciągają nowych mieszkańców, podczas gdy Tarnów i Nowy Sącz tracą ludność. Eksperci ostrzegają, że mniejsza liczba młodych może w przyszłości wpłynąć na rynek pracy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Grupa turystów z Holandii wzbudziła kontrowersje, kąpiąc się w tatrzańskim stawie, mimo obowiązującego zakazu. Nagranie z tego incydentu obiegło internet, wywołując falę oburzenia. Internauci domagają się surowszych kar dla osób łamiących przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przypominamy, że zakaz kąpieli ma na celu ochronę unikalnego ekosystemu górskiego. W sobotni wieczór w Mietniowie w powiecie wielickim doszło do tragicznego wypadku z udziałem motocyklisty. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, życia mężczyzny nie udało się uratować. Policja bada przyczyny zdarzenia, w którym motocyklista zjechał z jezdni i uderzył w betonowy przepust. Służby apelują o ostrożność na drogach i przestrzeganie przepisów. Milejczyce na Podlasiu stały się miejscem pielgrzymek z całej Polski. Wierni przybywają, by modlić się przed obrazem Najświętszego Serca Jezusa, dobrego pasterza, który według tradycji ma szczególną moc. Po renowacji obrazu w 2019 roku liczba świadectw o niezwykłych łaskach znacząco wzrosła. Proboszcz parafii, ksiądz Jarosław Rosłon, przyznaje, że przez lata zebrał setki takich historii. W nocy w Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru budynku wielorodzinnego przy ulicy Wojska Polskiego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba, której ciało znaleziono na poddaszu. W akcji gaśniczej uczestniczyło 11 zastępów straży pożarnej, a na miejscu pracował również prokurator. 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na autostradzie A1 doszło do brawurowego pościgu za 24-letnim kierowcą ciężarówki. Mężczyzna usłyszał 4 zarzuty, w tym niezatrzymanie się do kontroli i napaść na funkcjonariuszy. Policja wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. W ciężarówce znaleziono niebezpieczne substancje chemiczne, które są obecnie badane.
2: Mieszkańcy okolic Głogowa mogą odetchnąć z ulgą. Po analizie nagrań okazało się, że zwierzę, które wzbudziło niepokój, to nie puma, lecz mniejszy przedstawiciel rodziny kotowatych. Mimo to władze apelują o ostrożność i kontynuują monitoring terenu. Służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Anita Włodarczyk znowu w formie. Podczas mityngu w Madrycie uzyskała wynik 75,01 metra, co jest jej najlepszym rezultatem od 2022 roku. To także nowy rekord świata w kategorii zawodniczek powyżej 40 roku życia. Polka zajęła drugie miejsce, ustępując jedynie Włoszce Sarze Fantini. Wielki finał Mistrzostw Świata już w niedzielę. Zmierzą się w nim Hiszpania i Argentyna. Jan Tomaszewski ostro skomentował półfinały, krytykując Francuzów i Anglików. Legendarny bramkarz nie wskazał faworyta finału, przewidując dogrywkę i rzuty karne. Kylian Mbappé i Esther Exposito, choć nie potwierdzili swojego związku, wzbudzają wiele emocji w mediach. Para spędziła romantyczny weekend w Paryżu, a także była widziana na jachcie u wybrzeży Sardynii. Esther, mimo że nie interesuje się piłką nożną, kibicowała Mbappé podczas meczu we Francji. Ich relacja przyciąga uwagę zarówno francuskiej, jak i hiszpańskiej prasy.
2: Przed nami finał Mistrzostw Świata 2026, w którym zmierzą się Hiszpania i Argentyna. Stawką są nie tylko tytuł mistrza, ale i ogromne pieniądze. Zwycięzca zgarnie aż 50 milionów dolarów, a wicemistrz 33 miliony. Całkowita pula nagród wynosi rekordowe 655 milionów dolarów, co czyni ten turniej najbardziej dochodowym w historii.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. Tour de France trwa w pełni, mimo ekstremalnych upałów sięgających 42 stopni Celsjusza. Organizatorzy skrócili niektóre etapy, by ulżyć kolarzom, ale wyścig toczy się dalej. Dla kibiców to nie tylko sportowe emocje, ale też festiwal smaków i gadżetów, gdzie sponsorzy prześcigają się w przyciąganiu uwagi. Wśród największych gwiazd peletonu jest Tadej Pogacar, nazywany Messim kolarstwa. Polscy siatkarze zapewnili sobie awans do finałów Ligi Narodów po zwycięstwach nad Bułgarią, Brazylią i Francją. W ostatnim meczu fazy zasadniczej zmierzą się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek w Chicago. Biało-czerwoni mają na koncie 9 wygranych w 11 meczach.
1: Kacper Tomasiak, multimedalista olimpijski z Mediolan Cortina 2026, podzielił się swoimi wrażeniami z pracy z nowym trenerem, Stefanem Horngacherem, który wrócił do polskiej kadry po opuszczeniu reprezentacji Niemiec. Tomasiak, który był najjaśniejszym punktem polskiej kadry skoczków minionej zimy, przyznał, że współpraca z Horngacherem różni się od dotychczasowej, głównie ze względu na kwestie językowe. Skoczek wspomniał również zmarłego Grzegorza Miętusa, który przez lata trenował go w kadrze juniorów. Aryna Sabalenka zakończyła wakacje na greckiej wyspie Mykonos po niespodziewanym odpadnięciu z Wimbledonu. Białoruska tenisistka dzieliła się z fanami zdjęciami z urlopu, na których pozowała w strojach kąpielowych. W czasie wypoczynku towarzyszył jej narzeczony, a sama Sabalenka przyznała, że potrzebowała odpoczynku od sportowych zmagań. Teraz planuje powrót do formy przed kolejnymi wyzwaniami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Lamine Yamal, gwiazda reprezentacji Hiszpanii, cieszy się wsparciem swojej dziewczyny, Ines Garcia, podczas mundialu. Młoda influencerka z Sewilli, znana z mediów społecznościowych, towarzyszy mu na trybunach w koszulce z jego nazwiskiem. Para, która poznała się przez internet, jest razem od kilku miesięcy. Niedawno Ines obchodziła 21 urodziny, a Lamine zadbał o wyjątkowe prezenty, w tym spersonalizowany album zdjęć.
2: Erling Haaland po zakończeniu Mistrzostw Świata udał się z partnerką na wakacje do Włoch. Para wzięła udział w pokazach mody Dolce & Gabbana na Sycylii, gdzie Haaland przyciągnął uwagę nietypową, kosztowną piżamą. Norwegia z Haalandem w składzie była sensacją mundialu, eliminując Brazylię, ale odpadła w ćwierćfinale po meczu z Anglią. Po powrocie do Oslo drużyna została entuzjastycznie przyjęta przez kibiców. Iga Świątek wróciła do treningów po krótkim urlopie, przygotowując się do turniejów w Ameryce Północnej. W planach ma start w Toronto i obronę tytułu w Cincinnati, a także występ w US Open. Podczas treningu doszło do humorystycznej wymiany zdań z trenerem Francisco Roigiem na temat finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Świątek kibicuje Messiemu, podczas gdy Roig wspiera Hiszpanię.
1: Leo Messi, kapitan reprezentacji Argentyny, podzielił się wzruszającym wpisem przed finałem mundialu, który może być jego ostatnim. 39-letni piłkarz opublikował na Instagramie zdjęcie drużyny, dziękując kolegom i kibicom za wspólne lata. Argentyna zmierzy się z Hiszpanią, a Messi ma szansę sięgnąć po kolejne Mistrzostwo Świata. Bez względu na wynik, jak podkreśla, drużyna już napisała niezapomnianą historię.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Gianni Infantino, prezydent FIFA, wprowadza nową tradycję w piłce nożnej. Triumfatorzy finału Mistrzostw Świata otrzymają specjalne pierścienie mistrzowskie, podobne do tych z NBA. O te wyjątkowe nagrody powalczą reprezentacje Hiszpanii i Argentyny. Finał odbędzie się w niedzielę w East Rutherford pod Nowym Jorkiem.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi kluczowych spotkań Mundialu 2026. Polski sędzia zakończył swój udział po dwóch meczach fazy grupowej. Decyzję FIFA skomentował w specjalnym nagraniu, podkreślając, że choć czuje niedosyt, wraca z podniesioną głową. Finał poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 19 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
4: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak znajdzie się w centrum miłosnego trójkąta z Majką i Bogną. Majka, po narodzinach syna Tomka, zacznie kwestionować sens swojego związku, co zbliży ją do Mateusza. Tymczasem Bogna nie zamierza się poddać i będzie walczyć o serce Mostowiaka. Na ślubie Natalki i Adama, który odbędzie się w nowym sezonie, Mateusz pojawi się z Majką, co może sugerować, że to ona zdobędzie jego serce. W tle nie zabraknie również przyjaciela Mostowiaka, Janka, który coraz bardziej wchodzi w krąg rodziny. Czy Mateusz i Majka w końcu będą razem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacjach. M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Rodzina Rogowskich może się powiększyć, co zasugerował Artur na Instagramie. Pod zdjęciem ze swoimi córkami, Basią i Agnes, aktor zadał pytanie, czy czas na nowego członka rodziny. Fani natychmiast zaczęli spekulować o ślubie Artura z Joanną lub o nowym dziecku. Artur, choć po zdradzie, może mieć dziecko z kochanką, co dodałoby pikanterii nowemu sezonowi. Nie można też wykluczyć pogodzenia się z Marysią i wspólnego potomka. Jak potoczą się losy Rogowskich, dowiemy się już wkrótce. W 4256 odcinku Na Wspólnej Wojtek ponownie wplątuje się w intrygi, podszywając się pod Juliusza na forum jazzowym. Spotkanie z Krystyną w barze u Ziębów przynosi niespodziewany zwrot akcji, gdy zamiast niej pojawia się Ula. Wojtek i Ula są zszokowani swoim widokiem, a sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Krystyna każe Uli usunąć konto po odkryciu oszustwa. Juliusz dowiaduje się o podstępie syna i nie kryje złości. Jednak wkrótce sytuacja się łagodzi, gdy Juliusz spotyka prawdziwą Krystynę i ich relacje zaczynają się ocieplać. Czy to początek nowego rozdziału dla tej pary? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 3 sierpnia o 20.15 na TVN. W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i konfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Moisesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrahigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leono sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
1: Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 9 metrów na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepły dzień zachęca do uśmiechu, spaceru i małych przyjemności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie. Amerykańska dziennikarka Rachel Menitoff zyskała uznanie za opanowanie podczas programu na żywo. W trakcie relacji o fali upałów w Kalifornii na jej szyi wylądował duży karalu. Mimo to Menitoff nie przerwała transmisji, a nagranie szybko obiegło internet. Widzowie chwalą jej profesjonalizm, podkreślając, że sami zareagowaliby zupełnie inaczej.
3: Tragedia w Dolnej Saksonii. Na wieży widokowej w Torfhaus w górach Harz zginęła 3-osobowa rodzina. Mężczyzna, kobieta i dziecko spadli z wysokości kilkudziesięciu metrów. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na możliwość rozszerzonego samobójstwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe i policja.
2: Na lotnisku we Frankfurcie nad Menem 4 pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Od 1 lipca w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej działa nowy komponent obrony pogranicza, który ma wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski. 4 nowo utworzone brygady, w tym Podlaska i Warmińsko-Mazurska, będą odpowiadać za zarządzanie infrastrukturą obronną oraz współpracę ze Strażą Graniczną. Nowa struktura zwiększy udział zawodowych żołnierzy i wprowadzi nowoczesne systemy bezzałogowe. To odpowiedź na współczesne zagrożenia i nawiązanie do tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza z II Rzeczypospolitej. Pierwszy polski satelita z konstelacji MikroGlob, wyniesiony na orbitę 7 lipca, przechodzi intensywne testy. Uruchomiono kluczowe funkcjonalności, w tym optyczny ładunek i napęd jonowy. To ważny krok dla polskiej obronności, zwiększający zdolności do pozyskiwania danych satelitarnych. Cały system MikroGlob ma być gotowy do końca pierwszego kwartału 2027 roku. Suszarka do włosów to nieodłączny element codziennej pielęgnacji, ale niewłaściwe jej użycie może pogorszyć kondycję włosów. Eksperci zalecają suszenie z odległości od 20 do 30 cm i unikanie zbyt wysokiej temperatury. Warto również stosować kosmetyki termoochronne i kończyć suszenie chłodnym nawiewem. Takie proste zmiany mogą znacząco poprawić wygląd i wytrzymałość włosów. W Rzeszowie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na wnuczka, tracąc ponad 15 tysięcy złotych. Dzięki współpracy policji z Rzeszowa i Dębicy zatrzymano 20-letniego mężczyznę, który odebrał od seniorki gotówkę i biżuterię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Policja w Krakowie zatrzymała mężczyznę podejrzanego o rozbój na 12-letnim chłopcu w Skawinie. Do zdarzenia doszło 13 lipca, kiedy napastnik zepchnął chłopca z roweru i odjechał skradzionym jednośladem. Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy rower o wartości 1700 zł został odzyskany, a 24-letni sprawca usłyszał zarzuty. Grozi mu teraz kara więzienia od 2 do 12 lat. Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin. Wyniki najnowszego badania pokazują, że łysina u mężczyzn jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech według kobiet. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 uczestniczek łysi mężczyźni zajęli drugie miejsce tuż za umięśnioną sylwetką. Badacze wskazują, że taki wygląd kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie i inteligencją. To dowód na to, że kanony męskiej atrakcyjności wciąż się zmieniają.
3: W polskich lasach można znaleźć lejkowca trąbkowego, grzyb ceniony w Finlandii za intensywny aromat. Choć w Polsce bywa pomijany, jego suszona forma dodaje potrawom głęboki, leśny smak. Grzyb ten rzadko bywa robaczywy i jest doskonałym dodatkiem do sosów i zup. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te grzyby, które potrafimy rozpoznać.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Latem ogórki są szczególnie narażone na choroby, takie jak mączniak, który może osłabić rośliny i zmniejszyć plony. Zamiast sięgać po drogie preparaty chemiczne, bezpieczne, warto wypróbować domowy oprysk na bazie mleka, który można łatwo przygotować w domu. Taki naturalny sposób może skutecznie zapobiec rozwojowi grzybów, jeśli stosowany jest regularnie. Pamiętajmy, by oprysk wykonywać rano lub wieczorem, w bezdeszczowy dzień.
2: Przemysław Czarnek, były minister, zaskoczył internautów swoimi umiejętnościami językowymi. Oprócz angielskiego, doskonale włada także włoskim, co potwierdził w nagraniu, które stało się wiralem. Częste wyjazdy do Włoch w młodości pozwoliły mu opanować ten język. To właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę, Katarzynę.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Radio Super Express.
1: Bart Pniewski, znany influencer i miłośnik luksusu, nie kryje zazdrości wobec swojej córki Nicole, która wzięła udział w programie Królowa Przetrwania. Choć Nicole musiała zmierzyć się z trudnymi warunkami, Bart uważa, że to doświadczenie było dla niej bezcenne. Sam chętnie spakowałby walizki i ruszył na plan, gdyby tylko telewizja TVN zaproponowała mu udział w podobnym show. Na razie jednak pozostaje mu tylko kibicować córce, ponieważ propozycje współpracy trafiają głównie do niej.
2: Bułgaria szykuje się na wielkie muzyczne show, bo to właśnie tam odbędzie się 71. konkurs piosenki Eurowizji w maju przyszłego roku. Sofia, stolica kraju, jest na czołowej pozycji w wyścigu o miano miasta gospodarza, ale decyzja jeszcze nie zapadła. Tymczasem Kanada zaskoczyła wszystkich, debiutując w konkursie, a Macedonia Północna wraca po dłuższej przerwie. Polska wciąż trzyma wszystkich w niepewności, bo Telewizja Polska milczy na temat swojego reprezentanta. W świecie, gdzie internetowe wyzwania często kończą się na śmiesznych filmikach, akcja Łatwoganga i Bedoysa 2115 pokazała, że można inaczej. Zebrali prawie 293 miliony złotych na pomoc dzieciom z nowotworami. A liczba ta jest tak ogromna, że nawet dzieci z fundacji Cancer Fighters miały problem z jej odczytaniem. To nie tylko rekord, ale prawdziwy dowód na to, że internet potrafi jednoczyć w ważnych sprawach. Teraz pozostaje pytanie, co jeszcze można osiągnąć, gdy ludzie połączą siły w słusznej sprawie. Wielki finał Mistrzostw Świata FIFA 2026 rozgrzewa nie tylko boiska, ale i domy celebrytów. Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan, niczym bohaterowie telenoweli, postanowili kibicować przeciwnym drużynom. Ona w koszulce Hiszpanii, on w barwach Argentyny. Czyżby szykowała się małżeńska awantura? Na szczęście wszystko wskazuje na to, że emocje pozostaną na poziomie przyjacielskiej rywalizacji, a najważniejsza będzie dobra zabawa.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: W polskim show biznesie znowu gorąco. Mandaryna i Michał Wiśniewski, jakby nigdy nic, wrócili do siebie, a fani nie mogą się nadziwić. Tymczasem Marta Wiśniewska zamiast luksusowej willi wybrała dom z morskiego kontenera. To właśnie tam, w tym nietypowym azylu pod Warszawą, odnajduje spokój i nazywa to miejsce swoim rajem. Ciekawe, czy Michał też doceni urok kontenerowego życia.
2: W 1989 roku na planie teledysku Guns N' Roses doszło do starcia, które przeszło do historii. Axl Rose w przypływie zazdrości rzucił się na Davida Bowiego, który zbyt natarczywie interesował się jego dziewczyną. Wściekłość lidera Gunsów była tak wielka, że Bowie musiał uciekać przed tłumem i ochroniarzami. Choć początkowo wyglądało to na początek muzycznej wojny, panowie szybko się pogodzili, a ich nocne rozmowy w China Club stały się legendą.
1: Warszawa zamieniła się w metalowy raj, a wszystko za sprawą System of a Down, którzy zagrali dwa koncerty na PGE Narodowym. Nie dość, że fani mogli posłuchać kultowych riffów, to jeszcze mieli szansę na zdobycie unikatowych kostek do gitary z wizerunkiem Lolka. Szawo Odadian, basista zespołu, ukrył je w różnych zakątkach stolicy, a wskazówki do ich znalezienia można było śledzić w mediach społecznościowych. Metalowe szaleństwo w pełni.
2: W 1967 roku doszło do jednego z najbardziej absurdalnych połączeń w historii muzyki. Jimi Hendrix, mistrz gitary i psychodelicznych brzmień, został supportem dla popowej grupy The Monkees, idoli nastolatek. Jak można się domyślić, młode fanki nie były gotowe na jego muzyczne ekscesy, a sam Hendrix szybko zrezygnował z tej trasy, pokazując publiczności środkowy palec. Na koniec menedżerowie wymyślili bajkę o protestach konserwatywnej organizacji, by ratować wizerunek artysty. Cóż, czasem nawet rockowy buntownik musi uciekać przed popcornem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że największy hit Queen w Stanach Zjednoczonych, Another One Bites the Dust, miał być tylko albumowym zapychaczem. Dzięki Michaelowi Jacksonowi, który po koncercie w Los Angeles przekonał zespół do wydania utworu na singlu, piosenka stała się numerem jeden na liście Billboard. Co ciekawe, wielu amerykańskich słuchaczy było przekonanych, że Queen to czarnoskóry zespół grający funky. A to wszystko przy akompaniamencie teorii spiskowych o ukrytych wiadomościach w refrenie. Cóż, czasem wystarczy trochę zamieszania, by sprzedaż poszybowała w górę.
1: Kto by pomyślał, że stara kanapa i przypadek mogą stworzyć muzyczne arcydzieło? Podczas nagrywania Something in the Way Nirwany Kurt Cobain zrezygnował z tradycyjnych metod i zaszył się w reżyserce, by w ciszy i spokoju zagrać swoją wizję. Dave Grohl musiał grać najciszej w swoim życiu, a producent Butch Vig wyłączył wszystko, co mogło zakłócić nagranie. Efekt? Utwór, który po latach znów podbił listy przebojów dzięki filmowi The Batman. Czasem wystarczy odrobina chaosu, by stworzyć coś niezapomnianego.
2: System of a Down w końcu zawitał do Polski po niemal dekadzie, a Stadion Narodowy w Warszawie pękał w szwach. Pierwszy z dwóch koncertów zespołu już za nami, a fani nie tylko usłyszeli swoje ulubione kawałki, ale również zaśpiewali Happy Birthday dla gitarzysty Darona Malakiana.

0: który świętował swoje 51. urodziny. Chociaż w sieci dominują pozytywne opinie o formie zespołu, nie obyło się bez narzekań na jakość dźwięku. Cóż, nie można mieć wszystkiego, prawda?
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczne wydarzenie na dzikim kąpielisku w Karczewie zakończyło się śmiercią 6-letniej Renatki. Dziewczynka zniknęła pod wodą 26 czerwca i mimo szybkiej reanimacji oraz hospitalizacji zmarła 5 lipca. Pogrzeb odbył się w miniony czwartek, a duchowny podzielił się bolesnymi słowami matki zmarłej. Policja nadal bada okoliczności tego tragicznego wypadku.
2: Dom Mostowiaków z serialu M jak Miłość nie znajduje się w fikcyjnej Grabinie, lecz we wsi Piaski w powiecie piaseczyńskim. To tam kręcono zewnętrzne ujęcia, które widzowie znają z ekranu. Wnętrza domu zostały odtworzone w halach zdjęciowych w okolicach Piaseczna. Serial, emitowany od 2000 roku, zdobył ogromną popularność wśród Polaków.
1: Tragiczny wypadek w powiecie sokołowskim. Pan Grzegorz K., młody rencista, zginął w wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty inwalidzkiej. 2 lata wcześniej stracił dłoń w wypadku motocyklowym w Warszawie. Mimo trudności życiowych, jego radość z przyznanej renty nie trwała długo. W Ostrowi Mazowieckiej doszło do aktów wandalizmu, których sprawcą był 21-letni mężczyzna. Najpierw zniszczył myjnię samochodową, a następnie uszkodził toaletę na stacji benzynowej. Zatrzymany przez policję miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Usłyszał zarzuty dewastacji mienia i jazdy pod wpływem alkoholu, co może skutkować karą do 5 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Policja w Ostrołęce poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego. Ostatni raz widziano go w okolicach ulicy Prądzyńskiego. Chłopiec ma ciemnoblond włosy z bordową grzywką i nosił ciemne szorty oraz czarną koszulkę. Funkcjonariusze proszą o pilne zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w jego odnalezieniu. W miejscowości Mietniów w powiecie wielickim doszło do tragicznego wypadku z udziałem motocyklisty. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, w tym lotniczego pogotowia ratunkowego, kierowcy nie udało się uratować. Policja prowadzi śledztwo, aby ustalić przyczyny zdarzenia. Wstępne ustalenia wskazują, że motocyklista stracił kontrolę nad pojazdem i uderzył w betonowy przepust.
2: Ceny podstawowych produktów w Polsce w czerwcu nieco spadły, ale nadal są wyższe niż rok temu. Najnowszy raport ASM-SFA pokazuje, że średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła niecałe 326 zł, co oznacza spadek o niecałe 2% w porównaniu z majem. Najdroższą siecią okazał się Aldi, gdzie koszyk kosztował niecałe 351 zł, podczas gdy najtaniej było w Auchan z ceną niecałe 281 zł. Mimo miesięcznych spadków, w ujęciu rocznym ceny wciąż rosną, a największy wzrost odnotowano w Biedronce. W Szczecinie odbył się 8 Marsz Równości, będący finałem Festiwalu Dumy. Uczestnicy wyruszyli z Placu Lotników, niosąc tęczowe flagi i transparenty. Wydarzenie przebiegło bez incydentów, a jego głównym przesłaniem było hasło „Płyniemy po swoje”. Marsz stał się również okazją do wyrażenia sprzeciwu wobec weta prezydenta, dotyczącego ustaw o statusie osoby najbliższej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Bydgoszczy ruszył nowy sezon roweru aglomeracyjnego. Mieszkańcy mają do dyspozycji 750 nowych rowerów, w tym 140 elektrycznych. System został zmodernizowany, co ułatwia wypożyczanie i zwracanie pojazdów. Dostępnych jest teraz 70 stacji rowerowych, w tym 11 nowych lokalizacji. W okolicach Rypina odkryto ludzkie szczątki, które mogą należeć do zaginionej Jowity Zielińskiej. Kości oraz fragmenty odzieży znaleziono w lesie przez 2 spacerowiczów. Policja potwierdziła obecność szczątków kobiety, a dalsze badania genetyczne mają potwierdzić jej tożsamość. Obszar został zabezpieczony, a śledztwo trwa. Bydgoszcz zmaga się z poważnymi skutkami porannej nawałnicy. Intensywne opady deszczu zalały ulice, ronda i centrum handlowe, a strażacy mają pełne ręce roboty. Wiele ulic jest nieprzejezdnych, a czas oczekiwania na pomoc może się wydłużyć. Synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec burzowej pogody w regionie.
2: Na drodze wojewódzkiej numer 693 między Siemiatyczami a Milejczycami doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się tam 2 samochody, a 4 osoby, w tym 2 dzieci, zostały ranne. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. Droga była zablokowana przez prawie 3 godziny.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Psychologia stała się najpopularniejszym kierunkiem na Uniwersytecie Wrocławskim w tegorocznej rekrutacji. O jedno miejsce rywalizuje aż 24 kandydatów, co czyni ten kierunek najbardziej obleganym. Na 130 dostępnych miejsc aplikowało aż 3240 osób. Rosnące zainteresowanie psychologią wynika z szerokich możliwości zawodowych, jakie oferuje ten kierunek.
1: Na Zalewie Mietkowskim, niedaleko Wrocławia, doszło do groźnego incydentu. Silny wiatr przewrócił żaglówkę, a 2 młodych żeglarzy znalazło się w wodzie bez kamizelek ratunkowych. Ratownicy WOPR szybko zareagowali i bezpiecznie wydobyli mężczyzn na brzeg. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a łódź została przetransportowana do portu.
2: W Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wojska Polskiego. Ogień wybuchł późnym wieczorem, a strażacy znaleźli ciało jednej osoby na poddaszu. W akcji ratunkowej uczestniczyło 12 zastępów straży pożarnej, a 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Przyczyny pożaru są obecnie badane pod nadzorem prokuratora.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. We Wrocławiu prognozowana temperatura to 18 stopni z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. Natomiast w Białymstoku termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Polsce trwa gorąca debata na temat propozycji zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, uzależniając go od liczby urodzonych dzieci. Prezes ZUS, Liwiusz Laska, wyraził poważne wątpliwości co do zgodności tego pomysłu z konstytucją. Podkreślił, że uzależnianie wieku emerytalnego od macierzyństwa może być dyskryminujące. Zamiast tego sugeruje inne formy wsparcia dla rodziców, jak dodatkowe składki emerytalne za każde dziecko. Laska zwrócił też uwagę na problem niższych emerytur kobiet, wynikający z krótszego okresu składkowego. Tymczasem ZUS we współpracy z innymi instytucjami wprowadza nowe narzędzia do walki z nieuczciwymi pracodawcami. Amsterdam został liderem dostępności kawy w Europie w 2026 roku. Mimo, że ceny espresso są tam wysokie, dzięki wysokim zarobkom mieszkańcy mogą pozwolić sobie na zakup aż 1467 filiżanek miesięcznie. Warszawa, choć plasuje się na 14 miejscu pod względem ceny, zajmuje dopiero 17 miejsce w dostępności, z możliwością zakupu 791 filiżanki. Wschodnie i południowe stolice Europy, mimo niskich cen kawy, mają najniższą dostępność ze względu na niskie zarobki. Kiszyniów z najtańszą kawą oferuje jedynie 523 filiżanki miesięcznie na przeciętną pensję. Ranking pokazuje, że cena nie zawsze odzwierciedla realną dostępność. Egipt wprowadza nowe przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego, które mogą wpłynąć na turystów. Wszystkie apartamenty wakacyjne muszą teraz posiadać oficjalną licencję. Brak rejestracji może skutkować zamknięciem obiektu i eksmisją gości. Turyści powinni upewnić się, że wynajmowany lokal działa legalnie, aby uniknąć utraty pieniędzy i nagłego zakończenia urlopu. Mimo zmian, wynajem apartamentów w Egipcie pozostaje tańszą opcją niż pobyt w hotelu. Jednak teraz ważne jest, by sprawdzić, czy wybrany apartament posiada wymaganą licencję. Choć polska reprezentacja nie zagrała na Mundialu 2026, Polacy nie odpuścili piłkarskich emocji. Sklepy odnotowały wzrost sprzedaży przekąsek, a lody okazały się hitem z 28% wzrostem. Kibice chętnie sięgali też po mrożone frytki, pizze i pierogi, co pokazuje, że woleli spędzać czas przed telewizorem niż w kuchni. Słodkie przekąski również cieszyły się popularnością, z czekoladkami na czele. Wieczorem czeka nas finał, w którym zmierzą się Argentyna i Hiszpania.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Coraz więcej Polaków wybiera mniej oczywiste kierunki na wakacje, unikając zatłoczonych kurortów. Zainteresowanie miejscami takimi jak uzdrowiska, zamki czy termy wzrosło o 35% w ciągu 2 lat. Nałęczów, Busko-Zdrój i Białowieża to tylko niektóre z miejsc, które przyciągają turystów szukających spokoju i kontaktu z naturą. W dolnośląskim Kliczkowie można spędzić wakacje w zamku, a Jura Krakowsko-Częstochowska staje się alternatywą dla górskich kurortów. Trend ten pokazuje, że Polacy coraz częściej wybierają wypoczynek z dala od tłumów. Polacy masowo refinansują swoje kredyty hipoteczne, korzystając z niższych stóp procentowych. W pierwszych miesiącach roku banki udzieliły aż 130 tysięcy hipotek, z czego 1/3 służyła spłacie wcześniejszych zobowiązań. Dzięki temu miesięczne raty mogą spaść nawet o 800 zł. Eksperci radzą jednak, by przed zmianą banku najpierw negocjować warunki z obecnym kredytodawcą. Banki coraz bardziej konkurują o klientów, co może przynieść dodatkowe korzyści dla kredytobiorców.
1: W Polsce coraz więcej prawników i ekspertów od compliance może liczyć na wynagrodzenia sięgające nawet 50 tysięcy złotych miesięcznie. Firmy intensywnie poszukują specjalistów z doświadczeniem, szczególnie w obszarach nowych technologii i cyberbezpieczeństwa. Legal directorzy i head of legal zarabiają od 30 do 50 tysięcy złotych, a średnia pensja na tych stanowiskach wynosi około 35 tysięcy złotych. Początkujący specjaliści do spraw prawnych mogą liczyć na wynagrodzenie od 7 do 10 tysięcy złotych miesięcznie. Wraz z doświadczeniem zarobki szybko rosną, a zapotrzebowanie na prawników wciąż się zwiększa.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa ogłosiła rekordowe wyniki zakładów Jelcz, które w 2026 roku znacząco zwiększyły zdolności produkcyjne. Jelcz dostarczył już 300 pojazdów dla Sił Zbrojnych RP, co oznacza wzrost o ponad 50% w porównaniu do ubiegłego roku. Firma inwestuje w nowoczesne technologie, w tym nową lakiernię, co ma zwiększyć produkcję i poprawić jakość pojazdów. Jelcz odgrywa kluczową rolę w programach modernizacyjnych Wojska Polskiego, dostarczając podwozia dla systemu Patriot. Spółka dąży również do pełnej polonizacji komponentów, co ma zwiększyć niezależność technologiczną kraju. kraju. Słuchacie Radia Super Express.
1: Amerykańska armia nie osiągnęła planowanej produkcji 100 tysięcy kompletów amunicji 155-milimetrowej miesięcznie do października zeszłego roku. W marcu produkowano jedynie 36 tysięcy sztuk miesięcznie. Fabryka w Teksasie, na którą wydano 469 milionów dolarów, nie dostarczyła ani jednego korpusu spełniającego wymagania. Problemy technologiczne i niesprawdzone urządzenia opóźniły produkcję. To ważna lekcja również dla Polski, która rozwija własny przemysł amunicyjny. Kluczowe jest, by nie powtórzyć błędów związanych z nadmiernym optymizmem i niesprawdzonymi technologiami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz, za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak znajdzie się w centrum miłosnego trójkąta z Majką i Bogną. Majka, po narodzinach syna Tomka, zacznie kwestionować sens swojego związku, co zbliży ją do Mateusza. Tymczasem Bogna nie zamierza się poddać i będzie walczyć o serce Mostowiaka. Na ślubie Natalki i Adama, który odbędzie się w nowym sezonie, Mateusz pojawi się z Majką, co może sugerować, że to ona zdobędzie jego serce. W tle nie zabraknie również przyjaciela Mostowiaka, Janka, który coraz bardziej wchodzi w krąg rodziny. Czy Mateusz i Majka w końcu będą razem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacjach. M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Rodzina Rogowskich może się powiększyć, co zasugerował Artur na Instagramie. Pod zdjęciem ze swoimi córkami, Basią i Agnes, aktor zadał pytanie, czy czas na nowego członka rodziny. Fani natychmiast zaczęli spekulować o ślubie Artura z Joanną lub o nowym dziecku. Artur, choć po zdradzie, może mieć dziecko z kochanką, co dodałoby pikanterii nowemu sezonowi. Nie można też wykluczyć pogodzenia się z Marysią i wspólnego potomka. Jak potoczą się losy Rogowskich, dowiemy się już wkrótce. W 4256 odcinku Na Wspólnej Wojtek ponownie wplątuje się w intrygi, podszywając się pod Juliusza na forum jazzowym. Spotkanie z Krystyną w barze u Ziębów przynosi niespodziewany zwrot akcji, gdy zamiast niej pojawia się Ula. Wojtek i Ula są zszokowani swoim widokiem, a sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, gdy Krystyna każe Uli usunąć konto po odkryciu oszustwa. Juliusz dowiaduje się o podstępie syna i nie kryje złości. Jednak wkrótce sytuacja się łagodzi, gdy Juliusz spotyka prawdziwą Krystynę i ich relacje zaczynają się ocieplać. Czy to początek nowego rozdziału dla tej pary? Odcinek zostanie wyemitowany w poniedziałek, 3 sierpnia o 20.15 na TVN. W 4257 odcinku Na Wspólnej, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 20.15, Julka ponownie zmierzy się z trudnymi wyborami. Po kolejnym rozstaniu z Leonem dziewczyna sięgnie po narkotyki, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń. Dealer, od którego kupuje używki, upokorzy ją, a odurzona Julka desperacko będzie błagać Leona o powrót. Leon jednak postawi jej ultimatum. Wróci do niej tylko, jeśli podejmie leczenie. Igor, ojciec Julki, uwierzy w jej wersję wydarzeń i skonfrontuje się z Leonem, nie wiedząc o uzależnieniu córki. Czy Julka zdecyduje się na odwyk, czy może jej sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Moisesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrahigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leono sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
1: Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 18 stopni z wiatrem z prędkością 9 metrów na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepły dzień zachęca do uśmiechu, spaceru i małych przyjemności.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ujawnił, że Jeffrey Epstein miał powiązania z najwyższymi szczeblami amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Podczas rozmowy z Joe Roganem Vance podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia, a dowody mogły zostać zniszczone po pierwszym aresztowaniu Epsteina. Wiceprezydent zgodził się również, że Epstein mógł zbierać kompromitujące materiały na wpływowe osoby. Siły zbrojne Ukrainy intensyfikują wykorzystanie bezzałogowych pojazdów naziemnych, które przejmują niebezpieczne misje logistyczne i ewakuacyjne w strefach walki. W czerwcu przeprowadzono ponad 16 600 takich operacji, co pokazuje dynamiczny rozwój tej technologii. Ukraina planuje dalsze zwiększenie produkcji i zamówień, dążąc do pełnej robotyzacji logistyki na froncie. System Brave 1 wspiera te działania, łącząc potrzeby wojska z potencjałem firm technologicznych. 16 lipca odbyło się ważne spotkanie między Polską a Stanami Zjednoczonymi dotyczące zwiększenia obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Sekretarz stanu Paweł Zalewski i zastępczyni ambasadora Stanów Zjednoczonych Stephanie Holmes omówili dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Obie strony wyraziły zadowolenie z dotychczasowej współpracy i zadeklarowały jej pogłębianie, szczególnie w zakresie współdziałania przemysłów obronnych. To ma zwiększyć efektywność systemów obronnych w regionie.
3: Ojciec Michał Czyżewski, Paulin z Manhattanu, wydał książkę Zakonnik w Nowym Jorku, która ukazuje duchowe oblicze tego miasta. Publikacja skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, pokazując, że życie zakonne to fascynująca przygoda z Bogiem. Książka ma na celu przybliżenie codziennego życia zakonnika oraz ukazanie, że Boga można spotkać nie tylko w kościele, ale także w codziennych sytuacjach. Ojciec Michał podkreśla, że wiara to piękna przygoda, która trwa każdego dnia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie od lipca 2022 do lutego 2024 roku. Śledztwo prowadzone przez Policję Antykorupcyjną ujawniło, że asystent, mimo braku uprawnień, przyjmował pacjentów i wystawiał zwolnienia za zgodą lekarza. Proces w tej sprawie rozpocznie się wkrótce. W miejscowości Łaszka doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem nietrzeźwego kierowcy. 24-letni obywatel Niemiec, prowadząc Audi, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Policja musiała siłowo wydostać go z pojazdu, gdyż miał blisko 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził się na karę, w tym zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat oraz wysokie grzywny.
3: Wielu mieszkańców bloków zmaga się z problemem gołębi na balkonach. Okazuje się, że skutecznym sposobem na odstraszenie tych ptaków jest użycie nasączonych wacików z olejkiem cytrusowym. Zapach cytrusów działa na gołębie odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy. Posłanka Marta Stożek złożyła interpelację do ministra rolnictwa, podkreślając zaniedbania w hodowlach psów rasowych. W piśmie pyta o skuteczność nadzoru i domaga się wprowadzenia minimalnych standardów dla hodowli. Wskazuje na dramatyczne przypadki, takie jak znalezienie martwych psów w okolicach Bolimowa. Posłanka apeluje o lepszą wymianę informacji między służbami i stworzenie czarnej listy hodowców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Psychotesty mogą pomóc odkryć nasze mocne strony i cechy charakteru. Wybór zwierzęcia, z którym się utożsamiamy, często odzwierciedla nasze wartości i preferencje. Słoń symbolizuje siłę i lojalność, orzeł niezależność i ambicje, lew pewność siebie i przywództwo, a panda spokój i harmonię. Choć nie są to naukowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji i spojrzenia na siebie z innej perspektywy. W największych polskich miastach kończą się numery rejestracyjne, co zmusza do wprowadzania nowych oznaczeń. Posłanka Dorota Marek proponuje ponowne wykorzystanie starych numerów, by zachować przejrzystość systemu. Obecne rozwiązania, jak nowe litery dla województw, obniżają intuicyjność tablic. Ministerstwo Infrastruktury musi teraz odpowiedzieć na pytania dotyczące możliwości recyklingu numerów.
3: Dywan może wydzielać nieprzyjemny zapach, nawet jeśli regularnie go odkurzamy. Przyczyną są głęboko osadzone zabrudzenia i wilgoć. Zamiast sięgać po drogie detergenty, warto wypróbować domowy sposób z użyciem wody i octu. Po spryskaniu dywanu i jego wyschnięciu, zapach octu szybko się ulatnia, a dywan odzyskuje świeżość.
2: pierwsza dama Marta Nawrocka, jako zodiakalna ryba, znana jest ze swojej intuicji i empatii. W jej domu najważniejsze są wyobraźnia i rozwój artystyczny, a dzieci mogą liczyć na pełne zrozumienie i wsparcie. Nawrocka, mimo że bywa roztrzepana, stawia na głęboką komunikację emocjonalną, co czyni ją autentyczną i bliską swoim dzieciom. W obliczu hejtu, który dotknął jej córkę, założyła fundację walczącą z tym zjawiskiem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Telewizja Polsat kończy emisję programu Interwencja po prawie 23 latach. Ostatni odcinek zobaczymy 31 lipca. Decyzja o zakończeniu wynika z wyczerpania formuły programu. Joanna Kurska, współtwórczyni Interwencji, podkreśliła jego misyjny charakter i wysoką oglądalność.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 15 stopni w Szczecinie. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 7 metrów na sekundę. W Krakowie zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 19 stopni, a wiatr zachodni powieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Artur Barciś, znany z kultowych ról w Miodowych latach i Ranchu, nie wspomina zbyt ciepło swojego udziału w Tańcu z gwiazdami. Zamiast tańczyć w rytm muzyki, skończył z gipsem na nodze i odwołanymi spektaklami. Choć poznał tam wspaniałą Paulinę Biernat, reszta doświadczenia była, jak sam mówi, okropna. Cóż, nie każda gwiazda musi błyszczeć na parkiecie.
1: Finał

0: Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem po 21 latach. Ale ślub? Nie, dziękujemy. Marta, nauczona doświadczeniem, woli dmuchać na zimne. Choć media szaleją, a memy kolekcjonuje jak znaczki, Mandaryna cieszy się z powrotu do przeszłości z mądrością 2026 roku. Miłość kwitnie, ale bez formalności, bo przecież przed Bogiem już są małżeństwem.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Patrycja Sokół, znana niegdyś jako gwiazda polskiej sceny muzycznej, teraz działa jako mentorka duchowości pod pseudonimem Ria Sokół. Jej kursy, które kosztują już nie 65, a 77 tysięcy złotych, obiecują nic. Tak, dobrze słyszeliście, nic. Ria twierdzi, że jej klienci wiedzą, czego się spodziewać, choć sama nie oferuje żadnych konkretnych rezultatów. Cóż, może to nowa definicja luksusu, płacić fortunę za duchowe nic.
0: Justyna Steczkowska, znana z promowania zdrowego stylu życia, zaskoczyła wszystkich, zostając twarzą popularnego napoju gazowanego. Katarzyna Bosacka nie szczędziła jej złośliwości, pytając, jak 21 łyżeczek cukru płynie na jej boskie biodra. Pani są podzieleni, a sama Steczkowska przyznaje, że to jej guilty pleasure. Cóż, nawet najzdrowsi czasem ulegają pokusom. Wielkie emocje w Tańcu z Gwiazdami. Dawid Swakowski, znany jako żurnalista, miał zatańczyć w 19. edycji programu, ale jego udział stoi pod znakiem zapytania z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Podcaster, który zasłynął z kontrowersyjnych wywiadów i burzliwej przeszłości, zmaga się z komplikacjami po anginie, które mogą uniemożliwić mu występ. Tymczasem produkcja już szuka zastępstwa, a na parkiecie może pojawić się aktor Dominik Smaruj. Cóż, życie w showbiznesie bywa nieprzewidywalne.
2: Chełm na chwilę stał się centrum wszechświata, przynajmniej tego muzycznego. Podczas koncertu Lato z Radiem i Telewizją Polską Agnieszka Woźniak-Starak błyszczała jak księżniczka, a Lanbery przyciągała wzrok gotyckim stylem. Krzysztof Skiba zaskoczył wszystkich, prezentując swój umięśniony brzuch, plastikowy, ale zawsze coś. Tłumy fanów śpiewały największe hity, a miasto zamieniło się w prawdziwą muzyczną stolicę.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Chester Bennington, niezapomniany głos Linkin Park, nie tylko podbił serca fanów ciężkiego brzmienia, ale też zaskoczył współpracą z legendarnym Santaną. W 2010 roku Chester zaśpiewał w nowej wersji klasyka The Doors, Riders on the Storm, dodając mu swojej charakterystycznej mocy. Zmiana tekstu z Sweet Family Will Die na Sweet Memory Will Die to tylko jeden z dowodów na to, że Bennington potrafił zaskakiwać. Jego unikalny styl i charyzma pozostają niezastąpione.
0: Smutne wieści ze świata muzyki. Jennifer Finch, legendarna basistka zespołu L7, odeszła w wieku 59 lat. Choć fani z całego świata zebrali 300 tysięcy dolarów na jej leczenie, agresywny nowotwór okazał się nie do pokonania. Finch była ikoną ruchu Riot Grrrl, a jej wpływ na muzykę rockową pozostanie niezapomniany. Rodzina i przyjaciele podkreślają jej ogromny wkład w historię muzyki i dziękują za wsparcie w trudnych chwilach.
2: Jarocin znów na ustach wszystkich. Właśnie trwa pierwsza edycja konferencji Rytmy Młodych, a już 19 lipca w kinie Echo odbędzie się spotkanie autorskie Moja Krew, Twoja Krew, 40 lat później. To tam legendarna Republika otrzyma złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis. W 1985 roku zespół zmienił gwizdy i pomidory w owacje na stojąco, a teraz wraca, by odebrać najwyższe odznaczenie. Cóż za ironia losu, że miejsce, które kiedyś było areną ich triumfu, teraz staje się sceną ich uhonorowania.
0: The Allman Brothers Band, zespół, który nie tylko tworzył muzyczne arcydzieła, ale także zapisał się w historii rocka jako ofiara mrocznej serii zdarzeń. W ciągu zaledwie 13 miesięcy stracili dwóch kluczowych członków w niemal identycznych wypadkach motocyklowych. Dwayne Allman i Barry Oakley. Obaj zginęli w wieku 24 lat. W tym samym mieście, zaledwie kilka ulic od siebie. Czy to fatum, czy po prostu pech, że ich największy sukces komercyjny przypadł na czas największej żałoby?
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 19 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Toruniu natomiast termometry też pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku samolotu Cirrus SR-22, w którym zginął 27-letni Sher Łukasz P., żołnierz 10 Pułku Samochodowego. Katastrofa miała miejsce 25 czerwca podczas podejścia do lądowania, a jej przyczyny badają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Łukasz P. był w trakcie szkolenia wojskowego i marzył o zawodowej służbie. Jego śmierć to ogromna strata dla rodziny i całej jednostki wojskowej. W Płocku doszło do ataku na 15-letniego chłopca z Ukrainy i jego koleżankę w autobusie miejskim. Powodem agresji było posługiwanie się językiem ukraińskim. Prokuratura rejonowa w Płocku prowadzi śledztwo w tej sprawie, a sprawca jest poszukiwany. Podobne incydenty miały miejsce w innych miastach Polski, co budzi niepokój wśród społeczności ukraińskiej. Ponad rok po pożarze w Ząbkach mieszkańcy zniszczonego bloku wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Pożar zniszczył dach i ponad 200 lokali, a lokatorzy nadal zmagają się z problemami ubezpieczeniowymi i kosztami wynajmu zastępczych mieszkań. Mimo tymczasowego zadaszenia budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość pozostaje niepewna. Lokatorzy czekają na zezwolenia, które pozwolą rozpocząć prace naprawcze. Małopolska zmaga się z poważnymi problemami demograficznymi. Na koniec 2025 roku region liczył 3 430 000 mieszkańców, ale odnotowano ujemny przyrost naturalny. Kraków i okolice przyciągają nowych mieszkańców, podczas gdy Tarnów i Nowy Sącz tracą ludność. Eksperci ostrzegają, że mniejsza liczba młodych może w przyszłości wpłynąć na rynek pracy.
2: Grupa turystów z Holandii wzbudziła kontrowersje, kąpiąc się w tatrzańskim stawie, mimo obowiązującego zakazu. Nagranie z tego incydentu obiegło internet, wywołując falę oburzenia. Internauci domagają się surowszych kar dla osób łamiących przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przypominamy, że zakaz kąpieli ma na celu ochronę unikalnego ekosystemu górskiego. Milejczyce na Podlasiu stały się miejscem pielgrzymek z całej Polski. Wierni przybywają, by modlić się przed obrazem Najświętszego Serca Jezusa, dobrego pasterza, który według tradycji ma szczególną moc. Po renowacji obrazu w 2019 roku liczba świadectw o niezwykłych łaskach znacząco wzrosła. Proboszcz parafii, ksiądz Jarosław Rosłon, przyznaje, że przez lata zebrał setki takich historii.
1: Od 1 lipca w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej działa nowy komponent obrony pogranicza, który ma wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski. 4 nowo utworzone brygady, w tym Podlaska i Warmińsko-Mazurska, będą odpowiadać za zarządzanie infrastrukturą obronną oraz współpracę ze Strażą Graniczną. Nowa struktura zwiększy udział zawodowych żołnierzy i wprowadzi nowoczesne systemy bezzałogowe. To odpowiedź na współczesne zagrożenia i nawiązanie do tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza z II Rzeczypospolitej.
2: W nocy w Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru budynku wielorodzinnego przy ulicy Wojska Polskiego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba, której ciało znaleziono na poddaszu. W akcji gaśniczej uczestniczyło 11 zastępów Straży Pożarnej, a na miejscu pracował również prokurator. 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru.
1: Na autostradzie A1 doszło do brawurowego pościgu za 24-letnim kierowcą ciężarówki. Mężczyzna usłyszał 4 zarzuty, w tym niezatrzymanie się do kontroli i napaść na funkcjonariuszy. Policja wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. W ciężarówce znaleziono niebezpieczne substancje chemiczne, które są obecnie badane.
2: Mieszkańcy okolic Głogowa mogą odetchnąć z ulgą. Po analizie nagrań okazało się, że zwierzę, które wzbudziło niepokój, to nie puma, lecz mniejszy przedstawiciel rodziny kotowatych. Mimo to władze apelują o ostrożność i kontynuują monitoring terenu. Służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem.
1: Suszarka do włosów to nieodłączny element codziennej pielęgnacji, ale niewłaściwe jej użycie może pogorszyć kondycję włosów. Eksperci zalecają suszenie z odległości od 20 do 30 cm i unikanie zbyt wysokiej temperatury. Warto również stosować kosmetyki termoochronne i kończyć suszenie chłodnym nawiewem. Takie proste zmiany mogą znacząco poprawić wygląd i wytrzymałość włosów. Przesolona zupa nie musi oznaczać kulinarnej katastrofy. Wystarczy dodać do niej surowego ziemniaka, który wchłonie nadmiar soli. Po kilkunastu minutach gotowania ziemniaka można wyjąć, a zupa odzyska swój smak. Jeśli nadal jest zbyt słona, można powtórzyć ten prosty trik. Premier Donald Tusk spędza weekend w Sopocie z rodziną po trudnym tygodniu w pracy. Koalicja Obywatelska zmaga się z kryzysem wizerunkowym i spadkami poparcia w sondażach. Problemy wynikają z afer wokół warszawskiego Szpitala Południowego i wysokich zarobków lekarzy. Tusk liczy, że czas z bliskimi pomoże mu zregenerować siły przed kolejnymi wyzwaniami w stolicy.
2: Leszek Miller i jego żona Aleksandra są małżeństwem od wielu lat, ale ich historia miłosna zaczęła się od nietypowego podstępu. Mama Aleksandry nie przepadała za przyszłym zięciem, więc Miller korzystał z pomocy przyjaciela, by spotykać się z ukochaną. Przyjaciel, Augustyn Pawłowski, zapraszał Aleksandrę na spotkania, a za rogiem czekał na nią Leszek. Ostatecznie miłość przetrwała, a teściowa pokochała Millera jak syna.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Wrocławiem zaobserwujemy umiarkowane zachmurzenie oraz temperaturę 19 stopni. Tymczasem nad Białymstokiem będzie można dojrzeć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 23 stopnie. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Na MetLife Stadium w East Rutherford trwa finał Mundialu 2026, gdzie Hiszpania mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a sytuacja na boisku jest dynamiczna. Hiszpanie dominują w posiadaniu piłki, mając 64% czasu przy piłce, a jedyny celny strzał oddali właśnie oni. Mecz zapowiada się emocjonująco, a kibice czekają na pierwsze bramki.
2: Dziś finał Mundialu 2026, w którym Hiszpania zmierzy się z Argentyną. To starcie najlepszej defensywy turnieju z najskuteczniejszym atakiem. Hiszpania, mistrzowie Europy, stracili tylko jednego gola, a Argentyna zdobyła aż 19 bramek. Dla Leo Messiego to szansa na drugi tytuł najlepszego gracza Mundialu i króla strzelców. Hiszpania walczy o drugi tytuł w historii, a Argentyna może zdobyć Mistrzostwo Świata po raz czwarty.
1: Kylian Mbappé i Esther Exposito, choć nie potwierdzili swojego związku, wzbudzają wiele emocji w mediach. Para spędziła romantyczny weekend w Paryżu, a także była widziana na jachcie u wybrzeży Sardynii. Esther, mimo że nie interesuje się piłką nożną, kibicowała Mbappé podczas meczu we Francji. Ich relacja przyciąga uwagę zarówno francuskiej, jak i hiszpańskiej prasy.
2: Przed nami finał Mistrzostw Świata 2026, w którym zmierzą się Hiszpania i Argentyna. Stawką są nie tylko tytuł mistrza, ale i ogromne pieniądze. Zwycięzca zgarnie aż 50 milionów dolarów, a wicemistrz 33 miliony. Całkowita pula nagród wynosi rekordowe 655 milionów dolarów, co czyni ten turniej najbardziej dochodowym w historii.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Na chwilę przed finałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej Tom Cruise zaskoczył wszystkich, pojawiając się na scenie w New York New Jersey Stadium. Hollywoodzki gwiazdor wygłosił płomienną przemowę, która poruszyła tłumy i widzów na całym świecie. Jego słowa o marzeniach i przekraczaniu granic stały się jednym z najbardziej pamiętnych momentów turnieju. Występ Cruise'a przyćmił nawet oficjalnie zapowiadane gwiazdy, takie jak Robbie Williams czy Jennifer Hudson.
2: Polscy siatkarze zapewnili sobie awans do finałów Ligi Narodów po zwycięstwach nad Bułgarią, Brazylią i Francją. W ostatnim meczu fazy zasadniczej zmierzą się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek w Chicago. Biało-czerwoni mają na koncie 9 wygranych w 11 meczach.
1: Kacper Tomasiak, multimedalista olimpijski z Mediolan Cortina 2026, podzielił się swoimi wrażeniami z pracy z nowym trenerem, Stefanem Horngacherem, który wrócił do polskiej kadry po opuszczeniu reprezentacji Niemiec. Tomasiak, który był najjaśniejszym punktem polskiej kadry skoczków minionej zimy, przyznał, że współpraca z Horngacherem różni się od dotychczasowej, głównie ze względu na kwestie językowe. Skoczek wspomniał również zmarłego Grzegorza Miętusa, który przez lata trenował go w kadrze juniorów. Aryna Sabalenka zakończyła wakacje na greckiej wyspie Mykonos po niespodziewanym odpadnięciu z Wimbledonu. Białoruska tenisistka dzieliła się z fanami zdjęciami z urlopu, na których pozowała w strojach kąpielowych. W czasie wypoczynku towarzyszył jej narzeczony, a sama Sabalenka przyznała, że potrzebowała odpoczynku od sportowych zmagań. Teraz planuje powrót do formy przed kolejnymi wyzwaniami.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Lamine Yamal, gwiazda reprezentacji Hiszpanii, cieszy się wsparciem swojej dziewczyny, Ines Garcia, podczas Mundialu. Młoda influencerka z Sewilli, znana z mediów społecznościowych, towarzyszy mu na trybunach w koszulce z jego nazwiskiem. Para, która poznała się przez internet, jest razem od kilku miesięcy. Niedawno Ines obchodziła 21 urodziny, a Lamine zadbał o wyjątkowe prezenty, w tym spersonalizowany album zdjęć.
2: Erling Haaland po zakończeniu Mistrzostw Świata udał się z partnerką na wakacje do Włoch. Para wzięła udział w pokazach mody Dolce & Gabbana na Sycylii, gdzie Haaland przyciągnął uwagę nietypową, kosztowną piżamą. Norwegia z Haalandem w składzie była sensacją mundialu, eliminując Brazylię, ale odpadła w ćwierćfinale po meczu z Anglią. Po powrocie do Oslo drużyna została entuzjastycznie przyjęta przez kibiców. Iga Świątek wróciła do treningów po krótkim urlopie, przygotowując się do turniejów w Ameryce Północnej. W planach ma start w Toronto i obronę tytułu w Cincinnati, a także występ w US Open. Podczas treningu doszło do humorystycznej wymiany zdań z trenerem Francisco Roigiem na temat finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Świątek kibicuje Messiemu, podczas gdy Roig wspiera Hiszpanię.
1: Dziś wieczorem o 21:00 rozpocznie się finał Mistrzostw Świata 2026, w którym zmierzą się Hiszpania i Argentyna. Trener Argentyny, Lionel Scaloni, zaskoczył trzema zmianami w składzie, wprowadzając dotychczasowych rezerwowych. Z kolei Hiszpania, pod wodzą Luisa de la Fuente, stawia na sprawdzoną jedenastkę z półfinału. Czy odważne decyzje Scaloniego przyniosą sukces, dowiemy się już niedługo.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi kluczowych spotkań Mundialu 2026. Polski sędzia zakończył swój udział po dwóch meczach fazy grupowej. Decyzję FIFA skomentował w specjalnym nagraniu, podkreślając, że choć czuje niedosyt, wraca z podniesioną głową. Finał poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Bydgoszczy z temperaturą 19 stopni. W Warszawie natomiast zauważymy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura osiągnie maksymalnie 21 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
0: Radio Super Express.

0: Vaselina. Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a już w pierwszych odcinkach Ewa, świeżo upieczona mężatka, odkrywa, że życie po ślubie z Romeo nie jest usłane różami. Zamiast radości, młoda para musi zmierzyć się z burzą w rodzinie, a szczególnie z niechęcią babci Elżbiety. Ewa, przytłoczona sytuacją, zwierza się jedynie przyjaciółce Ewelinie, że zamiast wsparcia spotyka się z krytyką i brakiem akceptacji. Ewelina, choć wspiera Ewę, przypomina jej, że decyzja o potajemnym ślubie mogła wywołać takie reakcje. Mimo trudności, Ewa nie żałuje swojej decyzji i przekonuje, że wyszła za mąż z miłości. Przyjaciółka radzi jej, by dała babci czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. Czy Ewa i Romeo znajdą w końcu spokój i akceptację w rodzinie?
2: W nowym sezonie M jak miłość, po wakacjach emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak znajdzie się w centrum miłosnego trójkąta z Majką i Bogną. Majka, po narodzinach syna Tomka, zacznie kwestionować sens swojego związku, co zbliży ją do Mateusza. Tymczasem Bogna nie zamierza się poddać i będzie walczyć o serce Mostowiaka. Na ślubie Natalki i Adama, który odbędzie się w nowym sezonie, Mateusz pojawi się z Majką, co może sugerować, że to ona zdobędzie jego serce. W tle nie zabraknie również przyjaciela Mostowiaka, Janka, który coraz bardziej wchodzi w krąg rodziny. Czy Mateusz i Majka w końcu będą razem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacjach. Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4252 odcinek, który zostanie wyemitowany 27 lipca o 20.15 na TVN. Krystyna, pełna niepokoju, dowiaduje się, że na kardiologię trafił starszy pan, co zbiega się z jej randką z Januszem. Zdezorientowana odwiedza szpital, by dowiedzieć się więcej o tajemniczym pacjencie. Tymczasem Juliusz, który podszywa się pod Janusza, również jest obecny w szpitalu. Krystyna, nieświadoma oszustwa, zaczyna darzyć starszego pana czułością, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Wkrótce okaże się, że Krystyna padła ofiarą oszusta, a prawda wyjdzie na jaw w kolejnym odcinku. Czy Juliusz zdoła zdemaskować intrygę i ujawnić swoje prawdziwe intencje?
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Moisesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrachigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią?
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W najnowszych odcinkach widzowie będą świadkami ślubu Natalki i Adama. Na uroczystości pojawi się Artur, mimo wcześniejszego skandalu związanego z jego zdradą. Jego obecność na weselu, w towarzystwie córek, zaskoczy wszystkich. Rodzina pana młodego nie zjawi się na ceremonii, ale bliscy Mostowiaków będą obecni. Pojawienie się Artura rodzi pytania o jego przyszłość w rodzinie. Czy to początek jego powrotu do łask? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki.
2: Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 19 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą też 19 stopni, a wiatr osiągnie 9 metrów na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat bez przesady, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zamiast spędzać czas na politycznych naradach, postanowił zająć się pracami ogrodowymi. W weekend osobiście kupił materiały budowlane i zajął się budową opaski z płyt chodnikowych wokół altanki. Czarnek podkreśla, że chwila oddechu od polityki dobrze mu zrobiła. Tymczasem w Prawie i Sprawiedliwości trwa intensywna walka frakcyjna. W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie.
2: Tragedia w Dolnej Saksonii. Na wieży widokowej w Torfhaus w górach Harz zginęła 3-osobowa rodzina. Mężczyzna, kobieta i dziecko spadli z wysokości kilkudziesięciu metrów. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na możliwość rozszerzonego samobójstwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe i policja.
0: Na lotnisku we Frankfurcie, nad Menem, 4 pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Od 1 lipca w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej działa nowy komponent obrony pogranicza, który ma wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski. 4 nowo utworzone brygady, w tym Podlaska i Warmińsko-Mazurska, będą odpowiadać za zarządzanie infrastrukturą obronną oraz współpracę ze Strażą Graniczną. Nowa struktura zwiększy udział zawodowych żołnierzy i wprowadzi nowoczesne systemy bezzałogowe. To odpowiedź na współczesne zagrożenia i nawiązanie do tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza z II Rzeczypospolitej. Pierwszy polski satelita z konstelacji MikroGlob, wyniesiony na orbitę 7 lipca, przechodzi intensywne testy. Uruchomiono kluczowe funkcjonalności, w tym optyczny ładunek i napęd jonowy. To ważny krok dla polskiej obronności, zwiększający zdolności do pozyskiwania danych satelitarnych. Cały system MikroGlob ma być gotowy do końca pierwszego kwartału 2027 roku. Suszarka do włosów to nieodłączny element codziennej pielęgnacji, ale niewłaściwe jej użycie może pogorszyć kondycję włosów. Eksperci zalecają suszenie z odległości od 20 do 30 cm i unikanie zbyt wysokiej temperatury. Warto również stosować kosmetyki termoochronne i kończyć suszenie chłodnym nawiewem. Takie proste zmiany mogą znacząco poprawić wygląd i wytrzymałość włosów. W Rzeszowie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na wnuczka, tracąc ponad 15 tysięcy złotych. Dzięki współpracy policji z Rzeszowa i Dębicy zatrzymano 20-letniego mężczyznę, który odebrał od seniorki gotówkę i biżuterię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Policja w Krakowie zatrzymała mężczyznę podejrzanego o rozbój na 12-letnim chłopcu w Skawinie. Do zdarzenia doszło 13 lipca, kiedy napastnik zepchnął chłopca z roweru i odjechał skradzionym jednośladem. Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy rower o wartości 1700 zł został odzyskany, a 24-letni sprawca usłyszał zarzuty. Grozi mu teraz kara więzienia od 2 do 12 lat. Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin.
2: W polskich lasach można znaleźć lejkowca trąbkowego, grzyb ceniony w Finlandii za intensywny aromat. Choć w Polsce bywa pomijany, jego suszona forma dodaje potrawom głęboki, leśny smak. Grzyb ten rzadko bywa robaczywy i jest doskonałym dodatkiem do sosów i zup. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te grzyby, które potrafimy rozpoznać.
0: Przemysław Czarnek, były minister, zaskoczył internautów swoimi umiejętnościami językowymi. Oprócz angielskiego, doskonale włada także włoskim, co potwierdził w nagraniu, które stało się wiralem. Częste wyjazdy do Włoch w młodości pozwoliły mu opanować ten język. To właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę, Katarzynę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Premier Donald Tusk spędza weekend w Sopocie z rodziną po trudnym tygodniu w pracy. Koalicja Obywatelska zmaga się z kryzysem wizerunkowym i spadkami poparcia w sondażach. Problemy wynikają z afer wokół warszawskiego Szpitala Południowego i wysokich zarobków lekarzy. Tusk liczy, że czas z bliskimi pomoże mu zregenerować siły przed kolejnymi wyzwaniami w stolicy.
2: Leszek Miller i jego żona Aleksandra są małżeństwem od wielu lat, ale ich historia miłosna zaczęła się od nietypowego podstępu. Mama Aleksandry nie przepadała za przyszłym zięciem, więc Miller korzystał z pomocy przyjaciela, by spotykać się z ukochaną. Przyjaciel, Augustyn Pawłowski, zapraszał Aleksandrę na spotkania, a za rogiem czekał na nią Leszek. Ostatecznie miłość przetrwała, a teściowa pokochała Millera jak syna.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Letni krajobraz zaskoczy nas dzisiaj lekkim deszczem, który przyniesie chwilę wytchnienia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Znana prezenterka.

0: konsekwencji.
1: Bułgaria szykuje się na wielkie muzyczne show, bo to właśnie tam odbędzie się 71. konkurs piosenki Eurowizji w maju przyszłego roku. Sofia, stolica kraju, jest na czołowej pozycji w wyścigu o miano miasta gospodarza, ale decyzja jeszcze nie zapadła. Tymczasem Kanada zaskoczyła wszystkich, debiutując w konkursie, a Macedonia Północna wraca po dłuższej przerwie. Polska wciąż trzyma wszystkich w niepewności, bo Telewizja Polska milczy na temat swojego reprezentanta. W świecie, gdzie internetowe wyzwania często kończą się na śmiesznych filmikach, akcja Łatwoganga i Bedosa 2115 pokazała, że można inaczej. Zebrali prawie 293 miliony złotych na pomoc dzieciom z nowotworami. A liczba ta jest tak ogromna, że nawet dzieci z fundacji Cancer Fighters miały problem z jej odczytaniem. To nie tylko rekord, ale prawdziwy dowód na to, że internet potrafi jednoczyć w ważnych sprawach. Teraz pozostaje pytanie, co jeszcze można osiągnąć, gdy ludzie połączą siły w słusznej sprawie.
2: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Wielki finał Mistrzostw Świata FIFA 2026 rozgrzewa nie tylko boiska, ale i domy celebrytów. Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan, niczym bohaterowie telenoweli, postanowili kibicować przeciwnym drużynom. Ona w koszulce Hiszpanii, on w barwach Argentyny. Czyżby szykowała się małżeńska awantura? Na szczęście wszystko wskazuje na to, że emocje pozostaną na poziomie przyjacielskiej rywalizacji, a najważniejsza będzie dobra zabawa.
0: W polskim show biznesie znowu gorąco. Mandaryna i Michał Wiśniewski, jakby nigdy nic, wrócili do siebie, a fani nie mogą się nadziwić. Tymczasem Marta Wiśniewska zamiast luksusowej willi wybrała dom z morskiego kontenera. To właśnie tam, w tym nietypowym azylu pod Warszawą, odnajduje spokój i nazywa to miejsce swoim rajem. Ciekawe, czy Michał też doceni urok kontenerowego życia.
1: Olga Kalicka, znana aktorka i mama, postanowiła podzielić się swoim wakacyjnym talentem do rezerwacji leżaków na Majorce. Na filmiku pokazała, jak sprytnie zostawia ręcznik, by zająć miejsce, co wywołało burzę wśród internautów. Część z nich doceniła humor, inni uznali to za żenujące. Cóż, kto by pomyślał, że leżaki mogą być tak emocjonującym tematem?
0: Anna Dymna, ikona polskiego kina, obchodzi dziś 75. urodziny. Przez lata zachwycała widzów nie tylko talentem, ale i niezwykłą siłą ducha, która pozwoliła jej przetrwać życiowe burze. Od romantycznych ról po dramatyczne kreacje, Dymna nieustannie udowadnia, że prawdziwy talent nie zna granic. A jakby tego było mało, z powodzeniem łączy karierę z działalnością charytatywną, pokazując, że nawet w dojrzałym wieku można być nie do zatrzymania.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Warszawa zamieniła się w metalowy raj, a wszystko za sprawą System of a Down, którzy zagrali dwa koncerty na PGE Narodowym. Nie dość, że fani mogli posłuchać kultowych riffów, to jeszcze mieli szansę na zdobycie unikatowych kostek do gitary z wizerunkiem Lolka. Szawo Odadian, basista zespołu, ukrył je w różnych zakątkach stolicy, a wskazówki do ich znalezienia można było śledzić w mediach społecznościowych. Metalowe szaleństwo w pełni.
1: W 1967 roku doszło do jednego z najbardziej absurdalnych połączeń w historii muzyki. Jimi Hendrix, mistrz gitary i psychodelicznych brzmień, został supportem dla popowej grupy The Monkees, idoli nastolatek. Jak można się domyślić, młode fanki nie były gotowe na jego muzyczne ekscesy, a sam Hendrix szybko zrezygnował z tej trasy, pokazując publiczności środkowy palec. Na koniec menedżerowie wymyślili bajkę o protestach konserwatywnej organizacji, by ratować wizerunek artysty. Cóż, czasem nawet rockowy buntownik musi uciekać przed popcornem. Kto by pomyślał, że największy hit Queen w Stanach Zjednoczonych, Another One Bites the Dust, miał być tylko albumowym zapychaczem. Dzięki Michaelowi Jacksonowi, który po koncercie w Los Angeles przekonał zespół do wydania utworu na singlu, piosenka stała się numerem jeden na liście Billboard. Co ciekawe, wielu amerykańskich słuchaczy było przekonanych, że Queen to czarnoskóry zespół grający funky. A to wszystko przy akompaniamencie teorii spiskowych o ukrytych wiadomościach w refrenie. Cóż, czasem wystarczy trochę zamieszania, by sprzedaż poszybowała w górę.
0: Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów Green Day, Wake Me Up When September Ends, to nie tylko antywojenny hymn? W rzeczywistości Billy Joe Armstrong napisał go, by upamiętnić śmierć swojego ojca. Mimo że teledysk wprowadził nas w świat wojny w Iraku, prawdziwe emocje kryją się w osobistej tragedii wokalisty. A memy o budzeniu lidera zespołu? Cóż, dla Armstronga to raczej gorzki żart niż zabawna tradycja.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Toruniu termometry pokażą podobnie 20 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczne wydarzenie na dzikim kąpielisku w Karczewie zakończyło się śmiercią 6-letniej Renatki. Dziewczynka zniknęła pod wodą 26 czerwca i mimo szybkiej reanimacji oraz hospitalizacji zmarła 5 lipca. Pogrzeb odbył się w miniony czwartek, a duchowny podzielił się bolesnymi słowami matki zmarłej. Policja nadal bada okoliczności tego tragicznego wypadku.
2: Grzegorz K. zginął w tragicznym wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty za utraconą dłoń. Mężczyzna stracił rękę 2 lata temu w zderzeniu z tramwajem w Warszawie. Po długiej walce z systemem udało mu się wywalczyć świadczenie rentowe. Niestety, jego życie zakończyło się nagle na trasie pod Międzyrzecem. Dom Mostowiaków z serialu M jak Miłość nie znajduje się w fikcyjnej Grabinie, lecz we wsi Piaski w powiecie piaseczyńskim. To tam kręcono zewnętrzne ujęcia, które widzowie znają z ekranu. Wnętrza domu zostały odtworzone w halach zdjęciowych w okolicach Piaseczna. Serial, emitowany od 2000 roku, zdobył ogromną popularność wśród Polaków.
1: 25 czerwca na placu manewrowym Automobil Klubu Polskiego w Warszawie doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Samolot Cirrus SR-22 rozbił się podczas podejścia do lądowania, zabijając pilota oraz 27-letniego żołnierza Łukasza P. z 10 Pułku Samochodowego. Śledztwo w sprawie przyczyn wypadku prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Pogrzeb Łukasza odbył się 13 lipca w Nisku, a wojsko zapewniło wsparcie jego rodzinie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Ostrowi Mazowieckiej doszło do aktów wandalizmu, których sprawcą był 21-letni mężczyzna. Najpierw zniszczył myjnię samochodową, a następnie uszkodził toaletę na stacji benzynowej. Zatrzymany przez policję miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Usłyszał zarzuty dewastacji mienia i jazdy pod wpływem alkoholu, co może skutkować karą do 5 lat więzienia. Policja w Ostrołęce poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego. Ostatni raz widziano go w okolicach ulicy Prądzyńskiego. Chłopiec ma ciemnoblond włosy z bordową grzywką i nosił ciemne szorty oraz czarną koszulkę. Funkcjonariusze proszą o pilne zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w jego odnalezieniu.
2: Ceny podstawowych produktów w Polsce w czerwcu nieco spadły, ale nadal są wyższe niż rok temu. Najnowszy raport ASM SFA pokazuje, że średnia wartość koszyka zakupowego wyniosła niecałe 326 zł, co oznacza spadek o niecałe 2% w porównaniu z majem. Najdroższą siecią okazał się Aldi, gdzie koszyk kosztował niecałe 351 zł, podczas gdy najtaniej było w Auchan z ceną niecałe 281 zł. Mimo miesięcznych spadków, w ujęciu rocznym ceny wciąż rosną, a największy wzrost odnotowano w Biedronce. W Szczecinie odbył się 8 Marsz Równości, będący finałem Festiwalu Dumy. Uczestnicy wyruszyli z Placu Lotników, niosąc tęczowe flagi i transparenty. Wydarzenie przebiegło bez incydentów, a jego głównym przesłaniem było hasło „Płyniemy po swoje”. Marsz stał się również okazją do wyrażenia sprzeciwu wobec weta prezydenta dotyczącego ustaw o statusie osoby najbliższej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Bydgoszczy ruszył nowy sezon roweru aglomeracyjnego. Mieszkańcy mają do dyspozycji 750 nowych rowerów, w tym 140 elektrycznych. System został zmodernizowany, co ułatwia wypożyczanie i zwracanie pojazdów. Dostępnych jest teraz 70 stacji rowerowych, w tym 11 nowych lokalizacji. W okolicach Rypina odkryto ludzkie szczątki, które mogą należeć do zaginionej Jowity Zielińskiej. Kości oraz fragmenty odzieży znaleziono w lesie przez 2 spacerowiczów. Policja potwierdziła obecność szczątków kobiety, a dalsze badania genetyczne mają potwierdzić jej tożsamość. Obszar został zabezpieczony, a śledztwo trwa. Bydgoszcz zmaga się z poważnymi skutkami porannej nawałnicy. Intensywne opady deszczu zalały ulice, ronda i centrum handlowe, a strażacy mają pełne ręce roboty. Wiele ulic jest nieprzejezdnych, a czas oczekiwania na pomoc może się wydłużyć. Synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec burzowej pogody w regionie.
2: Psychologia stała się najpopularniejszym kierunkiem na Uniwersytecie Wrocławskim w tegorocznej rekrutacji. O jedno miejsce rywalizuje aż 24 kandydatów, co czyni ten kierunek najbardziej obleganym. Na 130 dostępnych miejsc aplikowało aż 3240 osób. Rosnące zainteresowanie psychologią wynika z szerokich możliwości zawodowych, jakie oferuje ten kierunek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Zalewie Mietkowskim, niedaleko Wrocławia, doszło do groźnego incydentu. Silny wiatr przewrócił żaglówkę, a 2 młodych żeglarzy znalazło się w wodzie bez kamizelek ratunkowych. Ratownicy WOPR szybko zareagowali i bezpiecznie wydobyli mężczyzn na brzeg. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a łódź została przetransportowana do portu.
2: W Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wojska Polskiego. Ogień wybuchł późnym wieczorem, a strażacy znaleźli ciało jednej osoby na poddaszu. W akcji ratunkowej uczestniczyło 12 zastępów straży pożarnej, a 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Przyczyny pożaru są obecnie badane pod nadzorem prokuratora.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. We Wrocławiu termometry wskażą 21 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 8 metrów na sekundę. W Białymstoku zaś możemy liczyć na 24 stopnie i wiatr zachodni z prędkością do 7 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Polsce trwa gorąca debata na temat propozycji zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, uzależniając go od liczby urodzonych dzieci. Prezes ZUS, Liwiusz Laska, wyraził poważne wątpliwości co do zgodności tego pomysłu z konstytucją. Podkreślił, że uzależnianie wieku emerytalnego od macierzyństwa może być dyskryminujące. Zamiast tego sugeruje inne formy wsparcia dla rodziców, jak dodatkowe składki emerytalne za każde dziecko. Laska zwrócił też uwagę na problem niższych emerytur kobiet, wynikający z krótszego okresu składkowego. Tymczasem ZUS we współpracy z innymi instytucjami wprowadza nowe narzędzia do walki z nieuczciwymi pracodawcami. Amsterdam został liderem dostępności kawy w Europie w 2026 roku. Mimo, że ceny espresso są tam wysokie, dzięki wysokim zarobkom mieszkańcy mogą pozwolić sobie na zakup aż 1467 filiżanek miesięcznie. Warszawa, choć plasuje się na 14. miejscu pod względem ceny, zajmuje dopiero 17. miejsce w dostępności, z możliwością zakupu 791 filiżanki. Wschodnie i południowe stolice Europy, mimo niskich cen kawy, mają najniższą dostępność ze względu na niskie zarobki. Kiszyniów z najtańszą kawą oferuje jedynie 523 filiżanki miesięcznie na przeciętną pensję. Ranking pokazuje, że cena nie zawsze odzwierciedla realną dostępność. Egipt wprowadza nowe przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego, które mogą wpłynąć na turystów. Wszystkie apartamenty wakacyjne muszą teraz posiadać oficjalną licencję. Brak rejestracji może skutkować zamknięciem obiektu i eksmisją gości. Turyści powinni upewnić się, że wynajmowany lokal działa legalnie, aby uniknąć utraty pieniędzy i nagłego zakończenia urlopu. Mimo zmian, wynajem apartamentów w Egipcie pozostaje tańszą opcją niż pobyt w hotelu. Jednak teraz ważne jest, by sprawdzić, czy wybrany apartament posiada wymaganą licencję. Choć polska reprezentacja nie zagrała na Mundialu 2026, Polacy nie odpuścili piłkarskich emocji. Sklepy odnotowały wzrost sprzedaży przekąsek, a lody okazały się hitem z 28% wzrostem. Kibice chętnie sięgali też po mrożone frytki, pizzę i pierogi, co pokazuje, że woleli spędzać czas przed telewizorem niż w kuchni. Słodkie przekąski również cieszyły się popularnością, z czekoladkami na czele. Wieczorem czeka nas finał, w którym zmierzą się Argentyna i Hiszpania.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Coraz więcej Polaków wybiera mniej oczywiste kierunki na wakacje, unikając zatłoczonych kurortów. Zainteresowanie miejscami takimi jak uzdrowiska, zamki czy termy wzrosło o 35% w ciągu 2 lat. Nałęczów, Busko-Zdrój i Białowieża to tylko niektóre z miejsc, które przyciągają turystów szukających spokoju i kontaktu z naturą. W dolnośląskim Kliczkowie można spędzić wakacje w zamku, a Jura Krakowsko-Częstochowska staje się alternatywą dla górskich kurortów. Trend ten pokazuje, że Polacy coraz częściej wybierają wypoczynek z dala od tłumów. Polacy masowo refinansują swoje kredyty hipoteczne, korzystając z niższych stóp procentowych. W pierwszych miesiącach roku banki udzieliły aż 130 tysięcy hipotek, z czego 1/3 służyła spłacie wcześniejszych zobowiązań. Dzięki temu miesięczne raty mogą spaść nawet o 800 zł. Eksperci radzą jednak, by przed zmianą banku najpierw negocjować warunki z obecnym kredytodawcą. Banki coraz bardziej konkurują o klientów, co może przynieść dodatkowe korzyści dla kredytobiorców.
1: W Polsce coraz więcej prawników i ekspertów od compliance może liczyć na wynagrodzenia sięgające nawet 50 tysięcy złotych miesięcznie. Firmy intensywnie poszukują specjalistów z doświadczeniem, szczególnie w obszarach nowych technologii i cyberbezpieczeństwa. Legal directorzy i head of legal zarabiają od 30 do 50 tysięcy złotych, a średnia pensja na tych stanowiskach wynosi około 35 tysięcy złotych. Początkujący specjaliści do spraw prawnych mogą liczyć na wynagrodzenie od 7 do 10 tysięcy złotych miesięcznie. Wraz z doświadczeniem zarobki szybko rosną, a zapotrzebowanie na prawników wciąż się zwiększa.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa ogłosiła rekordowe wyniki zakładów Jelcz, które w 2026 roku znacząco zwiększyły zdolności produkcyjne. Jelcz dostarczył już 300 pojazdów dla Sił Zbrojnych RP, co oznacza wzrost o ponad 50% w porównaniu do ubiegłego roku. Firma inwestuje w nowoczesne technologie, w tym nową lakiernię, co ma zwiększyć produkcję i poprawić jakość pojazdów. Jelcz odgrywa kluczową rolę w programach modernizacyjnych Wojska Polskiego, dostarczając podwozia dla systemu Patriot. Spółka dąży również do pełnej dobrowolnej polonizacji komponentów, co ma zwiększyć niezależność technologiczną kraju.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Amerykańska armia nie osiągnęła planowanej produkcji 100 tysięcy kompletów amunicji 155-milimetrowej miesięcznie do października zeszłego roku. W marcu produkowano jedynie 36 tysięcy sztuk miesięcznie. Fabryka w Teksasie, na którą wydano 469 milionów dolarów, nie dostarczyła ani jednego korpusu spełniającego wymagania. Problemy technologiczne i niesprawdzone urządzenia opóźniły produkcję. To ważna lekcja również dla Polski, która rozwija własny przemysł amunicyjny. Kluczowe jest, by nie powtórzyć błędów związanych z nadmiernym optymizmem i niesprawdzonymi technologiami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko, co najlepsze w lecie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a już w pierwszych odcinkach Ewa, świeżo upieczona mężatka, odkrywa, że życie po ślubie z Romeo nie jest usłane różami. Zamiast radości, młoda para musi zmierzyć się z burzą w rodzinie, a szczególnie z niechęcią babci Elżbiety. Ewa, przytłoczona sytuacją, zwierza się jedynie przyjaciółce Ewelinie, że zamiast wsparcia spotyka się z krytyką i brakiem akceptacji. Ewelina, choć wspiera Ewę, przypomina jej, że decyzja o potajemnym ślubie mogła wywołać takie reakcje. Mimo trudności, Ewa nie żałuje swojej decyzji i przekonuje, że wyszła za mąż z miłości. Przyjaciółka radzi jej, by dała babci czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. Czy Ewa i Romeo znajdą w końcu spokój i akceptację w rodzinie?
2: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak znajdzie się w centrum miłosnego trójkąta z Majką i Bogną. Majka, po narodzinach syna Tomka, zacznie kwestionować sens swojego związku, co zbliży ją do Mateusza. Tymczasem Bogna nie zamierza się poddać i będzie walczyć o serce Mostowiaka. Na ślubie Natalki i Adama, który odbędzie się w nowym sezonie, Mateusz pojawi się z Majką, co może sugerować, że to ona zdobędzie jego serce. W tle nie zabraknie również przyjaciela Mostowiaka, Janka, który coraz bardziej wchodzi w krąg rodziny. Czy Mateusz i Majka w końcu będą razem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacjach. Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4252 odcinek, który zostanie wyemitowany 27 lipca o 20.15 na TVN. Krystyna, pełna niepokoju, dowiaduje się, że na kardiologię trafił starszy pan, co zbiega się z jej randką z Januszem. Zdezorientowana odwiedza szpital, by dowiedzieć się więcej o tajemniczym pacjencie. Tymczasem Juliusz, który podszywa się pod Janusza, również jest obecny w szpitalu. Krystyna, nieświadoma oszustwa, zaczyna darzyć starszego pana czułością, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Wkrótce okaże się, że Krystyna padła ofiarą oszusta, a prawda wyjdzie na jaw w kolejnym odcinku. Czy Juliusz zdoła zdemaskować intrygę i ujawnić swoje prawdziwe intencje?
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Moisesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrahigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią?
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W najnowszych odcinkach widzowie będą świadkami ślubu Natalki i Adama. Na uroczystości pojawi się Artur, mimo wcześniejszego skandalu związanego z jego zdradą. Jego obecność na weselu, w towarzystwie córek, zaskoczy wszystkich. Rodzina pana młodego nie zjawi się na ceremonii, ale bliscy Mostowiaków będą obecni. Pojawienie się Artura rodzi pytania o jego przyszłość w rodzinie. Czy to początek jego powrotu do łask? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki.
2: Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 19 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 9 metrów na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ujawnił, że Jeffrey Epstein miał powiązania z najwyższymi szczeblami amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Podczas rozmowy z Joe Roganem Vance podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia, a dowody mogły zostać zniszczone po pierwszym aresztowaniu Epsteina. Wiceprezydent zgodził się również, że Epstein mógł zbierać kompromitujące materiały na wpływowe osoby. Amerykańska dziennikarka Rachel Menitoff zyskała uznanie za opanowanie podczas programu na żywo. W trakcie relacji o fali upałów w Kalifornii na jej szyi wylądował duży karalu. Mimo to Menitoff nie przerwała transmisji, a nagranie szybko obiegło internet. Widzowie chwalą jej profesjonalizm, podkreślając, że sami zareagowaliby zupełnie inaczej. Siły zbrojne Ukrainy intensyfikują wykorzystanie bezzałogowych pojazdów naziemnych, które przejmują niebezpieczne misje logistyczne i ewakuacyjne w strefach walki. W czerwcu przeprowadzono ponad 16 600 takich operacji, co pokazuje dynamiczny rozwój tej technologii. Ukraina planuje dalsze zwiększenie produkcji i zamówień, dążąc do pełnej robotyzacji logistyki na froncie. System Brave 1 wspiera te działania, łącząc potrzeby wojska z potencjałem firm technologicznych.
3: Ojciec Michał Czyżewski, Paulin z Manhattanu, wydał książkę Zakonnik w Nowym Jorku, która ukazuje duchowe oblicze tego miasta. Publikacja skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, pokazując, że życie zakonne to fascynująca przygoda z Bogiem. Książka ma na celu przybliżenie codziennego życia zakonnika oraz ukazanie, że Boga można spotkać nie tylko w kościele, ale także w codziennych sytuacjach. Ojciec Michał podkreśla, że wiara to piękna przygoda, która trwa każdego dnia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie od lipca 2022 do lutego 2024 roku. Śledztwo prowadzone przez Policję Antykorupcyjną ujawniło, że asystent, mimo braku uprawnień, przyjmował pacjentów i wystawiał zwolnienia za zgodą lekarza. Proces w tej sprawie rozpocznie się wkrótce. W miejscowości Łaszka doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem nietrzeźwego kierowcy. 24-letni obywatel Niemiec, prowadząc Audi, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Policja musiała siłowo wydostać go z pojazdu, gdyż miał blisko 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził się na karę, w tym zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat oraz wysokie grzywny.
3: Wielu mieszkańców bloków zmaga się z problemem gołębi na balkonach. Okazuje się, że skutecznym sposobem na odstraszenie tych ptaków jest użycie nasączonych wacików z olejkiem cytrusowym. Zapach cytrusów działa na gołębie odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy. Posłanka Marta Stożek złożyła interpelację do ministra rolnictwa, podkreślając zaniedbania w hodowlach psów rasowych. W piśmie pyta o skuteczność nadzoru i domaga się wprowadzenia minimalnych standardów dla hodowli. Wskazuje na dramatyczne przypadki, takie jak znalezienie martwych psów w okolicach Bolimowa. Posłanka apeluje o lepszą wymianę informacji między służbami i stworzenie czarnej listy hodowców.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Psychotesty mogą pomóc odkryć nasze mocne strony i cechy charakteru. Wybór zwierzęcia, z którym się utożsamiamy, często odzwierciedla nasze wartości i preferencje. Słoń symbolizuje siłę i lojalność, orzeł niezależność i ambicje, lew pewność siebie i przywództwo, a panda spokój i harmonię. Choć nie są to naukowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji i spojrzenia na siebie z innej perspektywy. Wyniki najnowszego badania pokazują, że łysina u mężczyzn jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech według kobiet. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 uczestniczek łysi mężczyźni zajęli drugie miejsce, tuż za umięśnioną sylwetką. Badacze wskazują, że taki wygląd kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie i inteligencją. To dowód na to, że kanony męskiej atrakcyjności wciąż się zmieniają.
3: Latem ogórki są szczególnie narażone na choroby, takie jak mączniak, który może osłabić rośliny i zmniejszyć plony. Zamiast sięgać po drogie preparaty chemiczne, warto wypróbować domowy oprysk na bazie mleka, który można łatwo przygotować w domu. Taki naturalny sposób może skutecznie zapobiec rozwojowi grzybów, jeśli stosowany jest regularnie. Pamiętajmy, by oprysk wykonywać rano lub wieczorem, w bezdeszczowy dzień. Na warszawskim Ursynowie doszło do zatrzymania pary, która okradła nieprzytomnego 55-latka leżącego na chodniku. Mężczyzna zmarł w szpitalu, a policja postawiła podejrzanym zarzuty kradzieży szczególnie zuchwałej oraz nieudzielenia pomocy. Zatrzymani przyznali się do winy, a prokuratura objęła ich dozorem policyjnym i zakazem opuszczania kraju.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, jako zodiakalna ryba, znana jest ze swojej intuicji i empatii. W jej domu najważniejsze są wyobraźnia i rozwój artystyczny, a dzieci mogą liczyć na pełne zrozumienie i wsparcie. Nawrocka, mimo że bywa roztrzepana, stawia na głęboką komunikację emocjonalną, co czyni ją autentyczną i bliską swoim dzieciom. W obliczu hejtu, który dotknął jej córkę, założyła fundację walczącą z tym zjawiskiem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. W letnim krajobrazie lekki deszcz może pojawić się niespodziewanie, dodając przyjemnej rzeźkości.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Super Express. Super Zdrowi.
1: W podcaście Super Zdrowi gościmy dziś dwukrotną medalistkę olimpijską w wioślarstwie, Agnieszkę Kobus-Zawojską. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A porozmawiamy o tym, co siedzi w głowie sportowca, gdy walczy nie tylko o olimpijski krążek, ale także z depresją. O tym można przeczytać w książce Mój wyścig z depresją, którą napisaliście wraz z Mateuszem Ligenzą, dziennikarzem sportowym.
2: Tak.
1: To może też zacznijmy w sumie od końca. Tak bym chciała z tobą zacząć. Co było takim zapalnikiem do tego, co cię natchnęło, żeby ta książka powstała i czy takie otwarte pisanie o depresji po prostu było trudne, czy raczej było to coś, co chciałaś z siebie wyrzucić?
2: Tak naprawdę jak minęłam linię mety, to zrozumiałam, że zrobiłam coś wielkiego i nie pomyślałam sobie najpierw, że wow, mam srebrny medal. Znaczy to też gdzieś było z tyłu głowy, ale mówię, jestem tu, zrobiłam to i rzeczywiście byłam z siebie w tym momencie bardzo dumna i zrozumiałam, że my jako ludzie naprawdę jesteśmy w stanie robić wielkie rzeczy, mimo że nam się wydaje, że na przykład teraz czegoś nie jesteśmy w stanie zrobić i wydawało mi się i nadal mi się wydaje, w sumie nie mam co być taka skromna już po czasie, że moja historia może inspirować przyszłe pokolenia. I tak naprawdę na tym mi zależało, bo tak sobie myślę, że będąc sportowcem, wiesz, zdobywasz medale. Mi się udało zdobyć 2 medale Igrzysk Olimpijskich, byłam w reprezentacji, mam medal Mistrzostw Świata i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście było multum porażek, ale no coś tam mam, że tak powiem. Ale zawsze chciałabym dawać jakąś wartość pomimo tego sportu, prawda? Obecnie staram się pokazywać, że sport to jest super rzecz nie tylko dla dzieci, ale też dla seniorów. No to już nie będę odchodzić, bo ja bym mogła gadać i gadać, ale właśnie żeby dawać jakąś wartość pomimo tego, co robisz. I stwierdziłam, że ta moja historia może dawać wartość, może komuś pomóc i pomaga, bo szczerze powiem, że piszą do mnie zawodniczki, głównie dziewczynki, przyznam się szczerze, że mają moją książkę, że mają podobną sytuację, że dziękują i nawet w obliczu hejtu, który się zdarzył, ja sobie zrobiłam screeny tych takich najbardziej dla mnie wzruszających wiadomości, żeby pamiętać o tym, że jak ja pomogłam jednej osobie, to ja spełniłam swój cel i mam jakiś swój medal olimpijski w innej dziedzinie, a to, że ktoś będzie gadać, to muszę się w końcu nauczyć, że zawsze będą ludzie gadać. Więc pomyślałam rzeczywiście w tym Tokio, że zrobiłam coś dużego i to nie ze względu na ten medal, bo już miałam wcześniej medal, ale ze względu na okoliczności.
1: Przypomnę, którym, że z Rio.
2: Brązowy, ale ze względu na okoliczności, w jakich został zdobyty, bo mimo, że trenowałam, mimo, że było coraz lepiej, to ja naprawdę wydawało mi się to nieosiągalne, ale jednak zrobiłyśmy to.
1: To jest twoje, to co ty osiągnęłaś, wraz z dziewczynami z drużyny oczywiście, tego nie można pominąć oczywiście, więc no bierzemy byka za rogi, po prostu. Kiedy poczułaś pierwsze objawy depresji, kiedy poczułaś, że coś, co w twoim świecie do tej pory grało, nagle tam się wkradła jakaś taka fałszywa nuta i przestało to grać i stwierdziłaś, że po prostu jest inaczej.
2: Ja po czasie w ogóle, jak analizując całą moją tą karierę i drogę, to zauważam, że już wcześniej miałam jakieś epizody, tylko po prostu ja nie wiedziałam, że to jest to. Po czasie mówię sobie, a wtedy już był początek, prawda? Mhm. Więc zauważyłam tak naprawdę 3-4 miesiące przed igrzyskami, 3, że przestaje mnie to cieszyć.
1: Czyli to był jakiś kwiecień...
2: Tak, dokładnie.
1: 2021 roku.
2: Tak, dokładnie. W 28 lipca mieliśmy wyścig olimpijski, a ja w kwietniu zastanawiam się, czy to, co robię, ma sens. Ja zawsze byłam taką osobą, która uwielbiała rywalizację, nawet na treningach, jak miałyśmy, ścigałyśmy się z innymi dziewczynami, był ten sparring partner, to zawsze lubiłam to podburzać w taki sposób w naszej grupie motywujący, żebyśmy zawsze dawały ten 1% więcej i w pewnym momencie zauważyłam, że ja mam to gdzieś, że mnie to nie, co, czy tak popłyniemy, czy tak, nie ma znaczenia. Druga sprawa, ja naprawdę ciągle płakałam. Ja nie wiedziałam dlaczego, ale ja ciągle płakałam. I słuchaj, i ja zawsze szukam jakichś tam rozwiązań, staram się, może nie, że zawsze, ale staram się. I mówię tak, kupiłam sobie obraz, malowanie po literach, po cyferkach, tak, żeby, mówię, dobra, relaks myśli, kolorowanki, jakaś tam medytacja, próbowałam różnych rzeczy, a nie umiałam

0: byłam taka nabuzowana, ciągle musiałam łazić i zorientowałam się, że to nie jestem ja po prostu. Oczywiście umówiłam się do lekarza online, bo wtedy był COVID. Na pewno też COVID wpłynął też na to moje samopoczucie, bo chwilę wcześniej miałam COVID, a dni uciekały pomiędzy palcami. Wiesz, że to są igrzyska, a ja tak naprawdę nie wiem, czy ja będę mogła jeździć odcinki na wyższym tętnie, wyższej intensywności. I obstałam, że to wszystko się po prostu nawarstwiło, ale tak siedząc sobie na tym spacerze, jak sobie tam przy jeziorze siadałam pomiędzy treningami, zauważyłam, że ja nie chcę jechać na te igrzyska. I to dla mnie było zapalne, bo ja zawsze o nich marzyłam. One no jak dla
1: każdy
0: mnie
1: sportowiec, to jest tak, główny cel, tak?
0: One dla mnie były zawsze wielką wyjątkowością i nadal są na szczęście już, mimo że już nie chcę na nie jechać, ale z innych powodów. I w pewnym momencie mówię, że ja chcę jechać do domu. Ja już napisałam do rodziców, że ja chcę się pakować i ja nie umiem powiedzieć dlaczego, ale po prostu ten mój nastrój, ta moja motywacja, te moje cele życiowe zmieniły się o 180 stopni i ja mówię, że to nie jestem ja, chyba potrzebuję wsparcia. A po czasie zauważyłam tak naprawdę już rok wcześniej, jak byłyśmy na zgrupowaniu w Lwowie, miałam wtedy pierwszy atak paniki, bo narzuciłam na siebie presję, że nie mogę nie móc na treningu i w pewnym momencie byłam chora. I ja sobie zakładając, że muszę wykonać każdy trening i jak go nie wykonałam, to ja po prostu w środku byłam taka zła, taka wkurzona. Pani doktor mi każe leżeć w pokoju, a ja włączałam chociaż YouTube'a, żeby pomachać nogą, ręką ze znaną
1: jakaś
0: trenerką
1: yoga,
0: fitness,
1: czy coś.
0: Cokolwiek. Co, tak, później yoga. Jak już nie mogłam tego, to chociaż yoga, żeby zrobić coś, bo ja nie mogłam wpisać w kalendarzu, że ja nic nie robiłam w dzienniczku treningowym. I pamiętam, że w pewnym momencie w nocy wstałam i miałam tętno tam około 120 czy nawet więcej. I ja mówię, ja pierdzielę, to jest moje tętno jakiegoś tam umiarkowanego wysiłku w dobrej dyspozycji.
1: Ty znasz swoje ciało, wiesz, kiedy to tak tętno masz normalnie przy
0: i
1: treningu.
0: I jak ja patrzę, jak leżę i mam coś takiego, to nie wiedziałam, co się dzieje i po czasie zauważyłam, że pewnie już wtedy miałam jakieś takie początki i może jakbym wtedy była bardziej świadomą osobą i zgłosiła się po jakąś pomoc, to może by nie doszło do tej sytuacji w Tokio. A okay. Z drugiej strony ta sytuacja mnie dużo nauczyła i uczy innych.
1: Właśnie, czyli taki najgorszy czas, jeżeli chodzi o twoją depresję, taki dół dołów totalnych złapał cię w Tokio podczas, no tuż przed zawodami.
0: W Wałczu, bo myślę, w sensie w czasie przygotowań. W Tokio uważam, że już było naprawdę nieźle, no bo brałam leki.
1: Właśnie chciałam o to zapytać, bo ty ostatecznie poszłaś po pomoc, zdecydowałaś się na tę pomoc. Pamiętasz, co cię do tego popchnęło tak ostatecznie? Czy kto?
0: Nikt. Szczerze, sama się popchnęłam i w sumie jestem z tego dumna i zaczęłam szukać w Google, dlaczego ja nie śpię w nocy. I okazało się, że, znaczy nie okazało się, zaczęłam czytać tutaj te wszystkie strony, patrzeć i zrobiłam po prostu jakiś test psychologiczny. Okazało się, że test depresji Becka, skala Becka. Później jak już byłam bardziej świadoma, zaczęłam się tym interesować i mi wyszło, że w tym teście, że mam depresję. I pamiętam, jak mnie to też zestresowało, bo mówię, jak to mam? To zawsze było takie słowo, że to jest, ale jednak ciebie nie dotyczy, prawda? I potem umówiłam się do psychiatry online i nie powiedziałam nikomu. Nawet swojemu mężowi, który jest moją najlepszą przyjaciółką, bo ja się śmieję, że nie mam przyjaciółek, ale mam męża. Ale nie powiedziałam, bo się wstydziłam mu tego powiedzieć. I sama się wstydziłam przed sobą. Ale pamiętam, jak już poszłam na tą konsultację, okazał się pan super lekarzem, którego poleciłam, jeszcze co jest przykre, innym, kolejnym osobom. Znaczy, dobrze, że poleciłam, bo zgłosili się po pomoc, ale to pokazuje skalę problemu. I pamiętam, że jak mąż przyjechał do Wałcza, jak już był taki alarm, że mówię, albo przyjedziesz, albo ja pojadę. I już byłam prawie spakowana. To pamiętam, jak mu o tym powiedziałam i on powiedział, miałem ci o tym mówić. A ja mówię, naprawdę, bo tak się bałam po prostu powiedzieć, przyznać do tego, bo to dla mnie było coś takiego, wiesz, dalekiego, że
1: jak
0: że,
1: to ja tak mogę mieć? Jak to? Wszyscy ale mogą wokół inni, ale ja nie. Mnie
0: i
1: to
0: że
1: nie
0: coś
1: dotyczy.
0: Na twoją głowę, musisz brać leki, żeby twoja głowa lepiej działała, to nadal, mimo że burzymy stale te stereotypy, to nadal był u mnie taki stereotyp i takie myślenie, że jak idziesz do psychiatry, jesteś wariatką. Teraz mam już inne, ale sama się nauczyłam dzięki swojej historii, więc to było takie, jakby on mi zdjął normalnie bagaż z pleców, jak on mi powiedział, że miał mi to mówić i się cieszy, że poszedł. Że poszłam, przepraszam.
1: To, że poszłaś, to

0: Szłaś, ale mi się wydaje, że też się ucieszył z tego, że sama własnymi siłami do tego sama doszłaś ostatecznie, bo jednak nic człowieka tak nie pcha na terapię albo po pomoc, jak kiedy sama dojdziesz do tego wniosku, że czegoś ci brakuje, bo ludzie mogą mówić, tak. Tu idź na terapię, tak jak z alkoholizmem, zresztą do alkoholizmu też porównywałaś depresję, człowiek nigdy się nie wyleczy ani z alkoholizmu, ani z depresji, może to nawrócić, no i sam fakt, że człowiek sam ogarnia, że czegoś potrzebuje, to też jest świetna sprawa.
1: Myślę, że jak już do tego właśnie poziomu, do tego punktu, może nie poziomu, dojdzie człowiek, który właśnie ma jakiś kryzys zdrowia psychicznego, że no muszę o to zawalczyć i pójść po pomoc, to jest taki punkt zwrotny, który może wiele zmienić i najważniejsze właśnie, żeby do niego dojść, tak jak mówisz, że oczywiście te osoby z zewnątrz mogą nam starać się pomóc, ale to ty musisz powiedzieć, zrobię to, prawda? Mm-hmm.
0: I to każdemu zajmuje zupełnie
1: to jest
0: inną ilość czasu.
1: Droga, tak? Czasami,
0: to jest
1: nie?
0: Jedni dłużej, inni krócej. Jednym wystarczy przeczytać książki, inni muszą obejrzeć coś, nie wiem, na TikToku jakiegoś psychologa czy psychoterapeutę.
1: Ale... Dla mnie to było trudne, bo ja sobie po prostu myślałam, że zawsze mam wpływ. Znaczy, no na niektóre rzeczy nie mam, ale na te, które mogę mieć, staram się mieć. Jak, nie wiem, więcej się nauczę, to jest szansa, że zdam lepiej egzamin. Jak potrenuję, to jest szansa, że pokonam inne przeciwniczki. A tu mnie... Było ciężko, że nie mam wpływu, że cokolwiek robię, moja głowa nie działa.
0: Z tego, co czytałam i researchowałam na twój temat, wspólne mamy to, że obie jesteśmy pannami i bardzo lubimy mieć wpływ, kontrolować pewne rzeczy. Na przykład swego czasu, zanim poszłam na terapię, miałam tak, że na przykład jak z kimś byłam umówiona, to musiałam przyjść wcześniej, bo się lepiej czułam wtedy, tak, że miałam jakąś kontrolę, chociaż taką namiastkę kontroli po terapii nieco odpuściłam, więc tak, ja jestem 25 sierpnia, ty wiem, że też sierpniowa jest.
1: 28, 3 dni później, zapamiętam, widzisz, twoje urodziny.
0: Dwie panny.
1: Na pewno.
0: Wracając jeszcze do twojej walki z depresją w środowisku sportowym, w momencie, w którym no, już przygotowywałaś się do Igrzysk Olimpijskich, chciałam się zapytać ciebie, czy w ogóle podczas swojej kariery, a także wtedy w Tokio, czułaś jakąś presję, by ukrywać się ze swoją depresją w środowisku?
1: Tak, to jest dobre pytanie. Chyba pierwsze takie padło, przyznam ci się. Czułam, że nie mogę tego, że nie mogę się uzewnętrznić z tym tematem, bo jednak jest 3 miesiące do tych igrzysk.
0: Ale to ty czułaś? Czy
1: ja.
0: Czułaś, że ktoś...
1: Nie, ja czułam, że nie chcę o tym mówić, dopóki nie przekroczy linii mety, bo po prostu, no, pomyślmy, jednak nasz trener jest naszym przełożonym. Jak będąc w pracy, ktoś ma jakiś kryzys, to po prostu mogą go ludzie często... skasować. No teraz
0: jest
1: na szczęście,
0: to brzydkie, brzydko to
1: ale
0: brzmi,
1: tak się
0: ale
1: dzieje.
0: To prawda, ale to prawda.
1: I prawda jest taka, że lepiej już ludzie są bardziej świadomi, ale nadal są takie problemy, że jak coś się dzieje, to czasem najłatwiej jest kogoś usunąć, a nie naprawić. Mimo, że to marzenie dziecięce o igrzyskach się oddalało, to w pewnym momencie czułam taką odpowiedzialność za koleżanki, co jest fantastyczne, bo...
0: Sport drużynowy w końcu, nie?
1: Tak, i mówię, kurczę, one mnie potrzebują, nie tylko ja ich, ale one mnie i to mnie budowało do tego, żeby też walczyć o to, żeby w tym dobrym nastroju stanąć na finale Igrzysk Olimpijskich, ale nie chciałam mówić, bo nigdy nie wiem, jak podejdzie do tego zarówno trener, dyrektor, prezes i tak dalej, bo mogą po prostu nie czuć zaufania, co wcale się nie dziwię, bo szczerze sama do siebie nie miałam w tamtym momencie zaufania, ale dzięki temu, że podjęłam pewne kroki, to zaufanie zostało budowane, dlatego też jestem wdzięczna swoim koleżankom, które mam wrażenie, że wolały ze mną pływać nawet w chorobie niż z kimkolwiek innym. One się, znaczy ja powiedziałam po czasie Marii, na drugim Pucharze Świata, kiedy nam nie poszło, to powiedziałam, jaka jest sytuacja, no i domyślam się, że ona powiedziała reszcie, ale sama z siebie nie chciałam mówić, bo czułam taką presję, że też nie chcę obarczać ich, bo jest tak mało czasu do igrzysk i tu regeneracja, tu wiesz, waty, treningi, skupienie na innych rzeczach, regeneracja, bla, bla, bla, że nie chcę ich obarczać swoim problemem, bo to ja wrzucam bagaż do tej łódki. Już wystarczy, że ja go niosę. Takie miałam podejście, pewnie trochę błędne, bo może jakbym powiedziała, to one by mi ten bagaż zdjęły, tak jak mój mąż wspomniany, ale takie miałam podejście, że nie chcę nikogo obarczać. Trener nie wiedział, chyba, że któraś z nich mu po prostu powiedziała, jak powiedziałam Marii, nie wiem, ale ja sama z siebie nie chciałam mówić, bo po prostu nie czułam się, pewnie nie miałam zaufania do tej osoby.
0: Dlatego powiedziałaś też, temu, do kogo miałaś zaufanie,
1: tak,
0: po prostu.
1: I też nawet wzięłam sobie psycholożkę, która jest totalnie nie ze środowiska sportowego, bo wiedziałam, że mam do niej zaufanie 200%.
0: Że ona ma z zewnątrz jakby
1: i nikogo nie, tak? Zna, jest obiektywna. To mi zależało, bo też ja wiem, że ja patrząc na ludzi, na siebie, jestem w pewnym stopniu subiektywna, każdy z nas jest, a mając taką osobę, to ona mi mogła trochę tak bardziej z dystansem do tego podejść i pokazać taki szerszy ogląd sytuacji niż ten mój, prawda, który był w pewnym momencie właśnie taki mocno, mocno subiektywny i myślę, że to było fajne, bo mi otworzyło szerzej oczy.
0: Pozdrawiamy Magdę.
1: Tak.
0: To pozdrawiamy Magdę. Fajnie jest, że trafiłaś w ogóle na też na takie osoby, tego pierwszego lekarza i też na Magdę później.
1: Myślę, że to szczęście, bo chyba tak, dużo osób tego nie ma.
0: Jest, co też się spotkałam. Ja sama też dobrze trafiłam, ale znam przynajmniej jedną osobę, która była na trzech terapiach i te trzy terapie u trzech lekarzy niestety po prostu nie trafieni. I przez to jest zniechęcenie też do pójścia.
1: Tak, dokładnie. I to, tak jak ja mówię, ja się dogadywałam z Magdą, ale jest szansa, że jak ty byś do niej poszła, byś stwierdziła, że jej metody tobie nie odpowiadają.
0: Na też przykład.
1: Trzeba
0: oczywiście
1: to wziąć pod uwagę zawsze, nie?
0: A powiedz mi, co było dla ciebie takiego najtrudniejszego w całym procesie leczenia?
1: Najtrudniejsze chyba dla mnie było właśnie to zrozumienie, że nie na wszystko mam wpływ. Pamiętam, jak brałam pierwszą tabletkę, to ja byłam tak zestresowana tym, bo ja sobie dorabiałam do tego ideologii. Pamiętam, jak ja przeczytałam całą etykietę, całą po prostu, i napisałam do pana doktora SMS-a, czy na pewno powinnam to brać. A on mi powiedział, wbrew pozorom leki mają zamiar leczyć i to jest ich główne zadanie. Ja mówię, no w sumie tak. I chodzi o to, że ja strasznie się koncentrowałam na tym, co negatywne i trudno mi było właśnie znaleźć tą dobrą stronę. I oni mnie tego nauczyli, więc to było trudne. I co było trudne dla mnie? Patrzenie z dystansem, bo ja jestem taką osobą, która jak coś myśli, to od razu powie. Jak załóżmy trener coś mówił niemiłego, chamskiego do nas na treningu, to ja chciałam od razu to wyrzucić z siebie. A oni, myślę, mnie nauczyli tego, że to nic nie zmieni, że ja mam obserwować swoje emocje, bo ja człowieka nie zmienię i on ma prawo być jaki jest. I to było trudno zrozumieć, że żeby spojrzeć z takiej Agnieszki, która siedzi sobie, tak sobie teraz wizualizuje na gałęzi na jeziorze, patrzy jak płyniemy i mówi, tak, on mówi źle, ale ty rób swoje, niech to wpada i wypada, bo na igrzyskach w Tokio to ty płyniesz i ty chcesz zdobyć tam medal, a to, że zaczniesz na niego z nim się kłócić, to jest szansa, że ten trening po prostu kolejny będzie do wywalenia do kosza, no bo nie będzie on tak efektywny i trudno mi było właśnie spojrzeć tak szerzej na tą sytuację, że ktoś ma prawo tak myśleć, że żeby nie być tym drapieżnikiem takim, ja się śmieję, bo ja byłam...
0: Ty lubiłaś komentować w takim sensie, że...
1: Tak nawet... sama zawsze do tej pory na przykład mój mąż często mi mówi, jak dzieje się jakaś sytuacja, ja mówię, dobra, odpisuję już, wiesz, taka jestem nabuzowana, mówi, poczekaj. I okazuje się, że jak poczekam te 2 godziny, to ja w ogóle tego nie chcę napisać. I tego się nauczyć w moim sytuacji, kiedy ja jestem taka bardzo choleryczna czasami, jestem takim ekstrawertykiem i w ogóle wszystko tak się dzieje w emocjach, było bardzo trudne. Mm-hmm. Ale mój mąż, bo ja mam subiektywne opinie, mój mąż powiedział mi, że uważa, że bardzo się zmieniłam, dużo bardziej właśnie tak rozkminiam, patrzę szerzej i to mi pomogło nie tylko przed igrzyskami, ale ogólnie w kontaktach czy rodzinnych, jak są jakieś problemy, to, że patrzysz na wszystkich ludzi, że może oni tak w ogóle na ludzi, jak na przykład ktoś jest niemiły, to wcześniej od razu bym się rzuciła.
0: I szufladkujesz go też.
1: Tak, że on coś, bo
0: jest
1: coś
0: taki,
1: tam.
0: Siaki, mm-hmm.
1: A prawda jest taka, że mogła przed chwilą mu się zdarzyć taka sytuacja, o której nie mam pojęcia.
0: Dokładnie.
1: I on po prostu wyrzuca swoje emocje, aż mnie ciarki przeszły. I oczywiście robię te błędy, że czasem też się wydrę, ale za chwilę mówię, dobra, zastanów się, to może mu ktoś umarł i po prostu nie umie inaczej zareagować.
0: Tak, to jest wypisz, wymaluj, czego też mnie nauczyła moja terapia. Była jedna sytuacja, którą opowiedziałam mojej terapeutce kiedyś, gdzie ja próbowałam wejść oczywiście w rolę bohaterki, żeby kogoś bronić, się rzucić tutaj, jakaś sprzeczka między znajomymi, to ja już tutaj o, co to, kto jest winny, to ja już muszę od razu zadecydować, tak, być sędziną, a ona do mnie mówi, ale po co? Dlaczego ty się wiecznie stawiasz w roli, że musisz kogoś bronić? To nie jest twoja sprawa. Oni są dwojgiem dorosłych ludzi, niech załatwią między sobą. Nie mieszaj się. Po co? Po co się w ogóle mieszać? Po co oceniać? Tak mi się wydaje.
1: Bardzo dobra i w sumie też mi powiedziałaś, że ja też się nauczyłam tego, że nie jestem w stanie zbawić całego świata.
0: To jest to. Nie dźwigajmy w ogóle
1: bo ja na przykład, całego wiesz, świata. Załóżmy, jest jakaś sprzeczka rodzinna, to ja już rozkminiam, co zrobić, jak połączyć nici, żeby to rozwiązać. A ja nie jestem w stanie po prostu i mój mąż mnie tego też mówi, że ty już nie myśl o tym, bo ty nie zmienisz. To te osoby powinny chcieć to zmienić, a może w ogóle tego nie chcą.
0: Na przykład, właśnie. A poza tym niech się uczą na własnych błędach, to już też w ogóle. Czy codzienne pisanie krótkich podsumowań odczuć z danego dnia pomagało ci w walce z depresją? Bo takie krótkie notateczki w tej książce też się znajdują.
1: Tak, w książce są tak surowe notatki, że się to był najtrudniejszy moment. W sumie pytałaś mnie o najtrudniejszy moment, to jeżeli chodzi o pisanie książki, najtrudniejszy był moment zajrzeć do mojego pamiętnika. Ja miałam wrażenie, że jak zaglądałam, to mi się łzy leciały, bo ja miałam wrażenie, że to się dzieje teraz. Po prostu ja zapisałam to, zamknęłam i tego nie otworzyłam. I pierwszy raz podczas pisania książki całość przeczytałam, bo oczywiście fragment na kampanii Fundacji Twarzy Depresji raz odczytałam, fragment, ale całości ja się bałam. Ja się bałam tego odczytać i no Mateusz przy okazji książki, no musiał mnie zmusić, no bo robię korekty, piszemy razem i tak dalej. Ja musiałam po prostu to odczytać i to było bardzo trudne, ale trzy dobre rzeczy, bądź trzy rzeczy, które mi się udały, to uważam, że są w ogóle fenomenalne. Nie trzeba ich zapisywać, wystarczy, że je pomyślimy, bo mi się często wydaje zawsze, że mi się nic nie udaje, ja nic nie zrobiłam i później wiesz, siadasz wieczorem i mówisz, kurczę, pobawiłam się z córką, a dla niej to jest cały świat, załóżmy. I to jest dobra rzecz, którą zrobiłam. Tak rzuciłam to, bo wczoraj mój mąż powiedział, że widział taki reels, że ludzie mówią, że o, nic dzisiaj nie zrobiłem, że w ogóle tylko siedziałem i się bawiłem, a właśnie dziecko myśli, że o, mama poświęciła mi czas, dała mi swoją uwagę i tak dalej.
0: Dla niej to jest cały świat.
1: Tak, i to też takie fajne spojrzenie na świat, myślę, i na życie, które też mi pokazało, ale te trzy rzeczy pomagało mi docenić, że nie mam tylko słabych treningów w tamtym czasie, jak porównuję sobie do tego okresu przed Tokio, że nie jestem słaba, nie jestem niegotowa, tylko pozwalało mi znaleźć takie światło w tunelu i polecam to każdemu, bo to jest nic, ale łatwiej jest zapisać, ale ja nawet jak nie zapisuję i czasem mam zły dzień, to sobie po prostu pomyślę, co fajnego się wydarzyło, co dobrego zrobiłam, bądź za co jestem wdzięczna.
0: Ja też czasem mam takie myśli, na przykład jak mam słabszy dzień w radiu, to zatrzymuję się i po prostu patrzę się wstecz. Co ja do tej pory wykonałam, jaką drogę przeszłam i kurczę, fajnie to jest tak sobie popatrzeć.
1: Tak.
0: Jestem tu, gdzie chcę być. Sama tego dokonałam i to jest takie najlepsze. Jeżeli macie na przykład problem z samooceną czy gorszy moment, to też bardzo polecamy taki zabieg zrobić.
1: No to była moja praca domowa, jak tylko napisałam do Magdy coś, że o, jest beznadziejnie, boję się, ona mówi trzy rzeczy, oddychanie, myjemy zęby, idziemy spać.
0: O, jakie to proste.
1: Tak.
0: Podczas igrzysk w Tokio, gdy twoja choroba mocno się pogarszała, co też bardzo szeroko opisujesz w książce, pada też takie zdanie, które mnie bardzo uderzyło. Ja w ostatnich miesiącach czułam się jak śmieć. I człowiek sobie czyta to zdanie i widzi, jak mówi o sobie sportowiec, który za chwilę zdobędzie drugi medal, ma już ten jeden medal, igrzysk olimpijskich. No i to jeszcze wychodzi w ogóle na to, że te igrzyska później, jak się dowiadujemy, były naszymi najlepszymi w XXI wieku. Czy to przypadkiem nie jest takie najlepsze zobrazowanie tego, czym jest depresja? Że mimo, że możesz zdobywać Mount Everesty, góry, igrzyska, medale, ty nadal czujesz się jak najgorsza rzecz na świecie, jak najgorszy człowiek na świecie.
1: I nie jesteś w stanie sobie wytłumaczyć w ogóle dlaczego. I co byś nie zrobiła w tamtym momencie, jest szansa, że to nie poprawi, bo problem jest w ogóle gdzieś indziej. Tak jak ja w ogóle później patrzyłam, to przecież na jednej tam konferencji czy coś ktoś powiedział, że depresja, to się siedzi w domu i tak dalej. No nie, komicy chorowali na depresję.
0: Były Jim Carrey na przykład.
1: Tak. Więc zdecydowanie to jest taka choroba, kiedy też jesteśmy trochę aktorami. Ja też byłam aktorką na przykład. Pamiętam, jak kręciłyśmy kampanię dla jednego partnera i ja byłam uśmiechnięta, a po byłam smutna i pani, która była odpowiedzialna tam za zdjęcia, mówi, że ona by w życiu się nie powiedziała, że coś ze mną jest nie tak. Więc to jest taki trudny moment, że właśnie wracasz do tego pokoju i czujesz się, że ty nie jesteś nic warty. I ja na przykład nie wiem, skąd takie było moje samopoczucie, bo teraz patrząc na to, naprawdę dużo w swoim życiu zrobiłam i robię nadal, ale chyba takie właśnie to, że do serca bierzesz te wszystkie opinie ludzi.
0: Jakbyś opuściła tarczę i wszystko w ciebie trafia.
1: Tak, i ja jestem bardzo podatna na to, prawda? Ktoś mi napisze i ja rozkminiam, dlaczego tak myślał i tak dalej. I na przykład, wiesz, zdobywając brązowy medal Igrzysk Olimpijskich, nieraz słyszałam, że nie miałyśmy konkurencji, że i tak powinien jechać ktoś inny, że to, że tamto. Zwłaszcza nasze środowisko paskudne, sportowe.
0: Do tego jeszcze przejdziemy.
1: Tak, i wiesz, i przy napisaniu książki też zarzuty, że ja piszę, że środowisko anormalne i tak dalej, a w nim jestem. Tak, jestem, ale to jest tak, uderz w stół, a na życie się odezwam, to po pierwsze. A po drugie, nigdy przez to tak, że tak zawsze ktoś mówił, że nie do końca, że wiesz, nikt mi nie powiedział super wynik, że zawsze nawet jak na zewnątrz ludzie doceniali, to w środku wiedziałam, że jest zawsze ta zadra. Ja w ogóle nie doceniałam swoich, kurczę, osiągnięć długo. Ja dopiero teraz zaczęłam je doceniać i też staram się mówić o tym głośno, że pojechać na igrzyska to w sporcie jest wyjątkowe i trzeba o tym pamiętać jako przyszłym sportowcom, chciałabym to przekazać. I jest naprawdę 3 miejsca na podium i nie wszyscy zdobędą ten medal, bo ja sama się nauczyłam tego, że właśnie trzeba doceniać siebie, a ja tego, mając medal Igrzysk Olimpijskich, nie robiłam.
0: No właśnie. Chciałam też powiedzieć, że nawet jak mówiłam mojemu koledze Rafałowi Adamczakowi, bo my się wymieniamy po programie, ja mam do 13, on o 13, to mówię, przyjdę do ciebie, będzie zdjęcie w ogóle, pójdziemy sobie na zdjęcie i przyjdę do ciebie zrobić zdjęcie z dwukrotną medalistką Igrzysk Olimpijskich. Wiesz, że to jest no po prostu coś wow, coś tak, wielkiego, coś ludzie niesamowitego, ale też nosisz ze sobą wartość jeszcze większą. Oprócz tego, wiesz, jesteś mamą, fajną żoną, wiesz, propagujesz sport. No jakby masz też milion innych rzeczy. Oczywiście te medale nie muszą ciebie określać, ale to jest coś niesamowitego. Tak. No, w świecie sportu nie dziwię się, że być może są jakieś zawistne komentarze. No wiadomo, że są, ale no to oznacza, że są takie rzeczy, których ci po prostu ludzie zazdroszczą. I okej.
1: Okay. Tak, ja ostatnio widziałam właśnie coś takiego, że nie, milioner nie zacznie się śmiać z ciebie, że zakładasz działalność. Osoba ładniejsza nie powie, że jesteś brzydsza. Jeżeli ktoś robi więcej, nie powie, że robisz za mało, więc uczę się tego, żeby patrzeć na wszystko z dystansem, mimo że już lepiej to potrafię, ale zawsze może być lepiej. Trenować tego, trzeba ciągle.
0: Tego, co powiedziałaś, nie znałam i muszę zapamiętać, bo bardzo dobre porównania. To powiedz mi w takim razie, czy jest coś, czego depresja cię nauczyła?
1: Czego depresja mnie nauczyła? Myślę, że samej siebie, tak naprawdę. Myślę, że tego, że czasem muszę odpocząć. O, tego mnie nauczyła. Ja totalnie nie umiałam i nie umiem nadal odpoczywać, bo nie nauczyła mnie tego, uczy mnie. Nauczyła mnie w jakimś stopniu, a uczę się ciągle, tak? No bo obecnie nie jestem na lekach, ani nie choruję, więc nie uczy mnie, ale nauczyła mnie, że odpoczynek na tym topowym poziomie trzeba traktować tak jak trening. I on jest naprawdę bardzo ważny, zwłaszcza chwilę przed. A ja, mając klapki na oczy, ja ciągle chciałam więcej. Ja wiesz, mieliśmy trening i załóżmy, miałyśmy jakieś 3 odcinki i ja przejechałam jeden, to ja mówię, kolejny nie może być ani wata więcej. Albo tak samo, albo lepiej, nie? A czasem po prostu, nie wiem, no masz gorszy dzień, no chodzi o to, żeby walczyć, ale też no to jest najtrudniejsze w sporcie, myślę, na tym typowym poziomie, że żeby walczyć na 110%, ale mimo wszystko nie przegiąć tego procencika malutkiego, zwłaszcza w tym przygotowaniu, bo może się stać tak jak u mnie, bo ja uważam, że to jest też taka presja życiowa, którą ja na siebie nakładałam, więc tak. Nauczyła mnie odpoczywać trochę. Nadal się tego uczę, bo jak mamy intensywny czas, załóżmy mamy bardzo mocne miesiące, a później mamy miesiące odpoczynku, bo tak wygląda nasza działalność. I mówię do męża, ja nie jestem bezużyteczna, ja nic nie robię. On mówi, ale przed chwilą zapierdzielałaś. A ja mówię, no wiem, ale i wiesz, i jak zapierdzielam, to mówię, że chcę odpoczynek, a jak odpoczynek, to mówię, że ten, więc staram się nadal doceniać to i mówię, kurczę, teraz mogę sobie odpoczywać, mogę sobie pojechać gdzieś i celebrować ten czas, który niedawno miałam na pracę, prawda? Mhm. Więc nauczyłam mnie odpoczywać i patrzeć na to, że odpoczynek jest bardzo ważny. Myślę, że doceniać. Bardzo nie lubię tego słowa, bo mam wrażenie, że trochę jest zniszczone przez wszystkich pseudo-coachów i influencerów słowo wdzięczność. Ale jak je dobrze przeczytamy, to jestem, kurczę, wdzięczna, że mam, najbardziej, że mam rodzinę i że mam, najbliższa mi osoba jest moim też przyjacielem i jestem za to wdzięczna, bo śmieję się trochę tak, no bo w pewnym momencie to było tak oklepane, że wdzięczność, każdy był wdzięczny, prawda, budzi się, patrzy do okna, piękny
0: nagle
1: dzień.
0: Wszyscy obchodzą święto dziękczynienia, a my nie jesteśmy w Stanach przecież.
1: Prawda? I straciło to słowo trochę dla mnie na wartości. Nie wiem, może ja tak na to źle patrzę, może ktoś inaczej, ale jak zaczęłam się tak zastanawiać, no to rzeczywiście jestem wdzięczna.
0: A ja bardziej do tego podchodzę, tak jak do tego podszedł Snoop Dogg, nie wiem, czy kojarzysz, że wyszedł odebrać jakąś nagrodę, stanął przy mównicy i powiedział: chcę podziękować przede wszystkim sobie. I wanna thank me. Po prostu. Jestem wdzięczny sobie za to.
1: I ten dźwięk chyba się też rozniósł po necie, nie?
0: Oczywiście, że tak. Stało się to trendem, ale to też jest ważne.
1: Ale to mnie teraz zaskoczyłaś, bo zapomniałam o tym w sumie.
0: A, widzisz.
1: Zawsze zapomniałam. W ogóle trzeba sobie czasem powiedzieć dobra robota. Co?
0: Oklepać się, o, tak.
1: No, co też tego nie potrafiłam i nie potrafię. Może wynika to z tego, że tak jak na początku powiedziałam, że nie będę za bardzo skromna, wynika to pewnie z tego, że przez całe życie nie byłam wystarczająca, nie pasowałam do łódki, nie miałam dobrych wartości według eksperta, nie miałam to i wiesz, i głupio mi było przyznać, że robiłam coś dobrze, no bo wszyscy mi mówili naokoło, że nie do końca, no będąc w łóżku, przepraszam. No. Jakkolwiek to zabrzmi, może w łóżku też ważnym ogniwem, to nigdy mi tego trener mój nie powiedział tak naprawdę. On dobrze wiedział, że jestem ważnym ogniwem i myślę, że też go to irytowało właśnie, że jestem słyszana i jak coś, z czym się nie zgadzam, to powiem i nigdy przez to nie usłyszałam. Zawsze, wiesz, ktoś, bo takie rzeczy policzalne, że ktoś jest mocny, wytrzymały i tak dalej. W sporcie to wszystko policzymy i dziewczyny w tych aspektach mocy były mocniejsze ode mnie. Mhm. Ale uważam, że ja mam wiele umiejętności miękkich, których wiele sportowców nie ma. Mhm. I które są niepoliczalne i w dzisiejszych czasach trenerzy niestety patrzą tylko na tabelki. A czasem ktoś ma takie serce do walki, że wygra z tymi tabelkami. Ja uważam, że ja to serce miałam. Mm-hmm. I mam. To bo w sumie nadal walczę w innych dziedzinach.
0: Pewnie, że tak. Ale też w ogóle to, na co też zwróciłam uwagę w książce, to że twój pierwszy trener, który mówi, że naprawdę dużo zrobił, że lubisz go i generalnie bardzo doceniasz i darzysz go ogromnym szacunkiem, co odczułam w tej książce, on sam się przyznał, że on nie był łatwym człowiekiem, wbrew pozorom, i też chyba nie był aż taki bardzo, jeżeli chodzi o komunikację, to nie był...
1: Mówisz o Witkowskim?
0: Tak jest.
1: Tak, to trener kadrowy, bo myślałam, że o tym takim pierwszym, ale tak, ja nawet niedawno odzwoniłam do niego, bo on pracuje w Niemczech i chciałam coś się podpytać i była bardzo mała rozmowa, miła rozmowa. Szanuję przede wszystkim za profesjonalizm. Zawsze z perspektywy zawodnika mnie trochę to irytowało, że on musiał mieć wszystko zapisane. Mm-hmm. Z drugiej strony jest to bardzo profesjonalne podejście, którego później mi brakowało. Więc szanowałam to, że on miał zaplanowane to, żeby zbudować kobiece wioślarstwo. Czyli jak ja mówię o wartości, że chciałam dawać medale, ale też wartość, to on chciał zbudować nie tylko medal, tylko chciał zbudować coś więcej, żeby to funkcjonowało.
0: Taki system bardziej.
1: Tak, i zbudował to. Obecnie to nie funkcjonuje. Oczywiście, wiesz, będąc zawodnikiem, jak trener jest bardzo surowy i tak dalej, przy wielkim zmęczeniu fizycznym, psychicznym, mając obciążenia, no gadamy różne rzeczy na tych trenerów. No i oni to wiedzą, my to wiemy, oni też gadają na nas, bo też mają wielkie obciążenie i to jest normalne. Tylko chodzi o to, żeby po tej robocie powiedzieć sobie: dzięki, było ciężko, zrobiliśmy to, dziękuję ci za to. I on to zrobił, dlatego ja to niezwykle szanuję, że pomimo to, że był tyranem, bo był, on sam się do tego przyznał, to jego system szkolenia był bardzo profesjonalny i na koniec był po prostu człowiekiem. No i to jest najfajniejsze, że wiesz, że ja go pamiętam jako surowego trenera, który był człowiekiem. I tego mi zabrakło później u drugiego trochę trenera, że nie zrobił takiego zebrania i nie podziękował nam, a należało nam się.
0: Ja też, co też ci zdradziłam, jak żeśmy się poznały tych parę dni temu, że trenowałam w szkole dawne czasy akrobatykę, też miałam swoją trenerkę, wszyscy inni mieli, nie wiem, jakichś nauczycieli od WF-u, a my mieliśmy treningi z akrobatyki, mieliśmy swoją trenerkę i pamiętam, że to wszystko też był bardzo duży rygor, były ćwiczenia po 2 godziny dziennie od poniedziałku do piątku, dociskanie kolanem przy siadzie prostym, wszystkie szpagaty, to wszystko, ale ja do tej pory pamiętam, jak moja trenerka mnie pochwaliła, że jestem zdolną bestią i ja ten komplement, mimo że miałam wtedy, nie wiem ile, 7 lat, 8, pamiętam do tej pory, bo ona się okazała człowiekiem, mimo tego dociskania tego całego systemu.
1: To... Bo to się jej robota trochę dociskać, wiadomo, że no ta gimnastyka i ten to już w ogóle chyba ciężki temat, ale to mi teraz, mówiąc tą historię, przypomniałaś coś takiego, że właśnie trener Witkowski mi, ja pamiętam to, że właśnie zawsze mi czegoś brakowało, załóżmy. I biomechanik sportu mówił, że ja mam złą moc w wodzie, w złym momencie przykładam najmocniejszą siłę, prawda? I w pewnym momencie trener Witkowski widział te umiejętności miękkie, że ta łódka nasza płynie, że my mamy do siebie zaufanie, że my działamy jak monolit, prawda, a nie każda sobie rzepkę skrobie. I pamiętam, jak on powiedział, że nie mamy mieć spotkań indywidualnych z tym panem, bo działa to negatywnie na naszą głowę, jak już możemy się spotykać tylko z nim.
0: Jako całość.
1: Tak. I on jest tym mediatorem wtedy, tej komunikacji. I to ja mówię, wow, to znaczy, że nie tylko ta belki, tylko że ja jestem, wiesz, wartościowa, bo ta łódka ze mną płynie i tak nie było brania tego 1:1, prawda, że to jest czarne, to białe, tylko że to pomaga, to jest jakiś wyznacznik, dzięki czemu możemy być lepsze, ale to nie jest tylko i wyłącznie przepis na sukces, te tabelki i te wykresiki, więc ja pamiętam, że mi taki kamień z serca spadł, że nie będą to spotkania, jak ktoś będzie mnie tylko tyrał, to źle, tylko że on właśnie wie, że to... Bo jak mieliśmy takie spotkanie, właśnie było to źle, tu tak wykres, tu siłę, to my później szłyśmy na łódkę i robiliśmy matematykę w głowie i ta łódka totalnie nie szła. Mm-hmm. I nagle on powiedział, płyńcie tak jak zawsze i to zaczynało, wiesz, iść.
0: Czy twoim zdaniem sport zawodowy sprzyja depresji? Chodzi o to ciągłe właśnie napędzanie rywalizacji i wyścig szczurów? Bo może da się to inaczej zrobić?
1: Myślę, że trochę sprzyja niestety takim problemom zdrowia psychicznego. Może nie wiem, czy depresji, ale w sumie, wiesz, zaczęło się ludzie zaczynają odkrywać karty, zaczynają o tym mówić, sportowcy też zaczynają mówić, bo jak ja powiedziałam, później rozmawiałam z Justyną Święty-Ersetic, to też powiedziała, że miała gorszy dzień, Paweł Korzeniowski, który walczył o swoje 6. igrzyska i to są ludzie wybitni, i zaczęli o tym mówić, więc pokazuje, że ten sport profesjonalny nie jest zdrowy i należy to powiedzieć głośno, że nie jest zdrowy i trzeba zrobić wszystko, żeby był. Oczywiście, no zawsze mogą się trafić jakieś sytuacje, ale chodzi o to też, żeby nie wyśmiewać tego, bo ja nieraz słyszałam, o teraz to, nawet od prezesa jednego związku, nie chcę się tutaj połowywać, akurat nie naszego, ale usłyszałam, o bo teraz to wszyscy chorują na depresję, bo to jest takie modne. A może spojrzeć na to tak, że teraz ludzie mają większą świadomość i zaczynają po prostu o tym mówić, a jak zaczynamy o tym mówić, to jesteśmy w stanie wesprzeć kogoś innego, bo ja na przykład będąc w ciężkiej sytuacji, to szukam świadectw ludzi i dając swoje świadectwo jest szansa, że pomożemy choć jednej osobie. I to nie jest tak, że ludzie teraz wszyscy chorują na depresję, tylko więcej osób o tym mówi, bo już na szczęście to się zmienia i nie jest wszystko tematem tabu, więc wydaje mi się, że w sporcie jeszcze można wiele odkryć. Tak jak sama wiesz, w tym środowisku gimnastycznym przecież była ta afera Amerykanek, co tam się działo.
0: Tak, tak.
1: I po prostu ludzie zaczynają się odzywać, bo mają dosyć. I uważam, że to jest bardzo ważne właśnie, żeby związki, trenerzy, działacze nie traktowali zawodników, sportowców przedmiotowo, że my nie, ja pamiętam, ktoś się na mnie obraził, też nie chcę tutaj mówić, i na mojego męża, jak my powiedzieliśmy, że nie, my nie jesteśmy dla związku, tylko związki są dla nas. Organizacje sportowe są dla nas. I taka jest prawda, gdyby nie my, one by nie istniały. I fajnie, jakby właśnie to w jakiś sposób był dialog i to wszystko się przenikało. I nie wyśmiewać, jak ktoś ma problem, bo to do niczego nie prowadzi, bo ja później dostaję wiadomości na Instagramie, hej Aga, polecisz jakiegoś lekarza. Tak naprawdę ten lekarz po prostu powinien być w tej dyscyplinie i powinno być to zaufanie, że możesz się do kogoś zgłosić.
0: Wspomniałaś też o Simon Biles, czyli reprezentantce właśnie gimnastyczek, tak, ze Stanów Zjednoczonych, oni, wiele dokumentów powstało. No i to wszystko właśnie wybuchło przy okazji igrzysk w Tokio. Wydaje mi się, że tutaj jest takie przeświadczenie, tak jak się mówi, nie pójdę do lekarza, bo jeszcze mi coś znajdzie. A to właśnie w drugą stronę. Właśnie powinno się coś znaleźć, bo dzięki temu, przynajmniej jeżeli chodzi o depresję, dzięki temu, jeżeli zaczniesz to poprawiać, pracować nad tym, nad sobą, kto wie, jakie wyniki możesz osiągnąć, bo może otworzysz jakąś klapkę u siebie i po prostu zacznie to wszystko lepiej działać. Tak mi się wydaje.
1: To prawda. No i w ogóle jej historia to pokazuje, że osoba, która jest, kurczę, bogata, znana na cały świat i tak dalej, też burzy te stereotypy. Też czytałam negatywne bardzo komentarze, ale też myślę, że dobrym przykładem jest Naomi Osaka, która w pewnym momencie powiedziała, że stop, że ja mam jakiś problem i muszę się wycofać. Tylko jedyne co, jak porównuję to do naszego trochę podwórka polskiego i do tych sportów mniej popularnych, znaczy do tych w ogóle sportowców mniej popularnych, to ja widzę taką zależność, że wiesz, sportowcy się boją. Ponieważ jak jest tutaj ta afera u gimnastyczek, molestowanie i tak dalej, zdarzają się wszędzie takie sytuacje i wiesz, czym jest problem, że jak się odezwiesz, a chcesz bardzo, to po prostu możesz wypaść z kadry, możesz nie mieć miejsca, nie mieć finansowania i tak dalej, i tak dalej. I ja mam nadzieję, że będzie jakaś zmiana i że będzie ten głos w ogóle jakiś słyszalny, bo po prostu często jest tak, że trener jest ważniejszy niż zawodnik i tak dalej, i tak dalej. I sama jako zawodniczka bałam się mówić, bo się bałam o swoje miejsce. A to nie tak powinno wyglądać, nie? Bo powinno być miejsce dla ciebie, jeżeli po prostu jesteś lepsza i przejdziesz jakieś kwalifikacje, a nie, że później boisz się powiedzieć swojego zdania, bo ktoś wtedy cię go pozbawi. A wiesz, taka Simone Biles, że tak powiem, ma środki na koncie i nie boi się niczego, mimo że nie chce tak też, ale też tego bagatelizować, bo jednak to, że jest sławna i tak dalej, nie znaczy, że ma mniejszy problem, prawda? Ale chodzi mi o to, że tutaj czasem jest twoje być albo nie być i przez to ci zawodnicy boją się często odezwać.
0: Ona teraz może sobie na to pozwolić, ale na przykład jak była w Rio, kiedy miała kilkanaście lat,
1: to prawda.
0: Ona, wydaje mi się, że to też prawda. Była właśnie dokładnie w tej samej sytuacji. Nie mogła nic powiedzieć nikomu, no bo wiadomo.
1: To prawda.
0: Teraz nie doszłaby do tego miejsca.
1: Masz rację, że dopiero jak weszła na ten top, wiedziała, że jej głos jest słyszalny, powiedziała, pomogła, prawda, i tak dalej. I no rzeczywiście, tutaj się zgodzę.
0: Poza tym też wydaje mi się, że psychika osoby, która była molestowana seksualnie, też inaczej działa i kobiety decydują się głównie właśnie ze wstydu dopiero po wielu latach. No i przyznać się przed samym sobą, że padło się ofiarą, to jest ciężki mechanizm.
1: Straszne, że w ogóle takie sytuacje mają miejsce w sporcie, ale mają, dlatego też myślę, że fajnie, że poruszyłyśmy ten temat, bo tak jak mówię, no boimy się jako zawodnicy. W takiej sytuacji nie byłam, więc też nie mogę się z nią utożsamić, ale wiem, że jak są jakieś też inne sytuacje, to często zawodnicy się boją mówić, bo mogą po prostu stracić jedyne życie, jakie znają, czyli to życie sportowe.
0: Ja na mojej terapii nauczyłam się, że nie wszystko jest czarne albo białe. To jest jedna rzecz. A druga to, żeby nie marnować czasu na denerwowanie się opiniami innych osób, co już żeśmy obgadały. Mieć do nich dystans. I też wydaje mi się, że znalazłam te właśnie dwie nauki w książce przy okazji zmiany podejścia do twojego byłego trenera. Zaczynamy książkę od poziomu ten człowiek zniszczył mi życie, potem zaczęłaś się dystansować od sytuacji, które stwarzał i gdzieś tam pod koniec nawet stwierdzasz, że być może sam się pogubił, że nie potrafił dźwignąć. Czy to nie jest przypadkiem taki level ekspert radzenia sobie ze swoimi demonami?
1: Śmiesznie, że tak o tym powiedziałaś, ale rzeczywiście w ogóle moje podejście ewoluowało, to jest prawda. Od
0: takiego, wypisz, wymaluj, widać w książce.
1: Od takiego, że tak powiem, takiej osoby, która chce walczyć, po taki stan, że jest ci obojętne, później, że patrzysz na to szerzej. I jakie było pytanie, bo zapomniałam z tego wszystkiego.
0: Czy nie uważasz, że to jest level ekspert, jeżeli chodzi o radzenie sobie z demonami?
1: No, szczerze myślę, że nie jestem level ekspert jeszcze, ale bardzo dużo się nauczyłam i myślę, że ta, wbrew pozorom, ta depresja mi zabrała bardzo dużo, ale też bardzo dużo dała. I może głupio tak mówić, że tak trudna i ciężka choroba mi coś dała, ale naprawdę Chyba tak jest, bo ja po prostu inaczej patrzę na świat, na ludzi i trochę na siebie, bo na siebie mi najciężej jest inaczej spojrzeć. Mm-hmm. Zawsze jestem wymagająca. Nawet taki przykład teraz, jak gadałem, mi się przypomniał. Byłam ostatnio u osoby, która mnie uczyła przemówień, prawda? I tam miałam czas, w którym mam powiedzieć daną sytuację. I ja pierwsze co, to od razu siebie negowałam. On mówi, nie, teraz jest trening, nie krytykujemy, tylko ćwiczymy, nie? Ja mówię, no racja. A ja od razu mówię, że źle. Kończę i mówię, nie, no to było źle, to było mm-hmm. źle, to było źle. A okazuje się, że on mówi do mnie, to było super.
0: No właśnie, widzisz. Sami jesteśmy swoimi najsurowszymi sędziami. To może brzmi tak sztampowo, ale wydaje mi się, że to jest prawda. To jest prawda. Czytając książkę, stwierdziłam, że profesjonalna kariera sportowa to nauka radzenia sobie z odmową, to przede wszystkim. Odmowa wpuszczenia do kadry, odmowa w ogóle odpadania w kwalifikacjach. To takie ciągłe mierzenie się i odbijanie od ściany. Tak. Myślisz, że to prawda?
1: Tak, i jak patrzę na swoją karierę, to ja bym ją podsumowała tak, że jak nie drzwiami, to oknem, bo naprawdę nikt mnie od początku nie chciał. Nawet jak z moim pierwszym trenerem wspominaliśmy to, jak on chciał, żebym ja pojechała na jakieś konsultacje szkoleniowe, jak mnie przedstawiał w związku na początku, to wszyscy się na początku śmiali, że nic ze mnie nie będzie. A ja naprawdę konsekwentnie wypadłam z kadry, trener Witkowski mnie nie powołał na Mistrzostwa Świata, byłam w ogóle obrażona na cały świat, zrobiłam sobie przerwę, ale konsekwentnie trenowałam w piwnicy u siebie w klubie. Był dramat.
0: No na początku była jedna wielka impreza, a potem...
1: Tak, później było trenowanie, bo no też trzeba było książkę, wszystko, wiesz, puścić, że tak powiem.
0: Jasne.
1: Tak, myślę, że generalnie w sporcie bardziej się odbijasz od ściany, bardziej próbujesz coś przebić, przekonać do siebie, ja bynajmniej tak miałam, więcej jest tych porażek, stresów i jak sobie myślę, to też wynika, wiesz, z czego? Że ja nigdy nie unikałam jakiejś konfrontacji, że tak powiem, bo da się trochę tak podejść do tego, do tych, bo są kwalifikacje, ale też masz inne regaty i niby w teorii mówi się, że nikt na nie nie zwraca uwagi, bo to są regaty, załóżmy Mistrzostwa Polski, które są dla klubów, ale one nie są kwalifikacjami, więc nikt nie będzie zwracał uwagi. Ale prawda jest taka, że jak ci nie pójdzie, to każdy patrzy i mówi, a może cię wymienię. A jak ci pójdzie, to wtedy nie zwraca uwagi. I czasem robią zawodnicy takie skoki, że nie wystawiają się w najtrudniejszych konkurencjach, bo się po prostu boją i się nie dziwię. A ja zawsze mówiłam, dobra, no bez przesady to nie są kwalifikacje. Kilka razy na przykład, wiesz, przez to byłam, było mówione, że o, że jednak nie i tak dalej. Ale nie bałam się tej konfrontacji, ale nieraz na tym traciłam. Ale z drugiej strony jestem właśnie dumna z tego, bo nigdy się tak, wiesz, nie wiem jak to nazwać, no nie próbowałam iść tam, gdzie jest łatwiej i tak dalej, tylko no mówię, no kurczę, no próbuję.
0: Nie zrażałaś się, po prostu.
1: Tak.
0: Szłaś,
1: tak.
0: Brałaś byka za rogi, czoło mur i lecimy.
1: Czasem były niestety negatywne tego konsekwencje, ale z drugiej strony nie mam do się żadnych tam, wiesz, nie żałuję niczego, bo po prostu próbowałam.
0: Mhm. No dobrze, już zbliżając się naprawdę do końca.
1: Do mety.
0: Do mety, dokładnie. Jakie rady dałabyś innym sportowcom? No i nie tylko, bo to też można przełożyć na grunty społeczne, socjalne, jakiekolwiek, kto sobie może przełożyć, którzy po prostu mierzą się z depresją.
1: Żeby nie bali się rzeczywiście pójść i prosić o pomoc. To jest, myślę, że to jest tak powtarzalne i może się wydawać takie proste, ale rzeczywiście to jest... To jest prawda, ale to nawet nie chodzi w depresji, w czymkolwiek. My nie musimy być najlepsi we wszystkim. Trener od wioślarstwa nie musi być najlepszym trenerem od siłowni i od innych rzeczy, prawda? Robię coś, to na przykład biorę Mateusza, który prowadzi nam wydarzenia, bo wiem, że on to zrobi lepiej ode mnie, bo się na tym zna. Mój mąż jest odpowiedzialny za coś, ja za coś, więc chodzi o to, żebyśmy zrozumieli, że dajmy sobie pomóc w jakiejkolwiek dziedzinie jesteśmy, w jakiejkolwiek sytuacji, bo nie musimy znać się na wszystkim, a nie musimy też znać się na tym, jak sobie pomóc w obliczu trudnej sytuacji. Więc ja bym to tak przełożyła na taki prostszy język i w życiu, w sporcie, gdziekolwiek, to bym pamiętała o tym, że by znaleźć tą radość, prawda? Żeby nie zapominać o niej, bo ja, moje trenowanie wywodzi się z wielkiej radości z samej rywalizacji i z trenowania dla trenowania, a później zapomniałam o tym, bo ciągle myślałam o celach. Cele są bardzo ważne i one nas motywują, mnie też motywują każdego dnia, ale z drugiej strony w tym celu musi być też ta radość. Jak zapominamy o tym, to żeby była taka czerwona lampka, żeby sobie przypomnieć o tym, dlaczego to robię, dlaczego się tym cieszę i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to też nie w sporcie profesjonalnym, ale amatorskim ludzie o tym zapominają i w ogóle w życiu, że wiesz, że koncentrując się, że biegam biegi uliczne, to nagle mówią, że Jezu, jak czegoś nie zrobię, to katastrofa. No nie, robisz to dla fanu i pamiętaj o tym.
0: Radio jest jak łódka wioślarska. I to jest bardzo piękny cytat z twojej książki Mój wyścig z depresją. I my właśnie dopłynęłyśmy do mety. Gościem podcastu Super Zdrowi była dwukrotna medalistka olimpijska w wioślarstwie Agnieszka Kobus-Zawojska. Bardzo ci dziękuję za udział w podcaście Super Zdrowi.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zamiast spędzać czas na politycznych naradach, postanowił zająć się pracami ogrodowymi. W weekend osobiście kupił materiały budowlane i zajął się budową opaski z płyt chodnikowych wokół altanki. Czarnek podkreśla, że chwila oddechu od polityki dobrze mu zrobiła. Tymczasem w Prawie i Sprawiedliwości trwa intensywna walka frakcyjna. W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie.
3: Tragedia w Dolnej Saksonii. Na wieży widokowej w Torfhaus w górach Harz zginęła 3-osobowa rodzina. Mężczyzna, kobieta i dziecko spadli z wysokości kilkudziesięciu metrów. Wstępne ustalenia śledczych wskazują na możliwość rozszerzonego samobójstwa. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe i policja.
2: Od 1 lipca w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej działa nowy komponent obrony pogranicza, który ma wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski. 4 nowo utworzone brygady, w tym Podlaska i Warmińsko-Mazurska, będą odpowiadać za zarządzanie infrastrukturą obronną oraz współpracę ze Strażą Graniczną. Nowa struktura zwiększy udział zawodowych żołnierzy i wprowadzi nowoczesne systemy bezzałogowe. To odpowiedź na współczesne zagrożenia i nawiązanie do tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza z II Rzeczypospolitej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pierwszy polski satelita z konstelacji MikroGlob, wyniesiony na orbitę 7 lipca, przechodzi intensywne testy. Uruchomiono kluczowe funkcjonalności, w tym optyczny ładunek i napęd jonowy. To ważny krok dla polskiej obronności, zwiększający zdolności do pozyskiwania danych satelitarnych. Cały system MikroGlob ma być gotowy do końca pierwszego kwartału 2027 roku. Suszarka do włosów to nieodłączny element codziennej pielęgnacji, ale niewłaściwe jej użycie może pogorszyć kondycję włosów. Eksperci zalecają suszenie z odległości od 20 do 30 cm i unikanie zbyt wysokiej temperatury. Warto również stosować kosmetyki termoochronne i kończyć suszenie chłodnym nawiewem. Takie proste zmiany mogą znacząco poprawić wygląd i wytrzymałość włosów. W Rzeszowie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na wnuczka, tracąc ponad 15 tysięcy złotych. Dzięki współpracy policji z Rzeszowa i Dębicy zatrzymano 20-letniego mężczyznę, który odebrał od seniorki gotówkę i biżuterię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Policja w Krakowie zatrzymała mężczyznę podejrzanego o rozbój na 12-letnim chłopcu w Skawinie. Do zdarzenia doszło 13 lipca, kiedy napastnik zepchnął chłopca z roweru i odjechał skradzionym jednośladem. Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy rower o wartości 1700 zł został odzyskany, a 24-letni sprawca usłyszał zarzuty. Grozi mu teraz kara więzienia od 2 do 12 lat.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin.
3: W polskich lasach można znaleźć lejkowca trąbkowego, grzyb ceniony w Finlandii za intensywny aromat. Choć w Polsce bywa pomijany, jego suszona forma dodaje potrawom głęboki, leśny smak. Grzyb ten rzadko bywa robaczywy i jest doskonałym dodatkiem do sosów i zup. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te grzyby, które potrafimy rozpoznać.
2: Aleksandra Kwaśniewska ujawniła, że jej ojciec, były prezydent Aleksander Kwaśniewski, z dystansem podchodzi do mediów społecznościowych, nazywając je dziełem szatana. Córka byłej głowy państwa mówiła o tym w podcaście Czułe Słówka. Rodzina Kwaśniewskich jest znana z bliskich relacji i wspólnych projektów, takich jak cykl Co powie tata? Przemysław Czarnek, były minister, zaskoczył internautów swoimi umiejętnościami językowymi. Oprócz angielskiego, doskonale włada także włoskim, co potwierdził w nagraniu, które stało się wiralem. Częste wyjazdy do Włoch w młodości pozwoliły mu opanować ten język. To właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę, Katarzynę.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Premier Donald Tusk spędza weekend w Sopocie z rodziną po trudnym tygodniu w pracy. Koalicja Obywatelska zmaga się z kryzysem wizerunkowym i spadkami poparcia w sondażach. Problemy wynikają z afer wokół warszawskiego Szpitala Południowego i wysokich zarobków lekarzy. Tusk liczy, że czas z bliskimi pomoże mu zregenerować siły przed kolejnymi wyzwaniami w stolicy.
3: Leszek Miller i jego żona Aleksandra są małżeństwem od wielu lat, ale ich historia miłosna zaczęła się od nietypowego podstępu. Mama Aleksandry nie przepadała za przyszłym zięciem, więc Miller korzystał z pomocy przyjaciela, by spotykać się z ukochaną. Przyjaciel, Augustyn Pawłowski, zapraszał Aleksandrę na spotkania, a za rogiem czekał na nią Leszek. Ostatecznie miłość przetrwała, a teściowa pokochała Millera jak syna.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 21 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Chyży, znana prezenterka, postanowiła odpocząć od świata online i zniknąć z mediów społecznościowych na wakacje. Niestety, zamiast błogiego relaksu, skończyło się na złamanym palcu u stopy. Patrząc w niebo, potknęła się i teraz wraca do pracy na jednej nodze. Cóż, czasem nawet gwiazdy muszą stawić czoła grawitacji.
2: Bart Pniewski, znany influencer i miłośnik luksusu, nie kryje zazdrości wobec swojej córki Nicole, która wzięła udział w programie Królowa Przetrwania. Choć Nicole musiała zmierzyć się z trudnymi warunkami, Bart uważa, że to doświadczenie było dla niej bezcenne. Sam chętnie spakowałby walizki i ruszył na plan, gdyby tylko telewizja TVN zaproponowała mu udział w podobnym show. Na razie jednak pozostaje mu tylko kibicować córce, ponieważ propozycje współpracy trafiają głównie do niej. Doda znowu w centrum uwagi. Tym razem nie tylko za sprawą białej bielizny, która podkreśla jej wysportowaną sylwetkę, ale także motywacyjnego wpisu o sile i dyscyplinie. Artystka przypomina, że mięśnie to nie tylko kwestia wyglądu, ale symbol charakteru i codziennych wyborów. W świecie, gdzie wszyscy szukają dróg na skróty, Doda pokazuje, że prawdziwa siła to efekt ciężkiej pracy i konsekwencji.
1: Wielki finał Mistrzostw Świata FIFA 2026 rozgrzewa nie tylko boiska, ale i domy celebrytów. Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan, niczym bohaterowie telenoweli, postanowili kibicować przeciwnym drużynom. Ona w koszulce Hiszpanii, on w barwach Argentyny. Czyżby szykowała się małżeńska awantura? Na szczęście wszystko wskazuje na to, że emocje pozostaną na poziomie przyjacielskiej rywalizacji, a najważniejsza będzie dobra zabawa.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Marcin Hakiel znowu zaskakuje. Tancerz, znany z ciemnych włosów, teraz błyszczy w jasnym blondzie, co wywołało niemałe poruszenie wśród fanów. Czyżby to nowy rozdział w jego życiu, czy może po prostu letnia fanaberia? Partnerka Dominika Serowska z humorem nazwała go mój blondas, co tylko podsyciło spekulacje, kto stoi za tą metamorfozą. Ciekawe, jak długo tym razem Marcin pozostanie w tej wersji. W polskim showbiznesie znowu gorąco. Mandaryna i Michał Wiśniewski jakby nigdy nic wrócili do siebie, a fani nie mogą się nadziwić. Tymczasem Marta Wiśniewska zamiast luksusowej willi wybrała dom z morskiego kontenera. To właśnie tam, w tym nietypowym azylu pod Warszawą, odnajduje spokój i nazywa to miejsce swoim rajem. Ciekawe, czy Michał też doceni urok kontenerowego życia.
1: Olga Kalicka, znana aktorka i mama, postanowiła podzielić się swoim wakacyjnym talentem do rezerwacji leżaków na Majorce. Na filmiku pokazała, jak sprytnie zostawia ręcznik, by zająć miejsce, co wywołało burzę wśród internautów. Część z nich doceniła humor, inni uznali to za żenujące. Cóż, kto by pomyślał, że leżaki mogą być tak emocjonującym tematem? W 1967 roku doszło do jednego z najbardziej absurdalnych połączeń w historii muzyki. Jimi Hendrix, mistrz gitary i psychodelicznych brzmień, został supportem dla popowej grupy The Monkees, idoli nastolatek. Jak można się domyślić, młode fanki nie były gotowe na jego muzyczne ekscesy, a sam Hendrix szybko zrezygnował z tej trasy, pokazując publiczności środkowy palec. Na koniec menedżerowie wymyślili bajkę o protestach konserwatywnej organizacji, by ratować wizerunek artysty. Cóż, czasem nawet rockowy buntownik musi uciekać przed popcornem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że największy hit Queen w Stanach Zjednoczonych, Another One Bites the Dust, miał być tylko albumowym zapychaczem. Dzięki Michaelowi Jacksonowi, który po koncercie w Los Angeles przekonał zespół do wydania utworu na singlu, piosenka stała się numerem 1 na liście Billboard. Co ciekawe, wielu amerykańskich słuchaczy było przekonanych, że Queen to czarnoskóry zespół grający funky. A to wszystko przy akompaniamencie teorii spiskowych o ukrytych wiadomościach w refrenie. Cóż, czasem wystarczy trochę zamieszania, by sprzedaż poszybowała w górę.
2: Kto by pomyślał, że stara kanapa i przypadek mogą stworzyć muzyczne arcydzieło? Podczas nagrywania Something in the Way Nirwany Kurt Cobain zrezygnował z tradycyjnych metod i zaszył się w reżyserce, by w ciszy i spokoju zagrać swoją wizję. Dave Grohl musiał grać najciszej w swoim życiu, a producent Butch Vig wyłączył wszystko, co mogło zakłócić nagranie. Efekt? Utwór, który po latach znów podbił listy przebojów dzięki filmowi The Batman. Czasem wystarczy odrobina chaosu, by stworzyć coś niezapomnianego. Kto by pomyślał, że jeden z największych hitów Green Day, Wake Me Up When September Ends, to nie tylko antywojenny hymn? W rzeczywistości Billy Joe Armstrong napisał go, by upamiętnić śmierć swojego ojca. Mimo że teledysk wprowadził nas w świat wojny w Iraku, prawdziwe emocje kryją się w osobistej tragedii wokalisty. A memy o budzeniu lidera zespołu? Cóż, dla Armstronga to raczej gorzki żart niż zabawna tradycja.
1: System of a Down powrócił do Europy, a Polska miała zaszczyt gościć ich aż 2 razy w ten weekend. Warszawski P.G. Narodowy pękał w szwach, a fani nie dali się zniechęcić.

0: nawet deszczowi, który próbował popsuć zabawę. Zespół, wspierany przez Acid Bath i Queens of the Stone Age, zagrał swoje największe hity, a Daron Malakian świętował urodziny przy gromkim Happy Birthday od publiczności. Mosh Pit, limitowane kostki do gitary i niekończąca się energia, to był weekend, który na długo zostanie w pamięci fanów ciężkich brzmień.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 6 metrów na sekundę. Z kolei w Katowicach temperatura będzie wynosić 19 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 5 metrów na sekundę. Dzień z przyjemną temperaturą. Warto go wykorzystać w pełni.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Tragiczne wydarzenie na dzikim kąpielisku w Karczewie zakończyło się śmiercią 6-letniej Renatki. Dziewczynka zniknęła pod wodą 26 czerwca i mimo szybkiej reanimacji oraz hospitalizacji zmarła 5 lipca. Pogrzeb odbył się w miniony czwartek, a duchowny podzielił się bolesnymi słowami matki zmarłej. Policja nadal bada okoliczności tego tragicznego wypadku.
2: Grzegorz K. zginął w tragicznym wypadku samochodowym zaledwie 2 tygodnie po przyznaniu mu renty za utraconą dłoń. Mężczyzna stracił rękę 2 lata temu w zderzeniu z tramwajem w Warszawie. Po długiej walce z systemem udało mu się wywalczyć świadczenie rentowe. Niestety, jego życie zakończyło się nagle na trasie pod Międzyrzecem. Dom Mostowiaków z serialu M jak Miłość nie znajduje się w fikcyjnej Grabinie, lecz we wsi Piaski w powiecie piaseczyńskim. To tam kręcono zewnętrzne ujęcia, które widzowie znają z ekranu. Wnętrza domu zostały odtworzone w halach zdjęciowych w okolicach Piaseczna. Serial, emitowany od 2000 roku, zdobył ogromną popularność wśród Polaków.
1: W Ostrowi Mazowieckiej doszło do aktów wandalizmu, których sprawcą był 21-letni mężczyzna. Najpierw zniszczył myjnię samochodową, a następnie uszkodził toaletę na stacji benzynowej. Zatrzymany przez policję miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Usłyszał zarzuty dewastacji mienia i jazdy pod wpływem alkoholu, co może skutkować karą do 5 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Policja w Ostrołęce poszukuje 14-letniego Jakuba Mierzejewskiego. Ostatni raz widziano go w okolicach ulicy Prądzyńskiego. Chłopiec ma ciemnoblond włosy z bordową grzywką i nosił ciemne szorty oraz czarną koszulkę. Funkcjonariusze proszą o pilne zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w jego odnalezieniu. W czerwcu ceny kluczowych artykułów nieco spadły, ale koszty życia wciąż są wysokie. Badanie ASM SFA wykazało, że najtańsze zakupy zrobimy w Auchan, gdzie za podstawowy koszyk zapłacimy średnio 289 zł i 94 grosze. Najdroższe zakupy czekają nas w Aldi, gdzie ceny sięgają niecałe 351 zł. Mimo czerwcowych obniżek, w skali roku ceny w Biedronce i Lidlu wzrosły odpowiednio o ponad 9% i ponad 7%.
2: W Szczecinie odbył się 8 Marsz Równości, będący finałem Festiwalu Dumy. Uczestnicy wyruszyli z Placu Lotników, niosąc tęczowe flagi i transparenty. Wydarzenie przebiegło bez incydentów, a jego głównym przesłaniem było hasło „Płyniemy po swoje”. Marsz stał się również okazją do wyrażenia sprzeciwu wobec weta prezydenta dotyczącego ustaw o statusie osoby najbliższej.
1: W okolicach Rypina odkryto ludzkie szczątki, które mogą należeć do zaginionej Jowity Zielińskiej. Kości oraz fragmenty odzieży znaleziono w lesie przez 2 spacerowiczów. Policja potwierdziła obecność szczątków kobiety, a dalsze badania genetyczne mają potwierdzić jej tożsamość. Obszar został zabezpieczony, a śledztwo trwa.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Bydgoszcz zmaga się z poważnymi skutkami porannej nawałnicy. Intensywne opady deszczu zalały ulice, ronda i centrum handlowe, a strażacy mają pełne ręce roboty. Wiele ulic jest nieprzejezdnych, a czas oczekiwania na pomoc może się wydłużyć. Synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec burzowej pogody w regionie.
2: Na drodze wojewódzkiej numer 693 między Siemiatyczami a Milejczycami doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się tam 2 samochody, a 4 osoby, w tym 2 dzieci, zostały ranne. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. Droga była zablokowana przez prawie 3 godziny. Białystok ustanowił nowy rekord Polski w przygotowaniu największej porcji carpaccio z buraków i sera korycińskiego. Danie ważyło ponad 140 kg i powstało podczas festiwalu produktów lokalnych. Składniki dostarczyli lokalni producenci, a przygotowaniem zajęli się kucharze z dworu Czarneckiego. Po pobiciu rekordu mieszkańcy i turyści mogli spróbować tego imponującego dania.
1: Na Uniwersytecie Wrocławskim psychologia okazała się najpopularniejszym kierunkiem tegorocznej rekrutacji. O jedno miejsce rywalizowało aż 24 kandydatów, co pokazuje ogromne zainteresowanie tym kierunkiem. Uczelnia przewidziała tylko 130 miejsc, a chętnych było aż 3240 osób. To kolejny rok, gdy psychologia przyciąga tłumy młodych ludzi.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na Zalewie Mietkowskim, niedaleko Wrocławia, doszło do groźnego incydentu. Silny wiatr przewrócił żaglówkę, a 2 młodych żeglarzy znalazło się w wodzie bez kamizelek ratunkowych. Ratownicy WOPR szybko zareagowali i bezpiecznie wydobyli mężczyzn na brzeg. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a łódź została przetransportowana do portu.
2: Po niemiecki domek z lat 40. przeszedł niezwykłą metamorfozę. Dzięki pomysłowości właścicieli dawne zabudowania gospodarcze połączono z częścią mieszkalną, tworząc nowoczesną i przestronną przestrzeń. Stara stodoła stała się imponującym salonem, a przeszklony korytarz pełni rolę ogrodu zimowego. Projekt pokazuje, że nawet zaniedbane budynki mogą zyskać nowe życie. W Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wojska Polskiego. Ogień wybuchł późnym wieczorem, a strażacy znaleźli ciało jednej osoby na poddaszu. W akcji ratunkowej uczestniczyło 12 zastępów straży pożarnej, a 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Przyczyny pożaru są obecnie badane pod nadzorem prokuratora.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie podobnie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W Polsce trwa gorąca debata na temat propozycji zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, uzależniając go od liczby urodzonych dzieci. Prezes ZUS, Liwiusz Laska, wyraził poważne wątpliwości co do zgodności tego pomysłu z konstytucją. Podkreślił, że uzależnianie wieku emerytalnego od macierzyństwa może być dyskryminujące. Zamiast tego sugeruje inne formy wsparcia dla rodziców, jak dodatkowe składki emerytalne za każde dziecko. Laska zwrócił też uwagę na problem niższych emerytur kobiet, wynikający z krótszego okresu składkowego. Tymczasem ZUS we współpracy z innymi instytucjami wprowadza nowe narzędzia do walki z nieuczciwymi pracodawcami. Eksperci debatowali nad przyszłością polskiej gospodarki w kontekście przystąpienia do strefy euro. Podkreślono, że Polska obecnie nie spełnia wszystkich warunków, ale korzyści mogą być znaczące, jak niższe koszty wymiany walutowej. Własna waluta daje elastyczność, ale wiąże się z kosztami. Dyskutowano też o roli gotówki w dobie cyfryzacji. Mimo wzrostu popularności płatności bezgotówkowych, gotówka pozostaje ważna, zwłaszcza dla osób starszych i wykluczonych cyfrowo. Obawy o prywatność i bezpieczeństwo transakcji są wciąż aktualne. Egipt wprowadza nowe przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego, które mogą wpłynąć na turystów. Wszystkie apartamenty wakacyjne muszą teraz posiadać oficjalną licencję. Brak rejestracji może skutkować zamknięciem obiektu i eksmisją gości. Turyści powinni upewnić się, że wynajmowany lokal działa legalnie, aby uniknąć utraty pieniędzy i nagłego zakończenia urlopu. Mimo zmian, wynajem apartamentów w Egipcie pozostaje tańszą opcją niż pobyt w hotelu. Jednak teraz ważne jest, by sprawdzić, czy wybrany apartament posiada wymaganą licencję.
0: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykrył nieprawidłowości w 10 z 15 skontrolowanych modeli okularów przeciwsłonecznych. Uchybienia obejmują zarówno braki formalne, jak i poważne wady techniczne. Niektóre modele mogą zakłócać rozpoznawanie czerwonego światła na sygnalizacji drogowej, co stanowi zagrożenie dla kierowców. Kontrola objęła okulary z Chin, Francji i Włoch, a badania przeprowadzono w laboratorium UOKiK w Łodzi. Wobec przedsiębiorców, u których stwierdzono naruszenia, mogą zostać wszczęte postępowania administracyjne. Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Choć polska reprezentacja nie zagrała na Mundialu 2026, Polacy nie odpuścili piłkarskich emocji. Sklepy odnotowały wzrost sprzedaży przekąsek, a lody okazały się hitem z 28% wzrostem. Kibice chętnie sięgali też po mrożone frytki, pizzę i pierogi, co pokazuje, że woleli spędzać czas przed telewizorem niż w kuchni. Słodkie przekąski również cieszyły się popularnością, z czekoladkami na czele. Wieczorem czeka nas finał, w którym zmierzą się Argentyna i Hiszpania.
0: Coraz więcej Polaków wybiera mniej oczywiste kierunki na wakacje, unikając zatłoczonych kurortów. Zainteresowanie miejscami takimi jak uzdrowiska, zamki czy termy wzrosło o 35% w ciągu 2 lat. Nałęczów, Busko-Zdrój i Białowieża to tylko niektóre z miejsc, które przyciągają turystów szukających spokoju i kontaktu z naturą. W dolnośląskim Kliczkowie można spędzić wakacje w zamku, a Jura Krakowsko-Częstochowska staje się alternatywą dla górskich kurortów. Trend ten pokazuje, że Polacy coraz częściej wybierają wypoczynek z dala od tłumów.
1: Kapitał początkowy może znacząco wpłynąć na wysokość emerytury, ale wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. To wartość składek za pracę przed 1999 rokiem, przeliczona przez ZUS. Jeśli dokumentacja jest niekompletna, ZUS przyjmuje minimalne wynagrodzenie, co może zaniżyć świadczenie. Dokumenty można odtworzyć, korzystając z archiwów państwowych lub baz danych ZUS. Wniosek o przeliczenie kapitału można złożyć nawet po przejściu na emeryturę. To może zwiększyć wysokość świadczenia. Seniorzy mogą skorzystać z wielu bezpłatnych usług stomatologicznych w ramach NFZ. Raz na 5 lat przysługuje im darmowa proteza zębowa, a od 2025 roku także nowoczesne protezy typu overdenture. NFZ refunduje również naprawy protez co 2 lata. Białe plomby i leczenie kanałowe są dostępne bezpłatnie tylko dla zębów przednich. Seniorzy mogą także raz w roku wykonać scaling oraz do 3 badań kontrolnych. Od 2025 roku dostępny jest również darmowy pantomogram raz na 5 lat.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Wysokie temperatury to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale i dla naszych trawników. Eksperci radzą, by podlewać trawę rano lub wieczorem, unikając pełnego słońca. Ważne jest także, by nie kosić trawy zbyt krótko. Najlepiej zostawić ją na wysokości od 5 do 7 cm. Dłuższe źdźbła chronią glebę przed nagrzewaniem i utratą wilgoci. Warto również stosować nawozy z potasem, które pomagają roślinom lepiej gospodarować wodą. Dzięki tym prostym zasadom nasz trawnik może pozostać zielony przez całe lato.
1: Ceny żywności w Polsce rosną w szybkim tempie, co jest efektem droższej benzyny. Konsumenci coraz częściej szukają promocji i odwiedzają targowiska, aby zaoszczędzić. Na bazarach i w sklepach ceny pieczywa, mięsa i warzyw są wyższe niż jeszcze kilka tygodni temu. W Warszawie popularność zyskuje bazar Olimpia, gdzie można znaleźć tańsze produkty. Wzrost cen dotyka także piekarni, gdzie jagodzianki i pieczywo są coraz droższe. W obliczu drożyzny Polacy zmieniają swoje nawyki zakupowe, aby zmniejszyć wydatki.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 19 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Taki dzień to zaproszenie do odpoczynku. Ciepło wspiera dobre chwile.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a już w pierwszych odcinkach Ewa, świeżo upieczona mężatka, odkrywa, że życie po ślubie z Romeo nie jest usłane różami. Zamiast radości, młoda para musi zmierzyć się z burzą w rodzinie, a szczególnie z niechęcią babci Elżbiety. Ewa, przytłoczona sytuacją, zwierza się jedynie przyjaciółce Ewelinie, że zamiast wsparcia spotyka się z krytyką i brakiem akceptacji. Ewelina, choć wspiera Ewę, przypomina jej, że decyzja o potajemnym ślubie mogła wywołać takie reakcje. Mimo trudności, Ewa nie żałuje swojej decyzji i przekonuje, że wyszła za mąż z miłości. Przyjaciółka radzi jej, by dała babci czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. Czy Ewa i Romeo znajdą w końcu spokój i akceptację w rodzinie?
2: M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Rodzina Rogowskich może się powiększyć, co zasugerował Artur na Instagramie. Pod zdjęciem ze swoimi córkami, Basią i Agnes, aktor zadał pytanie, czy czas na nowego członka rodziny. Fani natychmiast zaczęli spekulować o ślubie Artura z Joanną lub o nowym dziecku. Artur, choć po zdradzie, może mieć dziecko z kochanką, co dodałoby pikanterii nowemu sezonowi. Nie można też wykluczyć pogodzenia się z Marysią i wspólnego potomka. Jak potoczą się losy Rogowskich, dowiemy się już wkrótce. Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4252 odcinek, który zostanie wyemitowany 27 lipca o 20.15 na TVN. Krystyna, pełna niepokoju, dowiaduje się, że na kardiologię trafił starszy pan, co zbiega się z jej randką z Januszem. Zdezorientowana odwiedza szpital, by dowiedzieć się więcej o tajemniczym pacjencie. Tymczasem Juliusz, który podszywa się pod Janusza, również jest obecny w szpitalu. Krystyna, nieświadoma oszustwa, zaczyna darzyć starszego pana czułością, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Wkrótce okaże się, że Krystyna padła ofiarą oszusta, a prawda wyjdzie na jaw w kolejnym odcinku. Czy Juliusz zdoła zdemaskować intrygę i ujawnić swoje prawdziwe intencje?
1: Akacjowa 38 to hiszpańska telenowela, która nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach od 925 do 929 widzowie mogą spodziewać się wielu emocji i niespodzianek. Już w poniedziałek, 3 sierpnia, Diego i Blanka odnajdują Moisesa, a Ramon staje przed nowymi wyzwaniami w Cabrahigo. W środę, 5 sierpnia, Flora odzyskuje wolność, a pułkownik Valverde wyznaje Sylwii, że traci wzrok. Czwartek przynosi dramatyczne wydarzenia, gdy Ursula grozi Leonor sztyletem. W piątek, 7 sierpnia, Flora obiecuje pomoc El Peni, a Antonito pracuje nad tajemniczym wynalazkiem. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 18.25 na TVP1. Każdy odcinek to nowa dawka emocji i intryg.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 932 odcinku, który zostanie wyemitowany 12 sierpnia, Antonito jest tak zaabsorbowany swoim wynalazkiem, że zaniedbuje ważne spotkania, co wywołuje gniew Don Ramona. Felipe podejmuje się obrony El Peni, a Flora decyduje się spłacić honorarium adwokata w ratach. Blanka i Diego przedstawiają sąsiadom Moisesa, opowiadając o jego porwaniu i odzyskaniu. Planują także przeprowadzkę do Huelwy, gdzie Diego rozpocznie pracę w przemyśle kopalnianym. Samuel odwiedza Ursulę, grożąc jej, że skrzywdzi Moisesa. Na ulicę Akacjową powraca Lucia, co z pewnością wprowadzi nowe wątki do tej pełnej napięcia historii.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial pełen emocji i tajemnic, który można oglądać na TVP1. W 935 odcinku, który zostanie wyemitowany 17 sierpnia, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nadal nic nie widzi. Riera ujawnia Diegowi i Blance, że Samuel próbował zabić swojego brata. Don Felipe ratuje El Penę przed karą śmierci. Samuel przejmuje opiekę nad Moisesem, ale dziecko trafia do szpitala. Serial opowiada także historię Carmen, która uciekła czekając przed brutalnym mężem, rodzi córkę Innocencie. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Mezzo i Sara Mikel.
2: Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1015 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 9 metrów na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat bez przesady, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

waving your banner all over the place.

0: miasta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości trwa napięcie. Politycy partii mają czas do czwartku, by zrezygnować z działalności w wewnętrznych stowarzyszeniach, takich jak Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Jarosław Kaczyński i były premier Morawiecki niedawno rozmawiali, a kolejne spotkanie nie jest wykluczone, choć nie ma go w kalendarzu. Kierownictwo PiS podjęło uchwałę zobowiązującą działaczy do opuszczenia stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance ujawnił, że Jeffrey Epstein miał powiązania z najwyższymi szczeblami amerykańskiego i izraelskiego wywiadu. Podczas rozmowy z Joe Roganem Vance podkreślił, że są to jedynie przypuszczenia, a dowody mogły zostać zniszczone po pierwszym aresztowaniu Epsteina. Wiceprezydent zgodził się również, że Epstein mógł zbierać kompromitujące materiały na wpływowe osoby. Na lotnisku we Frankfurcie nad Menem czterech pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana. Siły zbrojne Ukrainy intensyfikują wykorzystanie bezzałogowych pojazdów naziemnych, które przejmują niebezpieczne misje logistyczne i ewakuacyjne w strefach walki. W czerwcu przeprowadzono ponad 16 600 takich operacji, co pokazuje dynamiczny rozwój tej technologii. Ukraina planuje dalsze zwiększenie produkcji i zamówień, dążąc do pełnej robotyzacji logistyki na froncie. System Brave 1 wspiera te działania, łącząc potrzeby wojska z potencjałem firm technologicznych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Ojciec Michał Czyżewski, Paulin z Manhattanu, wydał książkę Zakonnik w Nowym Jorku, która ukazuje duchowe oblicze tego miasta. Publikacja skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, pokazując, że życie zakonne to fascynująca przygoda z Bogiem. Książka ma na celu przybliżenie codziennego życia zakonnika oraz ukazanie, że Boga można spotkać nie tylko w kościele, ale także w codziennych sytuacjach. Ojciec Michał podkreśla, że wiara to piękna przygoda, która trwa każdego dnia.
2: Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia przeciwko 71-letniemu lekarzowi i jego 43-letniemu asystentowi. Mężczyźni są oskarżeni o nielegalne wystawianie zwolnień lekarskich w prywatnym gabinecie od lipca 2022 do lutego 2024 roku. Śledztwo prowadzone przez Policję Antykorupcyjną ujawniło, że asystent, mimo braku uprawnień, przyjmował pacjentów i wystawiał zwolnienia za zgodą lekarza. Proces w tej sprawie rozpocznie się wkrótce. W miejscowości Łaszka doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem nietrzeźwego kierowcy. 24-letni obywatel Niemiec, prowadząc Audi, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Policja musiała siłowo wydostać go z pojazdu, gdyż miał blisko 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził się na karę, w tym zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat oraz wysokie grzywny.
3: Wielu mieszkańców bloków zmaga się z problemem gołębi na balkonach. Okazuje się, że skutecznym sposobem na odstraszenie tych ptaków jest użycie nasączonych wacików z olejkiem cytrusowym. Zapach cytrusów działa na gołębie odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Woda po gotowaniu ziemniaków może być cennym wsparciem dla roślin w ogrodzie. Ważne, by była niesolona i całkowicie ostudzona przed użyciem. Zawiera minerały, które wspierają rozwój roślin, choć nie zastąpi pełnowartościowego nawozu. To prosty sposób na ekologiczne wykorzystanie tego, co zwykle trafia do zlewu.
2: Psychotesty mogą pomóc odkryć nasze mocne strony i cechy charakteru. Wybór zwierzęcia, z którym się utożsamiamy, często odzwierciedla nasze wartości i preferencje. Słoń symbolizuje siłę i lojalność, orzeł niezależność i ambicje, lew pewność siebie i przywództwo, a panda spokój i harmonię. Choć nie są to naukowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji i spojrzenia na siebie z innej perspektywy. Wyniki najnowszego badania pokazują, że łysina u mężczyzn jest jedną z najbardziej atrakcyjnych cech według kobiet. W ankiecie przeprowadzonej wśród ponad 2000 uczestniczek łysi mężczyźni zajęli drugie miejsce tuż za umięśnioną sylwetką. Badacze wskazują, że taki wygląd kojarzy się z dojrzałością, pewnością siebie i inteligencją. To dowód na to, że kanony męskiej atrakcyjności wciąż się zmieniają.
3: Latem ogórki są szczególnie narażone na choroby, takie jak mączniak, który może osłabić rośliny i zmniejszyć plony. Zamiast sięgać po drogie preparaty chemiczne, warto wypróbować domowy oprysk na bazie mleka, który można łatwo przygotować w domu. Taki naturalny sposób może skutecznie zapobiec rozwojowi grzybów, jeśli stosowany jest regularnie. Pamiętajmy, by oprysk wykonywać rano lub wieczorem, w bezdeszczowy dzień.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, jako zodiakalna ryba, znana jest ze swojej intuicji i empatii. W jej domu najważniejsze są wyobraźnia i rozwój artystyczny, a dzieci mogą liczyć na pełne zrozumienie i wsparcie. Nawrocka, mimo że bywa roztrzepana, stawia na głęboką komunikację emocjonalną, co czyni ją autentyczną i bliską swoim dzieciom. W obliczu hejtu, który dotknął jej córkę, założyła fundację walczącą z tym zjawiskiem.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 16 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cóż za niespodzianka. Rancho powraca z hukiem, a Cezary Żak nie może się powstrzymać przed zdradzaniem tajemnic z planu. Nowa miniseria Rancho Zemsta Wiedźm ma być ostatecznym zakończeniem tej kultowej sagi, przenosząc nas o dekadę do przodu. W rolach głównych zobaczymy znane twarze, a fabuła oparta jest na odnalezionym scenariuszu zmarłego Andrzeja Grembowicza. Czyżbyśmy mieli do czynienia z telewizyjnym hitem lata?
2: Bułgaria szykuje się na wielkie muzyczne show, bo to właśnie tam odbędzie się 71. konkurs piosenki Eurowizji w maju przyszłego roku. Sofia, stolica kraju, jest na czołowej pozycji w wyścigu o miano miasta gospodarza, ale decyzja jeszcze nie zapadła. Tymczasem Kanada zaskoczyła wszystkich, debiutując w konkursie, a Macedonia Północna wraca po dłuższej przerwie. Polska wciąż trzyma wszystkich w niepewności, bo Telewizja Polska milczy na temat swojego reprezentanta.
1: Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem po 21 latach, ale ślub? Nie, dziękujemy. Marta, nauczona doświadczeniem, woli dmuchać na zimne. Choć media szaleją, a memy kolekcjonuje jak znaczki, Mandaryna cieszy się z powrotu do przeszłości z mądrością 2026 roku. Miłość kwitnie, ale bez formalności, bo przecież przed Bogiem już są małżeństwem. Justyna Steczkowska, znana z promowania zdrowego stylu życia, zaskoczyła wszystkich, zostając twarzą popularnego napoju gazowanego. Katarzyna Bosacka nie szczędziła jej złośliwości, pytając, jak 21 łyżeczek cukru płynie na jej boskie biodra. Pani są podzieleni, a sama Steczkowska przyznaje, że to jej guilty pleasure. Cóż, nawet najzdrowsi czasem ulegają pokusom.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Wielki finał Mistrzostw Świata 2026 to nie tylko piłkarskie emocje, ale i prawdziwy pokaz mody na trybunach. Hiszpania zdobyła tytuł Mistrza Świata, pokonując Argentynę 1-0, a Ferran Torres stał się bohaterem wieczoru. Na stadionie w Nowym Jorku nie zabrakło gwiazd, takich jak Beyoncé, Jay-Z czy Timothée Chalamet, którzy z pewnością dodali blasku temu wydarzeniu. Ciekawe, czy to piłka nożna, czy może jednak celebryci przyciągnęli większą uwagę. Wielkie emocje w Tańcu z Gwiazdami. Dawid Swakowski, znany jako żurnalista, miał zatańczyć w 19. edycji programu, ale jego udział stoi pod znakiem zapytania z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Podcaster, który zasłynął z kontrowersyjnych wywiadów i burzliwej przeszłości, zmaga się z komplikacjami po anginie, które mogą uniemożliwić mu występ. Tymczasem produkcja już

0: na Sweet Memory Will Die to tylko jeden z dowodów na to, że Bennington potrafił zaskakiwać. Jego unikalny styl i charyzma pozostają niezastąpione.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Smutne wieści ze świata muzyki. Jennifer Finch, legendarna basistka zespołu L7, odeszła w wieku 59 lat. Choć fani z całego świata zebrali $300,000 na jej leczenie, agresywny nowotwór okazał się nie do pokonania. Finch była ikoną ruchu Riot Grrrl, a jej wpływ na muzykę rockową pozostanie niezapomniany. Rodzina i przyjaciele podkreślają jej ogromny wkład w historię muzyki i dziękują za wsparcie w trudnych chwilach. Jonathan Davis, znany głos metalu, postanowił zaskoczyć fanów i zaśpiewać klasyk Korna w orkiestralnej aranżacji podczas koncertu Yoshiki w Los Angeles. Występ przyciągnął uwagę nie tylko muzyką, ale i modową reinterpretacją smokingu, którą zaprezentował Davis. Tymczasem Korn, mimo obietnic, wciąż nie wydaje nowej muzyki, choć od lat pracuje w studiu. Na pocieszenie zespół zagra w Polsce 17 listopada w krakowskiej Tauron Arenie. The Rolling Stones znowu na szczycie. Legendarna grupa rockowa wyrównała historyczny wynik The Beatles, zdobywając 15 album numer 1 na brytyjskiej liście przebojów. Ich najnowszy krążek, Foreign Tongues, zadebiutował na pierwszym miejscu, a wszystko to w 70. rocznicę powstania Official Albums Chart. Ciekawe, czy Robbie Williams już się martwi, że Stonesi depczą mu po piętach z jego 16 jedynkami. The Allman Brothers Band, zespół, który nie tylko tworzył muzyczne arcydzieła, ale także zapisał się w historii rocka jako ofiara mrocznej serii zdarzeń. W ciągu zaledwie 13 miesięcy stracili dwóch kluczowych członków w niemal identycznych wypadkach motocyklowych. Dwayne Allman i Barry Oakley. Obaj zginęli w wieku 24 lat, w tym samym mieście, zaledwie kilka ulic od siebie. Czy to fatum, czy po prostu pech, że ich największy sukces komercyjny przypadł na czas największej żałoby?
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1017 hektopaskali. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Ostrowi Mazowieckiej 21-letni mężczyzna zdemolował myjnię samoobsługową, a następnie stację paliw. Policja zatrzymała go w toalecie, gdzie zniszczył podwieszany sufit i lustro. Badanie wykazało, że miał ponad 2 promile alkoholu. Mężczyzna usłyszał 3 zarzuty, tym za uszkodzenie mienia i prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 5 lat więzienia. Na warszawskim Bemowie doszło do tragicznego wypadku samolotu Cirrus SR-22, w którym zginął 27-letni Sher Łukasz P., żołnierz 10 Pułku Samochodowego. Katastrofa miała miejsce 25 czerwca podczas podejścia do lądowania, a jej przyczyny badają prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Łukasz P. był w trakcie szkolenia wojskowego i marzył o zawodowej służbie. Jego śmierć to ogromna strata dla rodziny i całej jednostki wojskowej. W Płocku doszło do ataku na 15-letniego chłopca z Ukrainy i jego koleżankę w autobusie miejskim. Powodem agresji było posługiwanie się językiem ukraińskim. Prokuratura rejonowa w Płocku prowadzi śledztwo w tej sprawie, a sprawca jest poszukiwany. Podobne incydenty miały miejsce w innych miastach Polski, co budzi niepokój wśród społeczności ukraińskiej. Na odcinku Otwock-Celestynów doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Pociągi linii R1 mogą kursować z opóźnieniem, być odwołane lub jechać w skróconych relacjach. Koleje mazowieckie zalecają pasażerom śledzenie bieżących komunikatów. Na razie nie wiadomo, kiedy usterka zostanie usunięta.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ponad rok po pożarze w Ząbkach mieszkańcy zniszczonego bloku wciąż nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Pożar zniszczył dach i ponad 200 lokali, a lokatorzy nadal zmagają się z problemami ubezpieczeniowymi i kosztami wynajmu zastępczych mieszkań. Mimo tymczasowego zadaszenia budynek nie nadaje się do zamieszkania, a przyszłość pozostaje niepewna. Lokatorzy czekają na zezwolenia, które pozwolą rozpocząć prace naprawcze.
2: Tragiczny finał wydarzeń nad jeziorem Moczydło w Karczewie. 6-letnia Renatka, która 26 czerwca zniknęła pod wodą na dzikim kąpielisku, zmarła po ponad tygodniowej walce o życie w szpitalu. Pogrzeb dziewczynki odbył się w miniony czwartek, a podczas ceremonii ksiądz podzielił się poruszającymi słowami jej mamy. Policja nadal bada okoliczności tego dramatycznego zdarzenia.
1: Małopolska zmaga się z poważnymi problemami demograficznymi. Na koniec 2025 roku region liczył 3 miliony 430 tysięcy mieszkańców, ale odnotowano ujemny przyrost naturalny. Kraków i okolice przyciągają nowych mieszkańców, podczas gdy Tarnów i Nowy Sącz tracą ludność. Eksperci ostrzegają, że mniejsza liczba młodych może w przyszłości wpłynąć na rynek pracy.
2: Grupa turystów z Holandii wzbudziła kontrowersje, kąpiąc się w tatrzańskim stawie, mimo obowiązującego zakazu. Nagranie z tego incydentu obiegło internet, wywołując falę oburzenia. Internauci domagają się surowszych kar dla osób łamiących przepisy w tatrzańskim Parku Narodowym. Przypominamy, że zakaz kąpieli ma na celu ochronę unikalnego ekosystemu górskiego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jutro, 21 lipca, w województwie zachodniopomorskim odbędą się ogólnokrajowe ćwiczenia Alarm 26. W związku z tym od godziny 7 do 19 można spodziewać się głośnego wycia syren alarmowych. Służby uspokajają, że to jedynie testy systemów ostrzegania i nie ma powodów do niepokoju. Za techniczne uruchomienie syren odpowiadają jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotnicze Straże Pożarne. Świnoujska plaża znów stała się miejscem wyjątkowego spotkania w ramach akcji Bezpieczna plaża z Unity Line. Patrol SK Summer City przyciągnął tłumy, łącząc zabawę z edukacją o bezpieczeństwie nad wodą. Uczestnicy mogli wziąć udział w konkursach, pokazach ratownictwa i warsztatach pierwszej pomocy. Kolejne spotkanie już w najbliższą sobotę, 25 lipca. W lesie w powiecie rypińskim odkryto szczątki kobiety, które mogą należeć do zaginionej Jowity Zielińskiej. Przy kościach znaleziono złoty krzyżyk, podobny do tego, który nosiła 30-latka. Policja czeka na wyniki badań DNA, które potwierdzą tożsamość ofiary. Szczegóły sprawy pozostają na razie nieujawnione.
2: Milejczyce na Podlasiu stały się miejscem pielgrzymek z całej Polski. Wierni przybywają, by modlić się przed obrazem Najświętszego Serca Jezusa, dobrego pasterza, który według tradycji ma szczególną moc. Po renowacji obrazu w 2019 roku liczba świadectw o niezwykłych łaskach znacząco wzrosła. Proboszcz parafii, ksiądz Jarosław Rosłon, przyznaje, że przez lata zebrał setki takich historii.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W nocy w Dusznikach Zdroju doszło do tragicznego pożaru budynku wielorodzinnego przy ulicy Wojska Polskiego. W wyniku zdarzenia zginęła jedna osoba, której ciało znaleziono na poddaszu. W akcji gaśniczej uczestniczyło 11 zastępów Straży Pożarnej, a na miejscu pracował również prokurator. 6 osób zdołało się ewakuować przed przybyciem służb. Obecnie trwa ustalanie przyczyn pożaru.
1: Na autostradzie A1 doszło do brawurowego pościgu za 24-letnim kierowcą ciężarówki. Mężczyzna usłyszał 4 zarzuty, w tym niezatrzymanie się do kontroli i napaść na funkcjonariuszy. Policja wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. W ciężarówce znaleziono niebezpieczne substancje chemiczne, które są obecnie badane.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 21 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Na MetLife Stadium w East Rutherford trwa finał Mundialu 2026, gdzie Hiszpania mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a sytuacja na boisku jest dynamiczna. Hiszpanie dominują w posiadaniu piłki, mając 64% czasu przy piłce, a jedyny celny strzał oddali właśnie oni. Mecz zapowiada się emocjonująco, a kibice czekają na pierwsze bramki. Kylian Mbappé i Esther Exposito, choć nie potwierdzili swojego związku, wzbudzają wiele emocji w mediach. Para spędziła romantyczny weekend w Paryżu, a także była widziana na jachcie u wybrzeży Sardynii. Esther, mimo że nie interesuje się piłką nożną, kibicowała Mbappé podczas meczu we Francji. Ich relacja przyciąga uwagę zarówno francuskiej, jak i hiszpańskiej prasy.
2: Przed nami finał Mistrzostw Świata 2026, w którym zmierzą się Hiszpania i Argentyna. Stawką są nie tylko tytuł mistrza, ale i ogromne pieniądze. Zwycięzca zgarnie aż 50 milionów dolarów, a wicemistrz 33 miliony. Całkowita pula nagród wynosi rekordowe 655 milionów dolarów, co czyni ten turniej najbardziej dochodowym w historii.
1: Na chwilę przed finałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej Tom Cruise zaskoczył wszystkich, pojawiając się na scenie w New York New Jersey Stadium. Hollywoodzki gwiazdor wygłosił płomienną przemowę, która poruszyła tłumy i widzów na całym świecie. Jego słowa o marzeniach i przekraczaniu granic stały się jednym z najbardziej pamiętnych momentów turnieju. Występ Cruise'a przyćmił nawet oficjalnie zapowiadane gwiazdy, takie jak Robbie Williams czy Jennifer Hudson.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Hiszpania zdobyła Mistrzostwo Świata w piłce nożnej 2026 roku, pokonując Argentynę po dogrywce. Dla Leo Messiego, który najprawdopodobniej po raz ostatni wystąpił na Mundialu, była to gorzka porażka. Po meczu, zapłakany, podziękował kibicom za wsparcie. Mimo przegranej Argentyńczycy fetowali swojego idola, uznając go za jednego z najlepszych piłkarzy w historii.
2: Tour de France trwa w pełni, mimo ekstremalnych upałów sięgających 42 stopni Celsjusza. Organizatorzy skrócili niektóre etapy, by ulżyć kolarzom, ale wyścig toczy się dalej. Dla kibiców to nie tylko sportowe emocje, ale też festiwal smaków i gadżetów, gdzie sponsorzy prześcigają się w przyciąganiu uwagi. Wśród największych gwiazd peletonu jest Tadej Pogacar, nazywany Messim kolarstwa.
1: Kacper Tomasiak, multimedalista olimpijski z Mediolan Cortina 2026, podzielił się swoimi wrażeniami z pracy z nowym trenerem, Stefanem Horngacherem, który wrócił do polskiej kadry po opuszczeniu reprezentacji Niemiec. Tomasiak, który był najjaśniejszym punktem polskiej kadry skoczków minionej zimy, przyznał, że współpraca z Horngacherem różni się od dotychczasowej, głównie ze względu na kwestie językowe. Skoczek wspomniał również zmarłego Grzegorza Miętusa, który przez lata trenował go w kadrze juniorów. Aryna Sabalenka zakończyła wakacje na greckiej wyspie Mykonos po niespodziewanym odpadnięciu z Wimbledonu. Białoruska tenisistka dzieliła się z fanami zdjęciami z urlopu, na których pozowała w strojach kąpielowych. W czasie wypoczynku towarzyszył jej narzeczony, a sama Sabalenka przyznała, że potrzebowała odpoczynku od sportowych zmagań. Teraz planuje powrót do formy przed kolejnymi wyzwaniami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Lamine Yamal, gwiazda reprezentacji Hiszpanii, cieszy się wsparciem swojej dziewczyny, Ines Garcia, podczas Mundialu. Młoda influencerka z Sewilli, znana z mediów społecznościowych, towarzyszy mu na trybunach w koszulce z jego nazwiskiem. Para, która poznała się przez internet, jest razem od kilku miesięcy. Niedawno Ines obchodziła 21 urodziny, a Lamine zadbał o wyjątkowe prezenty, w tym spersonalizowany album zdjęć.
2: Erling Haaland po zakończeniu Mistrzostw Świata udał się z partnerką na wakacje do Włoch. Para wzięła udział w pokazach mody Dolce & Gabbana na Sycylii, gdzie Haaland przyciągnął uwagę nietypową, kosztowną piżamą. Norwegia z Haalandem w składzie była sensacją mundialu, eliminując Brazylię, ale odpadła w ćwierćfinale po meczu z Anglią. Po powrocie do Oslo drużyna została entuzjastycznie przyjęta przez kibiców. Iga Świątek wróciła do treningów po krótkim urlopie, przygotowując się do turniejów w Ameryce Północnej. W planach ma start w Toronto i obronę tytułu w Cincinnati, a także występ w US Open. Podczas treningu doszło do humorystycznej wymiany zdań z trenerem Francisco Roigiem na temat finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Świątek kibicuje Messiemu, podczas gdy Roig wspiera Hiszpanię.
1: Dziś wieczorem o 21:00 rozpocznie się finał Mistrzostw Świata 2026, w którym zmierzą się Hiszpania i Argentyna. Trener Argentyny, Lionel Scaloni, zaskoczył trzema zmianami w składzie, wprowadzając dotychczasowych rezerwowych. Z kolei Hiszpania, pod wodzą Luisa de la Fuente, stawia na sprawdzoną jedenastkę z półfinału. Czy odważne decyzje Scaloniego przyniosą sukces, dowiemy się już niedługo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi kluczowych spotkań Mundialu 2026. Polski sędzia zakończył swój udział po dwóch meczach fazy grupowej. Decyzję FIFA skomentował w specjalnym nagraniu, podkreślając, że choć czuje niedosyt, wraca z podniesioną głową. Finał poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską lekkie opady deszczu wystąpi w Bydgoszczy, gdzie temperatura osiągnie 18 stopni. Z kolei w Warszawie zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne w kraju utrzyma się na poziomie 1014. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a już w pierwszych odcinkach Ewa, świeżo upieczona mężatka, odkrywa, że życie po ślubie z Romeo nie jest usłane różami. Zamiast radości, młoda para musi zmierzyć się z burzą w rodzinie, a szczególnie z niechęcią babci Elżbiety. Ewa, przytłoczona sytuacją, zwierza się jedynie przyjaciółce Ewelinie, że zamiast wsparcia spotyka się z krytyką i brakiem akceptacji. Ewelina, choć wspiera Ewę, przypomina jej, że decyzja o potajemnym ślubie mogła wywołać takie reakcje. Mimo trudności, Ewa nie żałuje swojej decyzji i przekonuje, że wyszła za mąż z miłości. Przyjaciółka radzi jej, by dała babci czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. Czy Ewa i Romeo znajdą w końcu spokój i akceptację w rodzinie?
2: M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Rodzina Rogowskich może się powiększyć, co zasugerował Artur na Instagramie. Pod zdjęciem ze swoimi córkami, Basią i Agnes, aktor zadał pytanie, czy czas na nowego członka rodziny. Fani natychmiast zaczęli spekulować o ślubie Artura z Joanną lub o nowym dziecku. Artur, choć po zdradzie, może mieć dziecko z kochanką, co dodałoby pikanterii nowemu sezonowi. Nie można też wykluczyć pogodzenia się z Marysią i wspólnego potomka. Jak potoczą się losy Rogowskich, dowiemy się już wkrótce. Rancho powraca z nowym sezonem, a w nim spektakularna metamorfoza Lodzi, granej przez Magdalenę Kutę. Jesienią 2026 roku widzowie zobaczą, jak żona Terepacha, teraz pani premierowa, przechodzi radykalną przemianę. Lodzia, znana z Rudych Lopów, teraz nosi perukę, co wywołało burzę wśród fanów. Zdjęcie z planu, na którym pozuje z przyjaciółkami z Wilkowej, zaskoczyło wszystkich. Fani z trudem rozpoznali swoją ulubioną bohaterkę. W nowym sezonie Lodzia zmierzy się z życiem na salonach Warszawy. To będzie prawdziwa rewolucja w jej życiu i w serialu.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial pełen emocji i tajemnic, który można oglądać na TVP1. W 935 odcinku, który zostanie wyemitowany 17 sierpnia, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nadal nic nie widzi. Riera ujawnia Diegowi i Blance, że Samuel próbował zabić swojego brata. Don Felipe ratuje Elpenę przed karą śmierci. Samuel przejmuje opiekę nad Moisesem, ale dziecko trafia do szpitala. Serial opowiada także historię Carmen, która ucieka przed brutalnym mężem, rodzi córkę Innocencie. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Mezzo i Sara Mikel.
2: Serial Barwy Szczęścia przechodzi na wakacyjną przerwę, ale fani mogą spać spokojnie. Anna Gzyra Augustynowicz, odtwórczyni roli Asi, zakończyła swoje sceny przed urlopem, ale potwierdziła powrót po wakacjach. Ekipa filmowa intensywnie pracowała nad nowymi odcinkami, więc emisja będzie kontynuowana bez przerw. W nadchodzących odcinkach życie Asi będzie pełne zawirowań, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Rodzina Pyrków nadal będzie walczyć z Wilkiem, a niespodziewane wydarzenia skomplikują ich sytuację. W kancelarii Natalii pojawi się nowy kurier, Michał, który szybko zdobędzie sympatię. Powrót Malwiny do biura zapewni widzom kolejną dawkę emocji. W 1938 odcinku M jak miłość, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Iwona jest przekonana, że jej dni są policzone. Tajemnicze sny i złowieszcze znaki, takie jak rozbite lustro, utwierdzają ją w tym przekonaniu. Seniorka postanawia podzielić majątek między męża a córkę, co wywołuje niepokój w rodzinie. Aneta, zaniepokojona postawą matki, organizuje pożegnalną kolację, mając nadzieję rozwiać jej lęki. Jednak Iwona pozostaje nieugięta, traktując wieczór jak ostateczne pożegnanie. Aneta zaczyna dostrzegać powagę sytuacji i postanawia działać, by pomóc matce. Czy jej starania przyniosą oczekiwany skutek, czy też mroczne przewidywania Iwony się spełnią? W nadchodzących odcinkach M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kasia nadal ukrywa przed Mariuszem, że Zosia to jego córka, a nie Jakuba. Jej romans z Sowińskim staje się coraz bardziej skomplikowany, gdyż kochanek zaczyna wymagać od niej więcej niż tylko milczenia. Tymczasem Mariusz pojawia się w życiu Martyny i Jakuba, co może wywołać kolejne zawirowania. Martyna i Jakub zbliżają się do siebie, odkrywając prawdziwe uczucia. Czy Mariusz odkryje prawdę o zdradach Kasi? Czy jego pojawienie się w życiu Martyny zburzy jej relacje z Jakubem? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki, które z pewnością dostarczą widzom wielu emocji.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Marysia Rogowska, zdradzona przez męża Artura, nie zamierza tonąć w rozpaczy. Na ślubie Natalki i Adama w Grabinie pojawi się pełna życia i uśmiechu. Jej przemiana to efekt nowej znajomości z Jerzym Wieleckim, którego poznała w sanatorium. Artur, widząc żonę z nowym mężczyzną, poczuje zazdrość, co może wprowadzić dodatkowe napięcie. Czy Marysia wybaczy Arturowi i wróci do niego? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W najnowszych odcinkach widzowie będą świadkami ślubu Natalki i Adama. Na uroczystości pojawi się Artur, mimo wcześniejszego skandalu związanego z jego zdradą. Jego obecność na weselu, w towarzystwie córek, zaskoczy wszystkich. Rodzina pana młodego nie zjawi się na ceremonii, ale bliscy Mostowiaków będą obecni. Pojawienie się Artura rodzi pytania o jego przyszłość w rodzinie. Czy to początek jego powrotu do łask? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Katarzyna Lubnauer ostro skrytykowała prezydenta Karola Nawrockiego w porannej rozmowie RMF FM. Wiceszefowa MEN zarzuciła mu blokowanie ważnych zmian i nazwała go siewcą destrukcji. Odniosła się także do sytuacji w PiS, porównując ją do brazylijskiej telenoweli. Lubnauer nie spodziewa się jednak rozpadu partii.
2: Karol Nawrocki może stać się kluczowym liderem prawicy w Polsce. Robert Winicki, były lider Ruchu Narodowego, nie wyklucza, że wokół prezydenta może powstać nowe ugrupowanie polityczne. Konflikty wewnętrzne w PiS mogą zmienić układ sił na prawicy, a znaczenie Nawrockiego ma rosnąć. Jarosław Kaczyński musi zmierzyć się z rosnącą pozycją innych liderów, w tym prezydenta.
0: Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zamiast spędzać czas na politycznych naradach, postanowił zająć się pracami ogrodowymi. W weekend osobiście kupił materiały budowlane i zajął się budową opaski z płyt chodnikowych wokół altanki. Czarnek podkreśla, że chwila oddechu od polityki dobrze mu zrobiła. Tymczasem w Prawie i Sprawiedliwości trwa intensywna walka frakcyjna. Rosja w lipcu wystrzeliła na Ukrainę więcej pocisków balistycznych, niż jest w stanie wyprodukować w ciągu miesiąca. Analitycy sugerują, że Kreml sięga po zgromadzone zapasy, co rodzi pytania o długoterminową strategię Moskwy. W obliczu rosnącej intensywności ataków, Ukraina pilnie potrzebuje wzmocnienia obrony przeciwrakietowej systemami Patriot. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump obiecał Ukrainie licencję na produkcję pocisków do tych systemów, co może znacząco wzmocnić jej zdolności obronne.
1: Słuchacie Radia Super Expert.
0: Od 1 lipca w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej działa nowy komponent obrony pogranicza, który ma wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski. 4 nowo utworzone brygady, w tym Podlaska i Warmińsko-Mazurska, będą odpowiadać za zarządzanie infrastrukturą obronną oraz współpracę ze Strażą Graniczną. Nowa struktura zwiększy udział zawodowych żołnierzy i wprowadzi nowoczesne systemy bezzałogowe. To odpowiedź na współczesne zagrożenia i nawiązanie do tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza z II Rzeczypospolitej. Pierwszy polski satelita z konstelacji Mikroglob, wyniesiony na orbitę 7 lipca, przechodzi intensywne testy. Uruchomiono kluczowe funkcjonalności, w tym optyczny ładunek i napęd jonowy. To ważny krok dla polskiej obronności, zwiększający zdolności do pozyskiwania danych satelitarnych. Cały system Mikroglob ma być gotowy do końca pierwszego kwartału 2027 roku. Suszarka do włosów to nieodłączny element codziennej pielęgnacji, ale niewłaściwe jej użycie może pogorszyć kondycję włosów. Eksperci zalecają suszenie z odległości od 20 do 30 cm i unikanie zbyt wysokiej temperatury. Warto również stosować kosmetyki termoochronne i kończyć suszenie chłodnym nawiewem. Takie proste zmiany mogą znacząco poprawić wygląd i wytrzymałość włosów. Przesolona zupa nie musi oznaczać kulinarnej katastrofy. Wystarczy dodać do niej surowego ziemniaka, który wchłonie nadmiar soli. Po kilkunastu minutach gotowania ziemniaka można wyjąć, a zupa odzyska swój smak. Jeśli nadal jest zbyt słona, można powtórzyć ten prosty trik.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Policja w Krakowie zatrzymała mężczyznę podejrzanego o rozbój na 12-letnim chłopcu w Skawinie. Do zdarzenia doszło 13 lipca, kiedy napastnik zepchnął chłopca z roweru i odjechał skradzionym jednośladem. Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy rower o wartości 1700 zł został odzyskany, a 24-letni sprawca usłyszał zarzuty. Grozi mu teraz kara więzienia od 2 do 12 lat. Według astrologii niektóre znaki zodiaku wyróżniają się wyjątkowym opanowaniem w stresujących sytuacjach. Koziorożce, byki, wagi, panny i wodniki potrafią zachować zimną krew i podejmować trafne decyzje pod presją. Choć astrologia nie jest naukowo potwierdzona, te znaki często wykazują się rozsądkiem i cierpliwością, co pomaga im radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Hortensje, popularne krzewy ozdobne, wymagają odpowiedniego podlewania, zwłaszcza latem. Najlepiej robić to wcześnie rano lub późnym wieczorem, unikając pełnego słońca. Woda powinna trafiać bezpośrednio na podłoże, a nie na liście i kwiaty. Regularne, ale obfite podlewanie oraz ściółkowanie gleby pomagają utrzymać wilgoć i zdrowie roślin. Aleksandra Kwaśniewska ujawniła, że jej ojciec, były prezydent Aleksander Kwaśniewski, z dystansem podchodzi do mediów społecznościowych, nazywając je dziełem szatana. Córka byłej głowy państwa mówiła o tym w podcaście Czułe Słówka. Rodzina Kwaśniewskich jest znana z bliskich relacji i wspólnych projektów, takich jak cykl Co powie tata.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Przemysław Czarnek, były minister, zaskoczył internautów swoimi umiejętnościami językowymi. Oprócz angielskiego, doskonale włada także włoskim, co potwierdził w nagraniu, które stało się wiralem. Częste wyjazdy do Włoch w młodości pozwoliły mu opanować ten język. To właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę, Katarzynę.
2: Leszek Miller i jego żona Aleksandra są małżeństwem od wielu lat, ale ich historia miłosna zaczęła się od nietypowego podstępu. Mama Aleksandry nie przepadała za przyszłym zięciem, więc Miller korzystał z pomocy przyjaciela, by spotykać się z ukochaną. Przyjaciel, Augustyn Pawłowski, zapraszał Aleksandrę na spotkania, a za rogiem czekał na nią Leszek. Ostatecznie miłość przetrwała, a teściowa pokochała Millera jak syna.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu. I zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Chyży, znana prezenterka, postanowiła odpocząć od świata online i zniknąć z mediów społecznościowych na wakacje. Niestety, zamiast błogiego relaksu, skończyło się na złamanym palcu u stopy. Patrząc w niebo, potknęła się i teraz wraca do pracy na jednej nodze. Cóż, czasem nawet gwiazdy muszą stawić czoła grawitacji.
2: Bart Pniewski, znany influencer i miłośnik luksusu, nie kryje zazdrości wobec swojej córki Nicole, która wzięła udział w programie Królowa Przetrwania. Choć Nicole musiała zmierzyć się z trudnymi warunkami, Bart uważa, że to doświadczenie było dla niej bezcenne. Sam chętnie spakowałby walizki i ruszył na plan, gdyby tylko telewizja TVN zaproponowała mu udział w podobnym show. Na razie jednak pozostaje mu tylko kibicować córce, ponieważ propozycje współpracy trafiają głównie do niej.
1: Joanna Koroniewska i Maciej Gowbor, ulubieńcy internetu, zaskakują szczerością. Choć ich związek wydaje się być idealny, aktorka przyznaje, że daleko im do perfekcji. To ciężka robota, niemal każdego dnia, mówi Koroniewska, podkreślając, że media społecznościowe pokazują tylko wycinek rzeczywistości. Cóż, nawet w świecie celebrytów nie wszystko jest takie, jak się wydaje.
2: Kaja Paschalska, znana z Klanu, znowu zaskakuje. Na weselu, które odbyło się w miniony weekend, aktorka zaprezentowała się w kreacji, która sprawiła, że internauci porównali ją do samej Nicole Kidman. Zwiewna sukienka z falbanami i głębokim wycięciem na plecach odsłoniła jej imponujący tatuaż. A wszystko to uwiecznione na Instagramie, bo przecież kto by się przejmował prywatnością, gdy można zbierać lajki?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu. W świecie, gdzie internetowe wyzwania często kończą się na śmiesznych filmikach, akcja Łatwoganga i Bedoysa 2115 pokazała, że można inaczej. Zebrali prawie 293 miliony złotych na pomoc dzieciom z nowotworami. A liczba ta jest tak ogromna, że nawet dzieci z fundacji Cancer Fighters miały problem z jej odczytaniem. To nie tylko rekord, ale prawdziwy dowód na to, że internet potrafi jednoczyć w ważnych sprawach. Teraz pozostaje pytanie, co jeszcze można osiągnąć, gdy ludzie połączą siły w słusznej sprawie.
2: Bonnie Tyler, brytyjska ikona muzyki, odeszła 8 lipca, pozostawiając fanów w szoku. Mimo że planowała powrót na scenę, życie miało inne plany. Pogrzeb odbędzie się dopiero 15 sierpnia w jej rodzinnej Walii, a rodzina prosi, życie miało inne plany.

0: hitów jak Night Train czy Rocket Queen. Nagranie, które przez lata było skrywane przez wybranych członków społeczności, teraz jest dostępne dla wszystkich dzięki kanałowi Reds GNR Videos na YouTubie. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W 1967 roku doszło do jednego z najbardziej absurdalnych połączeń w historii muzyki. Jimi Hendrix, mistrz gitary i psychodelicznych brzmień, został supportem dla popowej grupy The Monkees, idoli nastolatek. Jak można się domyślić, młode fanki nie były gotowe na jego muzyczne ekscesy, a sam Hendrix szybko zrezygnował z tej trasy, pokazując publiczności środkowy palec. Na koniec menedżerowie wymyślili bajkę o protestach konserwatywnej organizacji, by ratować wizerunek artysty. Cóż, czasem nawet rockowy buntownik musi uciekać przed popcornem.
0: Kto by pomyślał, że stara kanapa i przypadek mogą stworzyć muzyczne arcydzieło? Podczas nagrywania Something in the Way Nirwany Kurt Cobain zrezygnował z tradycyjnych metod i zaszył się w reżyserce, by w ciszy i spokoju zagrać swoją wizję. Dave Grohl musiał grać najciszej w swoim życiu, a producent Butch Vig wyłączył wszystko, co mogło zakłócić nagranie. Efekt? Utwór, który po latach znów podbił listy przebojów dzięki filmowi The Batman. Czasem wystarczy odrobina chaosu, by stworzyć coś niezapomnianego. Ozzy Osbourne, nieśmiertelny książę ciemności, wciąż króluje na Spotify, choć odszedł z tego świata w lipcu zeszłego roku. Jego muzyka, jak widać, łączy pokolenia, a liczby odtworzeń mówią same za siebie. Fani na całym świecie nie mogą się oprzeć jego ponadczasowym klasykom, które każdy szanujący się fan rocka powinien znać na pamięć. A który utwór jest najpopularniejszy? Cóż, to już pozostawiamy waszej wyobraźni, bo przecież wszyscy wiedzą, że Ozzy to legenda, której nie trzeba przedstawiać. Robert Plant, legendarny głos Led Zeppelin, zostanie uhonorowany nagrodą za całokształt twórczości przez The Americana Music Association. Wygląda na to, że jego romans z muzyką Americana nie tylko przetrwał próbę czasu, ale i przyniósł mu kolejne laury. Ciekawe, że jeszcze niedawno Plant rozważał wyrzucenie swojego ostatniego albumu do kosza, a teraz odbiera prestiżowe wyróżnienia. Gala odbędzie się 16 września w Nashville, a my możemy tylko zastanawiać się, co jeszcze ten artysta ma w zanadrzu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 19 stopni. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podróż metrem w Warszawie jest dziś utrudniona. Z powodu zdarzenia na stacji Wawrzyszew pociągi linii M1 kursują tylko między Kabatami a Słodowcem. Trzy stacje, Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny, są wyłączone z ruchu. Dla pasażerów uruchomiono autobusową komunikację zastępczą na trasie metro Młociny, metro Słodowiec. Tragiczne wydarzenie na dzikim kąpielisku w Karczewie zakończyło się śmiercią 6-letniej Renatki. Dziewczynka zniknęła pod wodą 26 czerwca i mimo szybkiej reanimacji oraz hospitalizacji zmarła 5 lipca. Pogrzeb odbył się w miniony czwartek, a duchowny podzielił się bolesnymi słowami matki zmarłej. Policja nadal bada okoliczności tego tragicznego wypadku. 19-latek z gminy Jadów, mimo sądowego zakazu, ponownie wsiadł za kierownicę i próbował uciec przed policją. W trakcie pościgu uszkodził radiowóz, a samochód porzucił w lesie. Został zatrzymany i usłyszał 6 zarzutów. Grozi mu do 5 lat więzienia. Jutro, 21 lipca, w Krakowie i innych częściach Polski usłyszymy syreny alarmowe. To część ogólnopolskich ćwiczeń Alarm 26, które mają na celu sprawdzenie systemów ostrzegania i alarmowania ludności. Syreny będą emitować próbne sygnały alarmowe między godziną 7 a 19. Mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych działań, ponieważ alarmy mają charakter wyłącznie szkoleniowy. W czerwcu ceny kluczowych artykułów nieco spadły, ale koszty życia wciąż są wysokie. Badanie ASM SFA wykazało, że najtańsze zakupy zrobimy w Auchan, gdzie za podstawowy koszyk zapłacimy średnio 289,94 zł. Najdroższe zakupy czekają nas w Aldi, gdzie ceny sięgają niecałe 351 zł. Mimo czerwcowych obniżek, w skali roku ceny w Biedronce i Lidlu wzrosły odpowiednio o ponad 9% i ponad 7%.
0: W Szczecinie odbył się 8 Marsz Równości, będący finałem Festiwalu Dumy. Uczestnicy wyruszyli z Placu Lotników, niosąc tęczowe flagi i transparenty. Wydarzenie przebiegło bez incydentów, a jego głównym przesłaniem było hasło „Płyniemy po swoje”. Marsz stał się również okazją do wyrażenia sprzeciwu wobec weta prezydenta, dotyczącego ustaw o statusie osoby najbliższej. Poland Rock Festival w Czaplinku zbliża się wielkimi krokami. Apol Regio uruchamia specjalne połączenia kolejowe, by ułatwić dojazd uczestnikom. Od 28 lipca na trasę wyjedzie aż 30 dodatkowych składów dziennie, w tym kursy nocne. Pociągi będą obsługiwane nowoczesnymi składami, które pomieszczą do 300 pasażerów i są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ostatnie powrotne kursy zaplanowano na 2 sierpnia.
1: W okolicach Rypina odkryto ludzkie szczątki, które mogą należeć do zaginionej Jowity Zielińskiej. Kości oraz fragmenty odzieży znaleziono w lesie przez 2 spacerowiczów. Policja potwierdziła obecność szczątków kobiety, a dalsze badania genetyczne mają potwierdzić jej tożsamość. Obszar został zabezpieczony, a śledztwo trwa. Bydgoszcz zmaga się z poważnymi skutkami porannej nawałnicy. Intensywne opady deszczu zalały ulice, ronda i centrum handlowe, a strażacy mają pełne ręce roboty. Wiele ulic jest nieprzejezdnych, a czas oczekiwania na pomoc może się wydłużyć. Synoptycy ostrzegają, że to jeszcze nie koniec burzowej pogody w regionie.
0: Na drodze wojewódzkiej nr 693 między Siemiatyczami a Milejczycami doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się tam 2 samochody, a 4 osoby, w tym 2 dzieci, zostały ranne. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. Droga była zablokowana przez prawie 3 godziny. Białystok ustanowił nowy rekord Polski w przygotowaniu największej porcji carpaccio z buraków i sera korycińskiego. Danie ważyło ponad 140 kg i powstało podczas festiwalu produktów lokalnych. Składniki dostarczyli lokalni producenci, a przygotowaniem zajęli się kucharze z Dworu Czarneckiego. Po pobiciu rekordu mieszkańcy i turyści mogli spróbować tego imponującego dania.
1: Na Uniwersytecie Wrocławskim psychologia okazała się najpopularniejszym kierunkiem tegorocznej rekrutacji. O jedno miejsce rywalizowało aż 24 kandydatów, co pokazuje ogromne zainteresowanie tym kierunkiem. Uczelnia przewidziała tylko 130 miejsc, a chętnych było aż 3240 osób. To kolejny rok, gdy psychologia przyciąga tłumy młodych ludzi.
0: Mieszkańcy okolic Głogowa mogą odetchnąć z ulgą. Po analizie nagrań okazało się, że zwierzę, które wzbudziło niepokój, to nie puma, lecz mniejszy przedstawiciel rodziny kotowatych. Mimo to władze apelują o ostrożność i kontynuują monitoring terenu. Służby przypominają o zasadach bezpieczeństwa w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem.
1: Na Zalewie Mietkowskim, niedaleko Wrocławia, doszło do groźnego incydentu. Silny wiatr przewrócił żaglówkę, a 2 młodych żeglarzy znalazło się w wodzie bez kamizelek ratunkowych. Ratownicy WOPR szybko zareagowali i bezpiecznie wydobyli mężczyzn na brzeg. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a łódź została przetransportowana do portu.
0: Poniemiecki domek z lat 40. przeszedł niezwykłą metamorfozę. Dzięki pomysłowości właścicieli dawne zabudowania gospodarcze połączono z częścią mieszkalną, tworząc nowoczesną i przestronną przestrzeń. Stara stodoła stała się imponującym salonem, a przeszklony korytarz pełni rolę ogrodu zimowego. Projekt pokazuje, że nawet zaniedbane budynki mogą zyskać nowe życie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na umiarkowane zachmurzenie nad Polską. W Białymstoku termometry wskażą 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu zaś możemy liczyć na 22 stopnie i wiatr zachodni z prędkością do 8 metrów na sekundę. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś przypada 31. rocznica denominacji złotego, która zmieniła codzienne życie Polaków. W 1995 roku 10 tysięcy starych złotych zamieniono na jeden nowy złoty. Wówczas chleb kosztował 60 groszy, a masło 1,5 złotego. Dziś te same produkty są znacznie droższe, ale średnia pensja wzrosła z 702 złotych do prawie 9 tysięcy złotych brutto. Mimo że ceny mieszkań były niższe, dostępność kredytów pozostawiała wiele do życzenia. Tamte czasy, choć trudne, były pełne nadziei na lepsze jutro. W Polsce trwa gorąca debata na temat propozycji zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, uzależniając go od liczby urodzonych dzieci. Prezes ZUS, Liwiusz Laska, wyraził poważne wątpliwości co do zgodności tego pomysłu z konstytucją. Podkreślił, że uzależnianie wieku emerytalnego od macierzyństwa może być dyskryminujące. Zamiast tego sugeruje inne formy wsparcia dla rodziców, jak dodatkowe składki emerytalne za każde dziecko. Laska zwrócił też uwagę na problem niższych emerytur kobiet, wynikający z krótszego okresu składkowego. Tymczasem ZUS we współpracy z innymi instytucjami wprowadza nowe narzędzia do walki z nieuczciwymi pracodawcami. Eksperci debatowali nad przyszłością polskiej gospodarki w kontekście przystąpienia do strefy euro. Podkreślono, że Polska obecnie nie spełnia wszystkich warunków, ale korzyści mogą być znaczące, jak niższe koszty wymiany walutowej. Własna waluta daje elastyczność, ale wiąże się z kosztami. Dyskutowano też o roli gotówki w dobie cyfryzacji. Mimo wzrostu popularności płatności bezgotówkowych, gotówka pozostaje ważna, zwłaszcza dla osób starszych i wykluczonych cyfrowo. Obawy o prywatność i bezpieczeństwo transakcji są wciąż aktualne. Na hurtowym rynku paliw zapanowała chwilowa stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, utrzymują ceny z weekendu. Obecnie najtańszą benzynę i olej napędowy oferuje BP Europa, choć wynika to z braku aktualizacji cennika. W ubiegłym tygodniu ceny paliw wzrosły znacząco, co było efektem drożejącej ropy i silnego dolara. Mimo dzisiejszej stabilizacji, analitycy przewidują, że podwyżki w hurcie mogą wkrótce wpłynąć na ceny detaliczne. Sytuacja na rynku pozostaje napięta z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Egipt wprowadza nowe przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego, które mogą wpłynąć na turystów. Wszystkie apartamenty wakacyjne muszą teraz posiadać oficjalną licencję. Brak rejestracji może skutkować zamknięciem obiektu i eksmisją gości. Turyści powinni upewnić się, że wynajmowany lokal działa legalnie, aby uniknąć utraty pieniędzy i nagłego zakończenia urlopu. Mimo zmian, wynajem apartamentów w Egipcie pozostaje tańszą opcją niż pobyt w hotelu. Jednak teraz ważne jest, by sprawdzić, czy wybrany apartament posiada wymaganą licencję.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykrył nieprawidłowości w 10 z 15 skontrolowanych modeli okularów przeciwsłonecznych. Uchybienia obejmują zarówno braki formalne, jak i poważne wady techniczne. Niektóre modele mogą zakłócać rozpoznawanie czerwonego światła na sygnalizacji drogowej, co stanowi zagrożenie dla kierowców. Kontrola objęła okulary z Chin, Francji i Włoch, a badania przeprowadzono w laboratorium UOKiK w Łodzi. Wobec przedsiębiorców, u których stwierdzono naruszenia, mogą zostać wszczęte postępowania administracyjne.
1: Choć polska reprezentacja nie zagrała na Mundialu 2026, Polacy nie odpuścili piłkarskich emocji. Sklepy odnotowały wzrost sprzedaży przekąsek, a lody okazały się hitem z 28-procentowym wzrostem. Kibice chętnie sięgali też po mrożone frytki, pizzę i pierogi, co pokazuje, że woleli spędzać czas przed telewizorem niż w kuchni. Słodkie przekąski również cieszyły się popularnością, z czekoladkami na czele. Wieczorem czeka nas finał, w którym zmierzą się Argentyna i Hiszpania. Seniorzy mogą skorzystać z wielu bezpłatnych usług stomatologicznych w ramach NFZ. Raz na 5 lat przysługuje im darmowa proteza zębowa, a od 2025 roku także nowoczesne protezy typu overdenture. NFZ refunduje również naprawy protez co 2 lata. Białe plomby i leczenie kanałowe są dostępne bezpłatnie tylko dla zębów przednich. Seniorzy mogą także raz w roku wykonać scaling oraz do 3 badań kontrolnych. Od 2025 roku dostępny jest również darmowy pantomogram raz na 5 lat.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wysokie temperatury to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale i dla naszych trawników. Eksperci radzą, by podlewać trawę rano lub wieczorem, unikając pełnego słońca. Ważne jest także, by nie kosić trawy zbyt krótko. Najlepiej zostawić ją na wysokości od 5 do 7 cm. Dłuższe źdźbła chronią glebę przed nagrzewaniem i utratą wilgoci. Warto również stosować nawozy z potasem, które pomagają roślinom lepiej gospodarować wodą. Dzięki tym prostym zasadom nasz trawnik może pozostać zielony przez całe lato.
1: Ceny żywności w Polsce rosną w szybkim tempie, co jest efektem droższej benzyny. Konsumenci coraz częściej szukają promocji i odwiedzają targowiska, aby zaoszczędzić. Na bazarach i w sklepach ceny pieczywa, mięsa i warzyw są wyższe niż jeszcze kilka tygodni temu. W Warszawie popularność zyskuje bazar Olimpia, gdzie można znaleźć tańsze produkty. Wzrost cen dotyka także piekarni, gdzie jagodzianki i pieczywo są coraz droższe. W obliczu drożyzny Polacy zmieniają swoje nawyki zakupowe, aby zmniejszyć wydatki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Nie trzeba szukać cienia ani uciekać przed słońcem. Wszystko jest w równowadze.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a już w pierwszych odcinkach Ewa, świeżo upieczona mężatka, odkrywa, że życie po ślubie z Romeo nie jest usłane różami. Zamiast radości, młoda para musi zmierzyć się z burzą w rodzinie, a szczególnie z niechęcią babci Elżbiety. Ewa, przytłoczona sytuacją, zwierza się jedynie przyjaciółce Ewelinie, że zamiast wsparcia spotyka się z krytyką i brakiem akceptacji. Ewelina, choć wspiera Ewę, przypomina jej, że decyzja o potajemnym ślubie mogła wywołać takie reakcje. Mimo trudności, Ewa nie żałuje swojej decyzji i przekonuje, że wyszła za mąż z miłości. Przyjaciółka radzi jej, by dała babci czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. Czy Ewa i Romeo znajdą w końcu spokój i akceptację w rodzinie?
2: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a w nim Ola i Justin znów razem. Po burzliwym kryzysie, który niemal zakończył ich związek, para wydaje się być w wyśmienitych nastrojach. Najnowsze zdjęcia z planu pokazują ich w eleganckich stylizacjach, co sugeruje przygotowania do ważnej uroczystości. Czy to oznacza, że po dramatycznych wydarzeniach wszystko wraca do normy? Ola w zachwycającej brązowej sukni i Justin w eleganckim stroju pojawiają się razem, co może być znakiem długo wyczekiwanego przełomu. Choć twórcy serialu nie zdradzają jeszcze szczegółów, fani mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji. Czy wspólna uroczystość zapowie nowy etap w ich życiu? Wszystko wskazuje na to, że tak. W nowym sezonie M jak miłość, po wakacjach, emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak znajdzie się w centrum miłosnego trójkąta z Majką i Bogną. Majka, po narodzinach syna Tomka, zacznie kwestionować sens swojego związku, co zbliży ją do Mateusza. Tymczasem Bogna nie zamierza się poddać i będzie walczyć o serce Mostowiaka. Na ślubie Natalki i Adama, który odbędzie się w nowym sezonie, Mateusz pojawi się z Majką, co może sugerować, że to ona zdobędzie jego serce. W tle nie zabraknie również przyjaciela Mostowiaka, Janka, który coraz bardziej wchodzi w krąg rodziny. Czy Mateusz i Majka w końcu będą razem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacjach. M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Rodzina Rogowskich może się powiększyć, co zasugerował Artur na Instagramie. Pod zdjęciem ze swoimi córkami, Basią i Agnes, aktor zadał pytanie, czy czas na nowego członka rodziny. Fani natychmiast zaczęli spekulować o ślubie Artura z Joanną lub o nowym dziecku. Artur, choć po zdradzie, może mieć dziecko z kochanką, co dodałoby pikanterii nowemu sezonowi. Nie można też wykluczyć pogodzenia się z Marysią i wspólnego potomka. Jak potoczą się losy Rogowskich, dowiemy się już wkrótce.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4252 odcinek, który zostanie wyemitowany 27 lipca o 20.15 na TVN. Krystyna, pełna niepokoju, dowiaduje się, że na kardiologię trafił starszy pan, co zbiega się z jej randką z Januszem. Zdezorientowana odwiedza szpital, by dowiedzieć się więcej o tajemniczym pacjencie. Tymczasem Juliusz, który podszywa się pod Janusza, również jest obecny w szpitalu. Krystyna, nieświadoma oszustwa, zaczyna darzyć starszego pana czułością, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Wkrótce okaże się, że Krystyna padła ofiarą oszusta, a prawda wyjdzie na jaw w kolejnym odcinku. Czy Juliusz zdoła zdemaskować intrygę i ujawnić swoje prawdziwe intencje? Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 932 odcinku, który zostanie wyemitowany 12 sierpnia, Antonito jest tak zaabsorbowany swoim wynalazkiem, że zaniedbuje ważne spotkania, co wywołuje gniew Don Ramona. Felipe podejmuje się obrony El Peni, a Flora decyduje się spłacić honorarium adwokata w ratach. Blanka i Diego przedstawiają sąsiadom Moisesa, opowiadając o jego porwaniu i odzyskaniu. Planują także przeprowadzkę do Huelwy, gdzie Diego rozpocznie pracę w przemyśle kopalnianym. Samuel odwiedza Ursulę, grożąc jej, że skrzywdzi Moisesa. Na ulicę Akacjową powraca Lucia, co z pewnością wprowadzi nowe wątki do tej pełnej napięcia historii.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial pełen emocji i tajemnic, który można oglądać na TVP1. W 935 odcinku, który zostanie wyemitowany 17 sierpnia, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nadal nic nie widzi. Riera ujawnia Diegowi i Blance, że Samuel próbował zabić swojego brata. Don Felipe ratuje El Penę przed karą śmierci. Samuel przejmuje opiekę nad Moisesem, ale dziecko trafia do szpitala. Serial opowiada także historię Carmen, która ucieka przed brutalnym mężem, rodzi córkę Innocencie. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Mezzo i Sara Miquel.
2: Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narasta napięcie. Kacper Płażyński ostro skrytykował Mateusza Morawieckiego, zarzucając mu podziały w partii. Jarosław Kaczyński zaapelował o spokój, podkreślając, że jedność jest kluczem do sukcesu. W czwartek mija termin na wystąpienie polityków PiS ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. W Teksasie aresztowano dentystkę po tragicznej śmierci 4-letniej dziewczynki podczas zabiegu stomatologicznego. Mała pacjentka otrzymała śmiertelną dawkę leków uspokajających i przeciwbólowych. Śledczy ustalili, że zabieg nie był konieczny, a właścicielce kliniki grozi do 20 lat więzienia. Rodzina zmarłej Aitany jest pogrążona w żałobie. Na lotnisku we Frankfurcie, nad Menem, czterech pracowników zachorowało na malarię. Podejrzewa się, że przyczyną była tropikalna komarzyca, która przyleciała na pokładzie samolotu. To kolejny problem epidemiologiczny w Niemczech po niedawnych przypadkach eboli u podróżnych z Afryki. Niemieckie władze zapewniają, że nie ma zagrożenia dla podróżnych i lokalnej społeczności, a sytuacja jest monitorowana. Siły zbrojne Ukrainy intensyfikują wykorzystanie bezzałogowych pojazdów naziemnych, które przejmują niebezpieczne misje logistyczne i ewakuacyjne w strefach walki. W czerwcu przeprowadzono ponad 16 600 takich operacji, co pokazuje dynamiczny rozwój tej technologii. Ukraina planuje dalsze zwiększenie produkcji i zamówień, dążąc do pełnej robotyzacji logistyki na froncie. System Brave 1 wspiera te działania, łącząc potrzeby wojska z potencjałem firm technologicznych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Ojciec Michał Czyżewski, Paulin z Manhattanu, wydał książkę Zakonnik w Nowym Jorku, która ukazuje duchowe oblicze tego miasta. Publikacja skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, pokazując, że życie zakonne to fascynująca przygoda z Bogiem. Książka ma na celu przybliżenie codziennego życia zakonnika oraz ukazanie, że Boga można spotkać nie tylko w kościele, ale także w codziennych sytuacjach. Ojciec Michał podkreśla, że wiara to piękna przygoda, która trwa każdego dnia.
2: Lawenda najlepiej nadaje się do zbioru od połowy lipca do połowy sierpnia, gdy na jednym pędzie są zarówno rozwinięte kwiaty, jak i zamknięte pąki. Kluczowe jest ścinanie jej w ciepły, słoneczny dzień, około południa, gdy rosa już odparowała. Po zebraniu łodygi warto związać w małe bukiety i suszyć w przewiewnym, zacienionym miejscu. Dzięki temu lawenda zachowa intensywny kolor i zapach przez wiele miesięcy. W Rzeszowie 86-letnia kobieta padła ofiarą oszustwa metodą na wnuczka, tracąc ponad 15 tysięcy złotych. Dzięki współpracy policji z Rzeszowa i Dębicy zatrzymano 20-letniego mężczyznę, który odebrał od seniorki gotówkę i biżuterię. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. W miejscowości Łaszka doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem nietrzeźwego kierowcy. 24-letni obywatel Niemiec, prowadząc Audi, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Policja musiała siłowo wydostać go z pojazdu, gdyż miał blisko 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził się na karę, w tym zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat oraz wysokie grzywny.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Wielu mieszkańców bloków zmaga się z problemem gołębi na balkonach. Okazuje się, że skutecznym sposobem na odstraszenie tych ptaków jest użycie nasączonych wacików z olejkiem cytrusowym. Zapach cytrusów działa na gołębie odstraszająco, a jednocześnie jest przyjemny dla ludzi. Warto też rozważyć inne metody, takie jak siatki ochronne czy odblaskowe taśmy. Woda po gotowaniu ziemniaków może być cennym wsparciem dla roślin w ogrodzie. Ważne, by była niesolona i całkowicie ostudzona przed użyciem. Zawiera minerały, które wspierają rozwój roślin, choć nie zastąpi pełnowartościowego nawozu. To prosty sposób na ekologiczne wykorzystanie tego, co zwykle trafia do zlewu.
2: Psychotesty mogą pomóc odkryć nasze mocne strony i cechy charakteru. Wybór zwierzęcia, z którym się utożsamiamy, często odzwierciedla nasze wartości i preferencje. Słoń symbolizuje siłę i lojalność, orzeł niezależność i ambicje, lew pewność siebie i przywództwo, a panda spokój i harmonię. Choć nie są to naukowe diagnozy, mogą skłonić do refleksji i spojrzenia na siebie z innej perspektywy.
3: W polskich lasach można znaleźć lejkowca trąbkowego, grzyb ceniony w Finlandii za intensywny aromat. Choć w Polsce bywa pomijany, jego suszona forma dodaje potrawom głęboki, leśny smak. Grzyb ten rzadko bywa robaczywy i jest doskonałym dodatkiem do sosów i zup. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te grzyby, które potrafimy rozpoznać.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, jako zodiakalna ryba, znana jest ze swojej intuicji i empatii. W jej domu najważniejsze są wyobraźnia i rozwój artystyczny, a dzieci mogą liczyć na pełne zrozumienie i wsparcie. Nawrocka, mimo że bywa roztrzepana, stawia na głęboką komunikację emocjonalną, co czyni ją autentyczną i bliską swoim dzieciom. W obliczu hejtu, który dotknął jej córkę, założyła fundację walczącą z tym zjawiskiem. Premier Donald Tusk spędza weekend w Sopocie z rodziną po trudnym tygodniu w pracy. Koalicja Obywatelska zmaga się z kryzysem wizerunkowym i spadkami poparcia w sondażach. Problemy wynikają z afer wokół warszawskiego Szpitala Południowego i wysokich zarobków lekarzy. Tusk liczy, że czas z bliskimi pomoże mu zregenerować siły przed kolejnymi wyzwaniami w stolicy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 16 stopni w Szczecinie. Z wiatrem zachodnim o sile 6 metrów na sekundę. W Krakowie zauważymy bezchmurne niebo, temperaturę 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Gabriel Fleszar, niegdyś gwiazda jednego przeboju, kroplą deszczu, znów pojawia się na scenie. Tym razem w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Kiedyś podbijał listy przebojów, dziś zajmuje się profilaktyką uzależnień i produkcją muzyczną. Mimo że jego kariera nie rozwinęła się tak, jak wielu przewidywało, Fleszar nie zniknął całkowicie z muzycznego świata. Ciekawe, czy jego występ w programie przywróci mu dawną sławę.
3: Artur Barciś, znany z kultowych ról w Miodowych latach i Ranczu, nie wspomina zbyt ciepło swojego udziału w Tańcu z gwiazdami. Zamiast tańczyć w rytm muzyki, skończył z gipsem na nodze i odwołanymi spektaklami. Choć poznał tam wspaniałą Paulinę Biernat, reszta doświadczenia była, jak sam mówi, okropna. Cóż, nie każda gwiazda musi błyszczeć na parkiecie. Cóż za niespodzianka. Rancho powraca z hukiem, a Cezary Żak nie może się powstrzymać przed zdradzaniem tajemnic z planu. Nowa miniseria Rancho Zemsta Wiedźm ma być ostatecznym zakończeniem tej kultowej sagi, przenosząc nas o dekadę do przodu. W rolach głównych zobaczymy znane twarze, a fabuła oparta jest na odnalezionym scenariuszu zmarłego Andrzeja Grembowicza. Czyżbyśmy mieli do czynienia z telewizyjnym hitem lata?
2: Hiszpania po raz drugi w historii zdobyła tytuł mistrza świata w piłce nożnej, pokonując Argentynę 1-0 dzięki bramce Ferrana Torresa w doliczonym czasie gry. Wśród świętujących zawodników znalazł się Pablo Gavi, który choć nie zagrał w finale, zaskoczył wszystkich, wybierając na Instagramie piosenkę Ani Dąbrowskiej. Utwór W głowie stał się hitem na TikToku, a teraz zdobywa serca hiszpańskich mistrzów. Cóż, kto by pomyślał, że polska muzyka będzie towarzyszyć triumfowi Hiszpanów?
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Bułgaria szykuje się na wielkie muzyczne show, bo to właśnie tam odbędzie się 71. konkurs piosenki Eurowizji w maju przyszłego roku. Sofia, stolica kraju, jest na czołowej pozycji w wyścigu o miano miasta gospodarza, ale decyzja jeszcze nie zapadła. Tymczasem Kanada zaskoczyła wszystkich, debiutując w konkursie, a Macedonia Północna wraca po dłuższej przerwie. Polska wciąż trzyma wszystkich w niepewności, bo Telewizja Polska milczy na temat swojego reprezentanta.
3: Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem po 21 latach, ale ślub? Nie, dziękujemy. Marta, nauczona doświadczeniem, woli dmuchać na zimne. Choć media szaleją, a memy kolekcjonuje jak znaczki, Mandaryna cieszy się z powrotu do przeszłości z mądrością 2026 roku. Miłość kwitnie, ale bez formalności, bo przecież przed Bogiem już są małżeństwem.
2: Paulina Smaszcz znów w centrum uwagi, tym razem z wyznaniem, które mrozi krew w żyłach. Opowiedziała o przemocy, której doświadczyła w związku i o tym, jak musiała podnosić się z dna niczym Feniks z popiołów. W programie Viva Bez Tabu celebrytka podzieliła się swoimi traumatycznymi doświadczeniami, podkreślając, że przemoc fizyczna to granica, której nie wolno przekraczać. Smaszcz nie tylko mówi o własnych przeżyciach, ale też zwraca uwagę na problem kar cielesnych wobec dzieci, stanowczo się im sprzeciwiając. Warszawa w miniony weekend stała się stolicą metalu, a to za sprawą koncertów System of a Down z gościnnym udziałem Queens of the Stone Age i Acid Bath. Tłumy fanów zalały PGE Narodowy, a deszcz nie przeszkodził w świętowaniu 51. urodzin Darona Malakiana. Tymczasem Adam Nergal, Darski z Behemota, miał okazję bawić się za kulisami i pochwalił się zdjęciami z legendami rocka. Cóż, nie każdy może być tak blisko gwiazd, ale przynajmniej można o tym poczytać na Instagramie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Chester Bennington, niezapomniany głos Linkin Park, nie tylko podbił serca fanów ciężkiego brzmienia, ale też zaskoczył współpracą z legendarnym Santaną. W 2010 roku Chester zaśpiewał w nowej wersji klasyka The Doors, Riders on the Storm, dodając mu swojej charakterystycznej mocy. Zmiana tekstu z Sweet Family Will Die na Sweet Memory Will Die to tylko jeden z dowodów na to, że Bennington potrafił zaskakiwać. Jego unikalny styl i charyzma pozostają niezastąpione.
3: Jonathan Davis, znany głos metalu, postanowił zaskoczyć fanów i zaśpiewać klasyk Korna w orkiestralnej aranżacji podczas koncertu Yoshiki w Los Angeles. Występ przyciągnął uwagę nie tylko muzyką, ale i modową reinterpretacją smokingu, którą zaprezentował Davis. Tymczasem Korn, mimo obietnic, wciąż nie wydaje nowej muzyki, choć od lat pracuje w studiu. Na pocieszenie zespół zagra w Polsce 17 listopada w krakowskiej Tauron Arenie. The Rolling Stones znowu na szczycie. Legendarna grupa rockowa wyrównała historyczny wynik The Beatles, zdobywając 15 album numer 1 na brytyjskiej liście przebojów. Ich najnowszy krążek, Foreign Tongues, zadebiutował na pierwszym miejscu. A wszystko to w 70. rocznicę powstania Official Albums Chart. Ciekawe, czy Robbie Williams już się martwi, że Stonesi depczą mu po piętach z jego 16 jedynkami. The Allman Brothers Band, zespół, który nie tylko tworzył muzyczne arcydzieła, ale także zapisał się w historii rocka jako ofiara mrocznej serii zdarzeń. W ciągu zaledwie 13 miesięcy stracili dwóch kluczowych członków w niemal identycznych wypadkach motocyklowych. Dwayne Allman

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Płocku doszło do ataku na 15-letniego chłopca z Ukrainy i jego koleżankę w autobusie miejskim. Powodem agresji było posługiwanie się językiem ukraińskim. Prokuratura rejonowa w Płocku prowadzi śledztwo w tej sprawie, a sprawca jest poszukiwany. Podobne incydenty miały miejsce w innych miastach Polski, co budzi niepokój wśród społeczności ukraińskiej. Na warszawskiej Białołęce rozpoczęły się odwierty geologiczne pod budowę czwartej linii metra. Prace mają na celu przygotowanie terenu pod przyszłe drążenie tuneli. Nowa linia M4 połączy Białołękę z Wilanowem, przecinając 9 dzielnic i Wisłę. Innowacyjne pociągi będą w pełni zautomatyzowane. To stanowi duży krok naprzód dla stołecznej komunikacji. Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali 29-letnią kobietę, która okradała szafki w warszawskich klubach fitness. Złodziejka działała w kilku dzielnicach, powodując straty liczone w tysiącach złotych. Kobieta usłyszała już zarzuty kradzieży z włamaniem. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa Warszawa Śródmieście. Małopolska zmaga się z poważnymi problemami demograficznymi. Na koniec 2025 roku region liczył 3 430 000 mieszkańców, ale odnotowano ujemny przyrost naturalny. Kraków i okolice przyciągają nowych mieszkańców. Podczas

0: gdy Tarnów i Nowy Sącz tracą ludność. Eksperci ostrzegają, że mniejsza liczba młodych może w przyszłości wpłynąć na rynek pracy.
1: Grupa turystów z Holandii wzbudziła kontrowersje, kąpiąc się w tatrzańskim stawie, mimo obowiązującego zakazu. Nagranie z tego incydentu obiegło internet, wywołując falę oburzenia. Internauci domagają się surowszych kar dla osób łamiących przepisy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Przypominamy, że zakaz kąpieli ma na celu ochronę unikalnego ekosystemu górskiego.
0: Dziś w Chłopach wszystkie kąpieliska są zamknięte z powodu sztormowej pogody. Silny wiatr i wysokie fale sprawiają, że kąpiel w morzu jest niebezpieczna. Czerwone flagi na plażach oznaczają zakaz wchodzenia do wody. Mimo że woda jest czysta pod względem mikrobiologicznym, prądy wsteczne stanowią poważne zagrożenie. W lesie w powiecie rypińskim odkryto szczątki kobiety, które mogą należeć do zaginionej Jowity Zielińskiej. Przy kościach znaleziono złoty krzyżyk, podobny do tego, który nosiła 30-latka. Policja czeka na wyniki badań DNA, które potwierdzą tożsamość ofiary. Szczegóły sprawy pozostają na razie nieujawnione.
1: Milejczyce na Podlasiu stały się miejscem pielgrzymek z całej Polski. Wierni przybywają, by modlić się przed obrazem Najświętszego Serca Jezusa, dobrego pasterza, który według tradycji ma szczególną moc. Po renowacji obrazu w 2019 roku liczba świadectw o niezwykłych łaskach znacząco wzrosła. Proboszcz parafii, ksiądz Jarosław Rosłon, przyznaje, że przez lata zebrał setki takich historii. Jutro, 21 lipca, w Białymstoku usłyszymy syreny alarmowe. To część ogólnopolskich ćwiczeń Alarm 26, które sprawdzają system ostrzegania. Syreny będą wyły między godziną 7 a 19, ale nie ma powodu do niepokoju. Władze proszą o zachowanie spokoju i poinformowanie bliskich, zwłaszcza seniorów. Rosyjski rząd przedłożył Dumie Państwowej projekt ustaw rozszerzających rekrutację więźniów na wojnę przeciwko Ukrainie. Nowe przepisy pozwolą na wysyłanie na front osób skazanych za poważne przestępstwa, co jest odpowiedzią na spadającą liczbę osadzonych w rosyjskich więzieniach. W Rosji odnotowuje się także wzrost brutalnej przestępczości, co wiązane jest z powrotem z frontu straumatyzowanych żołnierzy. Tymczasem Ukraina prognozuje jesienną mobilizację do 500 tysięcy żołnierzy.
0: Ponad 1 tona karmy trafiła do schroniska dla bezdomnych zwierząt we Wrocławiu dzięki akcji Psia Karma, zorganizowanej przez SK Summer City. To część corocznej trasy, podczas której ekipa Radia SK odwiedza różne miejsca w Polsce, by bawić się z fanami i wspierać potrzebujących. W najbliższych dniach SK Summer City zawita na Dolnym Śląsku, odwiedzając m.in. Aquapark Wrocław i festiwal biegowy pod Chełmcem. Na autostradzie A1 doszło do brawurowego pościgu za 24-letnim kierowcą ciężarówki. Mężczyzna usłyszał 4 zarzuty, w tym niezatrzymanie się do kontroli i napaść na funkcjonariuszy. Policja wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. W ciężarówce znaleziono niebezpieczne substancje chemiczne, które są obecnie badane. Juka ogrodowa to popularna roślina, która nie wymaga wiele uwagi, ale warto ją regularnie zasilać. Skorupki jajek, bogate w wapń, mogą być doskonałym domowym nawozem. Wystarczy je pokruszyć i posypać ziemię wokół rośliny. Dzięki temu juka będzie zdrowsza i bardziej bujna. Według astrologii niektóre znaki zodiaku wyróżniają się wyjątkowym opanowaniem w stresujących sytuacjach. Koziorożce, byki, wagi, panny i wodniki potrafią zachować zimną krew i podejmować trafne decyzje pod presją. Choć astrologia nie jest naukowo potwierdzona, te znaki często wykazują się rozsądkiem i cierpliwością, co pomaga im radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. W niemieckim Görlitz trwa śledztwo w sprawie majowej eksplozji gazu, która zniszczyła kamienicę i zabiła 3 osoby. Podejrzani 27-letni Polak Bartosz K. i 33-letni Afgańczyk Zolmay K. zostali zatrzymani, ale w związku z innymi przestępstwami. Policja bada, czy eksplozja była wynikiem próby kradzieży miedzianych rur. Mieszkańcy miasta wciąż czekają na odpowiedzi dotyczące tej tragedii.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 20 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Taki dzień to zaproszenie do odpoczynku. Ciepło wspiera dobre chwile.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
6: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Na MetLife Stadium w East Rutherford trwa finał Mundialu 2026, gdzie Hiszpania mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a sytuacja na boisku jest dynamiczna. Hiszpanie dominują w posiadaniu piłki, mając 64% czasu przy piłce, a jedyny celny strzał oddali właśnie oni. Mecz zapowiada się emocjonująco, a kibice czekają na pierwsze bramki. Kylian Mbappé i Esther Exposito, choć nie potwierdzili swojego związku, wzbudzają wiele emocji w mediach. Para spędziła romantyczny weekend w Paryżu, a także była widziana na jachcie u wybrzeży Sardynii. Esther, mimo że nie interesuje się piłką nożną, kibicowała Mbappé podczas meczu we Francji. Ich relacja przyciąga uwagę zarówno francuskiej, jak i hiszpańskiej prasy.
2: Przed nami finał Mistrzostw Świata 2026, w którym zmierzą się Hiszpania i Argentyna. Stawką są nie tylko tytuł mistrza, ale i ogromne pieniądze. Zwycięzca zgarnie aż 50 milionów dolarów, a wicemistrz 33 miliony. Całkowita pula nagród wynosi rekordowe 655 milionów dolarów, co czyni ten turniej najbardziej dochodowym w historii.
1: Na chwilę przed finałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej Tom Cruise zaskoczył wszystkich, pojawiając się na scenie w New York New Jersey Stadium. Hollywoodzki gwiazdor wygłosił płomienną przemowę, która poruszyła tłumy i widzów na całym świecie. Jego słowa o marzeniach i przekraczaniu granic stały się jednym z najbardziej pamiętnych momentów turnieju. Występ Cruise'a przyćmił nawet oficjalnie zapowiadane gwiazdy, takie jak Robbie Williams czy Jennifer Hudson.
2: Tour de France trwa w pełni, mimo ekstremalnych upałów sięgających 42 stopni Celsjusza. Organizatorzy skrócili niektóre etapy, by ulżyć kolarzom, ale wyścig toczy się dalej. Dla kibiców to nie tylko sportowe emocje, ale też festiwal smaków i gadżetów, gdzie sponsorzy prześcigają się w przyciąganiu uwagi. Wśród największych gwiazd peletonu jest Tadej Pogacar, nazywany Messim kolarstwa. Polscy siatkarze zapewnili sobie awans do finałów Ligi Narodów po zwycięstwach nad Bułgarią, Brazylią i Francją. W ostatnim meczu fazy zasadniczej zmierzą się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek w Chicago. Biało-czerwoni mają na koncie 9 wygranych w 11 meczach.
1: Aryna Sabalenka zakończyła wakacje na greckiej wyspie Mykonos po niespodziewanym odpadnięciu z Wimbledonu. Białoruska tenisistka dzieliła się z fanami zdjęciami z urlopu, na których pozowała w strojach kąpielowych. W czasie wypoczynku towarzyszył jej narzeczony, a sama Sabalenka przyznała, że potrzebowała odpoczynku od sportowych zmagań. Teraz planuje powrót do formy przed kolejnymi wyzwaniami. Hiszpania zdobyła tytuł Mistrza Świata 2026, pokonując Argentynę 1-0 po dogrywce. Bohaterem finału był Ferran Torres, ale to młodszy brat Lamina Yamala. Kane skradł show podczas ceremonii. Jego spontaniczna radość i zabawy na murawie zachwyciły kibiców na całym świecie. To drugi triumf Hiszpanii w historii mundialu. Lamine Yamal, gwiazda reprezentacji Hiszpanii, cieszy się wsparciem swojej dziewczyny, Ines Garcia, podczas mundialu. Młoda influencerka z Sewilli, znana z mediów społecznościowych, towarzyszy mu na trybunach w koszulce z jego nazwiskiem. Para, która poznała się przez internet, jest razem od kilku miesięcy. Niedawno Ines obchodziła 21 urodziny, a Lamine zadbał o wyjątkowe prezenty, w tym spersonalizowany album zdjęć.
2: Erling Haaland po zakończeniu Mistrzostw Świata udał się z partnerką na wakacje do Włoch. Para wzięła udział w pokazach mody Dolce & Gabbana na Sycylii, gdzie Haaland przyciągnął uwagę nietypową, kosztowną piżamą. Norwegia z Haalandem w składzie była sensacją mundialu, eliminując Brazylię, ale odpadła w ćwierćfinale po meczu z Anglią. Po powrocie do Oslo drużyna została entuzjastycznie przyjęta przez kibiców. Iga Świątek wróciła do treningów po krótkim urlopie, przygotowując się do turniejów w Ameryce Północnej. W planach ma start w Toronto i obronę tytułu w Cincinnati, a także występ w US Open. Podczas treningu doszło do humorystycznej wymiany zdań z trenerem Francisco Roigiem na temat finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Świątek kibicuje Messiemu, podczas gdy Roig wspiera Hiszpanię.
1: Dziś wieczorem o 21:00 rozpocznie się finał Mistrzostw Świata 2026, w którym zmierzą się Hiszpania i Argentyna. Trener Argentyny, Lionel Scaloni, zaskoczył trzema zmianami w składzie, wprowadzając dotychczasowych rezerwowych. Z kolei Hiszpania, pod wodzą Luisa de la Fuente, stawia na sprawdzoną jedenastkę z półfinału. Czy odważne decyzje Scaloniego przyniosą sukces, dowiemy się już niedługo.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi kluczowych spotkań Mundialu 2026. Polski sędzia zakończył swój udział po dwóch meczach fazy grupowej. Decyzję FIFA skomentował w specjalnym nagraniu, podkreślając, że choć czuje niedosyt, wraca z podniesioną głową. Finał poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.
1: Podczas finału Mistrzostw Świata 2026 na jednej scenie wystąpili Madonna, Shakira i Justin Bieber. Widowisko to zachwyciło wielu. Jednak Wayne Rooney na antenie BBC ostro je skrytykował, używając nawet wulgarnego słowa. Jego opinia mocno kontrastowała z ogólnym entuzjazmem, jaki wywołał ten występ.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Bydgoszczą zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 17 stopni. Tymczasem nad Warszawą będzie można dojrzeć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 20 stopni. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a już w pierwszych odcinkach Ewa, świeżo upieczona mężatka, odkrywa, że życie po ślubie z Romeo nie jest usłane różami. Zamiast radości, młoda para musi zmierzyć się z burzą w rodzinie, a szczególnie z niechęcią babci Elżbiety. Ewa, przytłoczona sytuacją, zwierza się jedynie przyjaciółce Ewelinie, że zamiast wsparcia spotyka się z krytyką i brakiem akceptacji. Ewelina, choć wspiera Ewę, przypomina jej, że decyzja o potajemnym ślubie mogła wywołać takie reakcje. Mimo trudności, Ewa nie żałuje swojej decyzji i przekonuje, że wyszła za mąż z miłości. Przyjaciółka radzi jej, by dała babci czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. Czy Ewa i Romeo znajdą w końcu spokój i akceptację w rodzinie?
2: W nowym sezonie M jak miłość. Po wakacjach emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak znajdzie się w centrum miłosnego trójkąta z Majką i Bogną. Majka, po narodzinach syna Tomka, zacznie kwestionować sens swojego związku, co zbliży ją do Mateusza. Tymczasem Bogna nie zamierza się poddać i będzie walczyć o serce Mostowiaka. Na ślubie Natalki i Adama, który odbędzie się w nowym sezonie, Mateusz pojawi się z Majką, co może sugerować, że to ona zdobędzie jego serce. W tle nie zabraknie również przyjaciela Mostowiaka, Janka, który coraz bardziej wchodzi w krąg rodziny. Czy Mateusz i Majka w końcu będą razem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacjach. M jak miłość szykuje dla widzów prawdziwą emocjonalną burzę w nadchodzących odcinkach. Zdjęcia z planu, na których Jakub Karski i Mariusz Sanocki pozują razem z Martyną, wywołały niemałe zamieszanie. Czy dawni rywale, związani z komplikowaną przeszłością, zakopią wojenny topór? Ich relacja była zawsze pełna napięć, zwłaszcza że obaj mają wspólną przeszłość z Kasią. Tajemnice dotyczące ojcostwa małej Zosi mogą wyjść na jaw z hukiem, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Fani zastanawiają się, czy za kulisowym uśmiechem kryje się zmiana w relacji bohaterów. Czy Jakub i Mariusz znajdą wspólny język? Czy czeka ich kolejny konflikt? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4252 odcinek, który zostanie wyemitowany 27 lipca o 20.15 na TVN. Krystyna, pełna niepokoju, dowiaduje się, że na kardiologię trafił starszy pan, co zbiega się z jej randką z Januszem. Zdezorientowana odwiedza szpital, by dowiedzieć się więcej o tajemniczym pacjencie. Tymczasem Juliusz, który podszywa się pod Janusza, również jest obecny w szpitalu. Krystyna, nieświadoma oszustwa, zaczyna darzyć starszego pana czułością, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Wkrótce okaże się, że Krystyna padła ofiarą oszusta, a prawda wyjdzie na jaw w kolejnym odcinku. Czy Juliusz zdoła zdemaskować intrygę i ujawnić swoje prawdziwe intencje?
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial, który wciąga widzów w świat pełen emocji i tajemnic. W 932 odcinku, który zostanie wyemitowany 12 sierpnia, Antonito jest tak zaabsorbowany swoim wynalazkiem, że zaniedbuje ważne spotkania. To wywołuje gniew Don Ramona. Felipe podejmuje się obrony El Peni, a Flora decyduje się spłacić honorarium adwokata w ratach. Blanka i Diego przedstawiają sąsiadom Moisesa, opowiadając o jego porwaniu i odzyskaniu. Planują także przeprowadzkę do Huelwy, gdzie Diego rozpocznie pracę w przemyśle kopalnianym. Samuel odwiedza Ursulę, grożąc jej, że skrzywdzi Moisesa. Na ulicę Akacjową powraca Lucia, co z pewnością wprowadzi nowe wątki do tej pełnej napięcia historii.
1: Akacjowa 38 to hiszpański serial pełen emocji i tajemnic, który można oglądać na TVP1. W 935 odcinku, który zostanie wyemitowany 17 sierpnia, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nadal nic nie widzi. Riera ujawnia Diegowi i Blance, że Samuel próbował zabić swojego brata. Don Felipe ratuje El Penę przed karą śmierci. Samuel przejmuje opiekę nad Moisesem, ale dziecko trafia do szpitala. Serial opowiada także historię Carmen, która ucieka przed brutalnym mężem, rodzi córkę Innocencie. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Mezzo i Sara Mikel. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W najnowszych odcinkach widzowie będą świadkami ślubu Natalki i Adama. Na uroczystości pojawi się Artur, mimo wcześniejszego skandalu związanego z jego zdradą. Jego obecność na weselu, w towarzystwie córek, zaskoczy wszystkich. Rodzina pana młodego nie zjawi się na ceremonii, ale bliscy Mostowiaków będą obecni. Pojawienie się Artura rodzi pytania o jego przyszłość w rodzinie. Czy to początek jego powrotu do łask? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki.
2: Serial Proud to emocjonująca opowieść o Filipie, granym przez Ignacego Lissa, który musi zmienić swoje życie, by uratować siostrzenicę Tosię przed domem dziecka. Serial składa się z 8 odcinków, a Filip, choć pogubiony, stara się sprostać nowym wyzwaniom. Ignacy Liss zdradził, że przygotowanie do roli ułatwiła mu wiadomość o tym, że sam zostanie ojcem. Na planie towarzyszyła mu mała Alicja, odgrywająca Tosię, której naturalność i spontaniczność były kluczowe dla wielu scen. Współpraca z dzieckiem była trudna, ale wdzięczna, a największym wyzwaniem było nakręcenie scen płaczu. Dodatkowym towarzyszem na planie był pies Felek, prywatny przyjaciel Ignacego, co ułatwiło pracę aktorowi. Serial Proud to historia pełna emocji, zmagań i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Prawie i Sprawiedliwości trwa napięcie. Politycy partii mają czas do czwartku, by zrezygnować z działalności w wewnętrznych stowarzyszeniach, takich jak Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Jarosław Kaczyński i były premier Morawiecki niedawno rozmawiali. A kolejne spotkanie nie jest wykluczone, choć nie ma go w kalendarzu. Kierownictwo PiS podjęło uchwałę zobowiązującą działaczy do opuszczenia stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Katarzyna Lubnauer ostro skrytykowała prezydenta Karola Nawrockiego w porannej rozmowie RMF FM. Wiceszefowa MEN zarzuciła mu blokowanie ważnych zmian i nazwała go siewcą destrukcji. Odniosła się także do sytuacji w PiS, porównując ją do brazylijskiej telenoweli. Lubnauer nie spodziewa się jednak rozpadu partii.
2: Karol Nawrocki może stać się kluczowym liderem prawicy w Polsce. Robert Winnicki, były lider Ruchu Narodowego, nie wyklucza, że wokół prezydenta może powstać nowe ugrupowanie polityczne. Konflikty wewnętrzne w PiS mogą zmienić układ sił na prawicy, a znaczenie Nawrockiego ma rosnąć. Jarosław Kaczyński musi zmierzyć się z rosnącą pozycją innych liderów, w tym prezydenta.
0: Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zamiast spędzać czas na politycznych naradach, postanowił zająć się pracami ogrodowymi. W weekend osobiście kupił materiały budowlane i zajął się budową opaski z płyt chodnikowych wokół altanki. Czarnek podkreśla, że chwila oddechu od polityki dobrze mu zrobiła. Tymczasem w Prawie i Sprawiedliwości trwa intensywna walka frakcyjna.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W niemieckim Gorlitz trwa śledztwo w sprawie majowej eksplozji gazu, która zniszczyła kamienicę i zabiła 3 osoby. Podejrzani 27-letni Polak Bartosz K. i 33-letni Afgańczyk Zolmay K. zostali zatrzymani, ale w związku z innymi przestępstwami. Policja bada, czy eksplozja była wynikiem próby kradzieży miedzianych rur. Mieszkańcy miasta wciąż czekają na odpowiedzi dotyczące tej tragedii.
2: Rosyjski rząd przedłożył Dumie Państwowej projekt ustaw rozszerzających rekrutację więźniów na wojnę przeciwko Ukrainie. Nowe przepisy pozwolą na wysyłanie na front osób skazanych za poważne przestępstwa, co jest odpowiedzią na spadającą liczbę osadzonych w rosyjskich więzieniach. W Rosji odnotowuje się także wzrost brutalnej przestępczości, co wiązane jest z powrotem z frontu straumatyzowanych żołnierzy. Tymczasem Ukraina prognozuje jesienną mobilizację do 500 tysięcy żołnierzy.
0: Rosja w lipcu wystrzeliła na Ukrainę więcej pocisków balistycznych, niż jest w stanie wyprodukować w ciągu miesiąca. Analitycy sugerują, że Kreml sięga po zgromadzone zapasy, co rodzi pytania o długoterminową strategię Moskwy. W obliczu rosnącej intensywności ataków, Ukraina pilnie potrzebuje wzmocnienia obrony przeciwrakietowej systemami Patriot. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump obiecał Ukrainie licencję na produkcję pocisków do tych systemów, co może znacząco wzmocnić jej zdolności obronne. Od 1 lipca w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej działa nowy komponent obrony pogranicza, który ma wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski. 4 nowo utworzone brygady, w tym Podlaska i Warmińsko-Mazurska, będą odpowiadać za zarządzanie infrastrukturą obronną oraz współpracę ze Strażą Graniczną. Nowa struktura zwiększy udział zawodowych żołnierzy i wprowadzi nowoczesne systemy bezzałogowe. To odpowiedź na współczesne zagrożenia i nawiązanie do tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza z II Rzeczypospolitej.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Suszarka do włosów to nieodłączny element codziennej pielęgnacji, ale niewłaściwe jej użycie może pogorszyć kondycję włosów. Eksperci zalecają suszenie z odległości od 20 do 30 cm i unikanie zbyt wysokiej temperatury. Warto również stosować kosmetyki termoochronne i kończyć suszenie chłodnym nawiewem. Takie proste zmiany mogą znacząco poprawić wygląd i wytrzymałość włosów. Policja w Krakowie zatrzymała mężczyznę podejrzanego o rozbój na 12-letnim chłopcu w Skawinie. Do zdarzenia doszło 13 lipca, kiedy napastnik zepchnął chłopca z roweru i odjechał skradzionym jednośladem. Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy rower o wartości 1700 zł został odzyskany, a 24-letni sprawca usłyszał zarzuty. Grozi mu teraz kara więzienia od 2 do 12 lat. Według astrologii niektóre znaki zodiaku wyróżniają się wyjątkowym opanowaniem w stresujących sytuacjach. Koziorożce, byki, wagi, panny i wodniki potrafią zachować zimną krew i podejmować trafne decyzje pod presją. Choć astrologia nie jest naukowo potwierdzona, te znaki często wykazują się rozsądkiem i cierpliwością, co pomaga im radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Aleksandra Kwaśniewska ujawniła, że jej ojciec, były prezydent Aleksander Kwaśniewski, z dystansem podchodzi do mediów społecznościowych, nazywając je dziełem szatana. Córka byłej głowy państwa mówiła o tym w podcaście Czułe Słówka. Rodzina Kwaśniewskich jest znana z bliskich relacji i wspólnych projektów, takich jak cykl Co powie tata.
1: Słuchacie Radia Super Express. Leszek Miller i jego żona Aleksandra są małżeństwem od wielu lat, ale ich historia miłosna zaczęła się od nietypowego podstępu. Mama Aleksandry nie przepadała za przyszłym zięciem, więc Miller korzystał z pomocy przyjaciela, by spotykać się z ukochaną. Przyjaciel, Augustyn Pawłowski, zapraszał Aleksandrę na spotkania, a za rogiem czekał na nią Leszek. Ostatecznie miłość przetrwała, a teściowa pokochała Millera jak syna.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Agnieszka Chyży, znana prezenterka, postanowiła odpocząć od świata online i zniknąć z mediów społecznościowych na wakacje. Niestety, zamiast błogiego relaksu, skończyło się na złamanym palcu u stopy. Patrząc w niebo, potknęła się i teraz wraca do pracy na jednej nodze. Cóż, czasem nawet gwiazdy muszą stawić czoła grawitacji. Kto by pomyślał, że teleturniej o rodzinnych potyczkach przetrwa pół wieku? Family Feud, amerykański pierwowzór naszej familiady, właśnie obchodzi swoje 50. urodziny. A w Polsce Karol Strasburger od 32 lat niezmiennie prowadzi familiadę, choć początkowo miał to robić Paweł Wawrzecki. Cóż, widocznie niektóre rzeczy są po prostu nie do zastąpienia, jak kultowe suchary Strasburgera. Joanna Koroniewska i Maciej Bowbor, ulubieńcy internetu, zaskakują szczerością. Choć ich związek wydaje się być idealny, aktorka przyznaje, że daleko im do perfekcji. To ciężka robota, niemal każdego dnia, mówi Koroniewska, podkreślając, że media społecznościowe pokazują tylko wycinek rzeczywistości. Cóż, nawet w świecie celebrytów nie wszystko jest takie, jak się wydaje.
1: Kaja Paschalska, znana z Klanu, znowu zaskakuje. Na weselu, które odbyło się w miniony weekend, aktorka zaprezentowała się w kreacji, która sprawiła, że internauci porównali ją do samej Nicole Kidman. Zwiewna sukienka z falbanami i głębokim wycięciem na plecach odsłoniła jej imponujący tatuaż. A wszystko to uwiecznione na Instagramie, bo przecież kto by się przejmował prywatnością, gdy można zbierać lajki?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. W Jeruzalu, znanym z serialu Rancho, fani mogą się cieszyć nową miniserią Rancho – Zemsta Wiedźm, której premiera planowana jest na jesień 2026 roku. Choć muzeum serialu nie powstanie, miejscowość nadal przyciąga turystów dzięki corocznym zlotom i wystawom zdjęć. Burmistrz Jeruzala, Dariusz Jaszczuk, stawia na rozwój lokalnej atrakcyjności poprzez oznaczanie miejsc związanych z kręceniem serialu. A wszystko to przy wsparciu lokalnych przedsiębiorców, którzy doskonale wykorzystują sławę serialu, oferując pamiątki i lokalne rękodzieło.
1: Bonnie Tyler, brytyjska ikona muzyki, odeszła 8 lipca, pozostawiając fanów w szoku. Mimo że planowała powrót na scenę, życie miało inne plany. Pogrzeb odbędzie się dopiero 15 sierpnia w jej rodzinnej Walii, a rodzina prosi, by zamiast kwiatów wspierać szpitale i organizacje charytatywne. Cóż, nawet po śmierci Bonnie potrafi zaskakiwać. Guns N' Roses, zespół, który już na starcie zdobył serca fanów, znów zaskakuje. Do sieci trafiła taśma z prób zespołu sprzed 4 dekad, zawierająca wczesne wersje takich hitów jak Night Train czy Rocket Queen. Nagranie, które przez lata było skrywane przez wybranych członków społeczności, teraz jest dostępne dla wszystkich dzięki kanałowi Red's GNR Videos na YouTubie. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
0: W 1967 roku doszło do jednego z najbardziej absurdalnych połączeń w historii muzyki. Jimi Hendrix, mistrz gitary i psychodelicznych brzmień, został supportem dla popowej grupy The Monkees, idoli nastolatek. Jak można się domyślić, młode fanki nie były gotowe na jego muzyczne ekscesy, a sam Hendrix szybko zrezygnował z tej trasy, pokazując publiczności środkowy palec. Na koniec menedżerowie wymyślili bajkę o protestach konserwatywnej organizacji, by ratować wizerunek artysty. Cóż, czasem nawet rockowy buntownik musi uciekać przed popcornem. Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że stara kanapa i przypadek mogą stworzyć muzyczne arcydzieło? Podczas nagrywania Something in the Way, Nirwany, Kurt Cobain zrezygnował z tradycyjnych metod i zaszył się w reżyserce, by w ciszy i spokoju zagrać swoją wizję. Dave Grohl musiał grać najciszej w swoim życiu, a producent Butch Vig wyłączył wszystko, co mogło zakłócić nagranie. Efekt? Utwór, który po latach znów podbił listy przebojów dzięki filmowi The Batman. Czasem wystarczy odrobina chaosu, by stworzyć coś niezapomnianego. Ozzy Osbourne, nieśmiertelny książę ciemności, wciąż króluje na Spotify, choć odszedł z tego świata w lipcu zeszłego roku. Jego muzyka, jak widać, łączy pokolenia, a liczby odtworzeń mówią same za siebie. Fani na całym świecie nie mogą się oprzeć jego ponadczasowym klasykom, które każdy szanujący się fan rocka powinien znać na pamięć. A który utwór jest najpopularniejszy? Cóż, to już pozostawiamy waszej wyobraźni, bo przecież wszyscy wiedzą, że Ozzy to legenda, której nie trzeba przedstawiać. Metallica szykuje się do podboju Las Vegas w hali Sphere, która wygląda jak coś z kosmosu. Lars Ulrich, perkusista zespołu, nie kryje ekscytacji, choć przyznaje, że przygotowania to prawdziwe wyzwanie. Koncerty w formule No Repeat Weekend mają być jak jazda bez trzymanki, z unikalnymi setlistami na każdy występ. Sphere to nie tylko hala, to prawdziwy gigant technologiczny, który kosztował ponad 2 miliardy dolarów. Ciekawe, czy Metallica zagra tam coś z płyt, których na żywo nie usłyszymy. Robert Plant, legendarny głos Led Zeppelin, zostanie uhonorowany nagrodą za całokształt twórczości przez The Americana Music Association. Wygląda na to, że jego romans z muzyką Americana nie tylko przetrwał próbę czasu, ale i przyniósł mu kolejne laury. Ciekawe, że jeszcze niedawno Plant rozważał wyrzucenie swojego ostatniego albumu do kosza, a teraz odbiera prestiżowe wyróżnienia. Gala odbędzie się 16 września w Nashville, a my możemy tylko zastanawiać się, co jeszcze ten artysta ma w zanadrzu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 14 stopni w Toruniu, z wiatrem zachodnim o sile 6 metrów na sekundę. W Katowicach zauważymy niewielkie zachmurzenie, temperaturę 17 stopni, a wiatr zachodni powieje z prędkości 3 metry na sekundę.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podróż metrem w Warszawie jest dziś utrudniona. Z powodu zdarzenia na stacji Wawrzyszew pociągi linii M1 kursują tylko między Kabatami a Słodowcem. Trzy stacje, Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny, są wyłączone z ruchu. Dla pasażerów uruchomiono autobusową komunikację zastępczą na trasie metro Młociny, metro Słodowiec. Tragiczne wydarzenie na dzikim kąpielisku w Karczewie zakończyło się śmiercią 6-letniej Renatki. Dziewczynka zniknęła pod wodą 26 czerwca i mimo szybkiej reanimacji oraz hospitalizacji zmarła 5 lipca. Pogrzeb odbył się w miniony czwartek, a duchowny podzielił się bolesnymi słowami matki zmarłej. Policja nadal bada okoliczności tego tragicznego wypadku.
2: Policja zatrzymała 27-letniego mężczyznę podejrzanego o 2 brutalne ataki na Dworcu Zachodnim w Warszawie. Ofiarami byli 40-letnia obywatelka Białorusi i 52-letni mężczyzna, którzy doznali obrażeń. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu sprawcy na 3 miesiące. Mężczyzna był już wcześniej notowany za przestępstwa narkotykowe i przeciwko życiu.
1: 19-latek z gminy Jadów, mimo sądowego zakazu, ponownie wsiadł za kierownicę i próbował uciec przed policją. W trakcie pościgu uszkodził radiowóz, a samochód porzucił w lesie. Został zatrzymany i usłyszał 6 zarzutów. Grozi mu do 5 lat więzienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Białołęce rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy nowej linii metra M4. Geolodzy badają grunt w rejonie skrzyżowania ulic Modlińskiej i Płochocińskiej, co jest pierwszym krokiem do realizacji tej inwestycji. Linia M4 połączy Wilanów z Białołęką, przebiegając przez 9 dzielnic i Wisłę, a jej zakończenie planowane jest na jesień 2027 roku. Nowe metro będzie w pełni zautomatyzowane, co oznacza, że pociągi będą poruszać się bez maszynistów. W czerwcu ceny kluczowych artykułów nieco spadły, ale koszty życia wciąż są wysokie. Badanie ASM SFA wykazało, że najtańsze zakupy zrobimy w Auchan, gdzie za podstawowy koszyk zapłacimy średnio 289 zł i 94 grosze. Najdroższe zakupy czekają nas w Aldi, gdzie ceny sięgają niecałe 351 zł. Mimo czerwcowych obniżek, w skali roku ceny w Biedronce i Lidlu wzrosły odpowiednio o ponad 9% i ponad 7%.
2: Poland Rock Festival w Czaplinku zbliża się wielkimi krokami. Apol Regio uruchamia specjalne połączenia kolejowe, by ułatwić dojazd uczestnikom. Od 28 lipca na trasę wyjedzie aż 30 dodatkowych składów dziennie, w tym kursy nocne. Pociągi będą obsługiwane nowoczesnymi składami, które pomieszczą do 300 pasażerów i są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ostatnie powrotne kursy zaplanowano na 2 sierpnia.
1: W okolicach Rypina odkryto ludzkie szczątki, które mogą należeć do zaginionej Jowity Zielińskiej. Kości oraz fragmenty odzieży znaleziono w lesie przez 2 spacerowiczów. Policja potwierdziła obecność szczątków kobiety, a dalsze badania genetyczne mają potwierdzić jej tożsamość. Obszar został zabezpieczony, a śledztwo trwa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Już w najbliższy weekend w Tykocinie rozpocznie się festiwal Królewskie Śpiewanie. Od 23 do 25 lipca w amfiteatrze nad Narwią wystąpią wybitni polscy artyści, w tym zespół Raz, Dwa, Trzy i Igor Herbut z Lemon. Tykocin, znany jako perła baroku, zapewni wyjątkową atmosferę dla tego muzycznego wydarzenia. Białystok ustanowił nowy rekord Polski w przygotowaniu największej porcji carpaccio z buraków i sera korycińskiego. Danie ważyło ponad 140 kg i powstało podczas festiwalu produktów lokalnych. Składniki dostarczyli lokalni producenci, a przygotowaniem zajęli się kucharze z Dworu Czarneckiego. Po pobiciu rekordu mieszkańcy i turyści mogli spróbować tego imponującego dania.
1: Jutro, 21 lipca, w Białymstoku mogą zostać uruchomione syreny alarmowe. To część ogólnopolskich ćwiczeń Alarm 26, które mają na celu sprawdzenie systemu ostrzegania ludności. Syreny będą działać od 7 do 19, ale nie ma powodów do niepokoju, ponieważ to tylko test. Służby apelują o zachowanie spokoju i poinformowanie bliskich, zwłaszcza osób starszych, o planowanych ćwiczeniach. Na Uniwersytecie Wrocławskim psychologia okazała się najpopularniejszym kierunkiem tegorocznej rekrutacji. O jedno miejsce rywalizowało aż 24 kandydatów, co pokazuje ogromne zainteresowanie tym kierunkiem. Uczelnia przewidziała tylko 130 miejsc, a chętnych było aż 3240 osób. To kolejny rok, gdy psychologia przyciąga tłumy młodych ludzi.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Zalewie Mietkowskim, niedaleko Wrocławia, doszło do groźnego incydentu. Silny wiatr przewrócił żaglówkę, a 2 młodych żeglarzy znalazło się w wodzie bez kamizelek ratunkowych. Ratownicy WOPR szybko zareagowali i bezpiecznie wydobyli mężczyzn na brzeg. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a łódź została przetransportowana do portu.
2: Po niemiecki domek z lat 40. przeszedł niezwykłą metamorfozę. Dzięki pomysłowości właścicieli dawne zabudowania gospodarcze połączono z częścią mieszkalną, tworząc nowoczesną i przestronną przestrzeń. Stara stodoła stała się imponującym salonem, a przeszklony korytarz pełni rolę ogrodu zimowego. Projekt pokazuje, że nawet zaniedbane budynki mogą zyskać nowe życie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 15 stopni, przy czym widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. Dla Wrocławia spodziewajmy się 19 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Letni dzień o temperaturze w sam raz. Nie za gorąco, nie za chłodno.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś przypada 31. rocznica denominacji złotego, która zmieniła codzienne życie Polaków. W 1995 roku 10 tysięcy starych złotych zamieniono na jeden nowy złoty. Wówczas chleb kosztował 60 groszy, a masło 1,5 złotego. Dziś te same produkty są znacznie droższe, ale średnia pensja wzrosła z 702 zł do prawie 9 tysięcy złotych brutto. Mimo że ceny mieszkań były niższe, dostępność kredytów pozostawiała wiele do życzenia. Tamte czasy, choć trudne, były pełne nadziei na lepsze jutro. W Polsce trwa gorąca debata na temat propozycji zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, uzależniając go od liczby urodzonych dzieci. Prezes ZUS, Liwiusz Laska, wyraził poważne wątpliwości co do zgodności tego pomysłu z konstytucją. Podkreślił, że uzależnianie wieku emerytalnego od macierzyństwa może być dyskryminujące. Zamiast tego sugeruje inne formy wsparcia dla rodziców, jak dodatkowe składki emerytalne za każde dziecko. Laska zwrócił też uwagę na problem niższych emerytur kobiet, wynikający z krótszego okresu składkowego. Tymczasem ZUS we współpracy z innymi instytucjami wprowadza nowe narzędzia do walki z nieuczciwymi pracodawcami. Eksperci debatowali nad przyszłością polskiej gospodarki w kontekście przystąpienia do strefy euro. Podkreślono, że Polska obecnie nie spełnia wszystkich warunków, ale korzyści mogą być znaczące, jak niższe koszty wymiany walutowej. Własna waluta daje elastyczność, ale wiąże się z kosztami. Dyskutowano też o roli gotówki w dobie cyfryzacji. Mimo wzrostu popularności płatności bezgotówkowych, gotówka pozostaje ważna, zwłaszcza dla osób starszych i wykluczonych cyfrowo. Obawy o prywatność i bezpieczeństwo transakcji są wciąż aktualne. Na hurtowym rynku paliw zapanowała chwilowa stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, utrzymują ceny z weekendu. Obecnie najtańszą benzynę i olej napędowy oferuje BP Europa, choć wynika to z braku aktualizacji cennika. W ubiegłym tygodniu ceny paliw wzrosły znacząco, co było efektem drożejącej ropy i silnego dolara. Mimo dzisiejszej stabilizacji, analitycy przewidują, że podwyżki w hurcie mogą wkrótce wpłynąć na ceny detaliczne. Sytuacja na rynku pozostaje napięta z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Egipt wprowadza nowe przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego, które mogą wpłynąć na turystów. Wszystkie apartamenty wakacyjne muszą teraz posiadać oficjalną licencję. Brak rejestracji może skutkować zamknięciem obiektu i eksmisją gości. Turyści powinni upewnić się, że wynajmowany lokal działa legalnie, aby uniknąć utraty pieniędzy i nagłego zakończenia urlopu. Mimo zmian, wynajem apartamentów w Egipcie pozostaje tańszą opcją niż pobyt w hotelu. Jednak teraz ważne jest, by sprawdzić, czy wybrany apartament posiada wymaganą licencję.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykrył nieprawidłowości w 10 z 15 skontrolowanych modeli okularów przeciwsłonecznych. Uchybienia obejmują zarówno braki formalne, jak i poważne wady techniczne. Niektóre modele mogą zakłócać rozpoznawanie czerwonego światła na sygnalizacji drogowej, co stanowi zagrożenie dla kierowców. Kontrola objęła okulary z Chin, Francji i Włoch, a badania przeprowadzono w laboratorium UOKiK w Łodzi. Wobec przedsiębiorców, u których stwierdzono naruszenia, mogą zostać wszczęte postępowania administracyjne.
1: Choć polska reprezentacja nie zagrała na Mundialu 2026, Polacy nie odpuścili piłkarskich emocji. Sklepy odnotowały wzrost sprzedaży przekąsek, a lody okazały się hitem z 28% wzrostem. Kibice chętnie sięgali też po mrożone frytki, pizzę i pierogi, co pokazuje, że woleli spędzać czas przed telewizorem niż w kuchni. Słodkie przekąski również cieszyły się popularnością, z czekoladkami na czele. Wieczorem czeka nas finał, w którym zmierzą się Argentyna i Hiszpania. Seniorzy mogą skorzystać z wielu bezpłatnych usług stomatologicznych w ramach NFZ. Raz na 5 lat przysługuje im darmowa proteza zębowa, a od 2025 roku także nowoczesne protezy typu overdenture. NFZ refunduje również naprawy protez co 2 lata. Białe plomby i leczenie kanałowe są dostępne bezpłatnie tylko dla zębów przednich. Seniorzy mogą także raz w roku wykonać scaling oraz do 3 badań kontrolnych. Od 2025 roku dostępny jest również darmowy pantomogram raz na 5 lat.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wysokie temperatury to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale i dla naszych trawników. Eksperci radzą, by podlewać trawę rano lub wieczorem, unikając pełnego słońca. Ważne jest także, by nie kosić trawy zbyt krótko. Najlepiej zostawić ją na wysokości od 5 do 7 cm. Dłuższe źdźbła chronią glebę przed nagrzewaniem i utratą wilgoci. Warto również stosować nawozy z potasem, które pomagają roślinom lepiej gospodarować wodą. Dzięki tym prostym zasadom nasz trawnik może pozostać zielony przez całe lato.
1: Ceny żywności w Polsce rosną w szybkim tempie, co jest efektem droższej benzyny. Konsumenci coraz częściej szukają promocji i odwiedzają targowiska, aby zaoszczędzić. Na bazarach i w sklepach ceny pieczywa, mięsa i warzyw są wyższe niż jeszcze kilka tygodni temu. W Warszawie popularność zyskuje bazar Olimpia, gdzie można znaleźć tańsze produkty. Wzrost cen dotyka także piekarni, gdzie jagodzianki i pieczywo są coraz droższe. W obliczu drożyzny Polacy zmieniają swoje nawyki zakupowe, aby zmniejszyć wydatki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 15 stopni w Bydgoszczy. Z wiatrem zachodnim o sile 7 metrów na sekundę. W Warszawie zauważymy małe zachmurzenie, temperaturę 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a już w pierwszych odcinkach Ewa, świeżo upieczona mężatka, odkrywa, że życie po ślubie z Romeo nie jest usłane różami. Zamiast radości, młoda para musi zmierzyć się z burzą w rodzinie, a szczególnie z niechęcią babci Elżbiety. Ewa, przytłoczona sytuacją, zwierza się jedynie przyjaciółce Ewelinie, że zamiast wsparcia spotyka się z krytyką i brakiem akceptacji. Ewelina, choć wspiera Ewę, przypomina jej, że decyzja o potajemnym ślubie mogła wywołać takie reakcje. Mimo trudności, Ewa nie żałuje swojej decyzji i przekonuje, że wyszła za mąż z miłości. Przyjaciółka radzi jej, by dała babci czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. Czy Ewa i Romeo znajdą w końcu spokój i akceptację w rodzinie?
2: Adriana Kalska, znana z roli Izy Chodakowskiej w serialu M jak miłość, korzysta z przerwy od planu zdjęciowego, wypoczywając na rajskiej plaży. Jej zmysłowe zdjęcia w czerwonym bikini, które pojawiły się na Instagramie, wzbudziły ogromne emocje wśród fanów. Choć aktorka nie zdradza, kto towarzyszy jej na wakacjach, zdjęcia sugerują, że nie jest sama. Po rozstaniu z Mikołajem Roznerskim, Kalska chroni swoje życie prywatne i nie komentuje publicznie swojego statusu sercowego. Internauci zachwycają się jej naturalnym pięknem, podkreślając, jak rzadko spotyka jest to w dzisiejszych czasach. Wakacje Adriany Kalskiej to nie tylko odpoczynek od pracy, ale także chwila relaksu z dala od tłumów turystów. W nowym sezonie M jak miłość, po wakacjach, emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak znajdzie się w centrum miłosnego trójkąta z Majką i Bogną. Majka, po narodzinach syna Tomka, zacznie kwestionować sens swojego związku, co zbliży ją do Mateusza. Tymczasem Bogna nie zamierza się poddać i będzie walczyć o serce Mostowiaka. Na ślubie Natalki i Adama, który odbędzie się w nowym sezonie, Mateusz pojawi się z Majką, co może sugerować, że to ona zdobędzie jego serce. W tle nie zabraknie również przyjaciela Mostowiaka, Janka, który coraz bardziej wchodzi w krąg rodziny. Czy Mateusz i Majka w końcu będą razem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacjach. M jak miłość szykuje dla widzów prawdziwą emocjonalną burzę w nadchodzących odcinkach. Zdjęcia z planu, na których Jakub Karski i Mariusz Sanocki pozują razem z Martyną, wywołały niemałe zamieszanie. Czy dawni rywale, związani z skomplikowaną przeszłością, zakopią wojenny topór? Ich relacja była zawsze pełna napięć, zwłaszcza że obaj mają wspólną przeszłość z Kasią. Tajemnice dotyczące ojcostwa małej Zosi mogą wyjść na jaw z hukiem, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Fani zastanawiają się, czy za kulisowym uśmiechem kryje się zmiana w relacji bohaterów. Czy Jakub i Mariusz znajdą wspólny język? Czy czeka ich kolejny konflikt? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Na dobre i na złe szykuje się na emocjonujący powrót po wakacjach. W nowych odcinkach pojawi się Adam Wdówka, znany z programu Down the Road, który wcieli się w rolę pacjenta w Leśnej Górze. To nie będzie zwykły epizod, lecz wyjątkowa historia przygotowana przez twórców serialu. Dodatkowo, dzięki fundacji Mam Marzenie, Patrycja mogła spełnić swoje marzenie i odwiedzić plan serialu, poznając kulisy jego produkcji. Jesienią do obsady dołączą nowe postacie, w tym policjanci związani z dramatycznym wątkiem porwania oraz nowy laryngolog Piotr Dzielny. Wiktoria Salida, uwielbiana przez widzów, również powróci do Leśnej Góry. Nowy sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji. Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4252 odcinek, który zostanie wyemitowany 27 lipca o 20.15 na TVN. Krystyna, pełna niepokoju, dowiaduje się, że na kardiologię trafił starszy pan, co zbiega się z jej randką z Januszem. Zdezorientowana odwiedza szpital, by dowiedzieć się więcej o tajemniczym pacjencie. Tymczasem Juliusz, który podszywa się pod Janusza, również jest obecny w szpitalu. Krystyna, nieświadoma oszustwa, zaczyna darzyć starszego pana czułością, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Wkrótce okaże się, że Krystyna padła ofiarą oszusta, a prawda wyjdzie na jaw w kolejnym odcinku. Czy Juliusz zdoła zdemaskować intrygę i ujawnić swoje prawdziwe intencje?
1: Rancho powraca z nowym sezonem, a jego premiera zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Widzowie TVP1 będą mogli obejrzeć 6 nowych odcinków pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźm. Akcja 11 sezonu rozgrywa się ponad dekadę po ostatnich wydarzeniach w Wilkowyjach. Solejuk, grany przez Sylwestra Maciejewskiego, mocno się postarzał, co widać w jego siwych włosach i zmarszczkach. Jego ekranowa żona, Solejukowa, wciąż zachowuje młodzieńczy wygląd, co podkreśla różnicę wieku między nimi. Mimo upływu lat, Solejukowie pozostają razem, choć ich dzieci opuszczają rodzinny dom. W nowym sezonie nie zabraknie niespodzianek, a fani z niecierpliwością czekają na powrót ulubionych bohaterów. Akacjowa 38 to hiszpański serial pełen emocji i tajemnic, który można oglądać na TVP1. W 935 odcinku, który zostanie wyemitowany 17 sierpnia, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nadal nic nie widzi. Riera ujawnia Diegowi i Blance, że Samuel próbował zabić swojego brata. Don Felipe ratuje El Pene przed karą śmierci. Samuel przejmuje opiekę nad Moisesem, ale dziecko trafia do szpitala. Serial opowiada także historię Carmen, która uciekając przed brutalnym mężem, rodzi córkę Innocencie. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Mezzo i Sara Mikel.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Wakacyjna pogoda dziś zrównoważona. Ciepło dodaje energii, ale nie męczy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narasta napięcie. Kacper Płażyński ostro skrytykował Mateusza Morawieckiego, zarzucając mu podziały w partii. Jarosław Kaczyński zaapelował o spokój, podkreślając, że jedność jest kluczem do sukcesu. W czwartek mija termin na wystąpienie polityków PiS ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Na autostradowym przejściu granicznym Ludwigsdorf na A4 niemiecka policja zatrzymała 34-letniego Polaka. Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna posługiwał się fałszywym czeskim prawem jazdy, mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Policjanci wszczęli postępowanie w sprawie fałszowania dokumentów, a kierowcy zakazano dalszej jazdy. BMW przejął pasażer, który kontynuował podróż. Siły zbrojne Ukrainy intensyfikują wykorzystanie bezzałogowych pojazdów naziemnych, które przejmują niebezpieczne misje logistyczne i ewakuacyjne w strefach walki. W czerwcu przeprowadzono ponad 16 600 takich operacji, co pokazuje dynamiczny rozwój tej technologii. Ukraina planuje dalsze zwiększenie produkcji i zamówień, dążąc do pełnej robotyzacji logistyki na froncie. System Brave 1 wspiera te działania, łącząc potrzeby wojska z potencjałem firm technologicznych. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk zapowiedział na platformie X, że wkrótce Polska może usłyszeć dobre wiadomości dotyczące pozyskania rakiet balistycznych. Szczegóły mają zostać ujawnione w ciągu kilku tygodni. Obecnie Polska rozwija swoje zdolności uderzeniowe, korzystając z systemów HIMARS i HOMAR-K. W Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęły się prace nad budową fabryki rakiet, co może przyspieszyć produkcję i zwiększyć potencjał obronny kraju.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Ojciec Michał Czyżewski, Paulin z Manhattanu, wydał książkę Zakonnik w Nowym Jorku, która ukazuje duchowe oblicze tego miasta. Publikacja skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, pokazując, że życie zakonne to fascynująca przygoda z Bogiem. Książka ma na celu przybliżenie codziennego życia zakonnika oraz ukazanie, że Boga można spotkać nie tylko w kościele, ale także w codziennych sytuacjach. Ojciec Michał podkreśla, że wiara to piękna przygoda, która trwa każdego dnia.
2: Zaniedbany okap kuchenny szybko pokrywa się lepkim brudem, co obniża jego wydajność. Prosty sposób na usunięcie zaschniętego tłuszczu to mieszanka octu i ciepłej wody. Wystarczy spryskać nią powierzchnię i delikatnie przetrzeć, aby przywrócić urządzeniu czystość. Juka ogrodowa to popularna roślina, która nie wymaga wiele uwagi, ale warto ją regularnie zasilać. Skorupki jajek, bogate w wapń, mogą być doskonałym domowym nawozem. Wystarczy je pokruszyć i posypać ziemię wokół rośliny. Dzięki temu juka będzie zdrowsza i bardziej bujna. Lawenda najlepiej nadaje się do zbioru od połowy lipca do połowy sierpnia, gdy na jednym pędzie są zarówno rozwinięte kwiaty, jak i zamknięte pąki. Kluczowe jest ścinanie jej w ciepły, słoneczny dzień, około południa, gdy rosa już odparowała. Po zebraniu łodygi warto związać w małe bukiety i suszyć w przewiewnym, zacienionym miejscu. Dzięki temu lawenda zachowa intensywny kolor i zapach przez wiele miesięcy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W miejscowości Łaszka doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem nietrzeźwego kierowcy. 24-letni obywatel Niemiec, prowadząc Audi, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Policja musiała siłowo wydostać go z pojazdu, gdyż miał blisko 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził się na karę, w tym zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat oraz wysokie grzywny. Przesolona zupa nie musi oznaczać kulinarnej katastrofy. Wystarczy dodać do niej surowego ziemniaka, który wchłonie nadmiar soli. Po kilkunastu minutach gotowania ziemniaka można wyjąć, a zupa odzyska swój smak. Jeśli nadal jest zbyt słona, można powtórzyć ten prosty trik. Arcybiskup Marek Jędraszewski podczas piątej narodowej modlitwy za ojczyznę w Strachocinie ostro skrytykował rząd Donalda Tuska. Duchowny zarzucił władzom, że proponowana edukacja zdrowotna może prowadzić do duchowej deprawacji najmłodszych. Skrytykował również język polityków, określając go jako pełen nienawiści i kłamstwa, z wyjątkiem prezydenta Karola Nawrockiego, który jako jedyny otrzymał od arcybiskupa pochwałę. Jędraszewski wezwał do przeciwstawiania się politycznemu cynizmowi wiarą. Przemysław Czarnek, były minister, zaskoczył internautów swoimi umiejętnościami językowymi. Oprócz angielskiego, doskonale włada także włoskim, co potwierdził w nagraniu, które stało się wiralem. Częste wyjazdy do Włoch w młodości pozwoliły mu opanować ten język. To właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę, Katarzynę.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, jako zodiakalna ryba, znana jest ze swojej intuicji i empatii. W jej domu najważniejsze są wyobraźnia i rozwój artystyczny, a dzieci mogą liczyć na pełne zrozumienie i wsparcie. Nawrocka, mimo że bywa roztrzepana, stawia na głęboką komunikację emocjonalną, co czyni ją autentyczną i bliską swoim dzieciom. W obliczu hejtu, który dotknął jej córkę, założyła fundację walczącą z tym zjawiskiem. Premier Donald Tusk spędza weekend w Sopocie z rodziną po trudnym tygodniu w pracy. Koalicja Obywatelska zmaga się z kryzysem wizerunkowym i spadkami poparcia w sondażach. Problemy wynikają z afer wokół warszawskiego Szpitala Południowego i wysokich zarobków lekarzy. Tusk liczy, że czas z bliskimi pomoże mu zregenerować siły przed kolejnymi wyzwaniami w stolicy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Gabriel Fleszar, niegdyś gwiazda jednego przeboju, kroplą deszczu, znów pojawia się na scenie. Tym razem w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Kiedyś podbijał listy przebojów, dziś zajmuje się profilaktyką uzależnień i produkcją muzyczną. Mimo że jego kariera nie rozwinęła się tak, jak wielu przewidywało, Fleszar nie zniknął całkowicie z muzycznego świata. Ciekawe, czy jego występ w programie przywróci mu dawną sławę.
2: Cóż za niespodzianka. Rancho powraca z hukiem, a Cezary Żak nie może się powstrzymać przed zdradzaniem tajemnic z planu. Nowa miniseria Rancho Zemsta Wiedźm ma być ostatecznym zakończeniem tej kultowej sagi, przenosząc nas o dekadę do przodu. W rolach głównych zobaczymy znane twarze, a fabuła oparta jest na odnalezionym scenariuszu zmarłego Andrzeja Grembowicza. Czyżbyśmy mieli do czynienia z telewizyjnym hitem lata?
1: Kora, niezapomniana ikona polskiego rocka, wciąż przyciąga tłumy na swój grób, który stał się miejscem pełnym zieleni i symboli nieskończoności. Choć minęło już prawie 8 lat od jej odejścia, fani nie zapomnieli o artystce, zostawiając porcelanowe ptaszki i inne pamiątki. Kamil Sipowicz, jej partner, wciąż żałuje, że nie zdążył się z nią pożegnać, a walka o spadek po Korze trwa w sądzie. Mimo wszystko, Kora pozostaje symbolem życia pełnego pasji i kolorów, nawet po śmierci.
2: Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem po 21 latach, ale ślub? Nie, dziękujemy. Marta, nauczona doświadczeniem, woli dmuchać na zimne. Choć media szaleją, a memy kolekcjonuje jak znaczki, Mandaryna cieszy się z powrotu do przeszłości z mądrością 2026 roku. Miłość kwitnie, ale bez formalności, bo przecież przed Bogiem już są małżeństwem.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Piotr Kuśmierek, ceniony poeta i księgarz, zaginął w marcu zeszłego roku, a teraz okazuje się, że zmarł w wypadku na Słowacji i został tam pochowany bez wiedzy rodziny. Jak to możliwe, że człowiek, który zniknął bez śladu, nagle odnajduje się na cmentarzu? Rodzina przez ponad rok żyła w niepewności, a teraz musi pogodzić się z faktem, że ich bliski został pochowany w obcym kraju. Cóż, życie pisze najbardziej zaskakujące scenariusze.
1: Paulina Smaszcz znów w centrum uwagi, tym razem z wyznaniem, które mrozi krew w żyłach. Opowiedziała o przemocy, której doświadczyła w związku i o tym, jak musiała podnosić się z dna niczym Feniks z popiołów. W programie Viva bez tabu celebrytka podzieliła się swoimi traumatycznymi doświadczeniami, podkreślając, że przemoc fizyczna to granica, której nie wolno przekraczać. Smaszcz nie tylko mówi o własnych przeżyciach, ale też zwraca uwagę na problem kar cielesnych wobec dzieci, stanowczo się im sprzeciwiając.
2: Anna Dymna, ikona polskiego kina, obchodzi dziś 75. urodziny. Przez lata zachwycała widzów nie tylko talentem, ale i niezwykłą siłą ducha, która pozwoliła jej przetrwać życiowe burze. Od romantycznych ról po dramatyczne kreacje, Dymna nieustannie udowadnia, że prawdziwy talent nie zna granic. A jakby tego było mało, z powodzeniem łączy karierę z działalnością charytatywną, pokazując, że nawet w dojrzałym wieku można być nie do zatrzymania. AC/DC, mimo że ich metryki wskazują na sędziwy wiek, wciąż nie zwalniają tempa. Brian Johnson, który w tym roku kończy 79 lat, przyznaje, że teraz czerpie z koncertów więcej radości niż kiedykolwiek. Angus Young żartuje, że jego największym zmartwieniem na scenie jest nie potknąć się z gitarą. Wygląda na to, że rock and roll to nie tylko muzyka, ale i sposób na wieczną młodość.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Chester Bennington, niezapomniany głos Linkin Park, nie tylko podbił serca fanów ciężkiego brzmienia, ale też zaskoczył współpracą z legendarnym Santaną. W 2010 roku Chester zaśpiewał w nowej wersji klasyka The Doors, Riders on the Storm, dodając mu swojej charakterystycznej mocy. Zmiana tekstu z Sweet Family Will Die na Sweet Memory Will Die to tylko jeden z dowodów na to, że Bennington potrafił zaskakiwać. Jego unikalny styl i charyzma pozostają niezastąpione.
2: Jonathan Davis, znany głos metalu, postanowił zaskoczyć fanów i zaśpiewać klasyk Korna w orkiestralnej aranżacji podczas koncertu Yoshiki w Los Angeles. Występ przyciągnął uwagę nie tylko muzyką, ale i modową reinterpretacją smokingu, którą zaprezentował Davis. Tymczasem Korn, mimo obietnic, wciąż nie wydaje nowej muzyki, choć od lat pracuje w studiu. Na pocieszenie zespół zagra w Polsce 17 listopada w krakowskiej Tauron Arenie. Kanadyjska legenda rocka, zespół Rush. Po dekadzie przerwy wraca na scenę i to z przytupem. Plotki głoszą, że muzycy negocjują rezydenturę w nowoczesnej hali Sphere w Las Vegas, gdzie już występowały takie gwiazdy jak U2 czy Eagles. Czyżby Rush szykowali się na podbój Vegas, a może nawet nowy album? Fani zacierają ręce, a my czekamy na oficjalne potwierdzenie. Tymczasem polscy wielbiciele mogą szykować się na koncert w Krakowie w marcu przyszłego roku.
1: System of a Down powrócił do Europy, a Polska miała zaszczyt gościć ich aż dwa razy w ten weekend. Warszawski PGI Narodowy pękał w szwach, a fani nie dali się zniechęcić nawet deszczowi, który próbował popsuć zabawę. Zespół, wspierany przez Acid Bath i Queens of the Stone Age, zagrał swoje największe hity, a Daron Malakian świętował urodziny przy gromkim Happy Birthday od publiczności. Mosh Pit, limitowane kostki do gitary i niekończąca się energia, to był weekend, który na długo zostanie w pamięci fanów ciężkich brzmień.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Toruniem zaobserwujemy lekkie opady deszczu oraz temperaturę 14 stopni. Tymczasem nad Katowicami będzie można dojrzeć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 17 stopni. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Białołęce rozpoczęły się odwierty geologiczne pod budowę czwartej linii metra. Prace mają na celu przygotowanie terenu pod przyszłe drążenie tuneli. Nowa linia M4 połączy Białołękę z Wilanowem, przecinając 9 dzielnic i Wisłę. Innowacyjne pociągi będą w pełni zautomatyzowane, co stanowi duży krok naprzód dla stołecznej komunikacji. Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali 29-letnią kobietę, która okradała szafki w warszawskich klubach fitness. Złodziejka działała w kilku dzielnicach, powodując straty liczone w tysiącach złotych. Kobieta usłyszała już zarzuty kradzieży z włamaniem. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście. Na warszawskiej ulicy Żelaznej doszło do kontrowersyjnej sytuacji z udziałem radiowozu. Kamera samochodowa uchwyciła, jak oznakowany pojazd policyjny przejeżdża obok przejścia dla pieszych, podczas gdy inni kierowcy zatrzymali się, by przepuścić kobietę z dwojgiem dzieci. Komenda Stołeczna Policji analizuje nagranie, które wywołało burzę w mediach społecznościowych. Na ostateczne stanowisko policji w tej sprawie trzeba jeszcze poczekać. Naukowcy wprowadzają nowatorski projekt, który pozwoli każdemu zgłosić lokalizację tamy zbudowanej przez bobry za pomocą specjalnej aplikacji. To wspólna inicjatywa Wód Polskich, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Centrum Badań nad Klimatem, mająca na celu zbadanie wpływu bobrów na retencję wody. Aplikacja ma ruszyć w najbliższych tygodniach, umożliwiając stworzenie ogólnopolskiej bazy danych o bobrowych konstrukcjach. Dzięki temu badacze będą mogli dokładnie przeanalizować ich rolę w magazynowaniu wody. Nad Polskę nadciągnął cyklon Serry II, przynosząc gwałtowne załamanie pogody i sztorm na Bałtyku. W Dziwnowie na większości kąpielisk wywieszono czerwone flagi, co oznacza zakaz kąpieli. Mimo to w gminie Dziwnów są dwa kąpieliska, gdzie można bezpiecznie wejść do wody. Łukęcin, Spacerowa i Dziwnówek. Temperatura powietrza wynosi tam 15 stopni, a wody 18 stopni. W okolicach Rypina odkryto szczątki kobiety oraz fragmenty odzieży, co może być przełomem w sprawie zaginionej Jowity Zielińskiej. Śledczy zlecili analizy DNA, które potwierdzą, czy to rzeczywiście ona. Znaleziska dokonano w kompleksie leśnym, a prokuratura prowadzi dochodzenie. Na wyniki testów genetycznych trzeba będzie poczekać około 2-3 tygodni.
0: Na drodze wojewódzkiej nr 693 między Siemiatyczami a Milejczycami doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się tam dwa samochody, a cztery osoby, w tym dwoje dzieci, zostały ranne. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. Droga była zablokowana przez prawie 3 godziny. Jutro, 21 lipca, w Białymstoku usłyszymy syreny alarmowe. To część ogólnopolskich ćwiczeń Alarm 26, które sprawdzają system ostrzegania. Syreny będą wyły między godziną 7 a 19, ale nie ma powodu do niepokoju. Władze proszą o zachowanie spokoju i poinformowanie bliskich, zwłaszcza seniorów. Rosyjski rząd przedłożył Dumie Państwowej projekt ustaw rozszerzających rekrutację więźniów na wojnę przeciwko Ukrainie. Nowe przepisy pozwolą na wysyłanie na front osób skazanych za poważne przestępstwa, co jest odpowiedzią na spadającą liczbę osadzonych w rosyjskich więzieniach. W Rosji odnotowuje się także wzrost brutalnej przestępczości, co wiązane jest z powrotem z frontu straumatyzowanych żołnierzy. Tymczasem Ukraina prognozuje jesienną mobilizację do 500 tysięcy żołnierzy.
1: Ponad 1 tona karmy trafiła do schroniska dla bezdomnych zwierząt we Wrocławiu dzięki akcji Psia Karma, zorganizowanej przez SK Summer City. To część corocznej trasy, podczas której ekipa Radia SK odwiedza różne miejsca w Polsce, by bawić się z fanami i wspierać potrzebujących. W najbliższych dniach SK Summer City zawita na Dolnym Śląsku, odwiedzając m.in. Aquapark Wrocław i Festiwal Biegowy pod Chełmcem. Na autostradzie A1 doszło do brawurowego pościgu za 24-letnim kierowcą ciężarówki. Mężczyzna usłyszał 4 zarzuty, w tym niezatrzymanie się do kontroli i napaść na funkcjonariuszy. Policja wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. W ciężarówce znaleziono niebezpieczne substancje chemiczne, które są obecnie badane. Rośliny doniczkowe nie tylko zdobią nasze wnętrza, ale według zasad Feng Shui mogą przyciągać szczęście i dobrobyt. Grubosz jajowaty, znany jako drzewko szczęścia, oraz zamiokulkas zamiolistny to popularne gatunki, które symbolizują sukces finansowy i rozwój kariery. Bambus szczęścia, czyli Dracena sandera, oraz pachira wodna również kojarzone są z pozytywną energią i powodzeniem. Nawet jeśli nie przyniosą fortuny, z pewnością wprowadzą do domu przyjemną atmosferę. Kolekcje Opoczno, zaprezentowane na targach Sersej 2025 w Bolonii, są już dostępne w sprzedaży. Nowa technologia True Touch łączy różne struktury i wykończenia na jednej płytce, oferując zmysłowe doświadczenie. Kolekcje inspirowane są naturą, a ich faktura i gra światła przyciągają wzrok i zachęcają do dotyku. To kolejny krok w rozwoju marki, która łączy tradycję z nowoczesnością. W niemieckim Görlitz trwa śledztwo w sprawie majowej eksplozji gazu, która zniszczyła kamienicę i zabiła 3 osoby. Podejrzani 27-letni Polak Bartosz K. i 33-letni Afgańczyk Zolmay K. zostali zatrzymani, ale w związku z innymi przestępstwami. Policja bada, czy eksplozja była wynikiem próby kradzieży miedzianych rur. Mieszkańcy miasta wciąż czekają na odpowiedzi dotyczące tej tragedii.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze całego kraju zaobserwujemy zachmurzone niebo. W Białymstoku na ten moment obserwujemy niewielkie zachmurzenie, a temperatura oscylować będzie w okolicach 15 stopni. Dla Wrocławia przewidywane jest dzisiaj umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 19 stopni. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Na MetLife Stadium w East Rutherford trwa finał Mundialu 2026, gdzie Hiszpania mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a sytuacja na boisku jest dynamiczna. Hiszpanie dominują w posiadaniu piłki, mając 64% czasu przy piłce, a jedyny celny strzał oddali właśnie oni. Mecz zapowiada się emocjonująco, a kibice czekają na pierwsze bramki. Hiszpania zdobyła drugi w historii tytuł mistrza świata w piłce nożnej. Po remisie z Republiką Zielonego Przylądka drużyna pod wodzą trenera Luisa de la Fuente z meczu na mecz prezentowała coraz lepszą formę. To właśnie de la Fuente, który zaczynał pracę z młodzieżowymi zespołami, jest uznawany za architekta tego sukcesu. Hiszpańscy piłkarze, młodzi i zdeterminowani, nie zamierzają na tym poprzestać. Kylian Mbappé i Esther Exposito, choć nie potwierdzili swojego związku, wzbudzają wiele emocji w mediach. Para spędziła romantyczny weekend w Paryżu, a także była widziana na jachcie u wybrzeży Sardynii. Esther, mimo że nie interesuje się piłką nożną, kibicowała Mbappé podczas meczu we Francji. Ich relacja przyciąga uwagę zarówno francuskiej, jak i hiszpańskiej prasy.
2: Przed nami finał Mistrzostw Świata 2026, w którym zmierzą się Hiszpania i Argentyna. Stawką są nie tylko tytuł mistrza, ale i ogromne pieniądze. Zwycięzca zgarnie aż 50 milionów dolarów, a wicemistrz 33 miliony. Całkowita pula nagród wynosi rekordowe 655 milionów dolarów, co czyni ten turniej najbardziej dochodowym w historii.
1: Na chwilę przed finałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej Tom Cruise zaskoczył wszystkich, pojawiając się na scenie w New York New Jersey Stadium. Hollywoodzki gwiazdor wygłosił płomienną przemowę, która poruszyła tłumy i widzów na całym świecie. Jego słowa o marzeniach i przekraczaniu granic stały się jednym z najbardziej pamiętnych momentów turnieju. Występ Cruise'a przyćmił nawet oficjalnie zapowiadane gwiazdy, takie jak Robbie Williams czy Jennifer Hudson.
2: Tour de France trwa w pełni, mimo ekstremalnych upałów sięgających 42 stopni Celsjusza. Organizatorzy skrócili niektóre etapy, by ulżyć kolarzom, ale wyścig toczy się dalej. Dla kibiców to nie tylko sportowe emocje, ale też festiwal smaków i gadżetów, gdzie sponsorzy prześcigają się w przyciąganiu uwagi. Wśród największych gwiazd peletonu jest Tadej Pogacar, nazywany Messim kolarstwa. Polscy siatkarze zapewnili sobie awans do finałów Ligi Narodów po zwycięstwach nad Bułgarią, Brazylią i Francją. W ostatnim meczu fazy zasadniczej zmierzą się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek w Chicago. Biało-czerwoni mają na koncie 9 wygranych w 11 meczach.
1: Aryna Sabalenka zakończyła wakacje na greckiej wyspie Mykonos po niespodziewanym odpadnięciu z Wimbledonu. Białoruska tenisistka dzieliła się z fanami zdjęciami z urlopu, na których pozowała w strojach kąpielowych. W czasie wypoczynku towarzyszył jej narzeczony, a sama Sabalenka przyznała, że potrzebowała odpoczynku od sportowych zmagań. Teraz planuje powrót do formy przed kolejnymi wyzwaniami. Hiszpania zdobyła tytuł Mistrza Świata 2026, pokonując Argentynę 1-0 po dogrywce. Bohaterem finału był Ferran Torres, ale to młodszy brat Lamina Yamala. Kane skradł show podczas ceremonii. Jego spontaniczna radość i zabawy na murawie zachwyciły kibiców na całym świecie. To drugi triumf Hiszpanii w historii mundialu. Lamine Yamal, gwiazda reprezentacji Hiszpanii, cieszy się wsparciem swojej dziewczyny, Ines Garcia, podczas mundialu. Młoda influencerka z Sewilli, znana z mediów społecznościowych, towarzyszy mu na trybunach w koszulce z jego nazwiskiem. Para, która poznała się przez internet, jest razem od kilku miesięcy. Niedawno Ines obchodziła 21 urodziny, a Lamine zadbał o wyjątkowe prezenty, w tym spersonalizowany album zdjęć.
2: Erling Haaland po zakończeniu Mistrzostw Świata udał się z partnerką na wakacje do Włoch. Para wzięła udział w pokazach mody Dolce & Gabbana na Sycylii, gdzie Haaland przyciągnął uwagę nietypową, kosztowną piżamą. Norwegia z Haalandem w składzie była sensacją mundialu, eliminując Brazylię, ale odpadła w ćwierćfinale po meczu z Anglią. Po powrocie do Oslo drużyna została entuzjastycznie przyjęta przez kibiców. Iga Świątek wróciła do treningów po krótkim urlopie, przygotowując się do turniejów w Ameryce Północnej. W planach ma start w Toronto i obronę tytułu w Cincinnati, a także występ w US Open. Podczas treningu doszło do humorystycznej wymiany zdań z trenerem Francisco Roigiem na temat finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Świątek kibicuje Messiemu, podczas gdy Roig wspiera Hiszpanię. Szymon Marciniak nie poprowadzi kluczowych spotkań Mundialu 2026. Polski sędzia zakończył swój udział po dwóch meczach fazy grupowej. Decyzję FIFA skomentował w specjalnym nagraniu, podkreślając, że choć czuje niedosyt, wraca z podniesioną głową. Finał poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.
1: Podczas finału Mistrzostw Świata 2026 na jednej scenie wystąpili Madonna, Shakira i Justin Bieber. Widowisko to zachwyciło wielu. Jednak Wayne Rooney na antenie BBC ostro je skrytykował, używając nawet wulgarnego słowa. Jego opinia mocno kontrastowała z ogólnym entuzjazmem, jaki wywołał ten występ.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 15 stopni w Bydgoszczy. Z wiatrem zachodnim o sile 7 metrów na sekundę. W Warszawie zauważymy małe zachmurzenie, temperaturę 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Niższe temperatury dają wytchnienie. Taki dzień warto wykorzystać na relaks przy zimnym napoju na tarasie lub w cieniu miejskiego zaułka.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia Krystyna Złota zmaga się z postępującą chorobą Alzheimera. Jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza, co stawia jej męża, Krzysztofa Jaworskiego, w trudnej sytuacji. Pomimo ogromnego zmęczenia i stresu, Krzysztof nie chce przyznać się bliskim, jak poważna jest sytuacja. Jesienią, w nowych odcinkach, Jaworski otrzyma pomoc od Wandy Kępskiej, która sama wiele przeszła. Krystyna zaczyna postrzegać Krzysztofa jako wroga, co dodatkowo komplikuje sytuację. Jaworski, przytłoczony obowiązkami, szuka wytchnienia w restobarze Sezonowy. Prawda o stanie Krystyny w końcu wyjdzie na jaw, a Krzysztof przyzna, że potrzebuje wsparcia. Barwy Szczęścia wracają z nowym sezonem, a w nim Ola i Justin znów razem. Po burzliwym kryzysie, który niemal zakończył ich związek, para wydaje się być w wyśmienitych nastrojach. Najnowsze zdjęcia z planu pokazują ich w eleganckich stylizacjach, co sugeruje przygotowania do ważnej uroczystości. Czy to oznacza, że po dramatycznych wydarzeniach wszystko wraca do normy? Ola w zachwycającej brązowej sukni i Justin w eleganckim stroju pojawiają się razem, co może być znakiem długo wyczekiwanego przełomu. Choć twórcy serialu nie zdradzają jeszcze szczegółów, fani mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji. Czy wspólna uroczystość zapowie nowy etap w ich życiu? Wszystko wskazuje na to, że tak. W nowym sezonie M jak miłość, po wakacjach, emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak znajdzie się w centrum miłosnego trójkąta z Majką i Bogną. Majka, po narodzinach syna Tomka, zacznie kwestionować sens swojego związku, co zbliży ją do Mateusza. Tymczasem Bogna nie zamierza się poddać i będzie walczyć o serce Mostowiaka. Na ślubie Natalki i Adama, który odbędzie się w nowym sezonie, Mateusz pojawi się z Majką, co może sugerować, że to ona zdobędzie jego serce. W tle nie zabraknie również przyjaciela Mostowiaka, Janka, który coraz bardziej wchodzi w krąg rodziny. Czy Mateusz i Majka w końcu będą razem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacjach. M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Rodzina Rogowskich może się powiększyć, co zasugerował Artur na Instagramie. Pod zdjęciem ze swoimi córkami, Basią i Agnes, aktor zadał pytanie, czy czas na nowego członka rodziny. Fani natychmiast zaczęli spekulować o ślubie Artura z Joanną lub o nowym dziecku. Artur, choć po zdradzie, może mieć dziecko z kochanką, co dodałoby pikanterii nowemu sezonowi. Nie można też wykluczyć pogodzenia się z Marysią i wspólnego potomka. Jak potoczą się losy Rogowskich, dowiemy się już wkrótce. Na dobre i na złe szykuje się na emocjonujący powrót po wakacjach. W nowych odcinkach pojawi się Adam Wdówka, znany z programu Down the Road, który wcieli się w rolę pacjenta w Leśnej Górze. To nie będzie zwykły epizod, lecz wyjątkowa historia przygotowana przez twórców serialu. Dodatkowo, dzięki fundacji Mam Marzenie, Patrycja mogła spełnić swoje marzenie i odwiedzić plan serialu, poznając kulisy jego produkcji. Jesienią do obsady dołączą nowe postacie, w tym policjanci związani z dramatycznym wątkiem porwania oraz nowy laryngolog Piotr Dzielny. Wiktoria Salida, uwielbiana przez widzów, również powróci do Leśnej Góry. Nowy sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji.
2: Rancho powraca z nowym sezonem, a jego premiera zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Widzowie TVP 1 będą mogli obejrzeć 6 nowych odcinków pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźm. Akcja 11 sezonu rozgrywa się ponad dekadę po ostatnich wydarzeniach w Wilkowyjach. Solejuk, grany przez Sylwestra Maciejewskiego, mocno się postarzał, co widać w jego siwych włosach i zmarszczkach. Jego ekranowa żona, Solejukowa, wciąż zachowuje młodzieńczy wygląd, co podkreśla różnicę wieku między nimi. Mimo upływu lat, Solejukowie pozostają razem, choć ich dzieci opuszczają rodzinny dom. W nowym sezonie nie zabraknie niespodzianek, a fani z niecierpliwością czekają na powrót ulubionych bohaterów.
1: Rancho powraca z nowym sezonem, a w nim spektakularna metamorfoza Lodzi, granej przez Magdalenę Kutę. Jesienią 2026 roku widzowie zobaczą, jak żona Terepacha, teraz pani premierowa, przechodzi radykalną przemianę. Lodzia, znana z Rudych Loków, teraz nosi perukę, co wywołało burzę wśród fanów. Zdjęcie z planu, na którym pozuje z przyjaciółkami z Wilkowej, zaskoczyło wszystkich. Fani z trudem rozpoznali swoją ulubioną bohaterkę. W nowym sezonie Lodzia zmierzy się z życiem na salonach Warszawy. To będzie prawdziwa rewolucja w jej życiu i w serialu.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Marysia Rogowska, zdradzona przez męża Artura, nie zamierza tonąć w rozpaczy. Na ślubie Natalki i Adama w Grabinie pojawi się pełna życia i uśmiechu. Jej przemiana to efekt nowej znajomości z Jerzym Wieleckim, którego poznała w sanatorium. Artur, widząc żonę z nowym mężczyzną, poczuje zazdrość, co może wprowadzić dodatkowe napięcie. Czy Marysia wybaczy Arturowi i wróci do niego? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W najnowszych odcinkach widzowie będą świadkami ślubu Natalki i Adama. Na uroczystości pojawi się Artur, mimo wcześniejszego skandalu związanego z jego zdradą. Jego obecność na weselu, w towarzystwie córek, zaskoczy wszystkich. Rodzina pana młodego nie zjawi się na ceremonii, ale bliscy Mostowiaków będą obecni. Pojawienie się Artura rodzi pytania o jego przyszłość w rodzinie. Czy to początek jego powrotu do łask? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Prawie i Sprawiedliwości trwa napięcie. Politycy partii mają czas do czwartku, by zrezygnować z działalności w wewnętrznych stowarzyszeniach, takich jak Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Jarosław Kaczyński i były premier Morawiecki niedawno rozmawiali, a kolejne spotkanie nie jest wykluczone, choć nie ma go w kalendarzu. Kierownictwo PiS podjęło uchwałę zobowiązującą działaczy do opuszczenia stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Katarzyna Lubnauer ostro skrytykowała prezydenta Karola Nawrockiego w porannej rozmowie RMF FM. Wiceszefowa MEN zarzuciła mu blokowanie ważnych zmian i nazwała go siewcą destrukcji. Odniosła się także do sytuacji w PiS, porównując ją do brazylijskiej telenoweli. Lubnauer nie spodziewa się jednak rozpadu partii.
3: Karol Nawrocki może stać się kluczowym liderem prawicy w Polsce. Robert Winnicki, były lider Ruchu Narodowego, nie wyklucza, że wokół prezydenta może powstać nowe ugrupowanie polityczne. Konflikty wewnętrzne w PiS mogą zmienić układ sił na prawicy, a znaczenie Nawrockiego ma rosnąć. Jarosław Kaczyński musi zmierzyć się z rosnącą pozycją innych liderów, w tym prezydenta.
2: Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zamiast spędzać czas na politycznych naradach, postanowił zająć się pracami ogrodowymi. W weekend osobiście kupił materiały budowlane i zajął się budową opaski z płyt chodnikowych wokół altanki. Czarnek podkreśla, że chwila oddechu od polityki dobrze mu zrobiła. Tymczasem w Prawie i Sprawiedliwości trwa intensywna walka frakcyjna.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W niemieckim Görlitz trwa śledztwo w sprawie majowej eksplozji gazu, która zniszczyła kamienicę i zabiła 3 osoby. Podejrzani 27-letni Polak Bartosz K. i 33-letni Afgańczyk Zolmay K. zostali zatrzymani, ale w związku z innymi przestępstwami. Policja bada, czy eksplozja była wynikiem próby kradzieży miedzianych rur. Mieszkańcy miasta wciąż czekają na odpowiedzi dotyczące tej tragedii.
3: Rosyjski rząd przedłożył Dumie Państwowej projekt ustaw rozszerzających rekrutację więźniów na wojnę przeciwko Ukrainie. Nowe przepisy pozwolą na wysyłanie na front osób skazanych za poważne przestępstwa, co jest odpowiedzią na spadającą liczbę osadzonych w rosyjskich więzieniach. W Rosji odnotowuje się także wzrost brutalnej przestępczości, co wiązane jest z powrotem z frontu straumatyzowanych żołnierzy. Tymczasem Ukraina prognozuje jesienną mobilizację do 500 tysięcy żołnierzy.
2: Rosja w lipcu wystrzeliła na Ukrainę więcej pocisków balistycznych niż jest w stanie wyprodukować w ciągu miesiąca. Analitycy sugerują, że Kreml sięga po zgromadzone zapasy, co rodzi pytania o długoterminową strategię Moskwy. W obliczu rosnącej intensywności ataków Ukraina pilnie potrzebuje wzmocnienia obrony przeciwrakietowej systemami Patriot. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump obiecał Ukrainie licencję na produkcję pocisków do tych systemów, co może znacząco wzmocnić jej zdolności obronne. Od 1 lipca w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej działa nowy komponent obrony pogranicza, który ma wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski. 4 nowo utworzone brygady, w tym Podlaska i Warmińsko-Mazurska, będą odpowiadać za zarządzanie infrastrukturą obronną oraz współpracę ze Strażą Graniczną. Nowa struktura zwiększy udział zawodowych żołnierzy i wprowadzi nowoczesne systemy bezzałogowe. To odpowiedź na współczesne zagrożenia i nawiązanie do tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza z II Rzeczypospolitej.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Woda po gotowaniu ziemniaków może być cennym wsparciem dla roślin w ogrodzie. Ważne, by była niesolona i całkowicie ostudzona przed użyciem. Zawiera minerały, które wspierają rozwój roślin, choć nie zastąpi pełnowartościowego nawozu. To prosty sposób na ekologiczne wykorzystanie tego, co zwykle trafia do zlewu.
2: Rośliny doniczkowe nie tylko zdobią nasze wnętrza, ale według zasad Feng Shui mogą przyciągać szczęście i dobrobyt. Grubosz jajowaty, znany jako drzewko szczęścia, oraz zamiokulkas zamiolistny to popularne gatunki, które symbolizują sukces finansowy i rozwój kariery. Bambus szczęścia, czyli Dracena sandera, oraz pachira wodna również kojarzone są z pozytywną energią i powodzeniem. Nawet jeśli nie przyniosą fortuny, z pewnością wprowadzą do domu przyjemną atmosferę. Kolekcje Opoczno, zaprezentowane na targach Sersej 2025 w Bolonii, są już dostępne w sprzedaży. Nowa technologia TrueTouch łączy różne struktury i wykończenia na jednej płytce, oferując zmysłowe doświadczenie. Kolekcje inspirowane są naturą, a ich faktura i gra światła przyciągają wzrok i zachęcają do dotyku. To kolejny krok w rozwoju marki, która łączy tradycję z nowoczesnością. Aleksandra Kwaśniewska ujawniła, że jej ojciec, były prezydent Aleksander Kwaśniewski, z dystansem podchodzi do mediów społecznościowych, nazywając je dziełem szatana. Córka byłej głowy państwa mówiła o tym w podcaście Czułe Słówka. Rodzina Kwaśniewskich jest znana z bliskich relacji i wspólnych projektów, takich jak cykl Co powie tata?
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Leszek Miller i jego żona Aleksandra są małżeństwem od wielu lat, ale ich historia miłosna zaczęła się od nietypowego podstępu. Mama Aleksandry nie przepadała za przyszłym zięciem, więc Miller korzystał z pomocy przyjaciela, by spotykać się z ukochaną. Przyjaciel, Augustyn Pawłowski, zapraszał Aleksandrę na spotkania, a za rogiem czekał na nią Leszek. Ostatecznie miłość przetrwała, a teściowa pokochała Millera jak syna.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest dobre, a w Krakowie umiarkowane.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że teleturniej o rodzinnych potyczkach przetrwa pół wieku? Family Feud, amerykański pierwowzór naszej familiady, właśnie obchodzi swoje 50. urodziny. A w Polsce Karol Strasburger od 32 lat niezmiennie prowadzi familiadę. Choć początkowo miał to robić Paweł Wawrzecki. Cóż, widocznie niektóre rzeczy są po prostu nie do zastąpienia, jak kultowe suchary Strasburgera. Bułgaria szykuje się na wielkie muzyczne show, bo to właśnie tam odbędzie się 71. konkurs piosenki Eurowizji w maju przyszłego roku. Sofia, stolica kraju, jest na czołowej pozycji w wyścigu o miano miasta gospodarza, ale decyzja jeszcze nie zapadła. Tymczasem Kanada zaskoczyła wszystkich, debiutując w konkursie, a Macedonia Północna wraca po dłuższej przerwie. Polska wciąż trzyma wszystkich w niepewności, bo Telewizja Polska milczy na temat swojego reprezentanta. Maciej Sztur, znany aktor, po śmierci ojca Jerzego w 2024 roku przeżył prawdziwe trzęsienie ziemi w swoim życiu. Zamiast jednak pogrążać się w smutku, postanowił zrobić sobie rachunek sumienia i odkryć, co tak naprawdę jest dla niego ważne. W podcaście Katarzyny Nosowskiej przyznał, że wiele rzeczy, które uważał za pewne, okazało się jedynie fasadą. Teraz, z nowym podejściem do życia, stawia na siebie i swoje relacje rodzinne. W Jeruzalu, znanym z serialu Rancho, fani mogą się cieszyć nową miniserią Rancho – Zemsta Wiedźm, której premiera planowana jest na jesień 2026 roku. Choć muzeum serialu nie powstanie, miejscowość nadal przyciąga turystów dzięki corocznym zlotom i wystawom zdjęć. Burmistrz Jeruzala, Dariusz Jaszczuk, stawia na rozwój lokalnej atrakcyjności poprzez oznaczanie miejsc związanych z kręceniem serialu. A wszystko to przy wsparciu lokalnych przedsiębiorców, którzy doskonale wykorzystują sławę serialu, oferując pamiątki i lokalne rękodzieło.
2: Natalia Siwiec, znana z tego, że jej życie to niekończące się wakacje, znów podbija Instagram. Tym razem relacjonuje swój pobyt na Ibizie, gdzie oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęć w skąpym bikini. Jak sama mówi, Meksyk to jej raj na ziemi, ale kto by się tym przejmował, skoro można spędzać czas na słonecznej Ibizie? Cóż, niektórzy mają życie jak z bajki, a inni mogą tylko podziwiać i marzyć. Piotr Stramowski, znany aktor, postanowił podzielić się ze światem swoim idyllicznym życiem na luksusowym jachcie u boku narzeczonej Natalii Krakowskiej. Słońce, błękitna woda i zakochane spojrzenia, czyżby nowa definicja szczęścia? Stramowski, po rozwodzie z Katarzyną Warnkę, teraz radzi wszystkim, by łapali chwilę, bo życie jest jedno. Cóż, nie każdy ma jacht, ale marzyć można.
1: Stuart K.B., znany jako Stu, nie zdołał przekonać brytyjskiego sądu, by uniknąć ekstradycji do Polski. YouTuber, który kiedyś podbijał serca milionów, teraz będzie musiał zmierzyć się z zarzutami dotyczącymi przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Brytyjski Sąd Najwyższy nie dał się zwieść argumentom obrony, a polska prokuratura już zaciera ręce, czekając na jego powrót. Cóż, wygląda na to, że internetowa sława nie zawsze chroni przed odpowiedzialnością. Warszawa w miniony weekend stała się stolicą metalu, a to za sprawą koncertów System of a Down z gościnnym udziałem Queens of the Stone Age i Acid Bath. Tłumy fanów zalały PGE Narodowy, a deszcz nie przeszkodził w świętowaniu 51. urodzin Darona Malakiana. Tymczasem Adam Nergal, Darski, z Behemota, miał okazję bawić się za kulisami i pochwalił się zdjęciami z legendami rocka. Cóż, nie każdy może być tak blisko gwiazd, ale przynajmniej można o tym poczytać na Instagramie.
2: Kto by pomyślał, że stara kanapa i przypadek mogą stworzyć muzyczne arcydzieło? Podczas nagrywania Something in the Way, Nirwany, Kurt Cobain zrezygnował z tradycyjnych metod i zaszył się w reżyserce, by w ciszy i spokoju zagrać swoją wizję. Dave Grohl musiał grać najciszej w swoim życiu, a producent Butch Vig wyłączył wszystko, co mogło zakłócić nagranie. Efekt? Utwór, który po latach znów podbił listy przebojów dzięki filmowi The Batman. Czasem wystarczy odrobina chaosu, by stworzyć coś niezapomnianego. W latach 70. punk rock i rock progresywny toczyły zaciętą walkę, ale okazuje się, że buntownicy z igłami w uszach potajemnie słuchali skomplikowanych dźwięków swoich starszych kolegów. Ian Anderson z Jethro Tull zdradził, że nawet Johnny Rotten z Sex Pistols uwielbiał ich album Aqualung. A teraz dla fanów prog rocka Jethro Tull przygotowuje wznowienie albumu jtull.com z niespodzianką w postaci nagrań z Katowic. Kto by pomyślał, że punkowcy mieli tak wyrafinowany gust muzyczny? The Rolling Stones znowu na szczycie. Legendarna grupa rockowa wyrównała historyczny wynik The Beatles, zdobywając 15. album numer 1 na brytyjskiej liście przebojów. Ich najnowszy krążek, Foreign Tongues, zadebiutował na pierwszym miejscu. A wszystko to w 70. rocznicę powstania Official Albums Chart. Ciekawe, czy Robbie Williams już się martwi, że Stonesi depczą mu po piętach z jego 16 jedynkami? Festival Colors of Ostrava znów pokazał, że deszcz to tylko dodatkowy efekt specjalny. Tłumy fanów, wyprzedane strefy i niezapomniane występy, jak przejazd 21 Pilots na Diabelskim Młynie, to tylko część atrakcji. Nawet kapryśna pogoda nie zdołała pokrzyżować planów organizatorom, którzy z uśmiechem na twarzy przyjęli wyzwanie. A teraz wszyscy czekają na kolejną edycję, bo przecież kto nie chciałby znów przeżyć takiej przygody?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Katowicach niewielkie zachmurzenie i temperatura 17 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podróż metrem w Warszawie jest dziś utrudniona. Z powodu zdarzenia na stacji Wawrzyszew pociągi linii M1 kursują tylko między Kabatami a Słodowcem. Trzy stacje, Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny, są wyłączone z ruchu. Dla pasażerów uruchomiono autobusową komunikację zastępczą na trasie metro Młociny, metro Słodowiec. Tragiczne wydarzenie na dzikim kąpielisku w Karczewie zakończyło się śmiercią 6-letniej Renatki. Dziewczynka zniknęła pod wodą 26 czerwca i mimo szybkiej reanimacji oraz hospitalizacji zmarła 5 lipca. Pogrzeb odbył się w miniony czwartek, a duchowny podzielił się bolesnymi słowami matki zmarłej. Policja nadal bada okoliczności tego tragicznego wypadku. W Warszawie doszło do incydentu, w którym samochód należący do Ukrainki został pokryty obraźliwymi napisami. Stołeczna policja sprawdza, czy wpłynęło zawiadomienie o przestępstwie. Nagranie z tego zdarzenia wywołało falę komentarzy w sieci. Wzrost liczby zgłoszeń dotyczących przestępstw z nienawiści wobec Ukraińców w Polsce jest coraz bardziej zauważalny.
0: Policja zatrzymała 27-letniego mężczyznę podejrzanego o 2 brutalne ataki na Dworcu Zachodnim w Warszawie. Ofiarami byli 40-letnia obywatelka Białorusi i 52-letni mężczyzna, którzy doznali obrażeń. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu sprawcy na 3 miesiące. Mężczyzna był już wcześniej notowany za przestępstwa narkotykowe i przeciwko życiu.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: 19-latek z gminy Jadów, mimo sądowego zakazu, ponownie wsiadł za kierownicę i próbował uciec przed policją. W trakcie pościgu uszkodził radiowóz, a samochód porzucił w lesie. Został zatrzymany i usłyszał 6 zarzutów. Grozi mu do 5 lat więzienia. Na Białołęce rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy nowej linii metra M4. Geolodzy badają grunt w rejonie skrzyżowania ulic Modlińskiej i Płochocińskiej, co jest pierwszym krokiem do realizacji tej inwestycji. Linia M4 połączy Wilanów z Białołęką, przebiegając przez 9 dzielnic i Wisłę, a jej zakończenie planowane jest na jesień 2027 roku. Nowe metro będzie w pełni zautomatyzowane, co oznacza, że pociągi będą poruszać się bez maszynistów. W czerwcu ceny kluczowych artykułów nieco spadły, ale koszty życia wciąż są wysokie. Badanie ASM SFA wykazało, że najtańsze zakupy zrobimy w Auchan, gdzie za podstawowy koszyk zapłacimy średnio 289 zł i 94 grosze. Najdroższe zakupy czekają nas w Aldi, gdzie ceny sięgają niecałe 351 zł. Mimo czerwcowych obniżek, w skali roku ceny w Biedronce i Lidlu wzrosły odpowiednio o ponad 9% i ponad 7%. W niedzielę 19 lipca na drodze ekspresowej S5 doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 16-letni motocyklista. Młody kierowca, zaledwie 4 tygodnie po zdobyciu prawa jazdy, wjechał w tył samochodu, co doprowadziło do jego śmierci. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, obrażenia okazały się zbyt poważne. Policja potwierdziła, że nastolatek posiadał wymagane uprawnienia do kierowania motocyklem.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W lesie w powiecie rypińskim odkryto szczątki kobiety, które mogą należeć do zaginionej Jowity Zielińskiej. Przy kościach znaleziono złoty krzyżyk, podobny do tego, który nosiła 30-latka. Policja czeka na wyniki badań DNA, które potwierdzą tożsamość ofiary. Szczegóły sprawy pozostają na razie nieujawnione.
0: Ponad 74 tysiące kilometrów przejechali uczestnicy rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski w Białymstoku, co dało miastu 5. miejsce wśród dużych miast. W klasyfikacji generalnej triumfowały Świdnica, Puławy i Skierniewice. Wśród białostockich rowerzystów najwięcej kilometrów pokonali Michał Danowski i Wioleta Zachar. Nagrodę specjalną, nowy rower, wylosował Jerzy Simoniuk. Białystok ustanowił nowy rekord Polski w przygotowaniu największej porcji carpaccio z buraków i sera korycińskiego. Danie ważyło ponad 140 kg i powstało podczas festiwalu produktów lokalnych. Składniki dostarczyli lokalni producenci, a przygotowaniem zajęli się kucharze z dworu Czarneckiego. Po pobiciu rekordu mieszkańcy i turyści mogli spróbować tego imponującego dania.
1: Jagiellonia Białystok zmierzy się ze szkockim Rangers FC w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Europy. To trudne wyzwanie, ponieważ Rangers to czołowa drużyna Ligi Szkockiej. Pierwszy mecz odbędzie się 6 sierpnia w Białymstoku, a rewanż tydzień później na Ibrox Stadium w Szkocji. Jagiellonia zajęła 3. miejsce w Ekstraklasie, co dało jej szansę na europejskie rozgrywki.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na Uniwersytecie Wrocławskim psychologia okazała się najpopularniejszym kierunkiem tegorocznej rekrutacji. O jedno miejsce rywalizowało aż 24 kandydatów, co pokazuje ogromne zainteresowanie tym kierunkiem. Uczelnia przewidziała tylko 130 miejsc, a chętnych było aż 3240 osób. To kolejny rok, gdy psychologia przyciąga tłumy młodych ludzi.
0: Poniemiecki domek z lat 40. przeszedł niezwykłą metamorfozę. Dzięki pomysłowości właścicieli dawne zabudowania gospodarcze połączono z częścią mieszkalną, tworząc nowoczesną i przestronną przestrzeń. Stara stodoła stała się imponującym salonem, a przeszklony korytarz pełni rolę ogrodu zimowego. Projekt pokazuje, że nawet zaniedbane budynki mogą zyskać nowe życie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 15 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 19 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Anna Dymna, znana polska aktorka, obchodzi dziś swoje 75. urodziny. Z tej okazji przypominamy, że przeszła na emeryturę w 2022 roku, a jej świadczenie okazało się wyższe niż wcześniejsza pensja. To efekt 10 dodatkowych lat pracy. Dymna przyznała, że decyzja o emeryturze była podyktowana presją otoczenia, ale finansowo wyszła na tym korzystnie. Warto zaznaczyć, że sytuacja Dymnej jest wyjątkiem, ponieważ wielu artystów w Polsce otrzymuje niskie emerytury i musi dalej pracować. Anna Dymna jest pamiętana z ról w takich filmach jak Znachor czy Królowa Bona. Amsterdam został liderem dostępności kawy w Europie w 2026 roku. Mimo że ceny espresso są tam wysokie, dzięki wysokim zarobkom mieszkańcy mogą pozwolić sobie na zakup aż 1467 filiżanek miesięcznie. Warszawa, choć plasuje się na 14. miejscu pod względem ceny, zajmuje dopiero 17. miejsce w dostępności z możliwością zakupu 791 filiżanki. Wschodnie i południowe stolice Europy, mimo niskich cen kawy, mają najniższą dostępność ze względu na niskie zarobki. Kiszyniów z najtańszą kawą oferuje jedynie 523 filiżanki miesięcznie na przeciętną pensję. Ranking pokazuje, że cena nie zawsze odzwierciedla realną dostępność. Na hurtowym rynku paliw zapanowała chwilowa stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, utrzymują ceny z weekendu. Obecnie najtańszą benzynę i olej napędowy oferuje BP Europa, choć wynika to z braku aktualizacji cennika. W ubiegłym tygodniu ceny paliw wzrosły znacząco, co było efektem drożejącej ropy i silnego dolara. Mimo dzisiejszej stabilizacji, analitycy przewidują, że podwyżki w hurcie mogą wkrótce wpłynąć na ceny detaliczne. Sytuacja na rynku pozostaje napięta z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie.
0: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykrył nieprawidłowości w 10 z 15 skontrolowanych modeli okularów przeciwsłonecznych. Uchybienia obejmują zarówno braki formalne, jak i poważne wady techniczne. Niektóre modele mogą zakłócać rozpoznawanie czerwonego światła na sygnalizacji drogowej, co stanowi zagrożenie dla kierowców. Kontrola objęła okulary z Chin, Francji i Włoch, a badania przeprowadzono w laboratorium UOKiK w Łodzi. Wobec przedsiębiorców, u których stwierdzono naruszenia, mogą zostać wszczęte postępowania administracyjne. Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Po ostatnich sztormach Bałtyk wyrzucił na polskie plaże ogromne ilości bursztynu, przyciągając tłumy poszukiwaczy. Największe zainteresowanie panuje w okolicach przekopu Mierzei Wiślanej, gdzie można znaleźć cenne bryłki. Za kilogram bursztynu można otrzymać nawet 5000 zł, a jeszcze więcej za duże, białe okazy. Poszukiwania są legalne i nie wymagają zezwoleń, co czyni je popularną wakacyjną atrakcją. To wyjątkowa okazja, by zwykły spacer po plaży zamienić w poszukiwanie skarbów.
0: Coraz więcej Polaków wybiera mniej oczywiste kierunki na wakacje, unikając zatłoczonych kurortów. Zainteresowanie miejscami takimi jak uzdrowiska, zamki czy termy wzrosło o 35% w ciągu 2 lat. Nałęczów, Busko-Zdrój i Białowieża to tylko niektóre z miejsc, które przyciągają turystów szukających spokoju i kontaktu z naturą. W dolnośląskim Kliczkowie można spędzić wakacje w zamku, a Jura Krakowsko-Częstochowska staje się alternatywą dla górskich kurortów. Trend ten pokazuje, że Polacy coraz częściej wybierają wypoczynek z dala od tłumów.
1: Wielu seniorów w Polsce szuka dodatkowego wsparcia finansowego z powodu rosnących kosztów życia. Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej oferują różne formy pomocy, w tym zasiłki stałe, okresowe i celowe. Kryterium dochodowe to 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom niesamodzielnym, niezależnie od dochodu. Wnioski można składać w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej, a niezbędny jest wywiad środowiskowy. Seniorzy powinni pamiętać, że przekroczenie progu dochodowego nie zawsze oznacza odmowę pomocy.
0: Wysokie temperatury to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale i dla naszych trawników. Eksperci radzą, by podlewać trawę rano lub wieczorem, unikając pełnego słońca. Ważne jest także, by nie kosić trawy zbyt krótko. Najlepiej zostawić ją na wysokości od 5 do 7 cm. Dłuższe źdźbła chronią glebę przed nagrzewaniem i utratą wilgoci. Warto również stosować nawozy z potasem, które pomagają roślinom lepiej gospodarować wodą. Dzięki tym prostym zasadom nasz trawnik może pozostać zielony przez całe lato.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Lockheed Martin wprowadza nowy system obrony powietrznej PAC-3AC, który jest ponad 2-krotnie tańszy od poprzednich modeli. System ten ma być szybko wdrażany i zintegrowany z istniejącymi systemami Patriot i IBCS, co zwiększy zdolności obronne sojuszników. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie, Boeing i L3Harris zwiększają produkcję kluczowych komponentów do pocisków PAC-3. Boeing planuje zwiększyć produkcję głowic, naprowadzających o 30% w 2025 i kolejne 30% w 2026. 26 roku. Prezydent Donald Trump apeluje o przyspieszenie produkcji uzbrojenia, podkreślając potrzebę uzupełnienia zapasów. Raport CSIS wskazuje na postępy w przygotowaniu amerykańskiej bazy przemysłowej do warunków wojennych, ale wyzwaniem pozostają długie czasy realizacji zamówień.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a w nim Ola i Justin znów razem. Po burzliwym kryzysie, który niemal zakończył ich związek, para wydaje się być w wyśmienitych nastrojach. Najnowsze zdjęcia z planu pokazują ich w eleganckich stylizacjach, co sugeruje przygotowania do ważnej uroczystości. Czy to oznacza, że po dramatycznych wydarzeniach wszystko wraca do normy? Ola w zachwycającej brązowej sukni i Justin w eleganckim stroju pojawiają się razem, co może być znakiem długo wyczekiwanego przełomu. Choć twórcy serialu nie zdradzają jeszcze szczegółów, fani mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji. Czy wspólna uroczystość zapowie nowy etap w ich życiu? Wszystko wskazuje na to, że tak. W nowym sezonie M jak miłość, po wakacjach, emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak znajdzie się w centrum miłosnego trójkąta z Majką i Bogną. Majka, po narodzinach syna Tomka, zacznie kwestionować sens swojego związku, co zbliży ją do Mateusza. Tymczasem Bogna nie zamierza się poddać i będzie walczyć o serce Mostowiaka. Na ślubie Natalki i Adama, który odbędzie się w nowym sezonie, Mateusz pojawi się z Majką, co może sugerować, że to ona zdobędzie jego serce. W tle nie zabraknie również przyjaciela Mostowiaka, Janka, który coraz bardziej wchodzi w krąg rodziny. Czy Mateusz i Majka w końcu będą razem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacjach. M jak miłość szykuje dla widzów prawdziwą emocjonalną burzę w nadchodzących odcinkach. Zdjęcia z planu, na których Jakub Karski i Mariusz Sanocki pozują razem z Martyną, wywołały niemałe zamieszanie. Czy dawni rywale, związani z skomplikowaną przeszłością, zakopią wojenny topór? Ich relacja była zawsze pełna napięć, zwłaszcza że obaj mają wspólną przeszłość z Kasią. Tajemnice dotyczące ojcostwa małej Zosi mogą wyjść na jaw z hukiem, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Fani zastanawiają się, czy za kulisowym uśmiechem kryje się zmiana w relacji bohaterów. Czy Jakub i Mariusz znajdą wspólny język? Czy czeka ich kolejny konflikt? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. M jak miłość powraca z nowym sezonem, który przyniesie prawdziwe emocje w życiu Pawła Zduńskiego. Po tragicznej stracie żony, Franki, Paweł będzie musiał odnaleźć się w roli samotnego ojca. Wsparcie Agnes i pojawienie się tajemniczej niani prowadzą nowe wątki do jego codzienności. Zdrada Artura Rogowskiego wywoła rodzinny kryzys, który mocno odbije się na Pawle. Jego relacja z Agnes wejdzie na nowy etap, gdy oboje zrozumieją, że ich więź musi się zmienić. Jesień przyniesie wiele zawirowań, ale także nowe możliwości dla Pawła. To będzie czas pełen wyzwań i emocji, które na pewno przyciągną widzów przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Na dobre i na złe szykuje się na emocjonujący powrót po wakacjach. W nowych odcinkach pojawi się Adam Wdówka, znany z programu Down the Road, który wcieli się w rolę pacjenta w Leśnej Górze. To nie będzie zwykły epizod, lecz wyjątkowa historia przygotowana przez twórców serialu. Dodatkowo, dzięki fundacji Mam Marzenie, Patrycja mogła spełnić swoje marzenie i odwiedzić plan serialu, poznając kulisy jego produkcji. Jesienią do obsady dołączą nowe postacie, w tym policjanci związani z dramatycznym wątkiem porwania oraz nowy laryngolog Piotr Dzielny. Wiktoria Konsalida, uwielbiana przez widzów, również powróci do Leśnej Góry. Nowy sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji. Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4252 odcinek, który zostanie wyemitowany 27 lipca o 20.15 na TVN. Krystyna, pełna niepokoju, dowiaduje się, że na kardiologię trafił starszy pan, co zbiega się z jej randką z Januszem. Zdezorientowana odwiedza szpital, by dowiedzieć się więcej o tajemniczym pacjencie. Tymczasem Juliusz, który podszywa się pod Janusza, również jest obecny w szpitalu. Krystyna, nieświadoma oszustwa, zaczyna darzyć starszego pana czułością, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Wkrótce okaże się, że Krystyna padła ofiarą oszusta, a prawda wyjdzie na jaw w kolejnym odcinku. Czy Juliusz zdoła zdemaskować intrygę i ujawnić swoje prawdziwe intencje?
2: Rancho powraca z nowym sezonem, a jego premiera zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Widzowie TVP 1 będą mogli obejrzeć 6 nowych odcinków pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźm. Akcja 11 sezonu rozgrywa się ponad dekadę po ostatnich wydarzeniach w Wilkowyjach. Solejuk, grany przez Sylwestra Maciejewskiego, mocno się postarzał, co widać w jego siwych włosach i zmarszczkach. Jego ekranowa żona, Solejukowa, wciąż zachowuje młodzieńczy wygląd, co podkreśla różnicę wieku między nimi. Mimo upływu lat, Solejukowie pozostają razem, choć ich dzieci opuszczają rodzinny dom. W nowym sezonie nie zabraknie niespodzianek, a fani z niecierpliwością czekają na powrót ulubionych bohaterów.
1: Adriana Kalska, znana jako Iza Chodakowska z serialu M jak Miłość, odbija serca fanów swoimi wakacyjnymi zdjęciami. Aktorka, korzystając z urlopu na rajskiej plaży, prezentuje się w czerwonym, zmysłowym bikini. Choć nie zdradza, kto towarzyszy jej podczas wypoczynku, zdjęcia sugerują, że nie jest sama. Internauci są zachwyceni jej naturalnym pięknem i doskonałą formą, nie szczędząc komplementów. Kalska, ciesząc się słońcem i morskimi kąpielami, unika rozgłosu w sprawach sercowych, co tylko podsyca ciekawość fanów. Od czasu rozstania z Mikołajem Roznerskim w 2021 roku aktorka nie komentuje swojego życia uczuciowego. Jej zdjęcia na Instagramie wywołują lawinę pytań i spekulacji, ale jedno jest pewne. Kalska wie, jak przyciągnąć uwagę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Najnowsze badanie Instytutu Badań Polster pokazuje, że potencjalny rozłam na prawicy może osłabić PiS. Nowa formacja Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, choć nie przekracza progu wyborczego, odbiera PiS znaczną część elektoratu. Poparcie dla PiS spada z około 25,5% do niecałych 24%, co stanowi poważne ostrzeżenie dla partii Jarosława Kaczyńskiego.
3: Na autostradowym przejściu granicznym Ludwigsdorf na A4 niemiecka policja zatrzymała 34-letniego Polaka. Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna posługiwał się fałszywym czeskim prawem jazdy, mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Policjanci wszczęli postępowanie w sprawie fałszowania dokumentów, a kierowcy zakazano dalszej jazdy. BMW przejął pasażer, który kontynuował podróż. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk zapowiedział na platformie X, że wkrótce Polska może usłyszeć dobre wiadomości dotyczące pozyskania rakiet balistycznych. Szczegóły mają zostać ujawnione w ciągu kilku tygodni. Obecnie Polska rozwija swoje zdolności uderzeniowe, korzystając z systemów HIMARS i HOMAR-K. W Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęły się prace nad budową fabryki rakiet, co może przyspieszyć produkcję i zwiększyć potencjał obronny kraju. Rosja werbuje obywateli Botswany do walki na Ukrainie, oferując fałszywe oferty pracy. Botswańczycy zamiast obiecanych posad trafiają na front, co potwierdza komunikat rządu Botswany. Proceder ten dotyczy nie tylko Botswany, ale także innych krajów afrykańskich, gdzie Rosja rekrutuje ludzi do swojej armii. Według raportu zwerbowano już co najmniej 1417 Afrykanów, z których wielu zginęło na froncie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Zaniedbany okap kuchenny szybko pokrywa się lepkim brudem, co obniża jego wydajność. Prosty sposób na usunięcie zaschniętego tłuszczu to mieszanka octu i ciepłej wody. Wystarczy spryskać nią powierzchnię i delikatnie przetrzeć, aby przywrócić urządzeniu czystość.
2: Wczoraj na Jeziorze Tarnobrzeskim doszło do niebezpiecznej sytuacji. 45-letni mieszkaniec Stalowej Woli i jego 12-letni syn zostali uratowani przez policyjnych wodniaków podczas silnej ulewy. Ojciec i syn nie mogli samodzielnie dotrzeć do brzegu z powodu gwałtownego pogorszenia pogody. Dzięki szybkiej interwencji policji obaj zostali bezpiecznie ewakuowani na ląd.
3: Juka ogrodowa to popularna roślina, która nie wymaga wiele uwagi, ale warto ją regularnie zasilać. Skorupki jajek, bogate w wapń, mogą być doskonałym domowym nawozem. Wystarczy je pokruszyć i posypać ziemię wokół rośliny. Dzięki temu juka będzie zdrowsza i bardziej bujna. Lawenda najlepiej nadaje się do zbioru od połowy lipca do połowy sierpnia, gdy na jednym pędzie są zarówno rozwinięte kwiaty, jak i zamknięte pąki. Kluczowe jest ścinanie jej w ciepły, słoneczny dzień, około południa, gdy rosa już odparowała. Po zebraniu łodygi warto związać w małe bukiety i suszyć w przewiewnym, zacienionym miejscu. Dzięki temu lawenda zachowa intensywny kolor i zapach przez wiele miesięcy.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Policjanci z Lubina i funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego przechwycili ponad 300 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy. W wyniku akcji zatrzymano dwóch mieszkańców powiatu nowosolskiego, którym postawiono już zarzuty. Gdyby nielegalny towar trafił na rynek, Skarb Państwa mógłby stracić około 600 tysięcy złotych. Sprawa jest rozwojowa, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań. W Międzyrzecu Podlaskim doszło do oszustwa, w wyniku którego 77-letnia kobieta straciła 80 tysięcy złotych. Dwaj obywatele Ukrainy, którzy podszyli się pod jej syna, zostali zatrzymani na trasie, a dwa dzięki współpracy lokalnej i warszawskiej policji. Odzyskano wszystkie skradzione pieniądze, a podejrzani trafili do tymczasowego aresztu. Grozi im do 8 lat więzienia. Według astrologii niektóre znaki zodiaku wyróżniają się wyjątkowym opanowaniem w stresujących sytuacjach. Koziorożce, byki, wagi, panny i wodniki potrafią zachować zimną krew i podejmować trafne decyzje pod presją. Choć astrologia nie jest naukowo potwierdzona, te znaki często wykazują się rozsądkiem i cierpliwością, co pomaga im radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. W centrum Białegostoku doszło do brutalnego ataku na 58-letniego mężczyznę. 22-letni napastnik z Wasilkowa zażądał od niego papierosa i telefonu, grożąc przy tym śmiercią. Na szczęście sytuację zauważył policjant wracający po służbie, który obezwładnił agresora po krótkim pościgu. Młody mężczyzna trafił do aresztu, a za swoje czyny grozi mu kara do 15 lat więzienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Na drodze krajowej numer 15 w Rakłowicach doszło do poważnego naruszenia przepisów ruchu drogowego. 20-letnia mieszkanka Milicza, kierując Nissanem, wyprzedzała na przejściu dla pieszych i niebezpiecznym zakręcie. Policja nałożyła na nią mandat w wysokości 2500 zł oraz 25 punktów karnych, co skutkuje utratą prawa jazdy. Funkcjonariusze apelują o zachowanie ostrożności na drodze. Premier Donald Tusk spędza weekend w Sopocie z rodziną po trudnym tygodniu w pracy. Koalicja Obywatelska zmaga się z kryzysem wizerunkowym i spadkami poparcia w sondażach. Problemy wynikają z afer wokół warszawskiego Szpitala Południowego i wysokich zarobków lekarzy. Tusk liczy, że czas z bliskimi pomoże mu zregenerować siły przed kolejnymi wyzwaniami w stolicy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kaja Paschalska, znana z Klanu, znowu zaskakuje. Na weselu, które odbyło się w miniony weekend, aktorka zaprezentowała się w kreacji, która sprawiła, że internauci porównali ją do samej Nicole Kidman. Zwiewna sukienka z falbanami i głębokim wycięciem na plecach odsłoniła jej imponujący tatuaż. A wszystko to uwiecznione na Instagramie, bo przecież kto by się przejmował prywatnością, gdy można zbierać lajki?
2: Kora, niezapomniana ikona polskiego rocka, wciąż przyciąga tłumy na swój grób, który stał się miejscem pełnym zieleni i symboli nieskończoności. Choć minęło już prawie 8 lat od jej odejścia, fani nie zapomnieli o artystce, zostawiając porcelanowe ptaszki i inne pamiątki. Kamil Sipowicz, jej partner, wciąż żałuje, że nie zdążył się z nią pożegnać, a walka o spadek po Korze trwa w sądzie. Mimo wszystko, Kora pozostaje symbolem życia pełnego pasji i kolorów, nawet po śmierci.
1: Maryla Rodowicz, nasza niezmordowana kibicka, specjalnie zarwała noc, by obejrzeć finał mundialu, w którym Hiszpania pokonała Argentynę. Choć kibicowała Argentynie, przyznała, że Hiszpanie byli lepsi. A co z występem Madonny? Cóż, królowa popu pojawiła się na scenie na całe 2 minuty, co Maryla skwitowała jako żaden występ. Wygląda na to, że nie tylko ona była rozczarowana. Czyżby Madonna zapomniała, że na mundialu liczy się nie tylko piłka, ale i show? Melanie C, znana jako Sporty Spice, w końcu dołączyła do klubu mężatek Spice Girls. W miniony weekend poślubiła australijskiego modela Chrisa Dingwalla, a na ceremonii zabrakło tylko Victoria Beckham, która była zajęta kibicowaniem mężowi na Mistrzostwach Świata. Suknia ślubna Melanie, zaprojektowana przez samą Victorię, była skromna i romantyczna, co w świecie celebrytów jest prawdziwym zaskoczeniem. Teraz, gdy wszystkie Spice Girls mają już za sobą ślubne przygody, można się zastanawiać, która z nich pierwsza ogłosi rozwód.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Paulina Smaszcz znów w centrum uwagi, tym razem z wyznaniem, które mrozi krew w żyłach. Opowiedziała o przemocy, której doświadczyła w związku i o tym, jak musiała podnosić się z dna niczym Feniks z popiołów. W programie Viva Bez Tabu celebrytka podzieliła się swoimi traumatycznymi doświadczeniami, podkreślając, że przemoc fizyczna to granica, której nie wolno przekraczać. Smaszcz nie tylko mówi o własnych przeżyciach, ale też zwraca uwagę na problem kar cielesnych wobec dzieci, stanowczo się im sprzeciwiając.
1: Amy Lee z Evanescence nie może przestać zachwycać się wspólną trasą z Metallicą. W listopadzie zeszłego roku, jako support, zagrali 5 koncertów w Australii i 1 w Nowej Zelandii. Metallica, jak się okazuje, nie tylko gra ciężko, ale i ma miękkie serce. Pozwolili Amy postawić fortepian w samym środku szalejącego tłumu, a na deser, dosłownie, zaserwowali jej niespodziankowy tort. Evanescence właśnie wydało nowy album Sanctuary, ale niestety Polska nie znalazła się na ich koncertowej mapie. AC/DC, mimo że ich metryki wskazują na sędziwy wiek, wciąż nie zwalniają tempa. Brian Johnson, który w tym roku kończy 79 lat, przyznaje, że teraz czerpie z koncertów więcej radości niż kiedykolwiek. Angus Young żartuje, że jego największym zmartwieniem na scenie jest nie potknąć się z gitarą. Wygląda na to, że rock and roll to nie tylko muzyka, ale i sposób na wieczną młodość.
2: Chester Bennington, niezapomniany głos Linkin Park, nie tylko podbił serca fanów ciężkiego brzmienia, ale też zaskoczył współpracą z legendarnym Santaną. W 2010 roku Chester zaśpiewał w nowej wersji klasyka The Doors, Riders on the Storm, dodając mu swojej charakterystycznej mocy. Zmiana tekstu z Sweet Family Will Die na Sweet Memory Will Die to tylko jeden z dowodów na to, że Bennington potrafił zaskakiwać. Jego unikalny styl i charyzma pozostają niezastąpione.
0: Słuchacie Radia Super Express. Morgan Freeman, znany głównie z narracji w filmach, teraz postanowił zabawić się w muzycznego przewodnika. Jego najnowszy projekt, Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience, to prawdziwa uczta dla fanów bluesa, choć niektórzy mogą się zastanawiać, czy to nie próba odświeżenia kariery. Album, który ukaże się 25 września, to mieszanka klasyki i nowoczesności, z udziałem takich legend jak Taj Mahal i Keb Mo. A wszystko to pod batutą Chineke, orchestra, która dodaje symfonicznego blasku. Ciekawe, czy Freemanowi uda się przekonać słuchaczy, że blues to nie tylko dźwięki z przeszłości, ale i przyszłość muzyki.
1: Robert Plant, legendarny głos Led Zeppelin, zostanie uhonorowany nagrodą za całokształt twórczości przez The Americana Music Association. Wygląda na to, że jego romans z muzyką Americana nie tylko przetrwał próbę czasu, ale i przyniósł mu kolejne laury. Ciekawe, że jeszcze niedawno Plant rozważał wyrzucenie swojego ostatniego albumu do kosza, a teraz odbiera prestiżowe wyróżnienie. Gala odbędzie się 16 września w Nashville, a my możemy tylko zastanawiać się, co jeszcze ten artysta ma w zanadrzu.
2: System of a Down powrócił do Europy, a Polska miała zaszczyt gościć ich aż dwa razy w ten weekend. Warszawski PGI Narodowy pękał w szwach, a fani nie dali się zniechęcić nawet deszczowi, który próbował popsuć zabawę. Zespół, wspierany przez Acid Bath i Queens of the Stone Age, zagrał swoje największe hity, a Daron Malakian świętował urodziny przy gromkim Happy Birthday od publiczności. Mosh Pit, limitowane kostki do gitary i niekończąca się energia, to był weekend, który na długo zostanie w pamięci fanów ciężkich brzmień.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskiej Białołęce rozpoczęły się odwierty geologiczne pod budowę czwartej linii metra. Prace mają na celu przygotowanie terenu pod przyszłe drążenie tuneli. Nowa linia M4 połączy Białołękę z Wilanowem, przecinając 9 dzielnic i Wisłę. Innowacyjne pociągi będą w pełni zautomatyzowane, co stanowi duży krok naprzód dla stołecznej komunikacji. Pasażerowie warszawskiego metra muszą liczyć się z utrudnieniami na linii M1. Po zdarzeniu na stacji Wawrzyszew pociągi kursują tylko między Tabatami a Słodowcem. Stacje Młociny, Wawrzyszew i Stare Bielany są wyłączone z ruchu. Uruchomiono komunikację zastępczą. Autobusy kursują między stacjami metro Młociny i metro Słodowiec. Na razie nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy. Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali 29-letnią kobietę, która okradała szafki w warszawskich klubach fitness. Złodziejka działała w kilku dzielnicach, powodując straty liczone w tysiącach złotych. Kobieta usłyszała już zarzuty kradzieży z włamaniem. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście. Na warszawskiej ulicy Żelaznej doszło do kontrowersyjnej sytuacji z udziałem radiowozu. Kamera samochodowa uchwyciła, jak oznakowany pojazd policyjny przejeżdża obok przejścia dla pieszych, podczas gdy inni kierowcy zatrzymali się, by przepuścić kobietę z dwojgiem dzieci. Komenda Stołeczna Policji analizuje nagranie, które wywołało burzę w mediach społecznościowych. Na ostateczne stanowisko policji w tej sprawie trzeba jeszcze poczekać.
2: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie odnotował rekordową liczbę zgłoszeń na rok akademicki. 2026-2027, przyjmując aż 42 077 aplikacji. Najtrudniej było dostać się na kierunek lekarsko-dentystyczny, gdzie o jedno miejsce walczyło średnio 19 osób. Popularnością cieszyły się również prawo, pielęgniarstwo i psychologia. Wzrost liczby kandydatów związany jest z reformą edukacyjną sprzed lat, która doprowadziła do wyjątkowo licznego rocznika maturzystów.
1: Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło gang windykatorów działający w Częstochowie. Czterech mężczyzn zostało zatrzymanych i oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wymuszanie spłat długów. Przestępcy stosowali brutalne metody, zastraszając dłużników i ich rodziny. Cała czwórka trafiła do aresztu tymczasowego. W Beskidach znajduje się niezwykła betonowa arka, projekt Roberta Koniecznego, który zdobył międzynarodowe uznanie. Początkowo planowano skromną, drewnianą chatę, jednak ostatecznie powstała nowatorska konstrukcja, która unosi się nad ziemią na specjalnych podporach. Arka, zintegrowana z dziką przyrodą, przyciąga uwagę architektów i pasjonatów z całego świata. Już od 26 lipca rusza Baltic Tour Medicover Sport, który odwiedzi 10 nadmorskich miejscowości. Od Świnoujścia po Gdynię. W programie m.in. tory przeszkód, turnieje tenisa plażowego oraz bezpłatne badania profilaktyczne. Celem wydarzenia jest zachęcenie Polaków do aktywnego wypoczynku i dbania o zdrowie w letniej atmosferze. Wszystkie atrakcje są dostępne bezpłatnie, a organizatorzy zapewniają niezbędny sprzęt sportowy.
2: Poland Rock Festival w Czaplinku zbliża się wielkimi krokami. Apol Regio uruchamia specjalne połączenia kolejowe, by ułatwić dojazd uczestnikom. Od 28 lipca na trasę wyjedzie aż 30 dodatkowych składów dziennie, w tym kursy nocne. Pociągi będą obsługiwane nowoczesnymi składami, które pomieszczą do 300 pasażerów i są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ostatnie powrotne kursy zaplanowano na 2 sierpnia.
1: Nad Polskę nadciągnął cyklon Cerry II, przynosząc gwałtowne załamanie pogody i sztorm na Bałtyku. W Dziwnowie na większości kąpielisk wywieszono czerwone flagi, co oznacza zakaz kąpieli. Mimo to w gminie Dziwnów są 2 kąpieliska, gdzie można bezpiecznie wejść do wody. Łupęcin, Spacerowa i Dziwnówek. Temperatura powietrza wynosi tam 15 stopni, a wody 18 stopni. W okolicach Rypina odkryto szczątki kobiety oraz fragmenty odzieży, co może być przełomem w sprawie zaginionej Jowity Zielińskiej. Śledczy zlecili analizy DNA, które potwierdzą, czy to rzeczywiście ona. Znaleziska dokonano w kompleksie leśnym, a prokuratura prowadzi dochodzenie. Na wyniki testów genetycznych trzeba będzie poczekać około 2-3 tygodni.
2: Już w najbliższy weekend w Tykocinie rozpocznie się festiwal Królewskie Śpiewanie. Od 23 do 25 lipca w amfiteatrze nad Narwią wystąpią wybitni polscy artyści, w tym zespół Raz, Dwa, Trzy i Igor Herbut z Lemon. Tykocin, znany jako perła baroku, zapewni wyjątkową atmosferę dla tego muzycznego wydarzenia. Jutro, 21 lipca, w Białymstoku usłyszymy syreny alarmowe. To część ogólnopolskich ćwiczeń Alarm 26, które sprawdzają system ostrzegania. Syreny będą wyły między godziną 7 a 19, ale nie ma powodu do niepokoju. Władze proszą o zachowanie spokoju i poinformowanie bliskich, zwłaszcza seniorów.
1: Ponad 1 tona karmy trafiła do schroniska dla bezdomnych zwierząt we Wrocławiu dzięki akcji Psia Karma, zorganizowanej przez SK Summer City. To część corocznej trasy, podczas której ekipa Radia SK odwiedza różne miejsca w Polsce, by bawić się z fanami i wspierać potrzebujących. W najbliższych dniach SK Summer City zawita na Dolnym Śląsku, odwiedzając m.in. Aquapark Wrocław i festiwal biegowy pod Chełmcem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 15 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Na MetLife Stadium w East Rutherford trwa finał Mundialu 2026, gdzie Hiszpania mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a sytuacja na boisku jest dynamiczna. Hiszpanie dominują w posiadaniu piłki, mając 64% czasu przy piłce, a jedyny celny strzał oddali właśnie oni. Mecz zapowiada się emocjonująco, a kibice czekają na pierwsze bramki. Hiszpania zdobyła drugi w historii tytuł mistrza świata w piłce nożnej. Po remisie z Republiką Zielonego Przylądka drużyna pod wodzą trenera Luisa de la Fuente z meczu na mecz prezentowała coraz lepszą formę. To właśnie de la Fuente, który zaczynał pracę z młodzieżowymi zespołami, jest uznawany za architekta tego sukcesu. Hiszpańscy piłkarze, młodzi i zdeterminowani, nie zamierzają na tym poprzestać.
2: Przed nami finał Mistrzostw Świata 2026, w którym zmierzą się Hiszpania i Argentyna. Stawką są nie tylko tytuł mistrza, ale i ogromne pieniądze. Zwycięzca zgarnie aż 50 milionów dolarów, a wicemistrz 33 miliony. Całkowita pula nagród wynosi rekordowe 655 milionów dolarów, co czyni ten turniej najbardziej dochodowym w historii.
1: Na chwilę przed finałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej Tom Cruise zaskoczył wszystkich, pojawiając się na scenie w New York New Jersey Stadium. Hollywoodzki gwiazdor wygłosił płomienną przemowę, która poruszyła tłumy i widzów na całym świecie. Jego słowa o marzeniach i przekraczaniu granic stały się jednym z najbardziej pamiętnych momentów turnieju. Występ Cruise'a przyćmił nawet oficjalnie zapowiadane gwiazdy, takie jak Robbie Williams czy Jennifer Hudson.
0: Sport w Radiu Super Express.
2: Polscy siatkarze zapewnili sobie awans do finałów Ligi Narodów po zwycięstwach nad Bułgarią, Brazylią i Francją. W ostatnim meczu fazy zasadniczej zmierzą się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek w Chicago. Biało-czerwoni mają na koncie 9 wygranych w 11 meczach.
1: Aryna Sabalenka zakończyła wakacje na greckiej wyspie Mykonos po niespodziewanym odpadnięciu z Wimbledonu. Białoruska tenisistka dzieliła się z fanami zdjęciami z urlopu, na których pozowała w strojach kąpielowych. W czasie wypoczynku towarzyszył jej narzeczony, a sama Sabalenka przyznała, że potrzebowała odpoczynku od sportowych zmagań. Teraz planuje powrót do formy przed kolejnymi wyzwaniami. Hiszpania zdobyła tytuł Mistrza Świata 2026, pokonując Argentynę 1-0 po dogrywce. Bohaterem finału był Ferran Torres, ale to młodszy brat Lamina Yamala. Kane skradł show podczas ceremonii. Jego spontaniczna radość i zabawy na murawie zachwyciły kibiców na całym świecie. To drugi triumf Hiszpanii w historii mundialu. Lamine Yamal, gwiazda reprezentacji Hiszpanii, cieszy się wsparciem swojej dziewczyny, Ines Garcia, podczas mundialu. Młoda influencerka z Sewilli, znana z mediów społecznościowych, towarzyszy mu na trybunach w koszulce z jego nazwiskiem. Para, która poznała się przez internet, jest razem od kilku miesięcy. Niedawno Ines obchodziła 21 urodziny, a Lamine zadbał o wyjątkowe prezenty, w tym spersonalizowany album zdjęć.
0: Słuchacie Radia Super Express. Iga Świątek wróciła do treningów po krótkim urlopie, przygotowując się do turniejów w Ameryce Północnej. W planach ma start w Toronto i obronę tytułu w Cincinnati, a także występ w US Open. Podczas treningu doszło do humorystycznej wymiany zdań z trenerem Francisco Roigiem na temat finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Świątek kibicuje Messiemu, podczas gdy Roig wspiera Hiszpanię.
1: Podczas finału Mistrzostw Świata doszło do spięcia między Lionelem Messim a Markiem Cucurellą. Argentyński piłkarz domagał się czerwonej kartki dla hiszpańskiego obrońcy za zasłanianie ust podczas rozmowy. Sędzia nie przychylił się do tej prośby, co wywołało frustrację Messiego. Mimo incydentu, Hiszpanie cieszą się z tytułu mistrzowskiego i planują uroczystości w Madrycie.
2: Kylian Mbappé znalazł się w centrum uwagi po tym, jak przypadkowo opublikował na Instagramie zdjęcie swojej partnerki, hiszpańskiej aktorki Esther Exposito, w sypialni. Fotografia szybko zniknęła z jego profilu, ale fani zdążyli ją uwiecznić. Tymczasem na boisku, mimo że Mbappé zdobył tytuł króla strzelców na mundialu, Francja nie zdołała zdobyć medalu. W sieci nie brakuje żartów i komentarzy na temat tej sytuacji.
1: W kobiecym tenisie wprowadzono nowe zasady. WTA zdecydowała o obowiązkowych testach genetycznych dla zawodniczek, aby wykluczyć transpłciowe kobiety z rywalizacji. Decyzja ta wywołała burzliwą dyskusję w środowisku tenisowym. Aryna Sabalenka popiera nowe regulacje, podczas gdy inne legendy tenisa mają odmienne zdanie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Szymon Marciniak nie poprowadzi kluczowych spotkań Mundialu 2026. Polski sędzia zakończył swój udział po dwóch meczach fazy grupowej. Decyzję FIFA skomentował w specjalnym nagraniu, podkreślając, że choć czuje niedosyt, wraca z podniesioną głową. Finał poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.
1: Podczas finału Mistrzostw Świata 2026 na jednej scenie wystąpili Madonna, Shakira i Justin Bieber. Widowisko to zachwyciło wielu. Jednak Wayne Rooney na antenie BBC ostro je skrytykował, używając nawet wulgarnego słowa. Jego opinia mocno kontrastowała z ogólnym entuzjazmem, jaki wywołał ten występ.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. W nocy dzisiaj w Bydgoszczy jakość powietrza będzie dobra, a dla Warszawy umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia Krystyna Złota zmaga się z postępującą chorobą Alzheimera. Jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza, co stawia jej męża, Krzysztofa Jaworskiego, w trudnej sytuacji. Pomimo ogromnego zmęczenia i stresu, Krzysztof nie chce przyznać się bliskim, jak poważna jest sytuacja. Jesienią, w nowych odcinkach, Jaworski otrzyma pomoc od Wandy Kępskiej, która sama wiele przeszła. Krystyna zaczyna postrzegać Krzysztofa jako wroga, co dodatkowo komplikuje sytuację. Jaworski, przytłoczony obowiązkami, szuka wytchnienia w restobarze Sezonowy. Prawda o stanie Krystyny w końcu wyjdzie na jaw, a Krzysztof przyzna, że potrzebuje wsparcia. Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4252 odcinek, który zostanie wyemitowany 27 lipca o 20.15 na TVN. Krystyna, pełna niepokoju, dowiaduje się, że na kardiologię trafił starszy pan, co zbiega się z jej randką z Januszem. Zdezorientowana odwiedza szpital, by dowiedzieć się więcej o tajemniczym pacjencie. Tymczasem Juliusz, który podszywa się pod Janusza, również jest obecny w szpitalu. Krystyna, nieświadoma oszustwa, zaczyna darzyć starszego pana czułością, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Wkrótce okaże się, że Krystyna padła ofiarą oszusta, a prawda wyjdzie na jaw w kolejnym odcinku. Czy Juliusz zdoła zdemaskować intrygę i ujawnić swoje prawdziwe intencje? Na Wspólnej w 4253 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 28 lipca o 20.15, przyniesie emocjonujące zwroty akcji. Marcelina i Smolny podejmują się prowokacji, by ujawnić oszustwa Sandry, jednak ich plan wymyka się spod kontroli. Sandra, nie przebierając w środkach, posunie się do kradzieży, by wrobić Smolnego w romans z Marceliną. W efekcie małżeństwo Krzysztofa i Basi stanie na krawędzi rozpadu. Basia, przekonana o zdradzie męża, wyrzuci go z domu. Tymczasem Marcelina i Smolny próbują zdobyć dowody na nielegalne działania Sandry i Andrzeja Brzozowskiego. Czy uda im się oczyścić swoje imię i ujawnić prawdę? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku.
2: Rancho powraca z nowym sezonem, a jego premiera zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Widzowie TVP 1 będą mogli obejrzeć 6 nowych odcinków pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźm. Akcja 11 sezonu rozgrywa się ponad dekadę po ostatnich wydarzeniach w Wilkowyjach. Solejuk, grany przez Sylwestra Maciejewskiego, mocno się postarzał, co widać w jego siwych włosach i zmarszczkach. Jego ekranowa żona, Solejukowa, wciąż zachowuje młodzieńczy wygląd, co podkreśla różnicę wieku między nimi. Mimo upływu lat, Solejukowie pozostają razem, choć ich dzieci opuszczają rodzinny dom. W nowym sezonie nie zabraknie niespodzianek, a fani z niecierpliwością czekają na powrót ulubionych bohaterów.
3: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Rancho powraca z nowym sezonem, a w nim spektakularna metamorfoza Lodzi, granej przez Magdalenę Kutę. Jesienią 2026 roku widzowie zobaczą, jak żona Terepacha, teraz pani premierowa, przechodzi radykalną przemianę. Lodzia, znana z Rudych Lopów, teraz nosi perukę, co wywołało burzę wśród fanów. Zdjęcie z planu, na którym pozuje z przyjaciółkami z Wilkowej, zaskoczyło wszystkich. Fani z trudem rozpoznali swoją ulubioną bohaterkę. W nowym sezonie Lodzia zmierzy się z życiem na salonach Warszawy. To będzie prawdziwa rewolucja w jej życiu i w serialu. Adriana Kalska, znana jako Iza Chodakowska z serialu M jak Miłość, odbija serca fanów swoimi wakacyjnymi zdjęciami. Aktorka, korzystając z urlopu na rajskiej plaży, prezentuje się w czerwonym, zmysłowym bikini. Choć nie zdradza, kto towarzyszy jej podczas wypoczynku, zdjęcia sugerują, że nie jest sama. Internauci są zachwyceni jej naturalnym pięknem i doskonałą formą, nie szczędząc komplementów. Kalska, ciesząc się słońcem i morskimi kąpielami, unika rozgłosu w sprawach sercowych, co tylko podsyca ciekawość fanów. Od czasu rozstania z Mikołajem Roznerskim w 2021 roku aktorka nie komentuje swojego życia uczuciowego. Jej zdjęcia na Instagramie wywołują lawinę pytań i spekulacji, ale jedno jest pewne. Kalska wie, jak przyciągnąć uwagę.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial pełen emocji i tajemnic, który można oglądać na TVP 1. W 935 odcinku, który zostanie wyemitowany 17 sierpnia, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nadal nic nie widzi. Riera ujawnia Diegowi i Blance, że Samuel próbował zabić swojego brata. Don Felipe ratuje El Penę przed karą śmierci. Samuel przejmuje opiekę nad Moisesem, ale dziecko trafia do szpitala. Serial opowiada także historię Carmen, która ucieka przed brutalnym mężem, rodzi córkę Innocencie. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Mezzo i Sara Miquel.
1: W najnowszych odcinkach Barw Szczęścia szykują się emocjonujące chwile z Olą i Justinem w rolach głównych. Po burzliwym kryzysie związanym z fałszywym nagraniem, które niemal zniszczyło ich związek, bohaterowie mają szansę na nowy początek. Zakulisowe zdjęcia pokazują ich w eleganckich strojach, co sugeruje udział w prestiżowej uroczystości. Choć producenci nie zdradzają szczegółów, ich radosne miny wskazują na zażegnanie dawnych sporów. Wydarzenie to może być przełomem w ich życiu, otwierając nowy rozdział pełen nadziei. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój tej historii. Czy to będzie ślub, czy inna uroczystość? Jedno jest pewne. Miłość Oli i Justina ma szansę rozkwitnąć na nowo.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić podobnie 14 stopni Celsjusza. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
1: Karol Nawrocki może stać się kluczowym liderem prawicy w Polsce. Robert Winnicki, były lider Ruchu Narodowego, nie wyklucza, że wokół prezydenta może powstać nowe ugrupowanie polityczne. Konflikty wewnętrzne w PiS mogą zmienić układ sił na prawicy, a znaczenie Nawrockiego ma rosnąć. Jarosław Kaczyński musi zmierzyć się z rosnącą pozycją innych liderów, w tym prezydenta.
2: W Prawie i Sprawiedliwości narasta napięcie. Kacper Płażyński ostro skrytykował Mateusza Morawieckiego, zarzucając mu podziały w partii. Jarosław Kaczyński zaapelował o spokój, podkreślając, że jedność jest kluczem do sukcesu. W czwartek mija termin na wystąpienie polityków PiS ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zamiast spędzać czas na politycznych naradach, postanowił zająć się pracami ogrodowymi. W weekend osobiście kupił materiały budowlane i zajął się budową opaski z płyt chodnikowych wokół altanki. Czarnek podkreśla, że chwila oddechu od polityki dobrze mu zrobiła. Tymczasem w Prawie i Sprawiedliwości trwa intensywna walka frakcyjna. W niemieckim Görlitz trwa śledztwo w sprawie majowej eksplozji gazu, która zniszczyła kamienicę i zabiła 3 osoby. Podejrzani 27-letni Polak Bartosz K. i 33-letni Afgańczyk Zolmay K. zostali zatrzymani, ale w związku z innymi przestępstwami. Policja bada, czy eksplozja była wynikiem próby kradzieży miedzianych rur. Mieszkańcy miasta wciąż czekają na odpowiedzi dotyczące tej tragedii.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rosja w lipcu wystrzeliła na Ukrainę więcej pocisków balistycznych, niż jest w stanie wyprodukować w ciągu miesiąca. Analitycy sugerują, że Kreml sięga po zgromadzone zapasy, co rodzi pytania o długoterminową strategię Moskwy. W obliczu rosnącej intensywności ataków, Ukraina pilnie potrzebuje wzmocnienia obrony przeciwrakietowej systemami Patriot. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump obiecał Ukrainie licencję na produkcję pocisków do tych systemów, co może znacząco wzmocnić jej zdolności obronne. Australijska armia zaprezentowała nietypową wersję czołgu M1A2 Abrams, który został przemalowany, by przypominać chiński Type 99. To element szkolenia przygotowującego wojsko do potencjalnego konfliktu w regionie Indo-Pacyfiku. Czołg ma pomóc żołnierzom w rozpoznawaniu sprzętu przeciwnika i prowadzeniu obserwacji pola walki. Po zakończeniu ćwiczeń pojazd wróci do standardowej konfiguracji. Od 1 lipca w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej działa nowy komponent obrony pogranicza, który ma wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski. 4 nowo utworzone brygady, w tym Podlaska i Warmińsko-Mazurska, będą odpowiadać za zarządzanie infrastrukturą obronną oraz współpracę ze Strażą Graniczną. Nowa struktura zwiększy udział zawodowych żołnierzy i wprowadzi nowoczesne systemy bezzałogowe. To odpowiedź na współczesne zagrożenia i nawiązanie do tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza z II Rzeczypospolitej.
1: Woda po gotowaniu ziemniaków może być cennym wsparciem dla roślin w ogrodzie. Ważne, by była niesolona i całkowicie ostudzona przed użyciem. Zawiera minerały, które wspierają rozwój roślin, choć nie zastąpi pełnowartościowego nawozu. To prosty sposób na ekologiczne wykorzystanie tego, co zwykle trafia do zlewu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Rośliny doniczkowe nie tylko zdobią nasze wnętrza, ale według zasad Feng Shui mogą przyciągać szczęście i dobrobyt. Grubosz jajowaty, znany jako drzewko szczęścia, oraz zamiokulkas zamiolistny to popularne gatunki, które symbolizują sukces finansowy i rozwój kariery. Bambus szczęścia, czyli Dracena sandera oraz pachira wodna również kojarzone są z pozytywną energią i powodzeniem. Nawet jeśli nie przyniosą fortuny, z pewnością wprowadzą do domu przyjemną atmosferę. Kolekcje Opoczno, zaprezentowane na targach Sersej 2025 w Bolonii, są już dostępne w sprzedaży. Nowa technologia True Touch łączy różne struktury i wykończenia na jednej płytce, oferując zmysłowe doświadczenie. Kolekcje inspirowane są naturą, a ich faktura i gra światła przyciągają wzrok i zachęcają do dotyku. To kolejny krok w rozwoju marki, która łączy tradycję z nowoczesnością. Arcybiskup Marek Jędraszewski podczas 5. Narodowej Modlitwy za Ojczyznę w Strachocinie ostro skrytykował rząd Donalda Tuska. Duchowny zarzucił władzom, że proponowana edukacja zdrowotna może prowadzić do duchowej deprawacji najmłodszych. Skrytykował również język polityków, określając go jako pełen nienawiści i kłamstwa, z wyjątkiem prezydenta Karola Nawrockiego, który jako jedyny otrzymał od arcybiskupa pochwałę. Jędraszewski wezwał do przeciwstawiania się politycznemu cynizmowi wiarą. Aleksandra Kwaśniewska ujawniła, że jej ojciec, były prezydent Aleksander Kwaśniewski, z dystansem podchodzi do mediów społecznościowych, nazywając je dziełem szatana. Córka byłej głowy państwa mówiła o tym w podcaście Czułe Słówka. Rodzina Kwaśniewskich jest znana z bliskich relacji i wspólnych projektów, takich jak cykl Co powie tata.
0: Słuchacie Radia Super Express. Leszek Miller i jego żona Aleksandra są małżeństwem od wielu lat, ale ich historia miłosna zaczęła się od nietypowego podstępu. Mama Aleksandry nie przepadała za przyszłym zięciem, więc Miller korzystał z pomocy przyjaciela, by spotykać się z ukochaną. Przyjaciel, Augustyn Pawłowski, zapraszał Aleksandrę na spotkania, a za rogiem czekał na nią Leszek. Ostatecznie miłość przetrwała, a teściowa pokochała Millera jak syna.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1018 hektopaskali. W Szczecinie zachmurzenie całkowite, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Tym żyje świat.
1: Porwanie Krzysztofa Olewnika, syna znanego przedsiębiorcy spod Płocka, a później jego brutalne zamordowanie, to sprawa, którą przed laty żyła cała Polska. Przed sądem wciąż trwa proces, a jeden z kluczowych dla śledztwa mężczyzn, Ireneusz P., niedawno, niespodziewanie, zrezygnował z programu ochrony świadków i zniknął. Czy kiedyś poznamy całą prawdę o tych wstrząsających wydarzeniach? Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Do porwania Krzysztofa Olewnika doszło w nocy z 26 na 27 października 2001 roku. 25-letniego wówczas mężczyznę uprowadzono z jego własnego domu w Świerczynku pod Drobinem, niedaleko Płocka. Tuż po tym, jak zakończyła się tam impreza, m.in. z udziałem policjantów. Krzysztof Olewnik był synem znanego przedsiębiorcy z regionu, więc śledczy od razu założyli, że jego porwanie ma związek z wymuszeniem okupu. Ta teoria prędko się potwierdziła, ponieważ porywacze dwa dni później zażądali pieniędzy – 300 tysięcy dolarów. Przez blisko dwa lata trzymali swoją ofiarę w zamknięciu, torturowali ją, bili, przetrzymywali w fatalnych warunkach. Przykuli Krzysztofa łańcuchem do ściany oraz umieścili go w zbiorniku na nieczystości. Dręczono go w szczególnie okrutny sposób. Negocjacje z bandytami trwały przez wiele miesięcy. Policji nie udało się zlokalizować miejsca przetrzymywania Krzysztofa ani namierzyć jego oprawców, więc ostatecznie służby doszły z porywaczami do porozumienia i przekazali pieniądze 24 lipca 2003 roku, ale nie 300 tysięcy dolarów, tylko 300 tysięcy euro, które zostały zrzucone w torbie z trasy Armii Krajowej na ulicę Gwiaździstą w Warszawie. Wcześniej sprawcy wywiercili dziurę w barierze dźwiękochłonnej i to tam miała trafić torba. Miejsce zrzucenia okupu znajdowało się przy lewym pasie i było oznaczone w następujący sposób. Dwa migające czerwone światełka na baterie, jakie stosuje się w rowerach, a pomiędzy nimi dwa czerwone znicze. Idealnie na długość samochodu, pomiędzy którymi Olewnikowie mieli zatrzymać auto i precyzyjnie w tym miejscu zrzucić okup. Pieniądze przejęto, więc ojciec porwanego liczył na to, że odzyska syna. Tak się jednak nie stało. 25-letni Krzysztof Olewnik nie został uwolniony, a 5 września tego samego roku sprawcy postanowili go zamordować. Byli wyjątkowo bezwzględni. Zakładali swojej ofierze kilka foliowych toreb na głowę, czekając aż Krzysztof się udusi. Potem zakopali zwłoki pod ziemią. Ciało, dzięki wskazaniu jednego z późniejszych skazanych, odnaleziono w lesie 28 października 2006 roku w pobliżu miejscowości Różan pod Ostrołęką. Śledztwo trwało bardzo długo, a ostatecznie w sprawie aresztowano aż 12 osób, z czego wszystkie, poza jedną osobą, którą sąd uniewinnił, usłyszały wyrok. Skala zarzutów, w zależności od podejrzanego, była różna. Wyroki dożywotniego więzienia za zabójstwo Krzysztofa Olewnika usłyszeli Sławomir Kościuk i Robert Pazik. Obaj mężczyźni, a także inny z grona przestępców, przywódca grupy Wojciech Franiewski, zostali znalezieni martwi w swoich celach. Ten ostatni jeszcze przed usłyszeniem wyroku, na 3 miesiące przed rozpoczęciem procesu. Wszyscy mieli odebrać sobie życia poprzez powieszenie. Franiewski w 2007, Kościuk w 2008, natomiast Pazik w 2009 roku. Wydarzenia nie zakończyły jednak procesu w sprawie zbrodni, bo kolejne rozprawy ruszyły po latach od zabójstwa. Głównym podejrzanym, choć nie jedynym, stał się Jacek K., przyjaciel Krzysztofa Olewnika. Ojciec zamordowanego, Włodzimierz Olewnik, w rozmowie z polską agencją prasową wyznał, że wierzy w winę mężczyzny, bo jego zdaniem dowody na to są jasne i dobitne. Sam oskarżony nie przyznaje się do winy. Biznesmen w rozmowie z dziennikarzami wyznał, że w jego ocenie, poza pieniędzmi, tak naprawdę były dwa powody porwania Krzysztofa Olewnika. Działalność firmy, którą jego syn prowadził razem z Jackiem K. oraz fakt, że nie chciał robić za, tu cytat, słupa. Mężczyzna twierdził, że od razu po porwaniu wymówiono mu kredyt, co miało doprowadzić do upadku uznanego przedsiębiorstwa wędliniarskiego, który do tej pory prowadził. Ojciec Olewnika w procesie pełni funkcję oskarżyciela posiłkowego. Jego zdaniem ława oskarżonych nadal jest za krótka i więcej osób powinno usłyszeć zarzuty. Mężczyzna był mocno zżyty z synem, a Krzysztof z nim. mieli bardzo dobrą relację. W procesie odbyło się już wiele rozpraw, przed sądem stanęło mnóstwo świadków. Prokuratura Krajowa w Krakowie postawiła zarzuty 5 mężczyznom, w tym Jackowi K. Oskarżeni mają odpowiedzieć m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Na jednej z pierwszych rozpraw w nowym procesie w marcu 2022 roku Jacek K. miał zeznawać, że Krzysztof Olewnik był jego przyjacielem, którego kochał jak brata. Stwierdził, że robił wszystko, aby go uwolnili, a zarzuty wobec niego są absurdalne. Zgłosił też chęć do tego, by poddać się badaniu wykrywaczem kłamstw, jeśli zajdzie taka potrzeba. Co dość istotne w kwestii tych zeznań, przyjaciel Olewnika był w przeszłości karany sądownie za poświadczanie nieprawdy. Jakie zarzuty usłyszeli pozostali podejrzani? Grzegorz K., prezes zarządu jednej ze spółdzielni mieszkaniowych w Warszawie, miał wykorzystać stan emocjonalny i położenie Krzysztofa Olewnika, by wyłudzić od jego rodziny 160 tysięcy złotych. Andrzej E. i Mikołaj B. usłyszeli z kolei zarzut doprowadzenia Włodzimierza Olewnika, ojca zamordowanego chłopaka, do niekorzystnego rozporządzania mieniem. W przypadku Andrzeja E. chodziło m.in. o ponad 120 tysięcy złotych i nieprawdziwe zapewnienia o możliwości doprowadzenia do uwolnienia porwanego, a w przypadku Mikołaja B. o przekazanie 13 tysięcy złotych i wprowadzenie w błąd co do możliwości zidentyfikowania miejsc logowań telefonu używanego przez sprawców uprowadzenia. Najnowsze informacje, jakie pojawiły się w sprawie, dotyczą Ireneusza P. Super Express informował w czerwcu 2023 roku, że przesłuchanie mężczyzny zaplanowano na 19 czerwca, ale ten nie pojawił się na rozprawie. Sąd w Płocku zwrócił się do policji o ustalenie miejsca jego pobytu. Jak wynika z pisma mundurowych, Ireneusz P. zrezygnował z programu ochrony świadków i rozpłynął się w powietrzu. Podczas rozprawy, która odbyła się 6 czerwca, sąd powiadomił natomiast strony, że wezwany w charakterze świadka Ireneusz P., skazany już w 2008 roku w pierwszym procesie w sprawie uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika, nie stawi się na przesłuchanie i rezygnuje z programu ochrony świadków. Tak wynikało z pisma, które trafiło do sądu z policji. Termin przesłuchania mężczyzny został wyznaczony jeszcze w październiku 2022 roku. Świadek dotrzymał słowa i nie stawił się na rozprawie, ale sędzia uznała, że jego nieobecność nie jest usprawiedliwiona, bo został prawidłowo zawiadomiony o terminach przesłuchań. Ireneusz P. zakład karny opuścił na początku listopada 2021 roku. Na razie nie nałożono na niego kary porządkowej, ani nie zarządzono zatrzymania i doprowadzenia do sądu, ponieważ najpierw trzeba ustalić, gdzie w ogóle znajduje się mężczyzna. W tym celu śledczy sprawdzą, czy ma aktualny paszport, czy mógł przekroczyć granicę Polski, a jeżeli tak, to kiedy, w jakim miejscu i w jakim kierunku. Ponadto sąd wystąpi do Narodowego Funduszu Zdrowia o ustalenie, czy Ireneusz P. korzystał z opieki medycznej, w tym także za granicą, legitymując się Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego. Z uwagi na klauzulę tajności nie wyjaśniono, o co chodzi z programem ochrony świadków, którym był objęty Ireneusz P. Polska agencja prasowa ustaliła, że mężczyzna o pseudonimie Bokser Bokserek pochodzi z Drobina pod Płockiem, gdzie w październiku 2001 roku doszło do uprowadzenia Krzysztofa Olewnika. W pierwszym procesie w sprawie tego porwania, który toczył się w latach 2007-2008, Ireneusz P. został skazany przez Sąd Okręgowy w Płocku na karę łączną 14 lat pozbawienia wolności, z możliwością ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu kary 12 lat. Ireneusz P. był wtedy jednym z 11 oskarżonych, wśród których znaleźli się Robert Pazik i Sławomir Kościuk, skazani ostatecznie na dożywocie. Podobne zarzuty jak w przypadku Jacka K., w tym udział w grupie zbrojnej, która porwała Krzysztofa Olewnika, krakowski oddział prokuratury krajowej przedstawił też Eugeniuszowi D., pseudonim Gienek. W całej sprawie bardzo niepokojący jest także wątek dotyczący działań policji. Jak wynikało ze śledztwa, mimo zapewnień, że funkcjonariusze będą śledzić Olewników w drodze do miejsca przekazania okupu, nikt za nimi nie pojechał. Policja przeprowadziła oględziny w miejscu przekazania okupu dopiero po 3 dniach od jego przekazania. Mundurowi nie sprawdzili również zebranych odcisków palców sprawców w policyjnej bazie danych, ani nie stworzyli portretu psychologicznego sprawców. Wskazywano także, że rodzina nie została poinstruowana, jak ma rozmawiać z porywaczami, ani jak rejestrować rozmowy telefoniczne. Policja nie spisała też numerów seryjnych banknotów przekazanych porywaczom. W sprawie w tajemniczy sposób znikały również akta. Tego typu zaniedbań było znacznie więcej, co wzbudziło falę spekulacji na temat tego, że funkcjonariusze mogli współpracować z porywaczem, tym bardziej, że brali udział w imprezie organizowanej przez Olewnika. Ojciec zamordowanego snuł teorię, że w porwanie jego syna mogą być także zamieszani ważni politycy. Gdańska prokuratura oskarżyła nawet dwóch policjantów pracujących przy sprawie porwania, Krzysztofa Olewnika, Remigiusza M. i Macieja L., o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków służbowych. Mężczyźni zostali jednak prawomocnie uniewinnieni. Umorzono także wątek dotyczący 24 prokuratorów, którzy zajmowali się śledztwem. W sprawie porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika, mimo upływu tylu lat, tak naprawdę wciąż pojawiają się nowe fakty. Włodzimierz Olewnik, ojciec ofiary, zapowiedział przed kamerami, że nie spocznie, póki osoby powiązane z tą zbrodnią i oprawcy jego syna nie zostaną ukarani.

0: Nowym brzuszkiem. Teraz w Mini wygląda, jakby nigdy nie była w ciąży. Choć tęskni za treningami, to na razie jej głównym treningiem jest opieka nad noworodkiem. Internauci nie szczędzą komplementów, a młodzi rodzice promienieją szczęściem, jakby odkryli nowy sens życia w codziennych spacerach.
1: Hanna Żudziewicz i Jacek Jeszkę, znani tancerze, przeżyli prawdziwy horror tuż przed swoim ślubem. Ich samochód wpadł w poślizg i stanął w płomieniach, ale na szczęście udało im się uciec. Wypadek zmienił ich podejście do życia i nauczył, że czasem warto zwolnić, nawet jeśli oznacza to spóźnienie o 5 minut. Po tym dramatycznym wydarzeniu ślub we Włoszech nabrał dla nich jeszcze większego znaczenia. Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem po 21 latach, ale ślub? Nie, dziękujemy. Marta, nauczona doświadczeniem, woli dmuchać na zimne. Choć media szaleją, a memy kolekcjonuje jak znaczki, Mandaryna cieszy się z powrotu do przeszłości z mądrością 2026 roku. Miłość kwitnie, ale bez formalności, bo przecież przed Bogiem już są małżeństwem.
2: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
0: Kuba Frankowski i Kuba Mieczaj, znani jako duet Kuba i Kuba, szturmem zdobyli polską scenę muzyczną, choć nie są nawet spokrewnieni. Ci samoucy z liceum w Szczecinku, mimo że nie wygrali Must Be The Music, zyskali ogromną popularność i nominację do Fryderyka 2026. Teraz koncertują w ramach Męskiego Grania i walczą o bursztynowego słowika w Sopocie. Ciekawe, czy ich poprokowe brzmienia podbiją kolejne serca. Maciej Sztur, znany aktor, po śmierci ojca Jerzego w 2024 roku przeżył prawdziwe trzęsienie ziemi w swoim życiu. Zamiast jednak pogrążać się w smutku, postanowił zrobić sobie rachunek sumienia i odkryć, co tak naprawdę jest dla niego ważne. W podcaście Katarzyny Nosowskiej przyznał, że wiele rzeczy, które uważał za pewne, okazało się jedynie fasadą. Teraz, z nowym podejściem do życia, stawia na siebie i swoje relacje rodzinne.
1: Brandon Flowers, znany z The Killers, po ponad dekadzie przerwy powraca z solowym albumem Thrasher. Jego nowy singiel Paradise to country z nutką nostalgii, inspirowany historiami rodziny pracującej w kasynach Las Vegas. Album nagrany w legendarnym RCA Studio A w Nashville pełen jest osobistych wspomnień z dzieciństwa Flowersa w Utah. Wraz z premierą płyty artysta wyruszy w trasę koncertową, odwiedzając m.in. Londyn i Dublin. Czyżbyśmy mieli nowego króla country? Jonathan Davis, znany głos metalu, postanowił zaskoczyć fanów i zaśpiewać klasyk Korna w orkiestralnej aranżacji podczas koncertu Yoshiki w Los Angeles. Występ przyciągnął uwagę nie tylko muzyką, ale i modową reinterpretacją smokingu, którą zaprezentował Davis. Tymczasem Korn, mimo obietnic, wciąż nie wydaje nowej muzyki, choć od lat pracuje w studiu. Na pocieszenie zespół zagra w Polsce 17 listopada w krakowskiej Tauron Arenie.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kanadyjska legenda rocka, zespół Rush, po dekadzie przerwy wraca na scenę i to z przytupem. Plotki głoszą, że muzycy negocjują rezydenturę w nowoczesnej hali Sphere w Las Vegas, gdzie już występowały takie gwiazdy jak U2 czy Eagles. Czyżby Rush szykowali się na podbój Vegas, a może nawet nowy album? Fani zacierają ręce, a my czekamy na oficjalne potwierdzenie. Tymczasem polscy wielbiciele mogą szykować się na koncert w Krakowie w marcu przyszłego roku. W latach 70. punk rock i rock progresywny toczyły zaciętą walkę, ale okazuje się, że buntownicy z igłami w uszach potajemnie słuchali skomplikowanych dźwięków swoich starszych kolegów. Ian Anderson z Jethro Tull zdradził, że nawet Johnny Rotten z Sex Pistols uwielbiał ich album Aqualung. A teraz dla fanów prog rocka Jethro Tull przygotowuje wznowienie albumu jtull.com z niespodzianką w postaci nagrań z Katowic. Kto by pomyślał, że punkowcy mieli tak wyrafinowany gust muzyczny? Festiwal Colors of Ostrava znów pokazał, że deszcz to tylko dodatkowy efekt specjalny. Tłumy fanów, wyprzedane strefy i niezapomniane występy, jak przejazd 21 Pilots na diabelskim młynie, to tylko część atrakcji. Nawet kapryśna pogoda nie zdołała pokrzyżować planów organizatorom, którzy z uśmiechem na twarzy przyjęli wyzwanie. A teraz wszyscy czekają na kolejną edycję, bo przecież kto nie chciałby znów przeżyć takiej przygody? Kto by pomyślał, że za bębnami w Queen kryje się nie tylko rytm, ale i wokal? Roger Taylor, perkusista zespołu, nie tylko grał na bębnach, ale i śpiewał w kilku utworach. Choć Freddie Mercury był głosem, który podbił świat, Taylor też miał swoje chwile na mikrofonie. A teraz, zamiast grać na bębnach, skupia się na karierze solowej. Cóż, nie każdy perkusista musi być tylko tłem.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podróż metrem w Warszawie jest dziś utrudniona. Z powodu zdarzenia na stacji Wawrzyszew pociągi linii M1 kursują tylko między Tabatami a Słodowcem. Trzy stacje, Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny, są wyłączone z ruchu. Dla pasażerów uruchomiono autobusową komunikację zastępczą na trasie metro Młociny, metro Słodowiec. Na odcinku Otwock - Celestynów doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Pociągi linii R1 mogą kursować z opóźnieniem, być odwołane lub jechać w skróconych relacjach. Koleje Mazowieckie zalecają pasażerom śledzenie bieżących komunikatów. Na razie nie wiadomo, kiedy usterka zostanie usunięta. W Warszawie doszło do incydentu, w którym samochód należący do Ukrainki został pokryty obraźliwymi napisami. Stołeczna policja sprawdza, czy wpłynęło zawiadomienie o przestępstwie. Nagranie z tego zdarzenia wywołało falę komentarzy w sieci. Wzrost liczby zgłoszeń dotyczących przestępstw z nienawiści wobec Ukraińców w Polsce jest coraz bardziej zauważalny.
2: Policja zatrzymała 27-letniego mężczyznę podejrzanego o 2 brutalne ataki na Dworcu Zachodnim w Warszawie. Ofiarami byli 40-letnia obywatelka Białorusi i 52-letni mężczyzna, którzy doznali obrażeń. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu sprawcy na 3 miesiące. Mężczyzna był już wcześniej notowany za przestępstwa narkotykowe i przeciwko życiu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Na przełomie lipca i sierpnia nad Polską pojawią się mikrobalony stratosferyczne w ramach ćwiczeń amerykańskiego dowództwa wielodomenowego w Europie. Wojsko zapewnia, że nie stanowią one zagrożenia dla mieszkańców i nie wpłyną na codzienne życie. Apeluje jednak, by nie dotykać elementów balonów, jeśli spadną na ziemię, i zgłaszać je odpowiednim służbom. Balony będą wykorzystywane do obserwacji i wspierania łączności.
1: Naukowcy wprowadzają nowatorski projekt, który pozwoli każdemu zgłosić lokalizację tamy zbudowanej przez bobry za pomocą specjalnej aplikacji. To wspólna inicjatywa Wód Polskich, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Centrum Badań nad Klimatem, mająca na celu zbadanie wpływu bobrów na retencję wody. Aplikacja ma ruszyć w najbliższych tygodniach, umożliwiając stworzenie ogólnopolskiej bazy danych o bobrowych konstrukcjach. Dzięki temu badacze będą mogli dokładnie przeanalizować ich rolę w magazynowaniu wody.
2: 23-letni Jakub K. został skazany na 25 lat więzienia za morderstwo swojej partnerki, Justyny B. Do zbrodni doszło pod koniec 2023 roku w Krakowie. Mężczyzna po dokonaniu przestępstwa wyjechał z Polski, ale później sam zgłosił się na policję. Wyrok jest prawomocny, a motywy zbrodni pozostają nieznane.
1: W Chojnie w województwie zachodniopomorskim odnaleziono ciało kobiety. Policja szybko zorganizowała obławę, w wyniku której zatrzymano 19-latka, podejrzewanego o związek z tą tragedią. Pojawiają się informacje, że zatrzymany może być synem ofiary. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Gryfinie, która bada okoliczności zdarzenia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W niedzielę 19 lipca na drodze ekspresowej S5 doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 16-letni motocyklista. Młody kierowca, zaledwie 4 tygodnie po zdobyciu prawa jazdy, wjechał w tył samochodu, co doprowadziło do jego śmierci. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, obrażenia okazały się zbyt poważne. Policja potwierdziła, że nastolatek posiadał wymagane uprawnienia do kierowania motocyklem. W lesie w powiecie rypińskim odkryto szczątki kobiety, które mogą należeć do zaginionej Jowity Zielińskiej. Przy kościach znaleziono złoty krzyżyk, podobny do tego, który nosiła 30-latka. Policja czeka na wyniki badań DNA, które potwierdzą tożsamość ofiary. Szczegóły sprawy pozostają na razie nieujawnione.
2: Ponad 74 tysiące kilometrów przejechali uczestnicy rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski w Białymstoku, co dało miastu piąte miejsce wśród dużych miast. W klasyfikacji generalnej triumfowały Świdnica, Puławy i Skierniewice. Wśród białostockich rowerzystów najwięcej kilometrów pokonali Michał Danowski i Wioleta Zachar. Nagrodę specjalną, nowy rower, wylosował Jerzy Simoniuk.
1: Jagiellonia Białystok zmierzy się ze szkockim Rangers FC w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Europy. To trudne wyzwanie, ponieważ Rangers to czołowa drużyna Ligi Szkockiej. Pierwszy mecz odbędzie się 6 sierpnia w Białymstoku, a rewanż tydzień później na Ibrox Stadium w Szkocji. Jagiellonia zajęła trzecie miejsce w Ekstraklasie, co dało jej szansę na europejskie rozgrywki.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jutro, 21 lipca, w Białymstoku mogą zostać uruchomione syreny alarmowe. To część ogólnopolskich ćwiczeń Alarm 26, które mają na celu sprawdzenie systemu ostrzegania ludności. Syreny będą działać od 7 do 19, ale nie ma powodów do niepokoju, ponieważ to tylko test. Służby apelują o zachowanie spokoju i poinformowanie bliskich, zwłaszcza osób starszych, o planowanych ćwiczeniach. Dziś mija 47 lat od tajemniczego zniknięcia braci Palasików z dolnośląskiego Stronia Śląskiego. 8-letni Mariusz i 10-letni Andrzej zaginęli w 1979 roku, gdy bawili się przed domem. Mimo upływu lat i licznych prób wyjaśnienia sprawy, ich losy pozostają nieznane. Rodzina wciąż ma nadzieję na odnalezienie braci, a sprawa pozostaje otwarta w policyjnych rejestrach.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 13 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 15 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś przypada 31. rocznica denominacji złotego, która zmieniła codzienne życie Polaków. W 1995 roku 10 tysięcy starych złotych zamieniono na jeden nowy złoty. Wówczas chleb kosztował 60 groszy, a masło 1,5 złotego. Dziś te same produkty są znacznie droższe, ale średnia pensja wzrosła z 702 zł do prawie 9 tysięcy złotych brutto. Mimo że ceny mieszkań były niższe, dostępność kredytów pozostawiała wiele do życzenia. Tamte czasy, choć trudne, były pełne nadziei na lepsze jutro. Amsterdam został liderem dostępności kawy w Europie w 2026 roku. Mimo że ceny espresso są tam wysokie, dzięki wysokim zarobkom mieszkańcy mogą pozwolić sobie na zakup aż 1467 filiżanek miesięcznie. Warszawa, choć plasuje się na 14. miejscu pod względem ceny, zajmuje dopiero 17. miejsce w dostępności, z możliwością zakupu 791 filiżanki. Wschodnie i południowe stolice Europy, mimo niskich cen kawy, mają najniższą dostępność ze względu na niskie zarobki. Kiszyniów z najtańszą kawą oferuje jedynie 523 filiżanki miesięcznie na przeciętną pensję. Ranking pokazuje, że cena nie zawsze odzwierciedla realną dostępność. Na hurtowym rynku paliw zapanowała chwilowa stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, utrzymują ceny z weekendu. Obecnie najtańszą benzynę i olej napędowy oferuje BP Europa, choć wynika to z braku aktualizacji cennika. W ubiegłym tygodniu ceny paliw wzrosły znacząco, co było efektem drożejącej ropy i silnego dolara. Mimo dzisiejszej stabilizacji, analitycy przewidują, że podwyżki w hurcie mogą wkrótce wpłynąć na ceny detaliczne. Sytuacja na rynku pozostaje napięta z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Po ostatnich sztormach Bałtyk wyrzucił na polskie plaże ogromne ilości bursztynu, przyciągając tłumy poszukiwaczy. Największe zainteresowanie panuje w okolicach przekopu Mierzei Wiślanej, gdzie można znaleźć cenne bryłki. Za kilogram bursztynu można otrzymać nawet 5 tysięcy złotych, a jeszcze więcej za duże, białe okazy. Poszukiwania są legalne i nie wymagają zezwoleń, co czyni je popularną wakacyjną atrakcją. To wyjątkowa okazja, by zwykły spacer po plaży zamienić w poszukiwanie skarbów.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Seniorzy mogą skorzystać z wielu bezpłatnych usług stomatologicznych w ramach NFZ. Raz na 5 lat przysługuje im darmowa proteza zębowa, a od 2025 roku także nowoczesne protezy typu overdenture. NFZ refunduje również naprawy protez co 2 lata. Białe plomby i leczenie kanałowe są dostępne bezpłatnie tylko dla zębów przednich. Seniorzy mogą także raz w roku wykonać scaling oraz do 3 badań kontrolnych. Od 2025 roku dostępny jest również darmowy pantomogram raz na 5 lat. Wielu seniorów w Polsce szuka dodatkowego wsparcia finansowego z powodu rosnących kosztów życia. Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej oferują różne formy pomocy, w tym zasiłki stałe, okresowe i celowe. Kryterium dochodowe to 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom niesamodzielnym, niezależnie od dochodu. Wnioski można składać w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej, a niezbędny jest wywiad środowiskowy. Seniorzy powinni pamiętać, że przekroczenie progu dochodowego nie zawsze oznacza odmowę pomocy. Ceny żywności w Polsce rosną w szybkim tempie, co jest efektem droższej benzyny. Konsumenci coraz częściej szukają promocji i odwiedzają targowiska, aby zaoszczędzić. Na bazarach i w sklepach ceny pieczywa, mięsa i warzyw są wyższe niż jeszcze kilka tygodni temu. W Warszawie popularność zyskuje bazar Olimpia, gdzie można znaleźć tańsze produkty. Wzrost cen dotyka także piekarni, gdzie jagodzianki i pieczywo są coraz droższe. W obliczu drożyzny Polacy zmieniają swoje nawyki zakupowe, aby zmniejszyć wydatki.
2: Lockheed Martin wprowadza nowy system obrony powietrznej PAC-3AC, który jest ponad dwukrotnie tańszy od poprzednich modeli. System ten ma być szybko wdrażany i zintegrowany z istniejącymi systemami Patriot i IBCS, co zwiększy zdolności obronne sojuszników. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie, Boeing i L3Harris zwiększają produkcję kluczowych komponentów do pocisków PAC-3. Boeing planuje zwiększyć produkcję głowic, naprowadzających o 30% w 2025 i kolejne 30% w 2026. Roku. Prezydent Donald Trump apeluje o przyspieszenie produkcji uzbrojenia, podkreślając potrzebę uzupełnienia zapasów. Raport CSIS wskazuje na postępy w przygotowaniu amerykańskiej bazy przemysłowej do warunków wojennych, ale wyzwaniem pozostają długie czasy realizacji zamówień.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Amerykańska armia nie osiągnęła planowanej produkcji 100 tysięcy kompletów amunicji 155 mm miesięcznie do października zeszłego roku. W marcu produkowano jedynie 36 tysięcy sztuk miesięcznie. Fabryka w Teksasie, na którą wydano 469 milionów dolarów, nie dostarczyła ani jednego korpusu spełniającego wymagania. Problemy technologiczne i niesprawdzone urządzenia opóźniły produkcję. To ważna lekcja również dla Polski, która rozwija własny przemysł amunicyjny. Kluczowe jest, by nie powtórzyć błędów związanych z nadmiernym optymizmem i niesprawdzonymi technologiami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem, małe zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. W Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia Krystyna Złota zmaga się z postępującą chorobą Alzheimera. Jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza, co stawia jej męża, Krzysztofa Jaworskiego, w trudnej sytuacji. Pomimo ogromnego zmęczenia i stresu, Krzysztof nie chce przyznać się bliskim, jak poważna jest sytuacja. Jesienią, w nowych odcinkach, Jaworski otrzyma pomoc od Wandy Kępskiej, która sama wiele przeszła. Krystyna zaczyna postrzegać Krzysztofa jako wroga, co dodatkowo komplikuje sytuację. Jaworski, przytłoczony obowiązkami, szuka wytchnienia w restobarze Sezonowy. Prawda o stanie Krystyny w końcu wyjdzie na jaw, a Krzysztof przyzna, że potrzebuje wsparcia. Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4252 odcinek, który zostanie wyemitowany 27 lipca o 20.15 na TVN. Krystyna, pełna niepokoju, dowiaduje się, że na kardiologię trafił starszy pan, co zbiega się z jej randką z Januszem. Zdezorientowana odwiedza szpital, by dowiedzieć się więcej o tajemniczym pacjencie. Tymczasem Juliusz, który podszywa się pod Janusza, również jest obecny w szpitalu. Krystyna, nieświadoma oszustwa, zaczyna darzyć starszego pana czułością, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Wkrótce okaże się, że Krystyna padła ofiarą oszusta, a prawda wyjdzie na jaw w kolejnym odcinku. Czy Juliusz zdoła zdemaskować intrygę i ujawnić swoje prawdziwe intencje? Na Wspólnej w 4253 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 28 lipca o 20.15, przyniesie emocjonujące zwroty akcji. Marcelina i Smolny podejmują się prowokacji, by ujawnić oszustwa Sandry, jednak ich plan wymyka się spod kontroli. Sandra, nie przebierając w środkach, posunie się do kradzieży, by wrobić Smolnego w romans z Marceliną. W efekcie małżeństwo Krzysztofa i Basi stanie na krawędzi rozpadu. Basia, przekonana o zdradzie męża, wyrzuci go z domu. Tymczasem Marcelina i Smolny próbują zdobyć dowody na nielegalne działania Sandry i Andrzeja Brzozowskiego. Czy uda im się oczyścić swoje imię i ujawnić prawdę? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku.
0: Rancho powraca z nowym sezonem, a jego premiera zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Widzowie TVP 1 będą mogli obejrzeć 6 nowych odcinków pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźm. Akcja 11 sezonu rozgrywa się ponad dekadę po ostatnich wydarzeniach w Wilkowyjach. Solejuk, grany przez Sylwestra Maciejewskiego, mocno się postarzał, co widać w jego siwych włosach i zmarszczkach. Jego ekranowa żona, Solejukowa, wciąż zachowuje młodzieńczy wygląd, co podkreśla różnicę wieku między nimi. Mimo upływu lat, Solejukowie pozostają razem, choć ich dzieci opuszczają rodzinny dom. W nowym sezonie nie zabraknie niespodzianek, a fani z niecierpliwością czekają na powrót ulubionych bohaterów.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Rancho powraca z nowym sezonem, a w nim spektakularna metamorfoza Lodzi, granej przez Magdalenę Kutę. Jesienią 2026 roku widzowie zobaczą, jak żona Terepacha, teraz pani premierowa, przechodzi radykalną przemianę. Lodzia, znana z Rudych Loków, teraz nosi perukę, co wywołało burzę wśród fanów. Zdjęcie z planu, na którym pozuje z przyjaciółkami z Wilkowej, zaskoczyło wszystkich. Fani z trudem rozpoznali swoją ulubioną bohaterkę. W nowym sezonie Lodzia zmierzy się z życiem na salonach Warszawy. To będzie prawdziwa rewolucja w jej życiu i w serialu. Adriana Kalska, znana jako Iza Chodakowska z serialu M jak Miłość, odbija serca fanów swoimi wakacyjnymi zdjęciami. Aktorka, korzystając z urlopu na rajskiej plaży, prezentuje się w czerwonym, zmysłowym bikini. Choć nie zdradza, kto towarzyszy jej podczas wypoczynku, zdjęcia sugerują, że nie jest sama. Internauci są zachwyceni jej naturalnym pięknem i doskonałą formą, nie szczędząc komplementów. Kalska, ciesząc się słońcem i morskimi kąpielami, unika rozgłosu w sprawach sercowych, co tylko podsyca ciekawość fanów. Od czasu rozstania z Mikołajem Rosnerskim w 2021 roku aktorka nie komentuje swojego życia uczuciowego. Jej zdjęcia na Instagramie wywołują lawinę pytań i spekulacji, ale jedno jest pewne. Kalska wie, jak przyciągnąć uwagę.
0: Akacjowa 38 to hiszpański serial pełen emocji i tajemnic, który można oglądać na TVP 1. W 935 odcinku, który zostanie wyemitowany 17 sierpnia, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nadal nic nie widzi. Riera ujawnia Diegowi i Blance, że Samuel próbował zabić swojego brata. Don Felipe ratuje El Penę przed karą śmierci. Samuel przejmuje opiekę nad Moisesem, ale dziecko trafia do szpitala. Serial opowiada także historię Carmen, która ucieka przed brutalnym mężem, rodzi córkę Innocencie. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Mezzo i Sara Miquel.
1: W najnowszych odcinkach Barw Szczęścia szykują się emocjonujące chwile z Olą i Justinem w rolach głównych. Po burzliwym kryzysie związanym z fałszywym nagraniem, które niemal zniszczyło ich związek, bohaterowie mają szansę na nowy początek. Zakulisowe zdjęcia pokazują ich w eleganckich strojach, co sugeruje udział w prestiżowej uroczystości. Choć producenci nie zdradzają szczegółów, ich radosne miny wskazują na zażegnanie dawnych sporów. Wydarzenie to może być przełomem w ich życiu, otwierając nowy rozdział pełen nadziei. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój tej historii. Czy to będzie ślub, czy inna uroczystość? Jedno jest pewne. Miłość Oli i Justina ma szansę rozkwitnąć na nowo.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą podobnie 14 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Katarzyna Lubnauer ostro skrytykowała prezydenta Karola Nawrockiego w porannej rozmowie RMF FM. Wiceszefowa MEN zarzuciła mu blokowanie ważnych zmian i nazwała go siewcą destrukcji. Odniosła się także do sytuacji w PiS, porównując ją do brazylijskiej telenoweli. Lubnauer nie spodziewa się jednak rozpadu partii.
3: Najnowsze badanie Instytutu Badań Polster pokazuje, że potencjalny rozłam na prawicy może osłabić PiS. Nowa formacja Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, choć nie przekracza progu wyborczego, odbiera PiS znaczną część elektoratu. Poparcie dla PiS spada z około 25,5% do niecałych 24%, co stanowi poważne ostrzeżenie dla partii Jarosława Kaczyńskiego.
2: Podczas lotu Ryanaira z Salonik do Memmingen doszło do groźnego incydentu. Uszkodzenie okna w kabinie pasażerskiej spowodowało gwałtowną dekompresję, a 61-letni pasażer został częściowo wyciągnięty na zewnątrz. Dzięki zapiętym pasom i szybkiej reakcji żony oraz innych pasażerów udało się go uratować. Samolot awaryjnie wylądował w Salonikach. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną mogło być uszkodzenie przez ciało obce. W szpitalu w Saint-Martin-Boulogne we Francji doszło do poważnej pomyłki. 17-letnia pacjentka, która zgłosiła się na operację kostki, zamiast tego miała usunięte zęby mądrości. Rodzina dziewczyny złożyła skargę na klinikę. Nie wiadomo jeszcze, jakie konsekwencje poniosą osoby odpowiedzialne za ten błąd.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na autostradowym przejściu granicznym Ludwigsdorf na A4 niemiecka policja zatrzymała 34-letniego Polaka. Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna posługiwał się fałszywym czeskim prawem jazdy, mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Policjanci wszczęli postępowanie w sprawie fałszowania dokumentów, a kierowcy zakazano dalszej jazdy. BMW przejął pasażer, który kontynuował podróż. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk zapowiedział na platformie X, że wkrótce Polska może usłyszeć dobre wiadomości dotyczące pozyskania rakiet balistycznych. Szczegóły mają zostać ujawnione w ciągu kilku tygodni. Obecnie Polska rozwija swoje zdolności uderzeniowe, korzystając z systemów HIMARS i HOMAR-K. W Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęły się prace nad budową fabryki rakiet, co może przyspieszyć produkcję i zwiększyć potencjał obronny kraju. Rosja werbuje obywateli Botswany do walki na Ukrainie, oferując fałszywe oferty pracy. Botswańczycy zamiast obiecanych posad trafiają na front, co potwierdza komunikat rządu Botswany. Proceder ten dotyczy nie tylko Botswany, ale także innych krajów afrykańskich, gdzie Rosja rekrutuje ludzi do swojej armii. Według raportu zwerbowano już co najmniej 1417 Afrykanów, z których wielu zginęło na froncie. Zaniedbany okap kuchenny szybko pokrywa się lepkim brudem, co obniża jego wydajność. Prosty sposób na usunięcie zaschniętego tłuszczu to mieszanka octu i ciepłej wody. Wystarczy spryskać nią powierzchnię i delikatnie przetrzeć, aby przywrócić urządzeniu czystość.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Wczoraj na Jeziorze Tarnobrzeskim doszło do niebezpiecznej sytuacji. 45-letni mieszkaniec Stalowej Woli i jego 12-letni syn zostali uratowani przez policyjnych wodniaków podczas silnej ulewy. Ojciec i syn nie mogli samodzielnie dotrzeć do brzegu z powodu gwałtownego pogorszenia pogody. Dzięki szybkiej interwencji policji obaj zostali bezpiecznie ewakuowani na ląd.
2: Lawenda najlepiej nadaje się do zbioru od połowy lipca do połowy sierpnia, gdy na jednym pędzie są zarówno rozwinięte kwiaty, jak i zamknięte pąki. Kluczowe jest ścinanie jej w ciepły, słoneczny dzień, około południa, gdy rosa już odparowała. Po zebraniu łodygi warto związać w małe bukiety i suszyć w przewiewnym, zacienionym miejscu. Dzięki temu lawenda zachowa intensywny kolor i zapach przez wiele miesięcy. Policjanci z Lubina i funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego przechwycili ponad 300 kg tytoniu bez polskich znaków akcyzy. W wyniku akcji zatrzymano dwóch mieszkańców powiatu nowosolskiego, którym postawiono już zarzuty. Gdyby nielegalny towar trafił na rynek, Skarb Państwa mógłby stracić około 600 tysięcy złotych. Sprawa jest rozwojowa, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań. W Międzyrzecu Podlaskim doszło do oszustwa, w wyniku którego 77-letnia kobieta straciła 80 tysięcy złotych. Dwaj obywatele Ukrainy, którzy podszyli się pod jej syna, zostali zatrzymani na trasie, a dwa dzięki współpracy lokalnej i warszawskiej policji. Odzyskano wszystkie skradzione pieniądze, a podejrzani trafili do tymczasowego aresztu. Grozi im do 8 lat więzienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Według astrologii niektóre znaki zodiaku wyróżniają się wyjątkowym opanowaniem w stresujących sytuacjach. Koziorożce, byki, wagi, panny i wodniki potrafią zachować zimną krew i podejmować trafne decyzje pod presją. Choć astrologia nie jest naukowo potwierdzona, te znaki często wykazują się rozsądkiem i cierpliwością, co pomaga im radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. centrum Białegostoku doszło do brutalnego ataku na 58-letniego mężczyznę. 22-letni napastnik z Wasilkowa zażądał od niego papierosa i telefonu, grożąc przy tym śmiercią. Na szczęście sytuację zauważył policjant wracający po służbie, który obezwładnił agresora po krótkim pościgu. Młody mężczyzna trafił do aresztu, a za swoje czyny grozi mu kara do 15 lat więzienia.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 15 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Cóż za niespodzianka. Rancho powraca z hukiem, a Cezary Żak nie może się powstrzymać przed zdradzaniem tajemnic z planu. Nowa miniseria Rancho Zemsta Wiedźm ma być ostatecznym zakończeniem tej kultowej sagi, przenosząc nas o dekadę do przodu. W rolach głównych zobaczymy znane twarze, a fabuła oparta jest na odnalezionym scenariuszu zmarłego Andrzeja Grembowicza. Czyżbyśmy mieli do czynienia z telewizyjnym hitem lata?
3: W Łodzi odbył się koncert, który miał być wielkim wydarzeniem, ale zamiast tego stał się pokazem cierpliwości dla fanów. Edyta Górniak i Skolim, gwiazdy wieczoru, kazali publiczności czekać, ponieważ Skolim miał problem z zegarkiem. Edyta, jak na prawdziwą diwę przystało, uspokajała fanów z garderoby, tłumacząc, że to nie jej wina. Skolim, mimo opóźnienia, nie stracił sympatii Edyty, która przyznała, że czasem tańczy do jego hitów. Czekamy z niecierpliwością na ich wspólny projekt, o ile tylko znajdą czas między kolejnymi spóźnionymi występami. Kora, niezapomniana ikona polskiego rocka, wciąż przyciąga tłumy na swój grób, który stał się miejscem pełnym zieleni i symboli nieskończoności. Choć minęło już prawie 8 lat od jej odejścia, fani nie zapomnieli o artystce, zostawiając porcelanowe ptaszki i inne pamiątki. Kamil Sipowicz, jej partner, wciąż żałuje, że nie zdążył się z nią pożegnać, a walka o spadek po Korze trwa w sądzie. Mimo wszystko, Kora pozostaje symbolem życia pełnego pasji i kolorów, nawet po śmierci.
2: Maryla Rodowicz, nasza niezmordowana kibicka, specjalnie zarwała noc, by obejrzeć finał mundialu, w którym Hiszpania pokonała Argentynę. Choć kibicowała Argentynie, przyznała, że Hiszpanie byli lepsi. A co z występem Madonny? Cóż, królowa popu pojawiła się na scenie na całe 2 minuty, co Maryla skwitowała jako żaden występ. Wygląda na to, że nie tylko ona była rozczarowana. Czyżby Madonna zapomniała, że na mundialu liczy się nie tylko piłka, ale i show?
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Melanie C., znana jako Sporty Spice, w końcu dołączyła do klubu mężatek Spice Girls. W miniony weekend poślubiła australijskiego modela Chrisa Dingwalla, a na ceremonii zabrakło tylko Victoria Beckham, która była zajęta kibicowaniem mężowi na Mistrzostwach Świata. Suknia ślubna Melanie, zaprojektowana przez samą Victorię, była skromna i romantyczna, co w świecie celebrytów jest prawdziwym zaskoczeniem. Teraz, gdy wszystkie Spice Girls mają już za sobą ślubne przygody, można się zastanawiać, która z nich pierwsza ogłosi rozwód. Piotr Stramowski, znany aktor, postanowił podzielić się ze światem swoim idyllicznym życiem na luksusowym jachcie u boku narzeczonej Natalii Krakowskiej. Słońce, błękitna woda i zakochane spojrzenia, czyżby nowa definicja szczęścia? Stramowski, po rozwodzie z Katarzyną Warnkę, teraz radzi wszystkim, by łapali chwilę, bo życie jest jedno. Cóż, nie każdy ma jacht, ale marzyć można.
3: Paulina Smaszcz znów w centrum uwagi, tym razem z wyznaniem, które mrozi krew w żyłach. Opowiedziała o przemocy, której doświadczyła w związku i o tym, jak musiała podnosić się z dna niczym Feniks z popiołów. W programie Viva Bez Tabu celebrytka podzieliła się swoimi traumatycznymi doświadczeniami, podkreślając, że przemoc fizyczna to granica, której nie wolno przekraczać. Smaszcz nie tylko mówi o własnych przeżyciach, ale też zwraca uwagę na problem kar cielesnych wobec dzieci, stanowczo się im sprzeciwiając.
2: Amy Lee z Evanescence nie może przestać zachwycać się wspólną trasą z Metallicą. W listopadzie zeszłego roku, jako support, zagrali 5 koncertów w Australii i 1 w Nowej Zelandii. Metallica, jak się okazuje, nie tylko gra ciężko, ale i ma miękkie serce. Pozwolili Amy postawić fortepian w samym środku szalejącego tłumu, a na deser, dosłownie, zaserwowali jej niespodziankowy tort. Evanescence właśnie wydało nowy album Sanctuary, ale niestety Polska nie znalazła się na ich koncertowej mapie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Chester Bennington, niezapomniany głos Linkin Park, nie tylko podbił serca fanów ciężkiego brzmienia, ale też zaskoczył współpracą z legendarnym Santaną. W 2010 roku Chester zaśpiewał w nowej wersji klasyka The Doors, Riders on the Storm, dodając mu swojej charakterystycznej mocy. Zmiana tekstu z Sweet Family Will Die na Sweet Memory Will Die to tylko jeden z dowodów na to, że Bennington potrafił zaskakiwać. Jego unikalny styl i charyzma pozostają niezastąpione. Morgan Freeman, znany głównie z narracji w filmach, teraz postanowił zabawić się w muzycznego przewodnika. Jego najnowszy projekt, Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience, to prawdziwa uczta dla fanów bluesa, choć niektórzy mogą się zastanawiać, czy to nie próba odświeżenia kariery. Album, który ukaże się 25 września, to mieszanka klasyki i nowoczesności, z udziałem takich legend jak Taj Mahal i Keb Mo. A wszystko to pod batutą Chineke, orchestra, która dodaje symfonicznego blasku. Ciekawe, czy Freemanowi uda się przekonać słuchaczy, że blues to nie tylko dźwięki z przeszłości, ale i przyszłość muzyki.
2: Robert Plant, legendarny głos Led Zeppelin, zostanie uhonorowany nagrodą za całokształt twórczości przez The Americana Music Association. Wygląda na to, że jego romans z muzyką Americana nie tylko przetrwał próbę czasu, ale i przyniósł mu kolejne laury. Ciekawe, że jeszcze niedawno Plant rozważał wyrzucenie swojego ostatniego albumu do kosza, a teraz odbiera prestiżowe wyróżnienia. Gala odbędzie się 16 września w Nashville, a my możemy tylko zastanawiać się, co jeszcze ten artysta ma w zanadrzu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Katowicach niewielkie zachmurzenie i temperatura 15 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Polsce rusza nowatorski projekt badawczy dotyczący bobrów. Dzięki specjalnej aplikacji każdy będzie mógł zgłosić lokalizację tamy bobrowej, co pomoże naukowcom w stworzeniu pierwszej ogólnopolskiej bazy danych. Projekt realizowany przez Wody Polskie i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego ma na celu zbadanie roli bobrów w zatrzymywaniu wody w środowisku. Aplikacja ma być dostępna już w najbliższych tygodniach. Na warszawskiej Białołęce rozpoczęły się odwierty geologiczne pod budowę czwartej linii metra. Prace mają na celu przygotowanie terenu pod przyszłe drążenie tuneli. Nowa linia M4 połączy Białołękę z Wilanowem, przecinając 9 dzielnic i Wisłę. Innowacyjne pociągi będą w pełni zautomatyzowane, co stanowi duży krok naprzód dla stołecznej komunikacji. Pasażerowie warszawskiego metra muszą liczyć się z utrudnieniami na linii M1. Po zdarzeniu na stacji Wawrzyszew pociągi kursują tylko między Kabatami a Słodowcem. Stacje Młociny, Wawrzyszew i Stare Bielany są wyłączone z ruchu. Uruchomiono komunikację zastępczą. Autobusy kursują między stacjami metro Młociny i metro Słodowiec. Na razie nie wiadomo, kiedy sytuacja wróci do normy. Awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym powoduje dziś rano utrudnienia na linii R1 kolei mazowieckich między Otwockiem a Celestynowem. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami, a niektóre pociągi mogą być odwołane lub zakończyć bieg wcześniej. Koleje mazowieckie monitorują sytuację, ale na razie nie wiadomo, kiedy problem zostanie rozwiązany.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali 29-letnią kobietę, która okradała szafki w warszawskich klubach fitness. Złodziejka działała w kilku dzielnicach, powodując straty liczone w tysiącach złotych. Kobieta usłyszała już

0: zarzuty kradzieży z włamaniem. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście.
1: Na warszawskiej Woli trwają prace nad przebudową podziemnej komory ciepłowniczej na ulicy Leszno. W związku z tym zamknięto jezdnię w kierunku Górczewskiej, co oznacza objazdy dla kierowców i zmiany tras dla autobusów linii 190. Utrudnienia potrwają do 14 sierpnia. Pasażerowie komunikacji miejskiej powinni zwrócić uwagę na nowe przystanki i rozkłady jazdy. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie odnotował rekordową liczbę zgłoszeń na rok akademicki 2026-2027, przyjmując aż 42 077 aplikacji. Najtrudniej było dostać się na kierunek lekarsko-dentystyczny, gdzie o jedno miejsce walczyło średnio 19 osób. Popularnością cieszyły się również prawo, pielęgniarstwo i psychologia. Wzrost liczby kandydatów związany jest z reformą edukacyjną sprzed lat, która doprowadziła do wyjątkowo licznego rocznika maturzystów. Jakub K. został skazany na 25 lat więzienia za uduszenie swojej dziewczyny, Justyny B., w listopadzie 2023 roku w Krakowie. Mimo że wyrok jest prawomocny, motyw zbrodni pozostaje nieznany, a sam oskarżony nigdy nie przyznał się do winy. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami, a szczegóły sprawy nie zostały ujawnione.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło gang windykatorów działający w Częstochowie. Czterech mężczyzn zostało zatrzymanych i oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wymuszanie spłat długów. Przestępcy stosowali brutalne metody, zastraszając dłużników i ich rodziny. Cała czwórka trafiła do aresztu tymczasowego. W Beskidach znajduje się niezwykła betonowa arka, projekt Roberta Koniecznego, który zdobył międzynarodowe uznanie. Początkowo planowano skromną, drewnianą chatę, jednak ostatecznie powstała nowatorska konstrukcja, która unosi się nad ziemią na specjalnych podporach. Arka, zintegrowana z dziką przyrodą, przyciąga uwagę architektów i pasjonatów z całego świata.
1: Poland Rock Festival w Czaplinku zbliża się wielkimi krokami. Apol Regio uruchamia specjalne połączenia kolejowe, by ułatwić dojazd uczestnikom. Od 28 lipca na trasę wyjedzie aż 30 dodatkowych składów dziennie, w tym kursy nocne. Pociągi będą obsługiwane nowoczesnymi składami, które pomieszczą do 300 pasażerów i są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ostatnie powrotne kursy zaplanowano na 2 sierpnia.
0: Nad Polskę nadciągnął cyklon Cerry II, przynosząc gwałtowne załamanie pogody i sztorm na Bałtyku. W Dziwnowie na większości kąpielisk wywieszono czerwone flagi, co oznacza zakaz kąpieli. Mimo to w gminie Dziwnów są 2 kąpieliska, gdzie można bezpiecznie wejść do wody. Łukęcin, Spacerowa i Dziwnówek. Temperatura powietrza wynosi tam 15 stopni, a wody 18 stopni.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: W okolicach Rypina odkryto szczątki kobiety oraz fragmenty odzieży, co może być przełomem w sprawie zaginionej Jowity Zielińskiej. Śledczy zlecili analizy DNA, które potwierdzą, czy to rzeczywiście ona. Znaleziska dokonano w kompleksie leśnym, a prokuratura prowadzi dochodzenie. Na wyniki testów genetycznych trzeba będzie poczekać około 2-3 tygodni.
1: Jutro, 21 lipca, w Białymstoku usłyszymy syreny alarmowe. To część ogólnopolskich ćwiczeń Alarm 26, które sprawdzają system ostrzegania. Syreny będą wyły między godziną 7 a 19, ale nie ma powodu do niepokoju. Władze proszą o zachowanie spokoju i poinformowanie bliskich, zwłaszcza seniorów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Kevin Keegan, legendarny angielski piłkarz i trener, zmarł w wieku 75 lat po walce z rakiem. Był dwukrotnym zdobywcą złotej piłki i ikoną takich klubów jak Liverpool, Hamburger SV i Newcastle United. Jego rodzina podziękowała zespołowi medycznemu za wsparcie w ostatnich miesiącach. Keegan pozostanie w pamięci jako charyzmatyczny lider i idol kibiców.
2: Na MetLife Stadium w East Rutherford trwa finał Mundialu 2026, gdzie Hiszpania mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a sytuacja na boisku jest dynamiczna. Hiszpanie dominują w posiadaniu piłki, mając 64% czasu przy piłce, a jedyny celny strzał oddali właśnie oni. Mecz zapowiada się emocjonująco, a kibice czekają na pierwsze bramki. Hiszpania zdobyła drugi w historii tytuł mistrza świata w piłce nożnej. Po remisie z Republiką Zielonego Przylądka drużyna pod wodzą trenera Luisa de la Fuente z meczu na mecz prezentowała coraz lepszą formę. To właśnie de la Fuente, który zaczynał pracę z młodzieżowymi zespołami, jest uznawany za architekta tego sukcesu. Hiszpańscy piłkarze, młodzi i zdeterminowani, nie zamierzają na tym poprzestać.
1: Przed nami finał Mistrzostw Świata 2026, w którym zmierzą się Hiszpania i Argentyna. Stawką są nie tylko tytuł mistrza, ale i ogromne pieniądze. Zwycięzca zgarnie aż 50 milionów dolarów, a wicemistrz 33 miliony. Całkowita pula nagród wynosi rekordowe 655 milionów dolarów, co czyni ten turniej najbardziej dochodowym w historii.
3: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Na chwilę przed finałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej Tom Cruise zaskoczył wszystkich, pojawiając się na scenie w New York New Jersey Stadium. Hollywoodzki gwiazdor wygłosił płomienną przemowę, która poruszyła tłumy i widzów na całym świecie. Jego słowa o marzeniach i przekraczaniu granic stały się jednym z najbardziej pamiętnych momentów turnieju. Występ Cruise'a przyćmił nawet oficjalnie zapowiadane gwiazdy, takie jak Robbie Williams czy Jennifer Hudson.
1: Polscy siatkarze zapewnili sobie awans do finałów Ligi Narodów po zwycięstwach nad Bułgarią, Brazylią i Francją. W ostatnim meczu fazy zasadniczej zmierzą się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek w Chicago. Biało-czerwoni mają na koncie 9 wygranych w 11 meczach.
2: Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn zakończyła fazę zasadniczą Ligi Narodów efektownym zwycięstwem 3-0 nad USA w Chicago. Polacy awansowali do turnieju finałowego w Chinach, gdzie zmierzą się z Ukrainą w ćwierćfinale 30 lipca. W finałowej ósemce znalazły się także drużyny z Japonii, Słowenii, Włoch, Stanów Zjednoczonych, Turcji i Chin. Hiszpania zdobyła tytuł Mistrza Świata 2026, pokonując Argentynę 1-0 po dogrywce. Bohaterem finału był Ferran Torres, ale to młodszy brat Lamina Yamala. Kane skradł show podczas ceremonii. Jego spontaniczna radość i zabawy na murawie zachwyciły kibiców na całym świecie. To drugi triumf Hiszpanii w historii mundialu.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Lamine Yamal, gwiazda reprezentacji Hiszpanii, cieszy się wsparciem swojej dziewczyny, Ines Garcia, podczas mundialu. Młoda influencerka z Sewilli, znana z mediów społecznościowych, towarzyszy mu na trybunach w koszulce z jego nazwiskiem. Para, która poznała się przez internet, jest razem od kilku miesięcy. Niedawno Ines obchodziła 21 urodziny, a Lamine zadbał o wyjątkowe prezenty, w tym spersonalizowany album zdjęć. Podczas finału Mistrzostw Świata doszło do spięcia między Lionelem Messim a Markiem Cucurellą. Argentyński piłkarz domagał się czerwonej kartki dla hiszpańskiego obrońcy za zasłanianie ust podczas rozmowy. Sędzia nie przychylił się do tej prośby, co wywołało frustrację Messiego. Mimo incydentu, Hiszpanie cieszą się z tytułu mistrzowskiego i planują uroczystości w Madrycie.
1: Kylian Mbappé znalazł się w centrum uwagi po tym, jak przypadkowo opublikował na Instagramie zdjęcie swojej partnerki, hiszpańskiej aktorki Esther Exposito, w sypialni. Fotografia szybko zniknęła z jego profilu, ale fani zdążyli ją uwiecznić. Tymczasem na boisku, mimo że Mbappé zdobył tytuł króla strzelców na mundialu, Francja nie zdołała zdobyć medalu. W sieci nie brakuje żartów i komentarzy na temat tej sytuacji.
2: W kobiecym tenisie wprowadzono nowe zasady. WTA zdecydowała o obowiązkowych testach genetycznych dla zawodniczek, aby wykluczyć transpłciowe kobiety z rywalizacji. Decyzja ta wywołała burzliwą dyskusję w środowisku tenisowym. Aryna Sabalenka popiera nowe regulacje, podczas gdy inne legendy tenisa mają odmienne zdanie.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Szymon Marciniak nie poprowadzi kluczowych spotkań Mundialu 2026. Polski sędzia zakończył swój udział po dwóch meczach fazy grupowej. Decyzję FIFA skomentował w specjalnym nagraniu, podkreślając, że choć czuje niedosyt, wraca z podniesioną głową. Finał poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.
2: Podczas finału Mistrzostw Świata 2026 na jednej scenie wystąpili Madonna, Shakira i Justin Bieber. Widowisko to zachwyciło wielu. Jednak Wayne Rooney na antenie BBC ostro je skrytykował, używając nawet wulgarnego słowa. Jego opinia mocno kontrastowała z ogólnym entuzjazmem, jaki wywołał ten występ.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem, małe zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. W Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Bydgoszczy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
4: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia Krystyna Złota zmaga się z postępującą chorobą Alzheimera. Jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza, co stawia jej męża, Krzysztofa Jaworskiego, w trudnej sytuacji. Pomimo ogromnego zmęczenia i stresu, Krzysztof nie chce przyznać się bliskim, jak poważna jest sytuacja. Jesienią, w nowych odcinkach, Jaworski otrzyma pomoc od Wandy Kępskiej, która sama wiele przeszła. Krystyna zaczyna postrzegać Krzysztofa jako wroga, co dodatkowo komplikuje sytuację. Jaworski, przytłoczony obowiązkami, szuka wytchnienia w restobarze Sezonowy. Prawda o stanie Krystyny w końcu wyjdzie na jaw, a Krzysztof przyzna, że potrzebuje wsparcia. Na Wspólnej wkracza w emocjonujący 4252 odcinek, który zostanie wyemitowany 27 lipca o 20.15 na TVN. Krystyna, pełna niepokoju, dowiaduje się, że na kardiologię trafił starszy pan, co zbiega się z jej randką z Januszem. Zdezorientowana odwiedza szpital, by dowiedzieć się więcej o tajemniczym pacjencie. Tymczasem Juliusz, który podszywa się pod Janusza, również jest obecny w szpitalu. Krystyna, nieświadoma oszustwa, zaczyna darzyć starszego pana czułością, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Wkrótce okaże się, że Krystyna padła ofiarą oszusta, a prawda wyjdzie na jaw w kolejnym odcinku. Czy Juliusz zdoła zdemaskować intrygę i ujawnić swoje prawdziwe intencje? Na Wspólnej w 4253 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 28 lipca o 20.15, przyniesie emocjonujące zwroty akcji. Marcelina i Smolny podejmują się prowokacji, by ujawnić oszustwa Sandry, jednak ich plan wymyka się spod kontroli. Sandra, nie przebierając w środkach, posunie się do kradzieży, by wrobić Smolnego w romans z Marceliną. W efekcie małżeństwo Krzysztofa i Basi stanie na krawędzi rozpadu. Basia, przekonana o zdradzie męża, wyrzuci go z domu. Tymczasem Marcelina i Smolny próbują zdobyć dowody na nielegalne działania Sandry i Andrzeja Brzozowskiego. Czy uda im się oczyścić swoje imię i ujawnić prawdę? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku.
0: Rancho powraca z nowym sezonem, a jego premiera zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Widzowie TVP 1 będą mogli obejrzeć 6 nowych odcinków pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźm. Akcja 11 sezonu rozgrywa się ponad dekadę po ostatnich wydarzeniach w Wilkowyjach. Solejuk, grany przez Sylwestra Maciejewskiego, mocno się postarzał, co widać w jego siwych włosach i zmarszczkach. Jego ekranowa żona, Solejukowa, wciąż zachowuje młodzieńczy wygląd, co podkreśla różnicę wieku między nimi. Mimo upływu lat, Solejukowie pozostają razem, choć ich dzieci opuszczają rodzinny dom. W nowym sezonie nie zabraknie niespodzianek, a fani z niecierpliwością czekają na powrót ulubionych bohaterów.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Rancho powraca z nowym sezonem, a w nim spektakularna metamorfoza Lodzi, granej przez Magdalenę Kutę. Jesienią 2026 roku widzowie zobaczą, jak żona Terepacha, teraz pani premierowa, przechodzi radykalną przemianę. Lodzia, znana z Rudych Loków, teraz nosi perukę, co wywołało burzę wśród fanów. Zdjęcie z planu, na którym pozuje z przyjaciółkami z Wilkowej, zaskoczyło wszystkich. Fani z trudem rozpoznali swoją ulubioną bohaterkę. W nowym sezonie Lodzia zmierzy się z życiem na salonach Warszawy. To będzie prawdziwa rewolucja w jej życiu i w serialu. Adriana Kalska, znana jako Iza Chodakowska z serialu M jak Miłość, odbija serca fanów swoimi wakacyjnymi zdjęciami. Aktorka, korzystając z urlopu na rajskiej plaży, prezentuje się w czerwonym, zmysłowym bikini. Choć nie zdradza, kto towarzyszy jej podczas wypoczynku, zdjęcia sugerują, że nie jest sama. Internauci są zachwyceni jej naturalnym pięknem i doskonałą formą, nie szczędząc komplementów. Kalska, ciesząc się słońcem i morskimi kąpielami, unika rozgłosu w sprawach sercowych, co tylko podsyca ciekawość fanów. Od czasu rozstania z Mikołajem Roznerskim w 2021 roku aktorka nie komentuje swojego życia uczuciowego. Jej zdjęcia na Instagramie wywołują lawinę pytań i spekulacji, ale jedno jest pewne. Kalska wie, jak przyciągnąć uwagę.
0: Akacjowa 38 to hiszpański serial pełen emocji i tajemnic, który można oglądać na TVP1. W 935 odcinku, który zostanie wyemitowany 17 sierpnia, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nadal nic nie widzi. Riera ujawnia Diegowi i Blance, że Samuel próbował zabić swojego brata. Don Felipe ratuje Elpenę przed karą śmierci. Samuel przejmuje opiekę nad Moisesem, ale dziecko trafia do szpitala. Serial opowiada także historię Carmen, która ucieka przed brutalnym mężem, rodzi córkę Innocencie. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Mezzo i Sara Miquel.
1: W najnowszych odcinkach Barw Szczęścia szykują się emocjonujące chwile z Olą i Justinem w rolach głównych. Po burzliwym kryzysie związanym z fałszywym nagraniem, które niemal zniszczyło ich związek, bohaterowie mają szansę na nowy początek. Zakulisowe zdjęcia pokazują ich w eleganckich strojach, co sugeruje udział w prestiżowej uroczystości. Choć producenci nie zdradzają szczegółów, ich radosne miny wskazują na zażegnanie dawnych sporów. Wydarzenie to może być przełomem w ich życiu, otwierając nowy rozdział pełen nadziei. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój tej historii. Czy to będzie ślub, czy inna uroczystość? Jedno jest pewne. Miłość Oli i Justina ma szansę rozkwitnąć na nowo.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1017 hektopaskali. W Poznaniu temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Gdańska przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Karol Nawrocki może stać się kluczowym liderem prawicy w Polsce. Robert Winnicki, były lider Ruchu Narodowego, nie wyklucza, że wokół prezydenta może powstać nowe ugrupowanie polityczne. Konflikty wewnętrzne w PiS mogą zmienić układ sił na prawicy, a znaczenie Nawrockiego ma rosnąć. Jarosław Kaczyński musi zmierzyć się z rosnącą pozycją innych liderów, w tym prezydenta.
3: W Prawie i Sprawiedliwości narasta napięcie. Kacper Płażyński ostro skrytykował Mateusza Morawieckiego, zarzucając mu podziały w partii. Jarosław Kaczyński zaapelował o spokój, podkreślając, że jedność jest kluczem do sukcesu. W czwartek mija termin na wystąpienie polityków PiS ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. W niemieckim Gorlitz trwa śledztwo w sprawie majowej eksplozji gazu, która zniszczyła kamienicę i zabiła 3 osoby. Podejrzani 27-letni Polak Bartosz K. i 33-letni Afgańczyk Zolmay K. zostali zatrzymani, ale w związku z innymi przestępstwami. Policja bada, czy eksplozja była wynikiem próby kradzieży miedzianych rur. Mieszkańcy miasta wciąż czekają na odpowiedzi dotyczące tej tragedii. Rosja w lipcu wystrzeliła na Ukrainę więcej pocisków balistycznych niż jest w stanie wyprodukować w ciągu miesiąca. Analitycy sugerują, że Kreml sięga po zgromadzone zapasy, co rodzi pytania o długoterminową strategię Moskwy. W obliczu rosnącej intensywności ataków Ukraina pilnie potrzebuje wzmocnienia obrony przeciwrakietowej systemami Patriot. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump obiecał Ukrainie licencję na produkcję pocisków do tych systemów, co może znacząco wzmocnić jej zdolności obronne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Australijska armia zaprezentowała nietypową wersję czołgu M1A2 Abrams, który został przemalowany, by przypominać chiński Type 99. To element szkolenia przygotowującego wojsko do potencjalnego konfliktu w regionie Indo-Pacyfiku. Czołg ma pomóc żołnierzom w rozpoznawaniu sprzętu przeciwnika i prowadzeniu obserwacji pola walki. Po zakończeniu ćwiczeń pojazd wróci do standardowej konfiguracji.
2: Pelargonie, popularne na polskich balkonach, mogą cierpieć z powodu nadmiernej wilgoci, co prowadzi do chorób grzybowych. Skutecznym rozwiązaniem jest domowy oprysk z drożdży piekarskich, który wzmacnia rośliny i działa przeciwgrzybiczo. Wystarczy rozpuścić 10 gramów drożdży w litrze ciepłej wody, dodać łyżeczkę cukru, a po godzinie rozcieńczyć w proporcji 1 do 10 i spryskać rośliny. Zabieg warto powtarzać co tydzień lub dwa.
3: Rośliny doniczkowe nie tylko zdobią nasze wnętrza, ale według zasad Feng Shui mogą przyciągać szczęście i dobrobyt. Grubosz jajowaty, znany jako drzewko szczęścia, oraz zamiokulkas zamiolistny to popularne gatunki, które symbolizują sukces finansowy i rozwój kariery. Bambus szczęścia, czyli Dracena sandera, oraz pachira wodna również kojarzone są z pozytywną energią i powodzeniem. Nawet jeśli nie przyniosą fortuny, z pewnością wprowadzą do domu przyjemną atmosferę. Kolekcje Opoczno, zaprezentowane na targach Sersej 2025 w Bolonii, są już dostępne w sprzedaży. Nowa technologia True Touch łączy różne struktury i wykończenia na jednej płytce, oferując zmysłowe doświadczenie. Kolekcje inspirowane są naturą, a ich faktura i gra światła przyciągają wzrok i zachęcają do dotyku. To kolejny krok w rozwoju marki, która łączy tradycję z nowoczesnością.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Na drodze krajowej numer 15 w Rakłowicach doszło do poważnego naruszenia przepisów ruchu drogowego. 20-letnia mieszkanka Milicza, kierując Nissanem, wyprzedzała na przejściu dla pieszych i niebezpiecznym zakręcie. Policja nałożyła na nią mandat w wysokości 2500 zł oraz 25 punktów karnych, co skutkuje utratą prawa jazdy. Funkcjonariusze apelują o zachowanie ostrożności na drodze. Arcybiskup Marek Jędraszewski podczas piątej narodowej modlitwy za ojczyznę w Strachocinie ostro skrytykował rząd Donalda Tuska. Duchowny zarzucił władzom, że proponowana edukacja zdrowotna może prowadzić do duchowej deprawacji najmłodszych. Skrytykował również język polityków, określając go jako pełen nienawiści i kłamstwa, z wyjątkiem prezydenta Karola Nawrockiego, który jako jedyny otrzymał od arcybiskupa pochwałę. Jędraszewski wezwał do przeciwstawiania się politycznemu cynizmowi wiarą. Aleksandra Kwaśniewska ujawniła, że jej ojciec, były prezydent Aleksander Kwaśniewski, z dystansem podchodzi do mediów społecznościowych, nazywając je dziełem szatana. Córka byłej głowy państwa mówiła o tym w podcaście Czułe Słówka. Rodzina Kwaśniewskich jest znana z bliskich relacji i wspólnych projektów, takich jak cykl Co powie tata? Premier Donald Tusk spędza weekend w Sopocie z rodziną po trudnym tygodniu w pracy. Koalicja Obywatelska zmaga się z kryzysem wizerunkowym i spadkami poparcia w sondażach. Problemy wynikają z afer wokół warszawskiego Szpitala Południowego i wysokich zarobków lekarzy. Tusk liczy, że czas z bliskimi pomoże mu zregenerować siły przed kolejnymi wyzwaniami w stolicy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Leszek Miller i jego żona Aleksandra są małżeństwem od wielu lat, ale ich historia miłosna zaczęła się od nietypowego podstępu. Mama Aleksandry nie przepadała za przyszłym zięciem, więc Miller korzystał z pomocy przyjaciela, by spotykać się z ukochaną. Przyjaciel, Augustyn Pawłowski, zapraszał Aleksandrę na spotkania, a za rogiem czekał na nią Leszek. Ostatecznie miłość przetrwała, a teściowa pokochała Millera jak syna.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1017 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie termometry pokażą 20 stopni i niewielkie zachmurzenie. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Pamela Stefanowicz i Mateusz Janusz, znani jako Fit Lovers, zostali rodzicami i już zdążyli podbić serca internautów zdjęciami z rodzinnego spaceru. Pamela, która jeszcze niedawno chwaliła się ciążowym brzuszkiem, teraz w mini wygląda, jakby nigdy nie była w ciąży. Choć tęskni za treningami, to na razie jej głównym treningiem jest opieka nad noworodkiem. Internauci nie szczędzą komplementów, a młodzi rodzice promienieją szczęściem, jakby odkryli nowy sens życia w codziennych spacerach.
2: Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem po 21 latach. Ale ślub? Nie, dziękujemy. Marta, nauczona doświadczeniem, woli dmuchać na zimne. Choć media szaleją, a memy kolekcjonuje jak znaczki, Mandaryna cieszy się z powrotu do przeszłości z mądrością 2026 roku. Miłość kwitnie, ale bez formalności, bo przecież przed Bogiem już są małżeństwem.
1: Kuba Frankowski i Kuba Mieczaj, znani jako duet Kuba i Kuba, szturmem zdobyli polską scenę muzyczną, choć nie są nawet spokrewnieni. Ci samoucy z liceum w Szczecinku, mimo że nie wygrali Must Be The Music, zyskali ogromną popularność i nominację do Fryderyka 2026. Teraz koncertują w ramach Męskiego Grania i walczą o bursztynowego słowika w Sopocie. Ciekawe, czy ich poprokowe brzmienia podbiją kolejne serca.
2: Anna Dymna, ikona polskiego kina, obchodzi dziś swoje 75. urodziny. Ta niezwykła aktorka, znana z ról delikatnych heroin, przeszła przez życie jak burza, pokonując dramaty, które mogłyby złamać niejedną osobę. Od wypadków samochodowych po burzliwe życie uczuciowe, Dymna zawsze wychodziła z opresji silniejsza, a jej metamorfoza na przestrzeni lat to prawdziwa lekcja życia. Mimo upływu lat, nadal zachwyca energią i klasą, udowadniając, że prawdziwa gwiazda nigdy nie gaśnie.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Olga Kalicka spędza wakacje na Majorce, gdzie za tydzień w luksusowym hotelu trzeba zapłacić nawet 50 tysięcy złotych. Oczywiście, to tylko drobnostka, jeśli ktoś chce cieszyć się 7 basenami, wodnymi zjeżdżalniami i całodobowym spa. A jeśli ktoś nie ma ochoty na takie wydatki, zawsze można poczekać do września, kiedy ceny spadają do zaledwie 16 tysięcy. W końcu, kto by nie chciał oglądać wschodów słońca w piżamie za taką cenę?
1: Dominika Serowska, ukochana Macina Hakiela, znowu w ciąży. Tym razem gwiazda zdradziła, że początek nie był łatwy, ale teraz czuje się lepiej. A kopniaczki malucha są jak nagroda. Imię dla drugiego dziecka już wybrane. Oczywiście nietuzinkowe, bo przecież nie może być jak pół przedszkola. Płeć dziecka pozostaje tajemnicą, ale jedno jest pewne. Serowska nie boi się żadnych pytań. Nawet tych najbardziej absurdalnych.
2: AC/DC, mimo że ich metryki wskazują na sędziwy wiek, wciąż nie zwalniają tempa. Brian Johnson, który w tym roku kończy 79 lat, przyznaje, że teraz czerpie z koncertów więcej radości niż kiedykolwiek. Angus Young żartuje, że jego największym zmartwieniem na scenie jest nie potknąć się z gitarą. Wygląda na to, że rock and roll to nie tylko muzyka, ale i sposób na wieczną młodość. Brandon Flowers, znany z The Killers, po ponad dekadzie przerwy powraca z solowym albumem Thrasher. Jego nowy singiel Paradise to country z nutką nostalgii, inspirowany historiami rodziny pracującej w kasynach Las Vegas. Album nagrany w legendarnym RCA Studio A w Nashville pełen jest osobistych wspomnień z dzieciństwa Flowersa w Utah. Wraz z premierą płyty artysta wyruszy w trasę koncertową, odwiedzając m.in. Londyn i Dublin. Czyżbyśmy mieli nowego króla country?
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jonathan Davis, znany głos metalu, postanowił zaskoczyć fanów i zaśpiewać klasyk Korna w orkiestralnej aranżacji podczas koncertu Yoshiki w Los Angeles. Występ przyciągnął uwagę nie tylko muzyką, ale i modową reinterpretacją smokingu, którą zaprezentował Davis. Tymczasem Korn, mimo obietnic, wciąż nie wydaje nowej muzyki, choć od lat pracuje w studiu. Na pocieszenie zespół zagra w Polsce 17 listopada w krakowskiej Tauron Arenie. Kanadyjska legenda rocka, zespół Rush. Po dekadzie przerwy wraca na scenę i to z przytupem. Plotki głoszą, że muzycy negocjują rezydenturę w nowoczesnej hali Sphere w Las Vegas, gdzie już występowały takie gwiazdy jak U2 czy Eagles. Czyżby Rush szykowali się na podbój Vegas, a może nawet nowy album? Fani zacierają ręce, a my czekamy na oficjalne potwierdzenie. Tymczasem polscy wielbiciele mogą szykować się na koncert w Krakowie w marcu przyszłego roku.
1: System of a Down powrócił do Europy, a Polska miała zaszczyt gościć ich aż 2 razy w ten weekend. Warszawski P, Gi, E Narodowy, pękał w szwach, a fani nie dali się zniechęcić nawet deszczowi, który próbował popsuć zabawę. Zespół, wspierany przez Acid Bath i Queens of the Stone Age, zagrał swoje największe hity, a Daron Malakian świętował urodziny przy gromkim Happy Birthday od publiczności. Mosh Pit, limitowane kostki do gitary i niekończąca się energia, to był weekend, który na długo zostanie w pamięci fanów ciężkich brzmień.
2: Festival Colors of Ostrava znów pokazał, że deszcz to tylko dodatkowy efekt specjalny. Tłumy fanów, wyprzedane strefy i niezapomniane występy, jak przejazd 21 Pilots na Diabelskim Młynie, to tylko część atrakcji. Nawet kapryśna pogoda nie zdołała pokrzyżować planów organizatorom, którzy z uśmiechem na twarzy przyjęli wyzwanie. A teraz wszyscy czekają na kolejną edycję, bo przecież kto nie chciałby znów przeżyć takiej przygody?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie doszło dziś do paraliżu na linii metra M1. Po godzinie 17 wstrzymano ruch w centrum miasta z powodu bagażu na torach przy stacji Centrum. Metro kursuje teraz w dwóch pętlach, a na ulicę wyjechały autobusy zastępcze. To już drugi incydent tego dnia. Wcześniej na stacji Wawrzyszew doszło do wypadku z wózkiem dziecięcym. W Warszawie doszło do incydentu, w którym samochód należący do Ukrainki został pokryty obraźliwymi napisami. Stołeczna policja sprawdza, czy wpłynęło zawiadomienie o przestępstwie. Nagranie z tego zdarzenia wywołało falę komentarzy w sieci. Wzrost liczby zgłoszeń dotyczących przestępstw z nienawiści wobec Ukraińców w Polsce jest coraz bardziej zauważalny. W Sokołowie Podlaskim policja zatrzymała pijanego kierowcę autobusu. 63-letni mężczyzna miał niespełna 1 promil alkoholu we krwi. Pasażerowie musieli poczekać na zmiennika, który bezpiecznie dowiózł ich do celu. Kierowcy grozi teraz do 3 lat więzienia oraz utrata prawa jazdy.
2: Policja zatrzymała 27-letniego mężczyznę podejrzanego o 2 brutalne ataki na Dworcu Zachodnim w Warszawie. Ofiarami byli 40-letnia obywatelka Białorusi i 52-letni mężczyzna, którzy doznali obrażeń. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu sprawcy na 3 miesiące. Mężczyzna był już wcześniej notowany za przestępstwa narkotykowe i przeciwko życiu.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Na przełomie lipca i sierpnia nad Polską pojawią się mikrobalony stratosferyczne w ramach ćwiczeń amerykańskiego dowództwa wielodomenowego w Europie. Wojsko zapewnia, że nie stanowią one zagrożenia dla mieszkańców i nie wpłyną na codzienne życie. Apeluje jednak, by nie dotykać elementów balonów, jeśli

0: spadną na ziemię i zgłaszać je odpowiednim służbom. Balony będą wykorzystywane do obserwacji i wspierania łączności.
1: Na Białołęce rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy nowej linii metra M4. Geolodzy badają grunt w rejonie skrzyżowania ulic Modlińskiej i Płochocińskiej, co jest pierwszym krokiem do realizacji tej inwestycji. Linia M4 połączy Wilanów z Białołęką, przebiegając przez 9 dzielnic i Wisłę, a jej zakończenie planowane jest na jesień 2027 roku. Nowe metro będzie w pełni zautomatyzowane, co oznacza, że pociągi będą poruszać się bez maszynistów. Na warszawskiej ulicy Żelaznej doszło do kontrowersyjnej sytuacji z udziałem radiowozu. Kamera samochodowa uchwyciła, jak oznakowany pojazd policyjny przejeżdża obok przejścia dla pieszych, podczas gdy inni kierowcy zatrzymali się, by przepuścić kobietę z dwojgiem dzieci. Komenda Stołeczna Policji analizuje nagranie, które wywołało burzę w mediach społecznościowych. Na ostateczne stanowisko policji w tej sprawie trzeba jeszcze poczekać.
0: 23-letni Jakub K. został skazany na 25 lat więzienia za morderstwo swojej partnerki, Justyny B. Do zbrodni doszło pod koniec 2023 roku w Krakowie. Mężczyzna po dokonaniu przestępstwa wyjechał z Polski, ale później sam zgłosił się na policję. Wyrok jest prawomocny, a motywy zbrodni pozostają nieznane.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Chojnie w województwie zachodniopomorskim odnaleziono ciało kobiety. Policja szybko zorganizowała obławę, w wyniku której zatrzymano 19-latka, podejrzewanego o związek z tą tragedią. Pojawiają się informacje, że zatrzymany może być synem ofiary. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Gryfinie, która bada okoliczności zdarzenia. W niedzielę 19 lipca na drodze ekspresowej S5 doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 16-letni motocyklista. Młody kierowca, zaledwie 4 tygodnie po zdobyciu prawa jazdy, wjechał w tył samochodu, co doprowadziło do jego śmierci. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, obrażenia okazały się zbyt poważne. Policja potwierdziła, że nastolatek posiadał wymagane uprawnienia do kierowania motocyklem.
0: Ponad 74 tysiące kilometrów przejechali uczestnicy rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski w Białymstoku, co dało miastu piąte miejsce wśród dużych miast. W klasyfikacji generalnej triumfowały Świdnica, Puławy i Skierniewice. Wśród białostockich rowerzystów najwięcej kilometrów pokonali Michał Danowski i Wioleta Zachar. Nagrodę specjalną, nowy rower, wylosował Jerzy Simoniuk.
1: Jagiellonia Białystok zmierzy się ze szkockim Rangers FC w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Europy. To trudne wyzwanie, ponieważ Rangers to czołowa drużyna Ligi Szkockiej. Pierwszy mecz odbędzie się 6 sierpnia w Białymstoku, a rewanż tydzień później na Ibrox Stadium w Szkocji. Jagiellonia zajęła trzecie miejsce w Ekstraklasie, co dało jej szansę na europejskie rozgrywki.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dziś mija 47 lat od tajemniczego zniknięcia braci Palasików z dolnośląskiego Stronia Śląskiego. 8-letni Mariusz i 10-letni Andrzej zaginęli w 1979 roku, gdy bawili się przed domem. Mimo upływu lat i licznych prób wyjaśnienia sprawy, ich losy pozostają nieznane. Rodzina wciąż ma nadzieję na odnalezienie braci, a sprawa pozostaje otwarta w policyjnych rejestrach. Tragiczny finał poszukiwań 24-letniej Jessiki z Wrocławia. Ciało młodej modelki znaleziono w zbiorniku wodnym niedaleko jej domu. Wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują, że przyczyną śmierci było utonięcie, a dotychczasowe dowody nie sugerują udziału osób trzecich. Prokuratura prowadzi dalsze śledztwo w tej sprawie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Wrocław za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 19 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Komisja Europejska nałożyła rekordową karę na platformę AliExpress, należącą do chińskiego giganta Alibaba. Grzywna wynosi 550 milionów euro i jest efektem niewystarczającej walki z nielegalnymi i niebezpiecznymi produktami sprzedawanymi w Europie. To najwyższa kara w historii unijnego aktu o usługach cyfrowych. AliExpress ma czas do 20 października na wprowadzenie działań naprawczych. Platforma krytykuje decyzję komisji, twierdząc, że kara jest nieproporcjonalna. Sprawa może prowadzić do dalszych sporów prawnych między AliExpress a Unią Europejską.
2: Anna Dymna, znana polska aktorka, obchodzi dziś swoje 75. urodziny. Z tej okazji przypominamy, że przeszła na emeryturę w 2022 roku, a jej świadczenie okazało się wyższe niż wcześniejsza pensja. To efekt 10 dodatkowych lat pracy. Dymna przyznała, że decyzja o emeryturze była podyktowana presją otoczenia, ale finansowo wyszła na tym korzystnie. Warto zaznaczyć, że sytuacja Dymnej jest wyjątkiem, ponieważ wielu artystów w Polsce otrzymuje niskie emerytury i musi dalej pracować. Anna Dymna jest pamiętana z ról w takich filmach jak Znachor czy Królowa Bona. Amsterdam został liderem dostępności kawy w Europie w 2026 roku. Mimo, że ceny espresso są tam wysokie, dzięki wysokim zarobkom mieszkańcy mogą pozwolić sobie na zakup aż 1467 filiżanek miesięcznie. Warszawa, choć plasuje się na 14. miejscu pod względem ceny, zajmuje dopiero 17. miejsce w dostępności, z możliwością zakupu 791 filiżanki. Wschodnie i południowe stolice Europy, mimo niskich cen kawy, mają najniższą dostępność ze względu na niskie zarobki. Kiszyniów z najtańszą kawą oferuje jedynie 523 filiżanki miesięcznie na przeciętną pensję. Ranking pokazuje, że cena nie zawsze odzwierciedla realną dostępność. Choć polska reprezentacja nie zagrała na Mundialu 2026, Polacy nie odpuścili piłkarskich emocji. Sklepy odnotowały wzrost sprzedaży przekąsek, a lody okazały się hitem z 28% wzrostem. Kibice chętnie sięgali też po mrożone frytki, pizzę i pierogi, co pokazuje, że woleli spędzać czas przed telewizorem niż w kuchni. Słodkie przekąski również cieszyły się popularnością, z czekoladkami na czele. Wieczorem czeka nas finał, w którym zmierzą się Argentyna i Hiszpania.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Seniorzy mogą skorzystać z wielu bezpłatnych usług stomatologicznych w ramach NFZ. Raz na 5 lat przysługuje im darmowa proteza zębowa, a od 2025 roku także nowoczesne protezy typu overdenture. NFZ refunduje również naprawy protez co 2 lata. Białe plomby i leczenie kanałowe są dostępne bezpłatnie tylko dla zębów przednich. Seniorzy mogą także raz w roku wykonać scaling oraz do 3 badań kontrolnych. Od 2025 roku dostępny jest również darmowy pantomogram raz na 5 lat. Wielu seniorów w Polsce szuka dodatkowego wsparcia finansowego z powodu rosnących kosztów życia. Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej oferują różne formy pomocy, w tym zasiłki stałe, okresowe i celowe. Kryterium dochodowe to 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom niesamodzielnym, niezależnie od dochodu. Wnioski można składać w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej, a niezbędny jest wywiad środowiskowy. Seniorzy powinni pamiętać, że przekroczenie progu dochodowego nie zawsze oznacza odmowę pomocy. Ceny żywności w Polsce rosną w szybkim tempie, co jest efektem droższej benzyny. Konsumenci coraz częściej szukają promocji i odwiedzają targowiska, aby zaoszczędzić. Na bazarach i w sklepach ceny pieczywa, mięsa i warzyw są wyższe niż jeszcze kilka tygodni temu. W Warszawie popularność zyskuje bazar Olimpia, gdzie można znaleźć tańsze produkty. Wzrost cen dotyka także piekarni, gdzie jagodzianki i pieczywo są coraz droższe. W obliczu drożyzny Polacy zmieniają swoje nawyki zakupowe, aby zmniejszyć wydatki.
1: Lockheed Martin wprowadza nowy system obrony powietrznej PAC-3AC, który jest ponad 2-krotnie tańszy od poprzednich modeli. System ten ma być szybko wdrażany i zintegrowany z istniejącymi systemami Patriot i IBCS, co zwiększy zdolności obronne sojuszników. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie, Boeing i L3Harris zwiększają produkcję kluczowych komponentów do pocisków PAC-3. Boeing planuje zwiększyć produkcję głowic, naprowadzających o 30% w 2025 i kolejne 30% w 2026. Roku. Prezydent Donald Trump apeluje o przyspieszenie produkcji uzbrojenia, podkreślając potrzebę uzupełnienia zapasów. Raport CSIS wskazuje na postępy w przygotowaniu amerykańskiej bazy przemysłowej do warunków wojennych, ale wyzwaniem pozostają długie czasy realizacji zamówień.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa pozostaje partnerem strategicznym Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Umowa na kolejne 2 lata została podpisana w nowo wybudowanej hali wystawienniczej, która zadebiutuje podczas tegorocznej edycji targów. To wydarzenie zapowiada się rekordowo, z udziałem blisko 1000 wystawców z całego świata. Premierowa ekspozycja PGZ w Nowej Hali ma być jednym z głównych punktów programu. Współpraca PGZ i targów Kielce umacnia pozycję MSPO jako kluczowego wydarzenia w europejskim sektorze obronnym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Obecnie w Warszawie powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Bydgoszczy jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia Krystyna Złota zmaga się z postępującą chorobą Alzheimera. Jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza, co stawia jej męża, Krzysztofa Jaworskiego, w trudnej sytuacji. Pomimo ogromnego zmęczenia i stresu, Krzysztof nie chce przyznać się bliskim, jak poważna jest sytuacja. Jesienią, w nowych odcinkach, Jaworski otrzyma pomoc od Wandy Kępskiej, która sama wiele przeszła. Krystyna zaczyna postrzegać Krzysztofa jako wroga, co dodatkowo komplikuje sytuację. Jaworski, przytłoczony obowiązkami, szuka wytchnienia w restobarze Sezonowy. Prawda o stanie Krystyny w końcu wyjdzie na jaw, a Krzysztof przyzna, że potrzebuje wsparcia. Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4252 odcinek, który zostanie wyemitowany 27 lipca o 20.15 na TVN. Krystyna, pełna niepokoju, dowiaduje się, że na kardiologię trafił starszy pan, co zbiega się z jej randką z Januszem. Zdezorientowana odwiedza szpital, by dowiedzieć się więcej o tajemniczym pacjencie. Tymczasem Juliusz, który podszywa się pod Janusza, również jest obecny w szpitalu. Krystyna, nieświadoma oszustwa, zaczyna darzyć starszego pana czułością, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Wkrótce okaże się, że Krystyna padła ofiarą oszusta, a prawda wyjdzie na jaw w kolejnym odcinku. Czy Juliusz zdoła zdemaskować intrygę i ujawnić swoje prawdziwe intencje? Na wspólnej w 4253 odcinku, który zostanie wyemitowany we wtorek, 28 lipca o 20.15, przyniesie emocjonujące zwroty akcji. Marcelina i Smolny podejmują się prowokacji, by ujawnić oszustwa Sandry, jednak ich plan wymyka się spod kontroli. Sandra, nie przebierając w środkach, posunie się do kradzieży, by wrobić Smolnego w romans z Marceliną. W efekcie małżeństwo Krzysztofa i Basi stanie na krawędzi rozpadu. Basia, przekonana o zdradzie męża, wyrzuci go z domu. Tymczasem Marcelina i Smolny próbują zdobyć dowody na nielegalne działania Sandry i Andrzeja Brzozowskiego. Czy uda im się oczyścić swoje imię i ujawnić prawdę? Odpowiedzi już w najbliższym odcinku.
2: Rancho powraca z nowym sezonem, a jego premiera zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Widzowie TVP 1 będą mogli obejrzeć 6 nowych odcinków pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźm. Akcja 11 sezonu rozgrywa się ponad dekadę po ostatnich wydarzeniach w Wilkowyjach. Solejuk, grany przez Sylwestra Maciejewskiego, mocno się postarzał, co widać w jego siwych włosach i zmarszczkach. Jego ekranowa żona, Solejukowa, wciąż zachowuje młodzieńczy wygląd, co podkreśla różnicę wieku między nimi. Mimo upływu lat, Solejukowie pozostają razem, choć ich dzieci opuszczają rodzinny dom. W nowym sezonie nie zabraknie niespodzianek, a fani z niecierpliwością czekają na powrót ulubionych bohaterów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Rancho powraca z nowym sezonem, a w nim spektakularna metamorfoza Lodzi, granej przez Magdalenę Kutę. Jesienią 2026 roku widzowie zobaczą, jak żona Terepacha, teraz pani premierowa, przechodzi radykalną przemianę. Lodzia, znana z rudych loków, teraz nosi perukę, co wywołało burzę wśród fanów. Zdjęcie z planu, na którym pozuje z przyjaciółkami z Wilkowej, zaskoczyło wszystkich. Fani z trudem rozpoznali swoją ulubioną bohaterkę. W nowym sezonie Lodzia zmierzy się z życiem na salonach Warszawy. To będzie prawdziwa rewolucja w jej życiu i w serialu. Adriana Kalska, znana jako Iza Chodakowska z serialu M jak Miłość, odbija serca fanów swoimi wakacyjnymi zdjęciami. Aktorka, korzystając z urlopu na rajskiej plaży, prezentuje się w czerwonym, zmysłowym bikini. Choć nie zdradza, kto towarzyszy jej podczas wypoczynku, zdjęcia sugerują, że nie jest sama. Internauci są zachwyceni jej naturalnym pięknem i doskonałą formą, nie szczędząc komplementów. Kalska, ciesząc się słońcem i morskimi kąpielami, unika rozgłosu w sprawach sercowych, co tylko podsyca ciekawość fanów. Od czasu rozstania z Mikołajem Roznerskim w 2021 roku aktorka nie komentuje swojego życia uczuciowego. Jej zdjęcia na Instagramie wywołują lawinę pytań i spekulacji, ale jedno jest pewne. Kalska wie, jak przyciągnąć uwagę.
2: Akacjowa 38 to hiszpański serial pełen emocji i tajemnic, który można oglądać na TVP1. W 935 odcinku, który zostanie wyemitowany 17 sierpnia, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nadal nic nie widzi. Riera ujawnia Diegowi i Blance, że Samuel próbował zabić swojego brata. Don Felipe ratuje El Penę przed karą śmierci. Samuel przejmuje opiekę nad Moisesem, ale dziecko trafia do szpitala. Serial opowiada także historię Carmen, która ucieka przed brutalnym mężem, rodzi córkę Innocencie. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Mezzo i Sara Miquel.
1: W najnowszych odcinkach Barw Szczęścia szykują się emocjonujące chwile z Olą i Justinem w rolach głównych. Po burzliwym kryzysie związanym z fałszywym nagraniem, które niemal zniszczyło ich związek, bohaterowie mają szansę na nowy początek. Zakulisowe zdjęcia pokazują ich w eleganckich strojach, co sugeruje udział w prestiżowej uroczystości. Choć producenci nie zdradzają szczegółów, ich radosne miny wskazują na zażegnanie dawnych sporów. Wydarzenie to może być przełomem w ich życiu, otwierając nowy rozdział pełen nadziei. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój tej historii. Czy to będzie ślub, czy inna uroczystość? Jedno jest pewne. Miłość Oli i Justina ma szansę rozkwitnąć na nowo.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Prawie i Sprawiedliwości trwa napięcie. Politycy partii mają czas do czwartku, by zrezygnować z działalności w wewnętrznych stowarzyszeniach, takich jak Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Jarosław Kaczyński i były premier Morawiecki niedawno rozmawiali, a kolejne spotkanie nie jest wykluczone, choć nie ma go w kalendarzu. Kierownictwo PiS podjęło uchwałę zobowiązującą działaczy do opuszczenia stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Katarzyna Lubnauer ostro skrytykowała prezydenta Karola Nawrockiego w porannej rozmowie RMF FM. Wiceszefowa MEN zarzuciła mu blokowanie ważnych zmian i nazwała go siewcą destrukcji. Odniosła się także do sytuacji w PiS, porównując ją do brazylijskiej telenoweli. Lubnauer nie spodziewa się jednak rozpadu partii.
2: Karol Nawrocki może stać się kluczowym liderem prawicy w Polsce. Robert Winnicki, były lider Ruchu Narodowego, nie wyklucza, że wokół prezydenta może powstać nowe ugrupowanie polityczne. Konflikty wewnętrzne w PiS mogą zmienić układ sił na prawicy, a znaczenie Nawrockiego ma rosnąć. Jarosław Kaczyński musi zmierzyć się z rosnącą pozycją innych liderów, w tym prezydenta.
0: Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zamiast spędzać czas na politycznych naradach, postanowił zająć się pracami ogrodowymi. W weekend osobiście kupił materiały budowlane i zajął się budową opaski z płyt chodnikowych wokół altanki. Czarnek podkreśla, że chwila oddechu od polityki dobrze mu zrobiła. Tymczasem w Prawie i Sprawiedliwości trwa intensywna walka frakcyjna.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W niemieckim Görlitz trwa śledztwo w sprawie majowej eksplozji gazu, która zniszczyła kamienicę i zabiła 3 osoby. Podejrzani 27-letni Polak Bartosz K. i 33-letni Afgańczyk Zolmay K. zostali zatrzymani, ale w związku z innymi przestępstwami. Policja bada, czy eksplozja była wynikiem próby kradzieży miedzianych rur. Mieszkańcy miasta wciąż czekają na odpowiedzi dotyczące tej tragedii.
2: Rosyjski rząd przedłożył Dumie Państwowej projekt ustaw rozszerzających rekrutację więźniów na wojnę przeciwko Ukrainie. Nowe przepisy pozwolą na wysyłanie na front osób skazanych za poważne przestępstwa, co jest odpowiedzią na spadającą liczbę osadzonych w rosyjskich więzieniach. W Rosji odnotowuje się także wzrost brutalnej przestępczości, co wiązane jest z powrotem z frontu straumatyzowanych żołnierzy. Tymczasem Ukraina prognozuje jesienną mobilizację do 500 tysięcy żołnierzy.
0: Rosja w lipcu wystrzeliła na Ukrainę więcej pocisków balistycznych niż jest w stanie wyprodukować w ciągu miesiąca. Analitycy sugerują, że Kreml sięga po zgromadzone zapasy, co rodzi pytania o długoterminową strategię Moskwy. W obliczu rosnącej intensywności ataków Ukraina pilnie potrzebuje wzmocnienia obrony przeciwrakietowej systemami Patriot. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump obiecał Ukrainie licencję na produkcję pocisków do tych systemów, co może znacząco wzmocnić jej zdolności obronne. Od 1 lipca w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej działa nowy komponent obrony pogranicza, który ma wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski. 4 nowo utworzone brygady, w tym Podlaska i Warmińsko-Mazurska, będą odpowiadać za zarządzanie infrastrukturą obronną oraz współpracę ze Strażą Graniczną. Nowa struktura zwiększy udział zawodowych żołnierzy i wprowadzi nowoczesne systemy bezzałogowe. To odpowiedź na współczesne zagrożenia i nawiązanie do tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza z II Rzeczypospolitej.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Suszarka do włosów to nieodłączny element codziennej pielęgnacji, ale niewłaściwe jej użycie może pogorszyć kondycję włosów. Eksperci zalecają suszenie z odległości od 20 do 30 cm i unikanie zbyt wysokiej temperatury. Warto również stosować kosmetyki termoochronne i kończyć suszenie chłodnym nawiewem. Takie proste zmiany mogą znacząco poprawić wygląd i wytrzymałość włosów. Policja w Krakowie zatrzymała mężczyznę podejrzanego o rozbój na 12-letnim chłopcu w Skawinie. Do zdarzenia doszło 13 lipca, kiedy napastnik zepchnął chłopca z roweru i odjechał skradzionym jednośladem. Dzięki szybkiej akcji funkcjonariuszy rower o wartości 1700 zł został odzyskany, a 24-letni sprawca usłyszał zarzuty. Grozi mu teraz kara więzienia od 2 do 12 lat. Według astrologii niektóre znaki zodiaku wyróżniają się wyjątkowym opanowaniem w stresujących sytuacjach. Koziorożce, byki, wagi, panny i wodniki potrafią zachować zimną krew i podejmować trafne decyzje pod presją. Choć astrologia nie jest naukowo potwierdzona, te znaki często wykazują się rozsądkiem i cierpliwością, co pomaga im radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Aleksandra Kwaśniewska ujawniła, że jej ojciec, były prezydent Aleksander Kwaśniewski, z dystansem podchodzi do mediów społecznościowych, nazywając je dziełem szatana. Córka byłej głowy państwa mówiła o tym w podcaście Czułe Słówka. Rodzina Kwaśniewskich jest znana z bliskich relacji i wspólnych projektów, takich jak cykl Co powie tata.
1: Słuchacie Radia Super Express. Leszek Miller i jego żona Aleksandra są małżeństwem od wielu lat, ale ich historia miłosna zaczęła się od nietypowego podstępu. Mama Aleksandry nie przepadała za przyszłym zięciem, więc Miller korzystał z pomocy przyjaciela, by spotykać się z ukochaną. Przyjaciel, Augustyn Pawłowski, zapraszał Aleksandrę na spotkania, a za rogiem czekał na nią Leszek. Ostatecznie miłość przetrwała, a teściowa pokochała Millera jak syna.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Krakowie niewielkie zachmurzenie i temperatura 20 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Agnieszka Chyży, znana prezenterka, postanowiła odpocząć od świata online i zniknąć z mediów społecznościowych na wakacje. Niestety, zamiast błogiego relaksu, skończyło się na złamanym palcu u stopy. Patrząc w niebo, potknęła się i teraz wraca do pracy na jednej nodze. Cóż, czasem nawet gwiazdy muszą stawić czoła grawitacji. Kto by pomyślał, że teleturniej o rodzinnych potyczkach przetrwa pół wieku? Family Feud, amerykański pierwowzór naszej familiady, właśnie obchodzi swoje 50. urodziny. A w Polsce Karol Strasburger od 32 lat niezmiennie prowadzi familiadę, choć początkowo miał to robić Paweł Wawrzecki. Cóż, widocznie niektóre rzeczy są po prostu nie do zastąpienia, jak kultowe suchary Strasburgera. Joanna Koroniewska i Maciej Bowbor, ulubieńcy internetu, zaskakują szczerością. Choć ich związek wydaje się być idealny, aktorka przyznaje, że daleko im do perfekcji. To ciężka robota, niemal każdego dnia, mówi Koroniewska, podkreślając, że media społecznościowe pokazują tylko wycinek rzeczywistości. Cóż, nawet w świecie celebrytów nie wszystko jest takie, jak się wydaje.
2: Kaja Paschalska, znana z Klanu, znowu zaskakuje. Na weselu, które odbyło się w miniony weekend, aktorka zaprezentowała się w kreacji, która sprawiła, że internauci porównali ją do samej Nicole Kidman. Zwiewna sukienka z falbanami i głębokim wycięciem na plecach odsłoniła jej imponujący tatuaż. A wszystko to uwiecznione na Instagramie, bo przecież kto by się przejmował prywatnością, gdy można zbierać lajki?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: W Jeruzalu, znanym z serialu Rancho, fani mogą się cieszyć nową miniserią Rancho – Zemsta Wiedźm, której premiera planowana jest na jesień 2026 roku. Choć muzeum serialu nie powstanie, miejscowość nadal przyciąga turystów dzięki corocznym zlotom i wystawom zdjęć. Burmistrz Jeruzala, Dariusz Jaszczuk, stawia na rozwój lokalnej atrakcyjności poprzez oznaczanie miejsc związanych z kręceniem serialu. A wszystko to przy wsparciu lokalnych przedsiębiorców, którzy doskonale wykorzystują sławę serialu, oferując pamiątki i lokalne rękodzieło.
2: Bonnie Tyler, brytyjska ikona muzyki, odeszła 8 lipca, pozostawiając fanów w szoku. Mimo że planowała powrót na scenę, życie miało inne plany. Pogrzeb odbędzie się dopiero 15 sierpnia w jej rodzinnej Walii, a rodzina prosi, by zamiast kwiatów wspierać szpitale i organizacje charytatywne. Cóż, nawet po śmierci Bonnie potrafi zaskakiwać. Guns N' Roses, zespół, który już na starcie zdobył serca fanów, znów zaskakuje. Do sieci trafiła taśma z prób zespołu sprzed 4 dekad, zawierająca wczesne wersje takich hitów jak Night Train czy Rocket Queen. Nagranie, które przez lata było skrywane przez wybranych członków społeczności, teraz jest dostępne dla wszystkich dzięki kanałowi Reds GNR Videos na YouTubie. Cóż, lepiej późno niż wcale, prawda?
1: W 1967 roku doszło do jednego z najbardziej absurdalnych połączeń w historii muzyki. Jimi Hendrix, mistrz gitary i psychodelicznych brzmień, został supportem dla popowej grupy The Monkees, idoli nastolatek. Jak można się domyślić, młode fanki nie były gotowe na jego muzyczne ekscesy, a sam Hendrix szybko zrezygnował z tej trasy, pokazując publiczności środkowy palec. Na koniec menedżerowie wymyślili bajkę o protestach konserwatywnej organizacji, by ratować wizerunek artysty. Cóż, czasem nawet rockowy buntownik musi uciekać przed popcornem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że stara kanapa i przypadek mogą stworzyć muzyczne arcydzieło? Podczas nagrywania Something in the Way, Nirwany, Kurt Cobain zrezygnował z tradycyjnych metod i zaszył się w reżyserce, by w ciszy i spokoju zagrać swoją wizję. Dave Grohl musiał grać najciszej w swoim życiu, a producent Butch Vig wyłączył wszystko, co mogło zakłócić nagranie. Efekt? Utwór, który po latach znów podbił listy przebojów dzięki filmowi The Batman. Czasem wystarczy odrobina chaosu, by stworzyć coś niezapomnianego. Ozzy Osbourne, nieśmiertelny książę ciemności, wciąż króluje na Spotify, choć odszedł z tego świata w lipcu zeszłego roku. Jego muzyka, jak widać, łączy pokolenia, a liczby odtworzeń mówią same za siebie. Fani na całym świecie nie mogą się oprzeć jego ponadczasowym klasykom, które każdy szanujący się fan rocka powinien znać na pamięć. A który utwór jest najpopularniejszy? Cóż, to już pozostawiamy waszej wyobraźni, bo przecież wszyscy wiedzą, że Ozzy to legenda, której nie trzeba przedstawiać. Metallica szykuje się do podboju Las Vegas w hali Sphere, która wygląda jak coś z kosmosu. Lars Ulrich, perkusista zespołu, nie kryje ekscytacji, choć przyznaje, że przygotowania to prawdziwe wyzwanie. Koncerty w formule No Repeat Weekend mają być jak jazda bez trzymanki, z unikalnymi setlistami na każdy występ. Sphere to nie tylko hala, to prawdziwy gigant technologiczny, który kosztował ponad 2 miliardy dolarów. Ciekawe, czy Metallica zagra tam coś z płyt, których na żywo nie usłyszymy. Robert Plant, legendarny głos Led Zeppelin, zostanie uhonorowany nagrodą za całokształt twórczości przez The Americana Music Association. Wygląda na to, że jego romans z muzyką Americana nie tylko przetrwał próbę czasu, ale i przyniósł mu kolejne laury. Ciekawe, że jeszcze niedawno Plant rozważał wyrzucenie swojego ostatniego albumu do kosza, a teraz odbiera prestiżowe wyróżnienia. Gala odbędzie się 16 września w Nashville, a my możemy tylko zastanawiać się, co jeszcze ten artysta ma w zanadrzu.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Toruniu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podróż metrem w Warszawie jest dziś utrudniona. Z powodu zdarzenia na stacji Wawrzyszew pociągi linii M1 kursują tylko między Kabatami a Słodowcem. Trzy stacje, Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny, są wyłączone z ruchu. Dla pasażerów uruchomiono autobusową komunikację zastępczą na trasie metro Młociny, metro Słodowiec. Tragiczne wydarzenie na dzikim kąpielisku w Karczewie zakończyło się śmiercią 6-letniej Renatki. Dziewczynka zniknęła pod wodą 26 czerwca i mimo szybkiej reanimacji oraz hospitalizacji zmarła 5 lipca. Pogrzeb odbył się w miniony czwartek, a duchowny podzielił się bolesnymi słowami matki zmarłej. Policja nadal bada okoliczności tego tragicznego wypadku.
2: Policja zatrzymała 27-letniego mężczyznę podejrzanego o 2 brutalne ataki na Dworcu Zachodnim w Warszawie. Ofiarami byli 40-letnia obywatelka Białorusi i 52-letni mężczyzna, którzy doznali obrażeń. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu sprawcy na 3 miesiące. Mężczyzna był już wcześniej notowany za przestępstwa narkotykowe i przeciwko życiu.
1: 19-latek z gminy Jadów, mimo sądowego zakazu, ponownie wsiadł za kierownicę i próbował uciec przed policją. W trakcie pościgu uszkodził radiowóz, a samochód porzucił w lesie. Został zatrzymany i usłyszał 6 zarzutów. Grozi mu do 5 lat więzienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Białołęce rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy nowej linii metra M4. Geolodzy badają grunt w rejonie skrzyżowania ulic Modlińskiej i Płochocińskiej, co jest pierwszym krokiem do realizacji tej inwestycji. Linia M4 połączy Wilanów z Białołęką, przebiegając przez 9 dzielnic i Wisłę, a jej zakończenie planowane jest na jesień 2027 roku. Nowe metro będzie w pełni zautomatyzowane, co oznacza, że pociągi będą poruszać się bez maszynistów. W czerwcu ceny kluczowych artykułów nieco spadły, ale koszty życia wciąż są wysokie. Badanie ASM SFA wykazało, że najtańsze zakupy zrobimy w Auchan, gdzie za podstawowy koszyk zapłacimy średnio 289 zł i 94 grosze. Najdroższe zakupy czekają nas w Aldi, gdzie ceny sięgają niecałe 351 zł. Mimo czerwcowych obniżek, w skali roku ceny w Biedronce i Lidlu wzrosły odpowiednio o ponad 9% i ponad 7%.
2: Poland Rock Festival w Czaplinku zbliża się wielkimi krokami. Apol Regio uruchamia specjalne połączenia kolejowe, by ułatwić dojazd uczestnikom. Od 28 lipca na trasę wyjedzie aż 30 dodatkowych składów dziennie, w tym kursy nocne. Pociągi będą obsługiwane nowoczesnymi składami, które pomieszczą do 300 pasażerów i są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ostatnie powrotne kursy zaplanowano na 2 sierpnia.
1: W okolicach Rypina odkryto ludzkie szczątki, które mogą należeć do zaginionej Jowity Zielińskiej. Kości oraz fragmenty odzieży znaleziono w lesie przez 2 spacerowiczów. Policja potwierdziła obecność szczątków kobiety, a dalsze badania genetyczne mają potwierdzić jej tożsamość. Obszar został zabezpieczony, a śledztwo trwa.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Już w najbliższy weekend w Tygocinie rozpocznie się festiwal Królewskie Śpiewanie. Od 23 do 25 lipca w amfiteatrze nad Narwią wystąpią wybitni polscy artyści, w tym zespół Raz, Dwa, Trzy i Igor Herbut z Lemon. Tykocin, znany jako perła baroku, zapewni wyjątkową atmosferę dla tego muzycznego wydarzenia. Białystok ustanowił nowy rekord Polski w przygotowaniu największej porcji carpaccio z buraków i sera korycińskiego. Danie ważyło ponad 140 kg i powstało podczas festiwalu produkcji.

0: produktów lokalnych. Składniki dostarczyli lokalni producenci, a przygotowaniem zajęli się kucharze z Dworu Czarneckiego. Po pobiciu rekordu mieszkańcy i turyści mogli spróbować tego imponującego dania.
1: Jutro, 21 lipca, w Białymstoku mogą zostać uruchomione syreny alarmowe. To część ogólnopolskich ćwiczeń Alarm 26, które mają na celu sprawdzenie systemu ostrzegania ludności. Syreny będą działać od 7 do 19, ale nie ma powodów do niepokoju, ponieważ to tylko test. Służby apelują o zachowanie spokoju i poinformowanie bliskich, zwłaszcza osób starszych, o planowanych ćwiczeniach. Na Uniwersytecie Wrocławskim psychologia okazała się najpopularniejszym kierunkiem tegorocznej rekrutacji. O jedno miejsce rywalizowało aż 24 kandydatów, co pokazuje ogromne zainteresowanie tym kierunkiem. Uczelnia przewidziała tylko 130 miejsc, a chętnych było aż 3240 osób. To kolejny rok, gdy psychologia przyciąga tłumy młodych ludzi.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Zalewie Mietkowskim, niedaleko Wrocławia, doszło do groźnego incydentu. Silny wiatr przewrócił żaglówkę, a dwóch młodych żeglarzy znalazło się w wodzie bez kamizelek ratunkowych. Ratownicy WOPR szybko zareagowali i bezpiecznie wydobyli mężczyzn na brzeg. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a łódź została przetransportowana do portu.
0: Po niemiecki domek z lat 40. przeszedł niezwykłą metamorfozę. Dzięki pomysłowości właścicieli dawne zabudowania gospodarcze połączono z częścią mieszkalną, tworząc nowoczesną i przestronną przestrzeń. Stara stodoła stała się imponującym salonem, a przeszklony korytarz pełni rolę ogrodu zimowego. Projekt pokazuje, że nawet zaniedbane budynki mogą zyskać nowe życie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: We Wrocławiu zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 19 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Dziś przypada 31. rocznica denominacji złotego, która zmieniła codzienne życie Polaków. W 1995 roku 10 tysięcy starych złotych zamieniono na jeden nowy złoty. Wówczas chleb kosztował 60 groszy, a masło 1,5 złotego. Dziś te same produkty są znacznie droższe, ale średnia pensja wzrosła z 702 zł do prawie 9 tysięcy złotych brutto. Mimo że ceny mieszkań były niższe, dostępność kredytów pozostawiała wiele do życzenia. Tamte czasy, choć trudne, były pełne nadziei na lepsze jutro. W Polsce trwa gorąca debata na temat propozycji zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, uzależniając go od liczby urodzonych dzieci. Prezes ZUS, Liwiusz Laska, wyraził poważne wątpliwości co do zgodności tego pomysłu z konstytucją. Podkreślił, że uzależnianie wieku emerytalnego od macierzyństwa może być dyskryminujące. Zamiast tego sugeruje inne formy wsparcia dla rodziców, jak dodatkowe składki emerytalne za każde dziecko. Laska zwrócił też uwagę na problem niższych emerytur kobiet, wynikający z krótszego okresu składkowego. Tymczasem ZUS we współpracy z innymi instytucjami wprowadza nowe narzędzia do walki z nieuczciwymi pracodawcami. Eksperci debatowali nad przyszłością polskiej gospodarki w kontekście przystąpienia do strefy euro. Podkreślono, że Polska obecnie nie spełnia wszystkich warunków, ale korzyści mogą być znaczące, jak niższe koszty wymiany walutowej. Własna waluta daje elastyczność, ale wiąże się z kosztami. Dyskutowano też o roli gotówki w dobie cyfryzacji. Mimo wzrostu popularności płatności bezgotówkowych, gotówka pozostaje ważna, zwłaszcza dla osób starszych i wykluczonych cyfrowo. Obawy o prywatność i bezpieczeństwo transakcji są wciąż aktualne. Na hurtowym rynku paliw zapanowała chwilowa stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, utrzymują ceny z weekendu. Obecnie najtańszą benzynę i olej napędowy oferuje BP Europa, choć wynika to z braku aktualizacji cennika. W ubiegłym tygodniu ceny paliw wzrosły znacząco, co było efektem drożejącej ropy i silnego dolara. Mimo dzisiejszej stabilizacji, analitycy przewidują, że podwyżki w hurcie mogą wkrótce wpłynąć na ceny detaliczne. Sytuacja na rynku pozostaje napięta z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Egipt wprowadza nowe przepisy dotyczące wynajmu krótkoterminowego, które mogą wpłynąć na turystów. Wszystkie apartamenty wakacyjne muszą teraz posiadać oficjalną licencję. Brak rejestracji może skutkować zamknięciem obiektu i eksmisją gości. Turyści powinni upewnić się, że wynajmowany lokal działa legalnie, aby uniknąć utraty pieniędzy i nagłego zakończenia urlopu. Mimo zmian, wynajem apartamentów w Egipcie pozostaje tańszą opcją niż pobyt w hotelu. Jednak teraz ważne jest, by sprawdzić, czy wybrany apartament posiada wymaganą licencję.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykrył nieprawidłowości w 10 z 15 skontrolowanych modeli okularów przeciwsłonecznych. Uchybienia obejmują zarówno braki formalne, jak i poważne wady techniczne. Niektóre modele mogą zakłócać rozpoznawanie czerwonego światła na sygnalizacji drogowej, co stanowi zagrożenie dla kierowców. Kontrola objęła okulary z Chin, Francji i Włoch, a badania przeprowadzono w laboratorium UOKiK w Łodzi. Wobec przedsiębiorców, u których stwierdzono naruszenia, mogą zostać wszczęte postępowania administracyjne.
1: Choć polska reprezentacja nie zagrała na Mundialu 2026, Polacy nie odpuścili piłkarskich emocji. Sklepy odnotowały wzrost sprzedaży przekąsek, a lody okazały się hitem z 28% wzrostem. Kibice chętnie sięgali też po mrożone frytki, pizzę i pierogi, co pokazuje, że woleli spędzać czas przed telewizorem niż w kuchni. Słodkie przekąski również cieszyły się popularnością, z czekoladkami na czele. Wieczorem czeka nas finał, w którym zmierzą się Argentyna i Hiszpania. Seniorzy mogą skorzystać z wielu bezpłatnych usług stomatologicznych w ramach NFZ. Raz na 5 lat przysługuje im darmowa proteza zębowa, a od 2025 roku także nowoczesne protezy typu overdenture. NFZ refunduje również naprawy protez co 2 lata. Białe plomby i leczenie kanałowe są dostępne bezpłatnie tylko dla zębów przednich. Seniorzy mogą także raz w roku wykonać scaling oraz do 3 badań kontrolnych. Od 2025 roku dostępny jest również darmowy pantomogram raz na 5 lat.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wysokie temperatury to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale i dla naszych trawników. Eksperci radzą, by podlewać trawę rano lub wieczorem, unikając pełnego słońca. Ważne jest także, by nie kosić trawy zbyt krótko. Najlepiej zostawić ją na wysokości od 5 do 7 cm. Dłuższe źdźbła chronią glebę przed nagrzewaniem i utratą wilgoci. Warto również stosować nawozy z potasem, które pomagają roślinom lepiej gospodarować wodą. Dzięki tym prostym zasadom nasz trawnik może pozostać zielony przez całe lato.
1: Ceny żywności w Polsce rosną w szybkim tempie, co jest efektem droższej benzyny. Konsumenci coraz częściej szukają promocji i odwiedzają targowiska, aby zaoszczędzić. Na bazarach i w sklepach ceny pieczywa, mięsa i warzyw są wyższe niż jeszcze kilka tygodni temu. W Warszawie popularność zyskuje bazar Olimpia, gdzie można znaleźć tańsze produkty. Wzrost cen dotyka także piekarni, gdzie jagodzianki i pieczywo są coraz droższe. W obliczu drożyzny Polacy zmieniają swoje nawyki zakupowe, aby zmniejszyć wydatki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Warszawie umiarkowane zachmurzenie i temperatura tak samo 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Bydgoszczy powietrze jest dobre, a w Warszawie umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a już w pierwszych odcinkach Ewa, świeżo upieczona mężatka, odkrywa, że życie po ślubie z Romeo nie jest usłane różami. Zamiast radości, młoda para musi zmierzyć się z burzą w rodzinie, a szczególnie z niechęcią babci Elżbiety. Ewa, przytłoczona sytuacją, zwierza się jedynie przyjaciółce Ewelinie, że zamiast wsparcia spotyka się z krytyką i brakiem akceptacji. Ewelina, choć wspiera Ewę, przypomina jej, że decyzja o potajemnym ślubie mogła wywołać takie reakcje. Mimo trudności, Ewa nie żałuje swojej decyzji i przekonuje, że wyszła za mąż z miłości. Przyjaciółka radzi jej, by dała babci czas na zaakceptowanie nowej sytuacji. Czy Ewa i Romeo znajdą w końcu spokój i akceptację w rodzinie?
2: Adriana Kalska, znana z roli Izy Chodakowskiej w serialu M jak miłość, korzysta z przerwy od planu zdjęciowego, wypoczywając na rajskiej plaży. Jej zmysłowe zdjęcia w czerwonym bikini, które pojawiły się na Instagramie, wzbudziły ogromne emocje wśród fanów. Choć aktorka nie zdradza, kto towarzyszy jej na wakacjach, zdjęcia sugerują, że nie jest sama. Po rozstaniu z Mikołajem Roznerskim, Kalska chroni swoje życie prywatne i nie komentuje publicznie swojego statusu sercowego. Internauci zachwycają się jej naturalnym pięknem, podkreślając, jak rzadko spotykane jest to w dzisiejszych czasach. Wakacje Adriany Kalskiej to nie tylko odpoczynek od pracy, ale także chwila relaksu z dala od tłumów turystów. W nowym sezonie M jak miłość, po wakacjach, emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak znajdzie się w centrum miłosnego trójkąta z Majką i Bogną. Majka, po narodzinach syna Tomka, zacznie kwestionować sens swojego związku, co zbliży ją do Mateusza. Tymczasem Bogna nie zamierza się poddać i będzie walczyć o serce Mostowiaka. Na ślubie Natalki i Adama, który odbędzie się w nowym sezonie, Mateusz pojawi się z Majką, co może sugerować, że to ona zdobędzie jego serce. W tle nie zabraknie również przyjaciela Mostowiaka, Janka, który coraz bardziej wchodzi w krąg rodziny. Czy Mateusz i Majka w końcu będą razem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacjach. M jak miłość szykuje dla widzów prawdziwą emocjonalną burzę w nadchodzących odcinkach. Zdjęcia z planu, na których Jakub Karski i Mariusz Sanocki pozują razem z Martyną, wywołały niemałe zamieszanie. Czy dawni rywale, związani z komplikowaną przeszłością, zakopią wojenny topór? Ich relacja była zawsze pełna napięć, zwłaszcza że obaj mają wspólną przeszłość z Kasią. Tajemnice dotyczące ojcostwa małej Zosi mogą wyjść na jaw z hukiem, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Fani zastanawiają się, czy za kulisowym uśmiechem kryje się zmiana w relacji bohaterów. Czy Jakub i Mariusz znajdą wspólny język? Czy czeka ich kolejny konflikt? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. Na dobre i na złe szykuje się na emocjonujący powrót po wakacjach. W nowych odcinkach pojawi się Adam Wdówka, znany z programu Down the Road, który wcieli się w rolę pacjenta w Leśnej Górze. To nie będzie zwykły epizod, lecz wyjątkowa historia przygotowana przez twórców serialu. Dodatkowo, dzięki fundacji Mam Marzenie, Patrycja mogła spełnić swoje marzenie i odwiedzić plan serialu, poznając kulisy jego produkcji. Jesienią do obsady dołączą nowe postacie, w tym policjanci związani z dramatycznym wątkiem porwania oraz nowy laryngolog Piotr Dzielny. Wiktoria Konsa Salida, uwielbiana przez widzów, również powróci do Leśnej Góry. Nowy sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji. Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4252 odcinek, który zostanie wyemitowany 27 lipca o 20.15 na TVN. Krystyna, pełna niepokoju, dowiaduje się, że na kardiologię trafił starszy pan, co zbiega się z jej randką z Januszem. Zdezorientowana odwiedza szpital, by dowiedzieć się więcej o tajemniczym pacjencie. Tymczasem Juliusz, który podszywa się pod Janusza, również jest obecny w szpitalu. Krystyna, nieświadoma oszustwa, zaczyna darzyć starszego pana czułością, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Wkrótce okaże się, że Krystyna padła ofiarą oszusta, a prawda wyjdzie na jaw w kolejnym odcinku. Czy Juliusz zdoła zdemaskować intrygę i ujawnić swoje prawdziwe intencje?
1: Rancho powraca z nowym sezonem, a jego premiera zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Widzowie TVP1 będą mogli obejrzeć 6 nowych odcinków pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźm. Akcja 11 sezonu rozgrywa się ponad dekadę po ostatnich wydarzeniach w Wilkowyjach. Solejuk, grany przez Sylwestra Maciejewskiego, mocno się postarzał, co widać w jego siwych włosach i zmarszczkach. Jego ekranowa żona, Solejukowa, wciąż zachowuje młodzieńczy wygląd, co podkreśla różnicę wieku między nimi. Mimo upływu lat, Solejukowie pozostają razem, choć ich dzieci opuszczają rodzinny dom. W nowym sezonie nie zabraknie niespodzianek, a fani z niecierpliwością czekają na powrót ulubionych bohaterów. Akacjowa 38 to hiszpański serial pełen emocji i tajemnic, który można oglądać na TVP1. W 935 odcinku, który zostanie wyemitowany 17 sierpnia, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pułkownik Valverde przechodzi operację zaćmy, ale niestety nadal nic nie widzi. Riera ujawnia Diegowi i Blance, że Samuel próbował zabić swojego brata. Don Felipe ratuje Elpenę przed karą śmierci. Samuel przejmuje opiekę nad Moisesem, ale dziecko trafia do szpitala. Serial opowiada także historię Carmen, która uciekając przed brutalnym mężem, rodzi córkę Innocencie. W obsadzie serialu znajdują się m.in. Gonzalo Trujillo, Alejandra Mezzo i Sara Miquel.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 15 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Prawie i Sprawiedliwości narasta napięcie. Kacper Płażyński ostro skrytykował Mateusza Morawieckiego, zarzucając mu podziały w partii. Jarosław Kaczyński zaapelował o spokój, podkreślając, że jedność jest kluczem do sukcesu. W czwartek mija termin na wystąpienie polityków PiS ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Na autostradowym przejściu granicznym Ludwigsdorf na A4 niemiecka policja zatrzymała 34-letniego Polaka. Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna posługiwał się fałszywym czeskim prawem jazdy, mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Policjanci wszczęli postępowanie w sprawie fałszowania dokumentów, a kierowcy zakazano dalszej jazdy. BMW przejął pasażer, który kontynuował podróż. Siły zbrojne Ukrainy intensyfikują wykorzystanie bezzałogowych pojazdów naziemnych, które przejmują niebezpieczne misje logistyczne i ewakuacyjne w strefach walki. W czerwcu przeprowadzono ponad 16 600 takich operacji, co pokazuje dynamiczny rozwój tej technologii. Ukraina planuje dalsze zwiększenie produkcji i zamówień, dążąc do pełnej robotyzacji logistyki na froncie. System Brave 1 wspiera te działania, łącząc potrzeby wojska z potencjałem firm technologicznych. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk zapowiedział na platformie X, że wkrótce Polska może usłyszeć dobre wiadomości dotyczące pozyskania rakiet balistycznych. Szczegóły mają zostać ujawnione w ciągu kilku tygodni. Obecnie Polska rozwija swoje zdolności uderzeniowe, korzystając z systemów HIMARS i HOMAR-K. W Gorzowie Wielkopolskim rozpoczęły się prace nad budową fabryki rakiet, co może przyspieszyć produkcję i zwiększyć potencjał obronny kraju.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Ojciec Michał Czyżewski, Paulin z Manhattanu, wydał książkę Zakonnik w Nowym Jorku, która ukazuje duchowe oblicze tego miasta. Publikacja skierowana jest głównie do dzieci i młodzieży, pokazując, że życie zakonne to fascynująca przygoda z Bogiem. Książka ma na celu przybliżenie codziennego życia zakonnika oraz ukazanie, że Boga można spotkać nie tylko w kościele, ale także w codziennych sytuacjach. Ojciec Michał podkreśla, że wiara to piękna przygoda, która trwa każdego dnia.
0: Zaniedbany okap kuchenny szybko pokrywa się lepkim brudem, co obniża jego wydajność. Prosty sposób na usunięcie zaschniętego tłuszczu to mieszanka octu i ciepłej wody. Wystarczy spryskać nią powierzchnię i delikatnie przetrzeć, aby przywrócić urządzeniu czystość. Juka ogrodowa to popularna roślina, która nie wymaga wiele uwagi, ale warto ją regularnie zasilać. Skorupki jajek, bogate w wapń, mogą być doskonałym domowym nawozem. Wystarczy je pokruszyć i posypać ziemię wokół rośliny. Dzięki temu juka będzie zdrowsza i bardziej bujna. Lawenda najlepiej nadaje się do zbioru od połowy lipca do połowy sierpnia, gdy na jednym pędzie są zarówno rozwinięte kwiaty, jak i zamknięte pąki. Kluczowe jest ścinanie jej w ciepły, słoneczny dzień, około południa, gdy rosa już odparowała. Po zebraniu łodygi warto związać w małe bukiety i suszyć w przewiewnym, zacienionym miejscu. Dzięki temu lawenda zachowa intensywny kolor i zapach przez wiele miesięcy.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W miejscowości Łaszka doszło do poważnego zdarzenia drogowego z udziałem nietrzeźwego kierowcy. 24-letni obywatel Niemiec, prowadząc Audi, zjechał z drogi i uderzył w ogrodzenie. Policja musiała siłowo wydostać go z pojazdu, gdyż miał blisko 2 promile alkoholu we krwi. Mężczyzna przyznał się do winy i zgodził się na karę, w tym zakaz prowadzenia pojazdów przez 5 lat oraz wysokie grzywny. Przesolona zupa nie musi oznaczać kulinarnej katastrofy. Wystarczy dodać do niej surowego ziemniaka, który wchłonie nadmiar soli. Po kilkunastu minutach gotowania ziemniaka można wyjąć, a zupa odzyska swój smak. Jeśli nadal jest zbyt słona, można powtórzyć ten prosty trik. Arcybiskup Marek Jędraszewski podczas piątej narodowej modlitwy za ojczyznę w Strachocinie ostro skrytykował rząd Donalda Tuska. Duchowny zarzucił władzom, że proponowana edukacja zdrowotna może prowadzić do duchowej deprawacji najmłodszych. Skrytykował również język polityków, określając go jako pełen nienawiści i kłamstwa, z wyjątkiem prezydenta Karola Nawrockiego, który jako jedyny otrzymał od arcybiskupa pochwałę. Jędraszewski wezwał do przeciwstawiania się politycznemu cynizmowi wiarą. Przemysław Czarnek, były minister, zaskoczył internautów swoimi umiejętnościami językowymi. Oprócz angielskiego, doskonale włada także włoskim, co potwierdził w nagraniu, które stało się wiralem. Częste wyjazdy do Włoch w młodości pozwoliły mu opanować ten język. To właśnie tam poznał swoją przyszłą żonę, Katarzynę.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Pierwsza dama, Marta Nawrocka, jako zodiakalna ryba, znana jest ze swojej intuicji i empatii. W jej domu najważniejsze są wyobraźnia i rozwój artystyczny, a dzieci mogą liczyć na pełne zrozumienie. zrozumienie i wsparcie. Nawrocka, mimo że bywa roztrzepana, stawia na głęboką komunikację emocjonalną, co czyni ją autentyczną i bliską swoim dzieciom. W obliczu hejtu, który dotknął jej córkę, założyła fundację walczącą z tym zjawiskiem. Premier Donald Tusk spędza weekend w Sopocie z rodziną po trudnym tygodniu w pracy. Koalicja Obywatelska zmaga się z kryzysem wizerunkowym i spadkami poparcia w sondażach. Problemy wynikają z afer wokół warszawskiego Szpitala Południowego i wysokich zarobków lekarzy. Tusk liczy, że czas z bliskimi pomoże mu zregenerować siły przed kolejnymi wyzwaniami w stolicy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1019 hektopaskali. Dla Krakowa prognozowana temperatura to 16 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Szczecinie termometry pokażą 17 stopni i zachmurzenie całkowite. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Gabriel Fleszar, niegdyś gwiazda jednego przeboju, Kroplą deszczu, znów pojawia się na scenie. Tym razem w programie Twoja twarz brzmi znajomo. Kiedyś podbijał listy przebojów, dziś zajmuje się profilaktyką uzależnień i produkcją muzyczną. Mimo że jego kariera nie rozwinęła się tak, jak wielu przewidywało, Fleszar nie zniknął całkowicie z muzycznego świata. Ciekawe, czy jego występ w programie przywróci mu dawną sławę.
2: Cóż za niespodzianka. Rancho powraca z hukiem, a Cezary Żak nie może się powstrzymać przed zdradzaniem tajemnic z planu. Nowa miniseria Rancho Zemsta Wiedźm ma być ostatecznym zakończeniem tej kultowej sagi, przenosząc nas o dekadę do przodu. W rolach głównych zobaczymy znane twarze, a fabuła oparta jest na odnalezionym scenariuszu zmarłego Andrzeja Grembowicza. Czyżbyśmy mieli do czynienia z telewizyjnym hitem lata?
1: Kora, niezapomniana ikona polskiego rocka, wciąż przyciąga tłumy na swój grób, który stał się miejscem pełnym zieleni i symboli nieskończoności. Choć minęło już prawie 8 lat od jej odejścia, fani nie zapomnieli o artystce, zostawiając porcelanowe ptaszki i inne pamiątki. Kamil Sipowicz, jej partner, wciąż żałuje, że nie zdążył się z nią pożegnać, a walka o spadek po Korze trwa w sądzie. Mimo wszystko, Kora pozostaje symbolem życia pełnego pasji i kolorów, nawet po śmierci.
2: Michał Wiśniewski i Mandaryna znów razem po 21 latach, ale ślub? Nie, dziękujemy. Marta, nauczona doświadczeniem, woli dmuchać na zimne. Choć media szaleją, a memy kolekcjonuje jak znaczki, Mandaryna cieszy się z powrotu do przeszłości z mądrością 2026 roku. Miłość kwitnie, ale bez formalności, bo przecież przed Bogiem już są małżeństwem.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Piotr Kuśmierek, ceniony poeta i księgarz, zaginął w marcu zeszłego roku, a teraz okazuje się, że zmarł w wypadku na Słowacji i został tam pochowany bez wiedzy rodziny. Jak to możliwe, że człowiek, który zniknął bez śladu, nagle odnajduje się na cmentarzu? Rodzina przez ponad rok żyła w niepewności, a teraz musi pogodzić się z faktem, że ich bliski został pochowany w obcym kraju. Cóż, życie pisze najbardziej zaskakujące scenariusze.
1: Paulina Smaszcz znów w centrum uwagi, tym razem z wyznaniem, które mrozi krew w żyłach. Opowiedziała o przemocy, której doświadczyła w związku i o tym, jak musiała podnosić się z dna niczym Feniks z popiołów. W programie Viva Bez Tabu celebrytka podzieliła się swoimi traumatycznymi doświadczeniami, podkreślając, że przemoc fizyczna to granica, której nie wolno przekraczać. Smaszcz nie tylko mówi o własnych przeżyciach, ale też zwraca uwagę na problem kar cielesnych wobec dzieci, stanowczo się im sprzeciwiając.
2: Anna Dymna, ikona polskiego kina, obchodzi dziś 75. urodziny. Przez lata zachwycała widzów nie tylko talentem, ale i niezwykłą siłą ducha, która pozwoliła jej przetrwać życiowe burze. Od romantycznych ról po dramatyczne kreacje, Dymna nieustannie udowadnia, że prawdziwy talent nie zna granic. A jakby tego było mało, z powodzeniem łączy karierę z działalnością charytatywną, pokazując, że nawet w dojrzałym wieku można być nie do zatrzymania. AC/DC, mimo że ich metryki wskazują na sędziwy wiek, wciąż nie zwalniają tempa. Brian Johnson, który w tym roku kończy 79 lat, przyznaje, że teraz czerpie z koncertów więcej radości niż kiedykolwiek. Angus Young żartuje, że jego największym zmartwieniem na scenie jest nie potknąć się z gitarą. Wygląda na to, że rock and roll to nie tylko muzyka, ale i sposób na wieczną młodość.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Chester Bennington, niezapomniany głos Linkin Park, nie tylko podbił serca fanów ciężkiego brzmienia, ale też zaskoczył współpracą z legendarnym Santaną. W 2010 roku Chester zaśpiewał w nowej wersji klasyka The Doors, Riders on the Storm, dodając mu swojej charakterystycznej mocy. Zmiana tekstu z Sweet Family Will Die na Sweet Memory Will Die to tylko jeden z dowodów na to, że Bennington potrafił zaskakiwać. Jego unikalny styl i charyzma pozostają niezastąpione.
2: Jonathan Davis, znany głos metalu, postanowił zaskoczyć fanów i zaśpiewać klasyk Korna w orkiestralnej aranżacji podczas koncertu Yoshiki w Los Angeles. Występ przyciągnął uwagę nie tylko muzyką, ale i modową reinterpretacją smokingu, którą zaprezentował Davis. Tymczasem Korn, mimo obietnic, wciąż nie wydaje nowej muzyki, choć od lat pracuje w studiu. Na pocieszenie zespół zagra w Polsce 17 listopada w krakowskiej Tauron Arenie. Kanadyjska legenda rocka, zespół Rush. Po dekadzie przerwy wraca na scenę i to z przytupem. Plotki głoszą, że muzycy negocjują rezydenturę w nowoczesnej hali Sphere w Las Vegas, gdzie już występowały takie gwiazdy jak U2 czy Eagles. Czyżby Rush szykowali się na podbój Vegas, a może nawet nowy album? Fani zacierają ręce, a my czekamy na oficjalne potwierdzenie. Tymczasem polscy wielbiciele mogą szykować się na koncert w Krakowie w marcu przyszłego roku.
1: System of a Down powrócił do Europy, a Polska miała zaszczyt gościć ich aż dwa razy w ten weekend. Warszawski PGI E-Narodowy pękał w szwach, a fani nie dali się zniechęcić nawet deszczowi, który próbował popsuć zabawę. Zespół, wspierany przez Acid Bath i Queens of the Stone Age, zagrał swoje największe hity, a Daron Malakian świętował urodziny przy gromkim Happy Birthday od publiczności. Mosh Pit, limitowane kostki do gitary i niekończąca się energia, to był weekend, który na długo zostanie w pamięci fanów ciężkich brzmień.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Katowicach prognozowane jest małe zachmurzenie oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Toruniu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Radio Super Express.

0: Prace mają na celu przygotowanie terenu pod przyszłe drążenie tuneli. Nowa linia M4 połączy Białołękę z Wilanowem, przecinając 9 dzielnic i Wisłę. Innowacyjne pociągi będą w pełni zautomatyzowane, co stanowi duży krok naprzód dla stołecznej komunikacji. Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali 29-letnią kobietę, która okradała szafki w warszawskich klubach fitness. Złodziejka działała w kilku dzielnicach, powodując straty liczone w tysiącach złotych. Kobieta usłyszała już zarzuty kradzieży z włamaniem. Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście. Na warszawskiej ulicy Żelaznej doszło do kontrowersyjnej sytuacji z udziałem radiowozu. Kamera samochodowa uchwyciła, jak oznakowany pojazd policyjny przejeżdża obok przejścia dla pieszych, podczas gdy inni kierowcy zatrzymali się, by przepuścić kobietę z dwojgiem dzieci. Komenda Stołeczna Policji analizuje nagranie, które wywołało burzę w mediach społecznościowych. Na ostateczne stanowisko policji w tej sprawie trzeba jeszcze poczekać. Naukowcy wprowadzają nowatorski projekt, który pozwoli każdemu zgłosić lokalizację tamy zbudowanej przez bobry za pomocą specjalnej aplikacji. To wspólna inicjatywa Wód Polskich, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Centrum Badań nad Klimatem, mająca na celu zbadanie wpływu bobrów na retencję wody. Aplikacja ma ruszyć w najbliższych tygodniach, umożliwiając stworzenie ogólnopolskiej bazy danych o bobrowych konstrukcjach. Dzięki temu badacze będą mogli dokładnie przeanalizować ich rolę w magazynowaniu wody. Nad Polskę nadciągnął cyklon Serry II, przynosząc gwałtowne załamanie pogody i sztorm na Bałtyku. W Dziwnowie na większości kąpielisk wywieszono czerwone flagi, co oznacza zakaz kąpieli. Mimo to w gminie Dziwnów są dwa kąpieliska, gdzie można bezpiecznie wejść do wody. Łukęcin, Spacerowa i Dziwnówek. Temperatura powietrza wynosi tam 15 stopni, a wody 18 stopni. W okolicach Rypina odkryto szczątki kobiety oraz fragmenty odzieży, co może być przełomem w sprawie zaginionej Jowity Zielińskiej. Śledczy zlecili analizy DNA, które potwierdzą, czy to rzeczywiście ona. Znaleziska dokonano w kompleksie leśnym, a prokuratura prowadzi dochodzenie. Na wyniki testów genetycznych trzeba będzie poczekać około 2-3 tygodni.
1: Na drodze wojewódzkiej nr 693 między Siemiatyczami a Milejczycami doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się tam dwa samochody, a cztery osoby, w tym dwoje dzieci, zostały ranne. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. Droga była zablokowana przez prawie 3 godziny. Jutro, 21 lipca, w Białymstoku usłyszymy syreny alarmowe. To część ogólnopolskich ćwiczeń Alarm 26, które sprawdzają system ostrzegania. Syreny będą wyły między godziną 7 a 19, ale nie ma powodu do niepokoju. Władze proszą o zachowanie spokoju i poinformowanie bliskich, zwłaszcza seniorów. Rosyjski rząd przedłożył Dumie Państwowej projekt ustaw rozszerzających rekrutację więźniów na wojnę przeciwko Ukrainie. Nowe przepisy pozwolą na wysyłanie na front osób skazanych za poważne przestępstwa, co jest odpowiedzią na spadającą liczbę osadzonych w rosyjskich więzieniach. W Rosji odnotowuje się także wzrost brutalnej przestępczości, co wiązane jest z powrotem z frontu straumatyzowanych żołnierzy. Tymczasem Ukraina prognozuje jesienną mobilizację do 500 tysięcy żołnierzy.
0: Ponad 1 tona karmy trafiła do schroniska dla bezdomnych zwierząt we Wrocławiu dzięki akcji Psia Karma, zorganizowanej przez SK Summer City. To część corocznej trasy, podczas której ekipa Radia SK odwiedza różne miejsca w Polsce, by bawić się z fanami i wspierać potrzebujących. W najbliższych dniach SK Summer City zawita na Dolnym Śląsku, odwiedzając m.in. Aquapark Wrocław i festiwal biegowy pod Chełmcem. Na autostradzie A1 doszło do brawurowego pościgu za 24-letnim kierowcą ciężarówki. Mężczyzna usłyszał 4 zarzuty, w tym niezatrzymanie się do kontroli i napaść na funkcjonariuszy. Policja wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. W ciężarówce znaleziono niebezpieczne substancje chemiczne, które są obecnie badane. Rośliny doniczkowe nie tylko zdobią nasze wnętrza, ale według zasad Feng Shui mogą przyciągać szczęście i dobrobyt. Grubosz jajowaty, znany jako drzewko szczęścia, oraz zamiokulkas zamiolistny to popularne gatunki, które symbolizują sukces finansowy i rozwój kariery. Bambus szczęścia, czyli Dracena sandera, oraz pachira wodna również kojarzone są z pozytywną energią i powodzeniem. Nawet jeśli nie przyniosą fortuny, z pewnością wprowadzą do domu przyjemną atmosferę. Kolekcje Opoczno, zaprezentowane na targach Sersej 2025 w Bolonii, są już dostępne w sprzedaży. Nowa technologia True Touch łączy różne struktury i wykończenia na jednej płytce, oferując zmysłowe doświadczenie. Kolekcje inspirowane są naturą, a ich faktura i gra światła przyciągają wzrok i zachęcają do dotyku. To kolejny krok w rozwoju marki, która łączy tradycję z nowoczesnością. niemieckim Görlitz trwa śledztwo w sprawie majowej eksplozji gazu, która zniszczyła kamienicę i zabiła 3 osoby. Podejrzani 27-letni Polak Bartosz K. i 33-letni Afgańczyk Zolmay K. zostali zatrzymani, ale w związku z innymi przestępstwami. Policja bada, czy eksplozja była wynikiem próby kradzieży miedzianych rur. Mieszkańcy miasta wciąż czekają na odpowiedzi dotyczące tej tragedii.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. We Wrocławiu za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Białymstoku można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Obecnie we Wrocławiu powietrze jest dobre, podczas gdy w Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Klimat i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Na MetLife Stadium w East Rutherford trwa finał Mundialu 2026, gdzie Hiszpania mierzy się z Argentyną. Na razie wynik to 0-0, a sytuacja na boisku jest dynamiczna. Hiszpanie dominują w posiadaniu piłki, mając 64% czasu przy piłce, a jedyny celny strzał oddali właśnie oni. Mecz zapowiada się emocjonująco, a kibice czekają na pierwsze bramki. Hiszpania zdobyła drugi w historii tytuł mistrza świata w piłce nożnej. Po remisie z Republiką Zielonego Przylądka drużyna pod wodzą trenera Luisa de la Fuente z meczu na mecz prezentowała coraz lepszą formę. To właśnie de la Fuente, który zaczynał pracę z młodzieżowymi zespołami, jest uznawany za architekta tego sukcesu. Hiszpańscy piłkarze, młodzi i zdeterminowani, nie zamierzają na tym poprzestać. Kylian Mbappé i Esther Exposito, choć nie potwierdzili swojego związku, wzbudzają wiele emocji w mediach. Para spędziła romantyczny weekend w Paryżu, a także była widziana na jachcie u wybrzeży Sardynii. Esther, mimo że nie interesuje się piłką nożną, kibicowała Mbappé podczas meczu we Francji. Ich relacja przyciąga uwagę zarówno francuskiej, jak i hiszpańskiej prasy.
2: Przed nami finał Mistrzostw Świata 2026, w którym zmierzą się Hiszpania i Argentyna. Stawką są nie tylko tytuł mistrza, ale i ogromne pieniądze. Zwycięzca zgarnie aż 50 milionów dolarów, a wicemistrz 33 miliony. Całkowita pula nagród wynosi rekordowe 655 milionów dolarów, co czyni ten turniej najbardziej dochodowym w historii.
1: Na chwilę przed finałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej Tom Cruise zaskoczył wszystkich, pojawiając się na scenie w New York New Jersey Stadium. Hollywoodzki gwiazdor wygłosił płomienną przemowę, która poruszyła tłumy i widzów na całym świecie. Jego słowa o marzeniach i przekraczaniu granic stały się jednym z najbardziej pamiętnych momentów turnieju. Występ Cruise'a przyćmił nawet oficjalnie zapowiadane gwiazdy, takie jak Robbie Williams czy Jennifer Hudson.
2: Tour de France trwa w pełni, mimo ekstremalnych upałów sięgających 42 stopni Celsjusza. Organizatorzy skrócili niektóre etapy, by ulżyć kolarzom, ale wyścig toczy się dalej. Dla kibiców to nie tylko sportowe emocje, ale też festiwal smaków i gadżetów, gdzie sponsorzy prześcigają się w przyciąganiu uwagi. Wśród największych gwiazd peletonu jest Tadej Pogacar, nazywany Messim kolarstwa. Polscy siatkarze zapewnili sobie awans do finałów Ligi Narodów po zwycięstwach nad Bułgarią, Brazylią i Francją. W ostatnim meczu fazy zasadniczej zmierzą się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych. Spotkanie odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek w Chicago. Biało-czerwoni mają na koncie 9 wygranych w 11 meczach.
1: Aryna Sabalenka zakończyła wakacje na greckiej wyspie Mykonos po niespodziewanym odpadnięciu z Wimbledonu. Białoruska tenisistka dzieliła się z fanami zdjęciami z urlopu, na których pozowała w strojach kąpielowych. W czasie wypoczynku towarzyszył jej narzeczony, a sama Sabalenka przyznała, że potrzebowała odpoczynku od sportowych zmagań. Teraz planuje powrót do formy przed kolejnymi wyzwaniami. Hiszpania zdobyła tytuł Mistrza Świata 2026, pokonując Argentynę 1-0 po dogrywce. Bohaterem finału był Ferran Torres, ale to młodszy brat Lamina Yamala. Kane skradł show podczas ceremonii. Jego spontaniczna radość i zabawy na murawie zachwyciły kibiców na całym świecie. To drugi triumf Hiszpanii w historii mundialu. Lamine Yamal, gwiazda reprezentacji Hiszpanii, cieszy się wsparciem swojej dziewczyny, Ines Garcia, podczas mundialu. Młoda influencerka z Sewilli, znana z mediów społecznościowych, towarzyszy mu na trybunach w koszulce z jego nazwiskiem. Para, która poznała się przez internet, jest razem od kilku miesięcy. Niedawno Ines obchodziła 21 urodziny, a Lamine zadbał o wyjątkowe prezenty, w tym spersonalizowany album zdjęć.
2: Erling Haaland po zakończeniu Mistrzostw Świata udał się z partnerką na wakacje do Włoch. Para wzięła udział w pokazach mody Dolce & Gabbana na Sycylii, gdzie Haaland przyciągnął uwagę nietypową, kosztowną piżamą. Norwegia z Haalandem w składzie była sensacją mundialu, eliminując Brazylię, ale odpadła w ćwierćfinale po meczu z Anglią. Po powrocie do Oslo drużyna została entuzjastycznie przyjęta przez kibiców. Iga Świątek wróciła do treningów po krótkim urlopie, przygotowując się do turniejów w Ameryce Północnej. W planach ma start w Toronto i obronę tytułu w Cincinnati, a także występ w US Open. Podczas treningu doszło do humorystycznej wymiany zdań z trenerem Francisco Roigiem na temat finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Świątek kibicuje Messiemu, podczas gdy Roig wspiera Hiszpanię. Szymon Marciniak nie poprowadzi kluczowych spotkań Mundialu 2026. Polski sędzia zakończył swój udział po dwóch meczach fazy grupowej. Decyzję FIFA skomentował w specjalnym nagraniu, podkreślając, że choć czuje niedosyt, wraca z podniesioną głową. Finał poprowadzi Słoweniec Slavko Vincic, a mecz o trzecie miejsce Wenezuelczyk Jesus Valenzuela.
1: Podczas finału Mistrzostw Świata 2026 na jednej scenie wystąpili Madonna, Shakira i Justin Bieber. Widowisko to zachwyciło wielu. Jednak Wayne Rooney na antenie BBC ostro je skrytykował, używając nawet wulgarnego słowa. Jego opinia mocno kontrastowała z ogólnym entuzjazmem, jaki wywołał ten występ.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1014 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 15 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W nowym sezonie Barw Szczęścia Krystyna Złota zmaga się z postępującą chorobą Alzheimera. Jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza, co stawia jej męża, Krzysztofa Jaworskiego, w trudnej sytuacji. Pomimo ogromnego zmęczenia i stresu, Krzysztof nie chce przyznać się bliskim, jak poważna jest sytuacja. Jesienią, w nowych odcinkach, Jaworski otrzyma pomoc od Wandy Kępskiej, która sama wiele przeszła. Krystyna zaczyna postrzegać Krzysztofa jako wroga, co dodatkowo komplikuje sytuację. Jaworski, przytłoczony obowiązkami, szuka wytchnienia w restobarze Sezonowy. Prawda o stanie Krystyny w końcu wyjdzie na jaw, a Krzysztof przyzna, że potrzebuje wsparcia. Barwy Szczęścia wracają z nowym sezonem, a w nim Ola i Justin znów razem. Po burzliwym kryzysie, który niemal zakończył ich związek, para wydaje się być w wyśmienitych nastrojach. Najnowsze zdjęcia z planu pokazują ich w eleganckich stylizacjach, co sugeruje przygotowania do ważnej uroczystości. Czy to oznacza, że po dramatycznych wydarzeniach wszystko wraca do normy? Ola w zachwycającej brązowej sukni i Justin w eleganckim stroju pojawiają się razem, co może być znakiem długo wyczekiwanego przełomu. Choć twórcy serialu nie zdradzają jeszcze szczegółów, fani mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji. Czy wspólna uroczystość zapowie nowy etap w ich życiu? Wszystko wskazuje na to, że tak. W nowym sezonie M jak miłość, po wakacjach, emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak znajdzie się w centrum miłosnego trójkąta z Majką i Bogną. Majka, po narodzinach syna Tomka, zacznie kwestionować sens swojego związku, co zbliży ją do Mateusza. Tymczasem Bogna nie zamierza się poddać i będzie walczyć o serce Mostowiaka. Na ślubie Natalki i Adama, który odbędzie się w nowym sezonie, Mateusz pojawi się z Majką, co może sugerować, że to ona zdobędzie jego serce. W tle nie zabraknie również przyjaciela Mostowiaka, Janka, który coraz bardziej wchodzi w krąg rodziny. Czy Mateusz i Majka w końcu będą razem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacjach. M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Rodzina Rogowskich może się powiększyć, co zasugerował Artur na Instagramie. Pod zdjęciem ze swoimi córkami, Basią i Agnes, aktor zadał pytanie, czy czas na nowego członka rodziny. Fani natychmiast zaczęli spekulować o ślubie Artura z Joanną lub o nowym dziecku. Artur, choć po zdradzie, może mieć dziecko z kochanką, co dodałoby pikanterii nowemu sezonowi. Nie można też wykluczyć pogodzenia się z Marysią i wspólnego potomka. Jak potoczą się losy Rogowskich, dowiemy się już wkrótce. Na dobre i na złe szykuje się na emocjonujący powrót po wakacjach. W nowych odcinkach pojawi się Adam Wdówka, znany z programu Down the Road, który wcieli się w rolę pacjenta w Leśnej Górze. To nie będzie zwykły epizod, lecz wyjątkowa historia przygotowana przez twórców serialu. Dodatkowo, dzięki fundacji Mam Marzenie, Patrycja mogła spełnić swoje marzenie i odwiedzić plan serialu, poznając kulisy jego produkcji. Jesienią do obsady dołączą nowe postacie, w tym policjanci związani z dramatycznym wątkiem porwania oraz nowy laryngolog Piotr Dzielny. Wiktoria Konsalina, uwielbiana przez widzów, również powróci do Leśnej Góry. Nowy sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji.
2: Rancho powraca z nowym sezonem, a jego premiera zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Widzowie TVP 1 będą mogli obejrzeć 6 nowych odcinków pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźm. Akcja 11 sezonu rozgrywa się ponad dekadę po ostatnich wydarzeniach w Wilkowyjach. Solejuk, grany przez Sylwestra Maciejewskiego, mocno się postarzał, co widać w jego siwych włosach i zmarszczkach. Jego ekranowa żona, Solejukowa, wciąż zachowuje młodzieńczy wygląd, co podkreśla różnicę wieku między nimi. Mimo upływu lat, Solejukowie pozostają razem, choć ich dzieci opuszczają rodzinny dom. W nowym sezonie nie zabraknie niespodzianek, a fani z niecierpliwością czekają na powrót ulubionych bohaterów.
1: Rancho powraca z nowym sezonem, a w nim spektakularna metamorfoza Lodzi, granej przez Magdalenę Kutę. Jesienią 2026 roku widzowie zobaczą, jak żona Terepacha, teraz pani premierowa, przechodzi radykalną przemianę. Lodzia, znana z Rudych Loków, teraz nosi perukę, co wywołało burzę wśród fanów. Zdjęcie z planu, na którym pozuje z przyjaciółkami z Wilkowej, zaskoczyło wszystkich. Fani z trudem rozpoznali swoją ulubioną bohaterkę. W nowym sezonie Lodzia zmierzy się z życiem na salonach Warszawy. To będzie prawdziwa rewolucja w jej życiu i w serialu.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Marysia Rogowska, zdradzona przez męża Artura, nie zamierza tonąć w rozpaczy. Na ślubie Natalki i Adama w Grabinie pojawi się pełna życia i uśmiechu. Jej przemiana to efekt nowej znajomości z Jerzym Wieleckim, którego poznała w sanatorium. Artur, widząc żonę z nowym mężczyzną, poczuje zazdrość, co może wprowadzić dodatkowe napięcie. Czy Marysia wybaczy Arturowi i wróci do niego? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki. Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W najnowszych odcinkach widzowie będą świadkami ślubu Natalki i Adama. Na uroczystości pojawi się Artur, mimo wcześniejszego skandalu związanego z jego zdradą. Jego obecność na weselu, w towarzystwie córek, zaskoczy wszystkich. Rodzina pana młodego nie zjawi się na ceremonii, ale bliscy Mostowiaków będą obecni. Pojawienie się Artura rodzi pytania o jego przyszłość w rodzinie. Czy to początek jego powrotu do łask? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nadchodzące odcinki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 15 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Prawie i Sprawiedliwości trwa napięcie. Politycy partii mają czas do czwartku, by zrezygnować z działalności w wewnętrznych stowarzyszeniach, takich jak Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Jarosław Kaczyński i były premier Morawiecki niedawno rozmawiali, a kolejne spotkanie nie jest wykluczone, choć nie ma go w kalendarzu. Kierownictwo PiS podjęło uchwałę zobowiązującą działaczy do opuszczenia stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Katarzyna Lubnauer ostro skrytykowała prezydenta Karola Nawrockiego w porannej rozmowie RMF FM. Wiceszefowa MEN zarzuciła mu blokowanie ważnych zmian i nazwała go siewcą destrukcji. Odniosła się także do sytuacji w PiS, porównując ją do brazylijskiej telenoweli. Lubnauer nie spodziewa się jednak rozpadu partii.
2: Karol Nawrocki może stać się kluczowym liderem prawicy w Polsce. Robert Winnicki, były lider Ruchu Narodowego, nie wyklucza, że wokół prezydenta może powstać nowe ugrupowanie polityczne. Konflikty wewnętrzne w PiS mogą zmienić układ sił na prawicy, a znaczenie Nawrockiego ma rosnąć. Jarosław Kaczyński musi zmierzyć się z rosnącą pozycją innych liderów, w tym prezydenta.
0: Przemysław Czarnek, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zamiast spędzać czas na politycznych naradach, postanowił zająć się pracami ogrodowymi. W weekend osobiście kupił materiały budowlane i zajął się budową opaski z płyt chodnikowych wokół altanki. Czarnek podkreśla, że chwila oddechu od polityki dobrze mu zrobiła. Tymczasem w Prawie i Sprawiedliwości trwa intensywna walka frakcyjna.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W niemieckim Gorlitz trwa śledztwo w sprawie majowej eksplozji gazu, która zniszczyła kamienicę i zabiła 3 osoby. Podejrzani 27-letni Polak Bartosz K. i 33-letni Afgańczyk Zolmay K. zostali zatrzymani, ale w związku z innymi przestępstwami. Policja bada, czy eksplozja była wynikiem próby kradzieży miedzianych rur. Mieszkańcy miasta wciąż czekają na odpowiedzi dotyczące tej tragedii.
2: Rosyjski rząd przedłożył Dumie Państwowej projekt ustaw rozszerzających rekrutację więźniów na wojnę przeciwko Ukrainie. Nowe przepisy pozwolą na wysyłanie na front osób skazanych za poważne przestępstwa, co jest odpowiedzią na spadającą liczbę osadzonych w rosyjskich więzieniach. W Rosji odnotowuje się także wzrost brutalnej przestępczości, co wiązane jest z powrotem z frontu straumatyzowanych żołnierzy. Tymczasem Ukraina prognozuje jesienną mobilizację do 500 tysięcy żołnierzy.
0: Rosja w lipcu wystrzeliła na Ukrainę więcej pocisków balistycznych, niż jest w stanie wyprodukować w ciągu miesiąca. Analitycy sugerują, że Kreml sięga po zgromadzone zapasy, co rodzi pytania o długoterminową strategię Moskwy. W obliczu rosnącej intensywności ataków, Ukraina pilnie potrzebuje wzmocnienia obrony przeciwrakietowej systemami Patriot. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump obiecał Ukrainie licencję na produkcję pocisków do tych systemów, co może znacząco wzmocnić jej zdolności obronne. Od 1 lipca w strukturach Wojsk Obrony Terytorialnej działa nowy komponent obrony pogranicza, który ma wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski. 4 nowo utworzone brygady, w tym Podlaska i Warmińsko-Mazurska, będą odpowiadać za zarządzanie infrastrukturą obronną oraz współpracę ze Strażą Graniczną. Nowa struktura zwiększy udział zawodowych żołnierzy i wprowadzi nowoczesne systemy bezzałogowe. To odpowiedź na współczesne zagrożenia i nawiązanie do tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza z II Rzeczypospolitej.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Woda po gotowaniu ziemniaków może być cennym wsparciem dla roślin w ogrodzie. Ważne, by była niesolona i całkowicie ostudzona przed użyciem. Zawiera minerały, które wspierają rozwój roślin, choć nie zastąpi pełnowartościowego nawozu. To prosty sposób na ekologiczne wykorzystanie tego, co zwykle trafia do zlewu.
0: Rośliny doniczkowe nie tylko zdobią nasze wnętrza, ale według zasad Feng Shui mogą przyciągać szczęście i dobrobyt. Grubosz jajowaty, znany jako drzewko szczęścia, oraz zamiokulkas zamiolistny to popularne gatunki, które symbolizują sukces finansowy i rozwój kariery. Bambus szczęścia, czyli Dracena sandera, oraz pachira wodna również kojarzone są z pozytywną energią i powodzeniem. Nawet jeśli nie przyniosą fortuny, z pewnością wprowadzą do domu przyjemną atmosferę. Kolekcje Opoczno, zaprezentowane na targach Sersej 2025 w Bolonii, są już dostępne w sprzedaży. Nowa technologia True Touch łączy różne struktury i wykończenia na jednej płytce, oferując zmysłowe doświadczenie. Kolekcje inspirowane są naturą, a ich faktura i gra światła przyciągają wzrok i zachęcają do dotyku. To kolejny krok w rozwoju marki, która łączy tradycję z nowoczesnością. Aleksandra Kwaśniewska ujawniła, że jej ojciec, były prezydent Aleksander Kwaśniewski, z dystansem podchodzi do mediów społecznościowych, nazywając je dziełem szatana. Córka byłej głowy państwa mówiła o tym w podcaście Czułe Słówka. Rodzina Kwaśniewskich jest znana z bliskich relacji i wspólnych projektów, takich jak cykl Co powie tata.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Leszek Miller i jego żona Aleksandra są małżeństwem od wielu lat, ale ich historia miłosna zaczęła się od nietypowego podstępu. Mama Aleksandry nie przepadała za przyszłym zięciem, więc Miller korzystał z pomocy przyjaciela, by spotykać się z ukochaną. Przyjaciel, Augustyn Pawłowski, zapraszał Aleksandrę na spotkania, a za rogiem czekał na nią Leszek. Ostatecznie miłość przetrwała, a teściowa pokochała Millera jak syna.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 16 stopni w Krakowie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Co słychać w świecie gwiazd i show biznesu? Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Kto by pomyślał, że teleturniej o rodzinnych potyczkach przetrwa pół wieku? Family Feud, amerykański pierwowzór naszej familiady, właśnie obchodzi swoje 50. urodziny. A w Polsce Karol Strasburger od 32 lat niezmiennie prowadzi familiadę, choć początkowo miał to robić Paweł Wawrzecki. Cóż, widocznie niektóre rzeczy są po prostu nie do zastąpienia, jak kultowe suchary Strasburgera. Bułgaria szykuje się na wielkie muzyczne show, bo to właśnie tam odbędzie się 71. konkurs piosenki Eurowizji w maju przyszłego roku. Sofia, stolica kraju, jest na czołowej pozycji w wyścigu o miano miasta gospodarza, ale decyzja jeszcze nie zapadła. Tymczasem Kanada zaskoczyła wszystkich, debiutując w konkursie, a Macedonia Północna wraca po dłuższej przerwie. Polska wciąż trzyma wszystkich w niepewności, bo Telewizja Polska milczy na temat swojego reprezentanta. Maciej Sztur, znany aktor, po śmierci ojca Jerzego w 2024 roku przeżył prawdziwe trzęsienie ziemi w swoim życiu. Zamiast jednak pogrążać się w smutku, postanowił zrobić sobie rachunek sumienia i odkryć, co tak naprawdę jest dla niego ważne. W podcaście Katarzyny Nosowskiej przyznał, że wiele rzeczy, które uważał za pewne, okazało się jedynie fasadą. Teraz, z nowym podejściem do życia, stawia na siebie i swoje relacje rodzinne. W Jeruzalu, znanym z serialu Rancho, fani mogą się cieszyć nową miniserią Rancho – Zemsta Wiedźm, której premiera planowana jest na jesień 2026 roku. Choć muzeum serialu nie powstanie, miejscowość nadal przyciąga turystów dzięki corocznym zlotom i wystawom zdjęć. Burmistrz Jeruzala, Dariusz Jaszczuk, stawia na rozwój lokalnej atrakcyjności poprzez oznaczanie miejsc związanych z kręceniem serialu. A wszystko to przy wsparciu lokalnych przedsiębiorców, którzy doskonale wykorzystują sławę serialu, oferując pamiątki i lokalne rękodzieło.
2: Natalia Siwiec, znana z tego, że jej życie to niekończące się wakacje, znów podbija Instagram. Tym razem relacjonuje swój pobyt na Ibizie, gdzie oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęć w skąpym bikini. Jak sama mówi, Meksyk to jej raj na ziemi, ale kto by się tym przejmował, skoro można spędzać czas na słonecznej Ibizie? Cóż, niektórzy mają życie jak z bajki, a inni mogą tylko podziwiać i marzyć. Piotr Stramowski, znany aktor, postanowił podzielić się ze światem swoim idyllicznym życiem na luksusowym jachcie u boku narzeczonej Natalii Krakowskiej. Słońce, błękitna woda i zakochane spojrzenia, czyżby nowa definicja szczęścia? Stramowski, po rozwodzie z Katarzyną Warnkę, teraz radzi wszystkim, by łapali chwilę, bo życie jest jedno. Cóż, nie każdy ma jacht, ale marzyć można.
1: Stuart K.B., znany jako Stu, nie zdołał przekonać brytyjskiego sądu, by uniknąć ekstradycji do Polski. YouTuber, który kiedyś podbijał serca milionów, teraz będzie musiał zmierzyć się z zarzutami dotyczącymi przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Brytyjski Sąd Najwyższy nie dał się zwieść argumentom obrony, a polska prokuratura już zaciera ręce, czekając na jego powrót. Cóż, wygląda na to, że internetowa sława nie zawsze chroni przed odpowiedzialnością. Warszawa w miniony weekend stała się stolicą metalu, a to za sprawą koncertów System of a Down z gościnnym udziałem Queens of the Stone Age i Acid Bath. Tłumy fanów zalały PGE Narodowy, a deszcz nie przeszkodził w świętowaniu 51. urodzin Darona Malakiana. Tymczasem Adam Nergal, Darski z Behemota, miał okazję bawić się za kulisami i pochwalił się zdjęciami z legendami rocka. Cóż, nie każdy może być tak blisko gwiazd, ale przynajmniej można o tym poczytać na Instagramie.
2: Kto by pomyślał, że stara kanapa i przypadek mogą stworzyć muzyczne arcydzieło? Podczas nagrywania Something in the Way, Nirwany, Kurt Cobain zrezygnował z tradycyjnych metod i zaszył się w reżyserce, by w ciszy i spokoju zagrać swoją wizję. Dave Grohl musiał grać najciszej w swoim życiu, a producent Butch Vig wyłączył wszystko, co mogło zakłócić nagranie. Efekt? Utwór, który po latach znów podbił listy przebojów dzięki filmowi The Batman. Czasem wystarczy odrobina chaosu, by stworzyć coś niezapomnianego. W latach 70. punk rock i rock progresywny toczyły zaciętą walkę, ale okazuje się, że buntownicy z igłami w uszach potajemnie słuchali skomplikowanych dźwięków swoich starszych kolegów. Ian Anderson z Jethro Tull zdradził, że nawet Johnny Rotten z Sex Pistols uwielbiał ich album Aqualung. A teraz, dla fanów prog rocka, Jethro Tull przygotowuje wznowienie albumu jtull.com z niespodzianką w postaci nagrań z Katowic. Kto by pomyślał, że punkowcy mieli tak wyrafinowany gust muzyczny? The Rolling Stones znowu na szczycie. Legendarna grupa rockowa wyrównała historyczny wynik The Beatles, zdobywając 15 album numer 1 na brytyjskiej liście przebojów. Ich najnowszy krążek, Foreign Tongues, zadebiutował na pierwszym miejscu. A wszystko to w 70. rocznicę powstania Official Albums Chart. Ciekawe, czy Robbie Williams już się martwi, że Stonesi depczą mu po piętach z jego 16 jedynkami? Festival Colors of Ostrava znów pokazał, że deszcz to tylko dodatkowy efekt specjalny. Tłumy fanów, wyprzedane strefy i niezapomniane występy, jak przejazd 21 Pilots na Diabelskim Młynie, to tylko część atrakcji. Nawet kapryśna pogoda nie zdołała pokrzyżować planów organizatorom, którzy z uśmiechem na twarzy przyjęli wyzwanie. A teraz wszyscy czekają na kolejną edycję, bo przecież kto nie chciałby znów przeżyć takiej przygody?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Niewielkie zachmurzenie i temperatura 14 stopni w Katowicach, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie również 14 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Podróż metrem w Warszawie jest dziś utrudniona. Z powodu zdarzenia na stacji Wawrzyszew pociągi linii M1 kursują tylko między Kabatami a Słodowcem. Trzy stacje, Stare Bielany, Wawrzyszew i Młociny, są wyłączone z ruchu. Dla pasażerów uruchomiono autobusową komunikację zastępczą na trasie metro Młociny, metro Słodowiec. Tragiczne wydarzenie na dzikim kąpielisku w Karczewie zakończyło się śmiercią 6-letniej Renatki. Dziewczynka zniknęła pod wodą 26 czerwca i mimo szybkiej reanimacji oraz hospitalizacji zmarła 5 lipca. Pogrzeb odbył się w miniony czwartek, a duchowny podzielił się bolesnymi słowami matki zmarłej. Policja nadal bada okoliczności tego tragicznego wypadku. W Warszawie doszło do incydentu, w którym samochód należący do Ukrainki został pokryty obraźliwymi napisami. Stołeczna policja sprawdza, czy wpłynęło zawiadomienie o przestępstwie. Nagranie z tego zdarzenia wywołało falę komentarzy w sieci. Wzrost liczby zgłoszeń dotyczących przestępstw z nienawiści wobec Ukraińców w Polsce jest coraz bardziej zauważalny.
0: Policja zatrzymała 27-letniego mężczyznę podejrzanego o 2 brutalne ataki na Dworcu Zachodnim w Warszawie. Ofiarami byli 40-letnia obywatelka Białorusi i 52-letni mężczyzna, którzy doznali obrażeń. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu sprawcy na 3 miesiące. Mężczyzna był już wcześniej notowany za przestępstwa narkotykowe i przeciwko życiu.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: 19-latek z gminy Jadów, mimo sądowego zakazu, ponownie wsiadł za kierownicę i próbował uciec przed policją. W trakcie pościgu uszkodził radiowóz, a samochód porzucił w lesie. Został zatrzymany i usłyszał 6 zarzutów. Grozi mu do 5 lat więzienia. Na Białołęce rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy nowej linii metra M4. Geolodzy badają grunt w rejonie skrzyżowania ulic Modlińskiej i Płochocińskiej, co jest pierwszym krokiem do realizacji tej inwestycji. Linia M4 połączy Wilanów z Białołęką, przebiegając przez 9 dzielnic i Wisłę, a jej zakończenie planowane jest na jesień 2027 roku. Nowe metro będzie w pełni zautomatyzowane, co oznacza, że pociągi będą poruszać się bez maszynistów. W czerwcu ceny kluczowych artykułów nieco spadły, ale koszty życia wciąż są wysokie. Badanie ASM SFA wykazało, że najtańsze zakupy zrobimy w Auchan, gdzie za podstawowy koszyk zapłacimy średnio 289 zł i 94 grosze. Najdroższe zakupy czekają nas w Aldi, gdzie ceny sięgają niecałe 351 zł. Mimo czerwcowych obniżek, w skali roku ceny w Biedronce i Lidlu wzrosły odpowiednio o ponad 9% i ponad 7%. W niedzielę 19 lipca na drodze ekspresowej S5 doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 16-letni motocyklista. Młody kierowca, zaledwie 4 tygodnie po zdobyciu prawa jazdy, wjechał w tył samochodu, co doprowadziło do jego śmierci. Mimo szybkiej akcji ratunkowej, obrażenia okazały się zbyt poważne. Policja potwierdziła, że nastolatek posiadał wymagane uprawnienia do kierowania motocyklem.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W lesie w powiecie rypińskim odkryto szczątki kobiety, które mogą należeć do zaginionej Jowity Zielińskiej. Przy kościach znaleziono złoty krzyżyk, podobny do tego, który nosiła 30-latka. Policja czeka na wyniki badań DNA, które potwierdzą tożsamość ofiary. Szczegóły sprawy pozostają na razie nieujawnione.
0: Ponad 74 tysiące kilometrów przejechali uczestnicy rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski w Białymstoku, co dało miastu 5. miejsce wśród dużych miast. W klasyfikacji generalnej triumfowały Świdnica, Puławy i Skierniewice. Wśród białostockich rowerzystów najwięcej kilometrów pokonali Michał Danowski i Wioleta Zachar. Nagrodę specjalną, nowy rower, wylosował Jerzy Simoniuk. Białystok ustanowił nowy rekord Polski w przygotowaniu największej porcji carpaccio z buraków i sera korycińskiego. Danie ważyło ponad 140 kg i powstało podczas festiwalu produktów lokalnych. Składniki dostarczyli lokalni producenci, a przygotowaniem zajęli się kucharze z Dworu Czarneckiego. Po pobiciu rekordu mieszkańcy i turyści mogli spróbować tego imponującego dania.
1: Jagiellonia Białystok zmierzy się ze szkockim Rangers FC w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Europy. To trudne wyzwanie, ponieważ Rangers to czołowa drużyna Ligi Szkockiej. Pierwszy mecz odbędzie się 6 sierpnia w Białymstoku.

0: Stoku, a rewanż tydzień później na Ibrox Stadium w Szkocji. Jagiellonia zajęła trzecie miejsce w Ekstraklasie, co dało jej szansę na europejskie rozgrywki.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Na Uniwersytecie Wrocławskim psychologia okazała się najpopularniejszym kierunkiem tegorocznej rekrutacji. O jedno miejsce rywalizowało aż 24 kandydatów, co pokazuje ogromne zainteresowanie tym kierunkiem. Uczelnia przewidziała tylko 130 miejsc, a chętnych było aż 3240 osób. To kolejny rok, gdy psychologia przyciąga tłumy młodych ludzi.
2: Poniemiecki domek z lat 40. przeszedł niezwykłą metamorfozę. Dzięki pomysłowości właścicieli dawne zabudowania gospodarcze połączono z częścią mieszkalną, tworząc nowoczesną i przestronną przestrzeń. Stara stodoła stała się imponującym salonem, a przeszklony korytarz pełni rolę ogrodu zimowego. Projekt pokazuje, że nawet zaniedbane budynki mogą zyskać nowe życie.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie także 16 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 8 metrów na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Anna Dymna, znana polska aktorka, obchodzi dziś swoje 75. urodziny. Z tej okazji przypominamy, że przeszła na emeryturę w 2022 roku, a jej świadczenie okazało się wyższe niż wcześniejsza pensja. To efekt 10 dodatkowych lat pracy. Dymna przyznała, że decyzja o emeryturze była podyktowana presją otoczenia, ale finansowo wyszła na tym korzystnie. Warto zaznaczyć, że sytuacja Dymnej jest wyjątkiem, ponieważ wielu artystów w Polsce otrzymuje niskie emerytury i musi dalej pracować. Anna Dymna jest pamiętana z ról w takich filmach jak Znachor czy Królowa Bona. Amsterdam został liderem dostępności kawy w Europie w 2026 roku, mimo że ceny espresso są tam wysokie. Dzięki wysokim zarobkom mieszkańcy mogą pozwolić sobie na zakup aż 1467 filiżanek miesięcznie. Warszawa, choć plasuje się na 14. miejscu pod względem ceny, zajmuje dopiero 17. miejsce w dostępności, z możliwością zakupu 791 filiżanki. Wschodnie i południowe stolice Europy, mimo niskich cen kawy, mają najniższą dostępność ze względu na niskie zarobki. Kiszyniów z najtańszą kawą oferuje jedynie 523 filiżanki miesięcznie na przeciętną pensję. Ranking pokazuje, że cena nie zawsze odzwierciedla realną dostępność. Na hurtowym rynku paliw zapanowała chwilowa stabilizacja. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, utrzymują ceny z weekendu. Obecnie najtańszą benzynę i olej napędowy oferuje BP Europa, choć wynika to z braku aktualizacji cennika. W ubiegłym tygodniu ceny paliw wzrosły znacząco, co było efektem drożejącej ropy i silnego dolara. Mimo dzisiejszej stabilizacji, analitycy przewidują, że podwyżki w hurcie mogą wkrótce wpłynąć na ceny detaliczne. Sytuacja na rynku pozostaje napięta z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie.
0: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wykrył nieprawidłowości w 10 z 15 skontrolowanych modeli okularów przeciwsłonecznych. Uchybienia obejmują zarówno braki formalne, jak i poważne wady techniczne. Niektóre modele mogą zakłócać rozpoznawanie czerwonego światła na sygnalizacji drogowej, co stanowi zagrożenie dla kierowców. Kontrola objęła okulary z Chin, Francji i Włoch, a badania przeprowadzono w laboratorium UOKiK w Łodzi. Wobec przedsiębiorców, u których stwierdzono naruszenia, mogą zostać wszczęte postępowania administracyjne.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Po ostatnich sztormach Bałtyk wyrzucił na polskie plaże ogromne ilości bursztynu, przyciągając tłumy poszukiwaczy. Największe zainteresowanie panuje w okolicach przekopu Mierzei Wiślanej, gdzie można znaleźć cenne bryłki. Za kilogram bursztynu można otrzymać nawet 5000 zł, a jeszcze więcej za duże, białe okazy. Poszukiwania są legalne i nie wymagają zezwoleń, co czyni je popularną wakacyjną atrakcją. To wyjątkowa okazja, by zwykły spacer po plaży zamienić w poszukiwanie skarbów.
0: Coraz więcej Polaków wybiera mniej oczywiste kierunki na wakacje, unikając zatłoczonych kurortów. Zainteresowanie miejscami takimi jak uzdrowiska, zamki czy termy wzrosło o 35% w ciągu 2 lat. Nałęczów, Busko-Zdrój i Białowieża to tylko niektóre z miejsc, które przyciągają turystów szukających spokoju i kontaktu z naturą. W dolnośląskim Kliczkowie można spędzić wakacje w zamku, a Jura Krakowsko-Częstochowska staje się alternatywą dla górskich kurortów. Trend ten pokazuje, że Polacy coraz częściej wybierają wypoczynek z dala od tłumów.
1: Wielu seniorów w Polsce szuka dodatkowego wsparcia finansowego z powodu rosnących kosztów życia. Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej oferują różne formy pomocy, w tym zasiłki stałe, okresowe i celowe. Kryterium dochodowe to 1010 zł dla osoby samotnej i 823 zł na osobę w rodzinie. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom niesamodzielnym, niezależnie od dochodu. Wnioski można składać w lokalnych ośrodkach pomocy społecznej, a niezbędny jest wywiad środowiskowy. Seniorzy powinni pamiętać, że przekroczenie progu dochodowego nie zawsze oznacza odmowę pomocy.
0: Wysokie temperatury to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale i dla naszych trawników. Eksperci radzą, by podlewać trawę rano lub wieczorem, unikając pełnego słońca. Ważne jest także, by nie kosić trawy zbyt krótko. Najlepiej zostawić ją na wysokości od 5 do 7 cm. Dłuższe źdźbła chronią glebę przed nagrzewaniem i utratą wilgoci. Warto również stosować nawozy z potasem, które pomagają roślinom lepiej gospodarować wodą. Dzięki tym prostym zasadom nasz trawnik może pozostać zielony przez całe lato.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Lockheed Martin wprowadza nowy system obrony powietrznej PAC-3AC, który jest ponad dwukrotnie tańszy od poprzednich modeli. System ten ma być szybko wdrażany i zintegrowany z istniejącymi systemami Patriot i IBCS, co zwiększy zdolności obronne sojuszników. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie, Boeing i L3Harris zwiększają produkcję kluczowych komponentów do pocisków PAC-3. Boeing planuje zwiększyć produkcję głowic naprowadzających o 30% w 2025 i kolejne 30% w 2026 roku. Prezydent Donald Trump apeluje o przyspieszenie produkcji uzbrojenia, podkreślając potrzebę uzupełnienia zapasów. Raport CSIS wskazuje na postępy w przygotowaniu amerykańskiej bazy przemysłowej do warunków wojennych, ale wyzwaniem pozostają długie czasy realizacji zamówień.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1014 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a w nim Ola i Justin znów razem. Po burzliwym kryzysie, który niemal zakończył ich związek, para wydaje się być w wyśmienitych nastrojach. Najnowsze zdjęcia z planu pokazują ich w eleganckich stylizacjach, co sugeruje przygotowania do ważnej uroczystości. Czy to oznacza, że po dramatycznych wydarzeniach wszystko wraca do normy? Ola w zachwycającej brązowej sukni i Justin w eleganckim stroju pojawiają się razem, co może być znakiem długo wyczekiwanego przełomu. Choć twórcy serialu nie zdradzają jeszcze szczegółów, fani mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji. Czy wspólna uroczystość zapowie nowy etap w ich życiu? Wszystko wskazuje na to, że tak. W nowym sezonie M jak miłość, po wakacjach, emocje sięgną zenitu. Mateusz Mostowiak znajdzie się w centrum miłosnego trójkąta z Majką i Bogną. Majka, po narodzinach syna Tomka, zacznie kwestionować sens swojego związku, co zbliży ją do Mateusza. Tymczasem Bogna nie zamierza się poddać i będzie walczyć o serce Mostowiaka. Na ślubie Natalki i Adama, który odbędzie się w nowym sezonie, Mateusz pojawi się z Majką, co może sugerować, że to ona zdobędzie jego serce. W tle nie zabraknie również przyjaciela Mostowiaka, Janka, który coraz bardziej wchodzi w krąg rodziny. Czy Mateusz i Majka w końcu będą razem? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon po wakacjach. M jak miłość szykuje dla widzów prawdziwą emocjonalną burzę w nadchodzących odcinkach. Zdjęcia z planu, na których Jakub Karski i Mariusz Sanocki pozują razem z Martyną, wywołały niemałe zamieszanie. Czy dawni rywale, związani z komplikowaną przeszłością, zakopią wojenny topór? Ich relacja była zawsze pełna napięć, zwłaszcza że obaj mają wspólną przeszłość z Kasią. Tajemnice dotyczące ojcostwa małej Zosi mogą wyjść na jaw z hukiem, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. Fani zastanawiają się, czy za kulisowym uśmiechem kryje się zmiana w relacji bohaterów. Czy Jakub i Mariusz znajdą wspólny język? Czy czeka ich kolejny konflikt? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce. M jak miłość powraca z nowym sezonem, który przyniesie prawdziwe emocje w życiu Pawła Zduńskiego. Po tragicznej stracie żony, Franki, Paweł będzie musiał odnaleźć się w roli samotnego ojca. Wsparcie Agnes i pojawienie się tajemniczej niani prowadzą nowe wątki do jego codzienności. Zdrada Artura Rogowskiego wywoła rodzinny kryzys, który mocno odbije się na Pawle. Jego relacja z Agnes wejdzie na nowy etap, gdy oboje zrozumieją, że ich więź musi się zmienić. Jesień przyniesie wiele zawirowań, ale także nowe możliwości dla Pawła. To będzie czas pełen wyzwań i emocji, które na pewno przyciągną widzów przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Na dobre i na złe szykuje się na emocjonujący powrót po wakacjach. W nowych odcinkach pojawi się Adam Wdówka, znany z programu Down the Road, który wcieli się w rolę pacjenta w Leśnej Górze. To nie będzie zwykły epizod, lecz wyjątkowa historia przygotowana przez twórców serialu. Dodatkowo, dzięki fundacji Mam Marzenie, Patrycja mogła spełnić swoje marzenie i odwiedzić plan serialu, poznając kulisy jego produkcji. Jesienią do obsady dołączą nowe postacie, w tym policjanci związani z dramatycznym wątkiem porwania oraz nowy laryngolog Piotr Dzielny. Wiktoria Konsalida, uwielbiana przez widzów, również powróci do Leśnej Góry. Nowy sezon zapowiada się pełen niespodzianek i emocji. Na wspólnej wkracza w emocjonujący 4252 odcinek, który zostanie wyemitowany 27 lipca o 20.15 na TVN. Krystyna, pełna niepokoju, dowiaduje się, że na kardiologię trafił starszy pan, co zbiega się z jej randką z Januszem. Zdezorientowana odwiedza szpital, by dowiedzieć się więcej o tajemniczym pacjencie. Tymczasem Juliusz, który podszywa się pod Janusza, również jest obecny w szpitalu. Krystyna, nieświadoma oszustwa, zaczyna darzyć starszego pana czułością, co prowadzi do nieoczekiwanych komplikacji. Wkrótce okaże się, że Krystyna padła ofiarą oszusta, a prawda wyjdzie na jaw w kolejnym odcinku. Czy Juliusz zdoła zdemaskować intrygę i ujawnić swoje prawdziwe intencje?
2: Rancho powraca z nowym sezonem, a jego premiera zaplanowana jest na jesień 2026 roku. Widzowie TVP1 będą mogli obejrzeć 6 nowych odcinków pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźm. Akcja 11 sezonu rozgrywa się ponad dekadę po ostatnich wydarzeniach w Wilkowyjach. Solejuk, grany przez Sylwestra Maciejewskiego, mocno się postarzał, co widać w jego siwych włosach i zmarszczkach. Jego ekranowa żona, Solejukowa, wciąż zachowuje młodzieńczy wygląd, co podkreśla różnicę wieku między nimi. Mimo upływu lat, Solejukowie pozostają razem, choć ich dzieci opuszczają rodzinny dom. W nowym sezonie nie zabraknie niespodzianek, a fani z niecierpliwością czekają na powrót ulubionych bohaterów.
1: Adriana Kalska, znana jako Iza Chodakowska z serialu M jak Miłość, odbija serca fanów swoimi wakacyjnymi zdjęciami. Aktorka, korzystając z urlopu na rajskiej plaży, prezentuje się w czerwonym, zmysłowym bikini. Choć nie zdradza, kto towarzyszy jej podczas wypoczynku, zdjęcia sugerują, że nie jest sama. Internauci są zachwyceni jej naturalnym pięknem i doskonałą formą, nie szczędząc komplementów. Kalska, ciesząc się słońcem i morskimi kąpielami, unika rozgłosu w sprawach sercowych, co tylko podsyca ciekawość fanów. Od czasu rozstania z Mikołajem Roznerskim w 2021 roku aktorka nie komentuje swojego życia uczuciowego. Jej zdjęcia na Instagramie wywołują lawinę pytań i spekulacji, ale jedno jest pewne. Kalska wie, jak przyciągnąć uwagę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Najnowsze badanie Instytutu Badań Polster pokazuje, że potencjalny rozłam na prawicy może osłabić PiS. Nowa formacja Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, choć nie przekracza progu wyborczego, odbiera PiS znaczną część elektoratu. Poparcie dla PiS spada z około 25,5% do niecałych 24%, co stanowi poważne ostrzeżenie dla partii Jarosława Kaczyńskiego.
0: Na autostradowym przejściu granicznym Ludwigsdorf na A4 niemiecka policja zatrzymała 34-letniego Polaka. Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna posługiwał się fałszywym czeskim prawem jazdy, mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Policjanci wszczęli postępowanie w sprawie fałszowania dokumentów, a kierowcy zakazano dalszej jazdy. BMW przejął pasażer, który kontynuował podróż. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk zapowiedział na platformie X, że wkrótce Polska może usłyszeć dobre wiadomości dotyczące pozyskania rakiet balistycznych. Szczegóły mają zostać ujawnione.